0: Radio. Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Cztery osoby zginęły, a sześć zostało rannych w wieczornym rosyjskim ataku na Odessę. Według lokalnych ukraińskich władz celem ataku były obiekty infrastruktury cywilnej. Tymczasem na normalizację stosunków Polski z Ukrainą liczą Warszawa i Kijów, ale też inne europejskie stolice. Pierwszym krokiem do polepszenia polsko-ukraińskich stosunków może być spotkanie Karola Nawrockiego z Włodymyrem Zełenskim w Ankarze. Podczas szczytu NATO w stolicy Turcji prezydent Czech Petr Pavel mówił, że pogłębianie sporu z Ukrainą nie leży w interesie sojuszników.
1: Petr Pavel miał usłyszeć od polskiego prezydenta, że sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak się ją przedstawia. Dodał, że zarówno Warszawa, jak i Kijów nie chcą dalszej eskalacji. Prezydent Nawrocki zapewnił mnie, że omówił już z prezydentem Ukrainy kwestię nadania imienia jednostce wojskowej, która doprowadziła do pogorszenia stosunków. Obaj zgodzili się, że nie chcą eskalować sytuacji. Istnieją jednak sprawy na tyle wrażliwe dla Polaków, że nie mogą wobec nich pozostać obojętni. Jest to moim zdaniem całkowicie zrozumiałe. Do pogorszenia relacji między Warszawą i Kijowem doszło po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Minister Sprawiedliwości nie wyklucza nadzoru nad śledztwem w sprawie zarobków lekarzy w szpitalu w Mogilnie. Po opisaniu przez Wirtualną Polskę działalności spółki neurochirurgów mających zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę, Waldemar Żurek mówił w TVP Info, że prokuratura zajmująca się tą sprawą czeka na opinię ekspercką.
2: Myślę, że także to śledztwo będzie objęte takim moim ścisłym nadzorem. Spotkałem się też z prokuratorami, którzy prowadzą różne sprawy tak zwanego szpitala południowego i poznałem, jak przebiega śledztwo, jakie są plany prokuratury. Te sprawy muszą być bardzo precyzyjnie, bardzo rzetelnie wyjaśnione.
0: Wczoraj propozycję reformy w służbie zdrowia przedstawiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich m.in. maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza na kontrakcie, koniec z kominami płacowymi i fikcyjnym raportowaniem czasu pracy przez spółki medyczne.
3: To są aktualności jedynki.
0: Donald Trump usuwa Syrię z amerykańskiej listy państw sponsorujących terroryzm. O swojej decyzji Donald Trump poinformował syryjskiego przywódcę Ahmeda al-Sharae. Powiadomił już także kongres, który ma 45 dni na jej rozpatrzenie. Trump napisał w liście do al-Shary, że chce usunąć się przeszkody utrudniające odbudowę Syrii. W ubiegłym miesiącu prezydent USA podpisał rozporządzenie znoszące część sankcji wobec Syrii. Ma to ułatwić powrót tego państwa do międzynarodowego systemu finansowego i wesprzeć jego odbudowę po latach wojny. Międzynarodowa Federacja Siatkówki zgodziła się na przywrócenie Rosjan do rywalizacji i na odmrożenie ich rankingu. To reakcja na tymczasowe zniesienie przez MKOL zakazu nałożonego na Rosyjski Komitet Olimpijski i tym samym utorowanie mu drogi powrotnej do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Decyzja Międzynarodowej Federacji jest zaskakująca, przyznaje rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mariusz Szyszko.
4: Przede wszystkim zaskoczyło nas tempo decyzji FIVB, której nie byliśmy poinformowani, bo nazajutrz po mówili pierwszej informacji o decyzjach MKOL-u. Z zaskoczenia dowiedzieliśmy się o przywróceniu miejsc rankingowych reprezentacji męskich i damskich oraz o decyzji o zniesieniu jakichkolwiek zakazów, obostrzeń dotyczących reprezentacji Rosji i Białorusi. Natomiast nasze stanowisko na dziś jest jednoznaczne, że my przestrzegamy zaleceń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, które są dostępne na oficjalnych stronach, które z tego co wiemy nie zmieniły się. Na dzisiaj nie wyobrażamy sobie tego, co będzie za rok. Sytuację na razie oswajamy się z decyzją, która, jeszcze raz powtórzę, zaskoczyła nas wszystkich, która zapadła błyskawicznie kilka godzin temu. Na nasze pytania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia dużych wątpliwości wokół tych reprezentacji Międzynarodowa Federacja nie jest w stanie nam udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
0: Zawieszenie obowiązywało od 2023 roku. Rosjanie rywalizowali pod neutralną flagą w Paryżu w 2024, w Mediolanie i Cortinie w 2026 roku oczywiście. MKOL zaznaczył, że na razie nie podjął decyzji w kwestii obecności rosyjskiej flagi i hymnu na igrzyskach.

0: Igrzyskach Olimpijskich. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Noc niezbyt ciepła i do tego deszczowa. Na termometrach od 7 do 13 stopni przelotne opady deszczu, a na wschodzie burze. Czwartek mokry i także z opadami, zwłaszcza na wschodzie Polski. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 14 stopni na wschodzie, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Muzyka nocą.
1: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
3: Jesteś

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł. Przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczy pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Yes.

0: Katarzyna Kazańska, pani psycholog od bicia ludzkich serc, a później od tego, co po tym pukaniu zostaje w naszych głowach. Jeszcze raz witamy nocą i dziękujemy, że jest z pani z nami. Taki turnus, który opisał Wojciech Młynarski. Czy to jeszcze się zdarza, czy to już tylko melodie przeszłości?
1: Och jejku, oczywiście się zdarza. No, ja bym nawet wręcz powiedziała, że wakacyjny romans... Tak, ale że w ogóle wakacyjny romans jest wpisany w rehabilitację sanatoryjną.
0: Nawet tak?
1: Nawet tak. Wiem, że bardzo jest zalecane wszelka aktywność towarzyska w trakcie turnusów sanatoryjnych. Uczestnictwo we wszystkich imprezach, wycieczkach, wieczorkach. I tak patrząc z punktu widzenia psychologii, z punktu widzenia też biochemii mózgu, jest to całkiem sensowne, bo takie zauroczenie to też jest taki fajny koktajl hormonalny. Dopamina, serotonina, inne hormony, które działają wręcz uzdrawiająco na nas i dają nam dużo siły. Więc cóż może być lepszego do rehabilitacji sanatoryjnej, jak nie wakacyjny romans?
0: No właśnie, ale ciekawe, co czuje żona, mąż, którzy zostali w domu. Jak tak się chwali, że... No to takie tylko spotkanie, to taki tylko flircik, to tylko taki taniec, to tylko taka wycieczka do kawiarni.
1: Tutaj zazdrość. Tu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku naszego spotkania. Nie igramy z miłością. To nie jest tak, że to, że jesteśmy na wakacjach, usprawiedliwia nas od wszystkiego. I zwracajmy uwagę na to, czy nie krzywdzimy nikogo. Bo to wcale nie jest tak, że wakacje dają nam pełne prawo do każdej miłości.
0: I wszystko nam wolno, tak? Albo prawie wszystko.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Pani Katarzyno, a jak nie dać się nabrać na wakacyjną miłość? Takich tulipanów i tulipanek, no nie brakuje. Czyli po prostu oszustów i oszustek. Łatwo się nabrać?
1: Znowu odpowiem jak psycholog, to zależy.
0: To zależy. To słuchamy dalej. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Nie mówiąc ostrożni. Generalnie zastanówmy się, co my mamy na celu. Czy my chcemy, żeby po prostu spędzić miło czas w naszych granicach, które mamy, tak? Czyli jeżeli to ma być tylko i wyłącznie spacer z trzymaniem się za rękę, patrzeniem sobie w oczy o zachodzie słońca, czy mamy inaczej postawione granice tej naszej intymności. I to, co jest bardzo istotne, to, co jest takim sygnałem ostrzegawczym, to jest to, kiedy ktoś próbuje nasze granice przesuwać, przekraczać, naruszać, na przykład zachęcając nas do seksu w momencie, kiedy my nie czujemy się na to gotowi, tak, tłumacząc, ach, to przecież tylko wakacje, tylko miłość, albo będę z tobą na zawsze, tak, po wakacjach przeprowadzę się do twojego miasta, przeprowadzę się do twojego kraju. Więc jeżeli ktoś próbuje nas przekraczać właśnie naszą intymność, to już jest ten bardzo ważny sygnał, że uciekajmy, tak, że to nie jest zdrowe, to nie jest dobre.
1: A jeszcze do tego, jak dobiera się do naszych pieniędzy, do naszych finansów, prawda? Obiecując coś.
0: Oczywiście, jak najbardziej, tak. Generalnie, jeżeli cokolwiek czujemy, że nam nie pachnie za ładnie, tak, to znaczy, że gdzieś czujemy, że dajemy więcej niż chcemy komuś dać. Jeżeli wymusza ktoś na nas jakieś obietnice też, albo opowiada nierealne bajki, no bo jakby nie patrzeć, każdy ma poukładane swoje życie, naukę, pracę, jakąś rodzinę. Jeżeli ktoś na wakacjach nam mówi, patrząc głęboko w oczy, w tą księżycową piękną noc i mówi, że ja się dla ciebie przeprowadzę. I
1: tylko?
0: No właśnie.
1: Coś za coś, tak?
0: To i za coś, tak. Przeprowadzisz się, a co zrobisz ze swoim życiem? Co zrobisz ze swoją pracą, ze swoją firmą czy umową w urzędzie? Tak, z czego będziemy żyli? Gdzie będziemy mieszkać? I tak dalej, i tak dalej. To, że jesteśmy w tym momencie zauroczeni, niech nie wyłącza nam racjonalnego myślenia.
1: No łatwo powiedzieć, niech nie wyłącza nam tego racjonalnego myślenia, no ale cały czas dajemy się nabierać. I to wcale chyba nie słabnie to zjawisko.
0: No niestety nie słabnie. Niestety dajemy się nabierać.
1: Tacy po prostu jesteśmy? Psychologia co na to?
0: Psychologia mówi o tym, że zasadniczo natura ludzka w tej swojej podstawie jest niezmienna. Że te same błędy popełniali nasi pradziadowie, nasze prababki i my popełniamy te same błędy. Ale mówi też o tym, że to, co mamy budować, to mamy budować samoocenę, samoświadomość, to, żebyśmy byli, znali siebie samych, swoje potrzeby, swoje możliwości, swoją wartość. I ta adekwatna samoocena pomaga nam w tym, żeby właśnie te nasze granice pozostały nienaruszone. Bo jeżeli my znamy swoją wartość, jeżeli my mamy swoją siłę zbudowaną, to wtedy trudniej jest nas gdzieś zwieść na manowce przez jakiegoś tulipana.
1: Jacek Zboźniak napisał i zaśpiewał taką piosenkę Ku przestrodze. To proszę teraz posłuchać.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Katarzyna Kazańska, pani psycholog, jest cały czas z nami. Pani Katarzyno, trochę o pani podopiecznych. Młodzi, średni, seniorzy, różne pokolenia. I jak się z nimi rozmawia, może słucha bardzo uważnie, czyli jaka jest recepta na miłość? Czy w ogóle coś takiego istnieje? Tę miłość spełnioną, tę trudną, niespełnioną, ważną, nieważną. Wypisuje pani coś takiego, taką receptę?
2: Zakochaj się na receptę? Nie, nie wypisuję.
1: To by dopiero było, jakby coś takiego istniało, prawda?
2: Tak, jakby można było też się zakochać na zawołanie. Ale oczywiście o miłości dużo rozmawiam i niezależnie od tego, czy rozmawiam z osobami w wieku zdecydowanie nastoletnim, czy z osobami w wieku bardziej senioralnym,

0: No, ten wątek miłości, wątek związków się gdzieś tam przewija. I to jest ciekawe, bo nie tylko w mojej pracy takiej stricte psychologicznej, ponieważ no, uprawiam na co dzień dwa zawody. Pierwszy zawód to psycholog, drugi zawód to właśnie trenerka emisji głosu. I czasami właśnie zaskakująco w tej pracy nad głosem pojawia się miłość.
1: Ma pani taką piękną opowieść, ja to wiem, o takiej dojrzałej, tak, wakacyjnej miłości, o słowach, a właściwie o dźwiękach.
0: Tak.
1: To prosimy, słuchamy, proszę nam to opowiedzieć.
0: Kiedyś zadzwoniła do mnie pani, umówiła się do mnie na konsultację z emisji głosu i powiedziała wprost: ja chcę mówić niższym głosem. Jest to taka dosyć naturalna też potrzeba kobiet, ale najczęściej tę potrzebę wypowiadają kobiety, które zajmują się biznesem i które są w takim wieku po prostu średnim. A ta pani miała 74 lata. Rozmawiałam z nią, dlaczego chce pracować nad tym, żeby jej głos był niższy. A ona powiedziała coś pięknego. Mój mąż na starość zaczyna głuchnąć. I gorzej słyszy wysokie dźwięki, lepiej słyszy niskie dźwięki. I ja chcę, żeby on zawsze mnie dobrze słyszał, dobrze rozumiał. Chcę nauczyć się mówić niżej, żeby mój mąż w swojej starości, w swoim głuchnięciu zawsze mnie dobrze słyszał, zawsze mógł usłyszeć moje słowa. To było bardzo rozczulające. W ogóle praca z tą panią była czystą przyjemnością, bo była też zafascynowana tym tematem głosu, ćwiczyła, pracowała nad nim i osiągnęła bardzo fajne efekty.
1: Czyli udało się, sukces w pani tym drugim,
0: tak,
1: zawodzie, ale to chyba, tak, jest połączone jedno z drugim.
0: Nie da się odłączyć emisji głosu od psychologii, dlatego że głos zmienia się razem z tym, co czujemy. No, głos zmienia się w zależności od tego, z kim rozmawiamy i jaki mamy stosunek do tej osoby. I jeżeli mówimy do kogoś, kogo kochamy, ten głos staje się zawsze cieplejszy, bardziej miękki, przyjemniejszy.
1: Niższy, spokojniejszy.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest taki bardzo zrelaksowany głos. I jest to bardzo naturalne, związane też z tym, że jeżeli jesteśmy przy kimś, kogo kochamy, to też czujemy się dobrze, czujemy się bardziej zrelaksowani, swobodniejsi, nasze ciało lepiej reaguje, wytwarzają się te hormony takie jak oksytocyna, czyli te, które utrwalają tę więź, i one też wpływają na to, że nasz głos tak brzmi.
1: Miłość nie tylko wakacyjna. Czy psycholog wie, że to jest to, czy raczej nie? To po rozmowach z ludźmi, którzy do pani przychodzą. Nie boi się pani rad, dawać rad, co zrobić?
0: Psycholog bardziej pomaga poukładać swojemu klientowi, pacjentowi to, co się z nim dzieje. Bo ja jestem takim samym człowiekiem jak każdy inny, natomiast to, co mogę, w czym mogę pomóc, to przyjrzeć się z boku, bez tych emocji, które są w związku. Popatrzeć na to, co się dzieje z daną osobą, jak mówi o tej relacji, o tej miłości, o związku. Posłuchać, jakich słów używa. Zwrócić uwagę na różnego rodzaju powtarzające się wątki, podpytać dogłębnie i pokazać na przykład, że w tym momencie, jeżeli mówisz o tej osobie, to bardzo mocno napięłaś mięśnie karku. I zastanówmy się, z czego wynika to napięcie, tak? Jakie emocje w tym momencie się w tobie pojawiły. Ale mój klient, moja klientka musi poradzić sobie sama. Ja służę wsparciem, ja służę tym, żeby

0: trochę postawić lustro, trochę wyostrzyć niektóre aspekty, zadać pytanie, które będzie gdzieś grało w głowie, żeby ułatwić różnego rodzaju obserwacje, decyzje w tej pracy nad związkiem, w tej pracy nad uczuciem.
1: A czy pani podopieczni nie boją się, nie wahają się, żeby do pani przyjść? Czy coś się zmienia, że przychodzimy do psychologa i opowiadamy o tych swoich gdzieś tam najgłębiej schowanych uczuciach, przeczuciach, wierzę, nie wierzę, jak to jest? Zmienia się coś w tym naszym zaufaniu do psychologii i do psychologów?
0: Pierwsze pytanie, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to jest, dlaczego przyszłaś, przyszedłeś akurat w tym momencie? Bo to, że przychodzimy w jakimś momencie swojego życia do specjalisty, to nie jest tak, że nie wiem, myślę sobie, no to w tym tygodniu zrobię zupę ogórkową, pójdę do psychologa i tam, nie wiem, posprzątam w szafie, tak? Na ogół to pójście do psychologa wiąże się z dużymi emocjami, wiąże się z jakimś kryzysem, z czymś, co się z nami dzieje, co nas w końcu kieruje do specjalisty. I to pytanie, dlaczego w tym momencie, czasami osoba, która przychodzi, w ogóle sobie nie uświadamia, dlaczego to akurat zrobił w tym momencie, tak?
1: Ale zrobił.
0: Ale zrobił, tak. I na ogół ten moment, w którym przychodzi, jest w jakiś sposób ważny. To jest tak, że coś gryzie, coś boli, coś dręczy, coś dokucza. To najlepiej obserwowałam w momencie, kiedy miałam epizod pracy jako psycholog szkolny i to było liceum. I to dziecko zaglądające nieśmiało do gabinetu w trakcie przerwy, mogę pogadać, mam sprawę, tak. I ja wiem, że taka nieśmiało włożona głowa do gabinetu psychologa, to było, jestem akurat w tym momencie, w którym jestem gotowa, jestem gotowy na to, żeby się otworzyć, żeby to, co mnie gryzie, wyrzucić na zewnątrz i przedstawić. Ale też to, co obserwuję, to, że wzrasta w ogóle zaufanie do specjalistów od psychiki, że ludzie stwierdzają, że kurczę, to jest dla każdego, to jest dla mnie, że ja mogę iść do psychologa, ja nie muszę mieć wielkich problemów. Ja mogę mieć mały kamyczek i będzie mi łatwiej, jak porozmawiam.
1: Jak pani wybierała kolejną piosenkę, powiedziała pani, to jest moja miłość, uwielbiam, kocham, na stacji Jerzego Spodziebraci. Śpiewa Zbigniew Zamachowski.

co dzień na schodach w metrze. Gdy ona jedzie na dół, a ja na powierzchnię. Ja wracam z nocnej zmiany, ty pracujesz rano. Ja jestem niewyspany, ty z twarzą zatroskaną, a schody jadą, choć mogłyby stać.

o tej samej porze randki są ruchome. Bo w tym tandemie każdy jedzie w swoją stronę. Ja w lewo, ona w prawo, nie ma odwrotu.

sercu drżenie. Gdy kioskareczka Ewa śle mi swe spojrzenie, w pośpiechu ledwie zdążę szepnąć witam z rana. Pocałowania w biegu surowo się zabrania, a schody jadą, choć mogłyby stać.

0: I mogłaby się pani wytłumaczyć z tej miłości i do tekstu, i do muzyki, do tej piosenki. A schody jadą, choć mogłyby stać.
1: Tak, na stacji Jerzego spod Jebraty. Ta moja miłość ma wiele tutaj punktów. Pierwszy punkt to jest to, że jest to muzyka Jaromira Nohawicy, którego bardzo lubię jako artystę. W oryginale jest w pięknym języku czeskim, który mi się kojarzy z poezją, który według mnie jest bardzo poetycki.
0: A nas śmieszy, tak się czasami mówi.
1: A nas śmieszy. Ale ja mówię wszystkim tak, poucz się trochę tuskiego, poczytaj czeskiej literatury w oryginale, poezji i poczujesz, że naprawdę ten język jest bardzo poetycki. Ale tutaj w tej piosence mamy taką miłość lotną, taką miłość w biegu, taką w codzienności, że spotykamy kogoś, patrzymy. To spojrzenie na tego człowieka, błysk oka, uśmiech, kogoś widzimy regularnie, interesuje nas, że akurat ta jedna osoba przykuwa naszą uwagę w tym tłumie przechodzących ludzi. To taka trochę strzała amora. I też mi się kojarzy z taką może moją wakacyjną historią, jak byłam nastolatką i pamiętam, byłam na wakacjach w Tatrach. I taka zmęczona po powrocie z gór, po zejściu ze szlaku, siedziałam w busie, który miał mnie już zawieźć do Zakopanego. I nade mną stanął chłopak. Ja tak na niego popatrzyłam. Miał takie piękne orzechowe oczy. I miał takie piękne orzechowe loki. I w ogóle moje serce zabiło mocniej. I tak siedziałam taka zmęczona i patrzyłam na tego pięknego chłopaka. I czułam, że moje serce zaczyna bić mocniej. No tutaj to skończyło się tym, że ten chłopak odezwał się do swojego kolegi. I się okazało, że ma bardzo brzydki głos. Po prostu od razu jak usłyszałam ten dźwięk, to on mi się nie spodobał, a że zawsze byłam wrażliwa na to, jak brzmią głosy ludzkie. Ale ten pierwszy moment właśnie tego spojrzenia w te orzechowe oczy pod orzechowymi lokami i to poczucie, że moje serce bije.
0: I po co on się odezwał do tego swojego kolegi?
1: I po co on się odezwał, tak, dokładnie. I jak można mieć taki brzydki głos przy takim pięknych oczach?
0: Pani Katarzyna, właśnie o to chciałem zapytać. Miłość psychologów, dla psychologów, tak prywatnie, to mogę zapytać?
1: Oczywiście.
0: No bo tak, pani no z racji wykonywania swojego zawodu widzi, patrzy w oczy, słyszy, jak słyszeliśmy przed chwilą. Wie pani, że no jest dobrze, zakocham się, albo no nie jest najlepiej i od razu pani mówi nie, to nie dla mnie. Czy no właściwie jak zakochuje się psycholog, psycholożka, psychoterapeuta, psychoterapeutka?
1: Tak samo jak każdy inny. Dokładnie tak samo. Jesteśmy takimi samymi ludźmi. To, że skończy się studia psychologiczne, to, że nawet skończy się jeszcze szkołę psychoterapii, nic nie zmienia w biochemii naszych mózgów. Nic nie zmienia w naszym odczuwaniu. Być może mamy trochę lepszy wgląd w swoje emocje, w to, co się z nami dzieje w danym

0: momencie. Może mamy trochę więcej ostrożności, ale na nas świat działa dokładnie tak samo i tak samo działa zakochanie. Powiem tak, czasami nawet jest psychologowi...
1: Ta wiedza psychologiczna nie przeszkadza?
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że to czasami przeszkadza w tym, żeby pójść do psychologa. Że w momencie, kiedy coś się dzieje, to psychologowi czasami trudniej się zdecydować, żeby się przed sobą przyznać, że coś się dzieje złego i potrzebuje pójść do specjalisty. Niezależnie od tego, czy chodzi tu o tematy miłosne, czy o inne tematy, no bo przecież ja mam wiedzę, powinnam sobie poradzić, prawda? Ale... Nie, to nie jest tak, że razem z dyplomem magistra psychologii dostajemy jakąś moc, która sprawia, że jesteśmy robotami, które emocje tylko analizują, a nie odczuwają. Tak samo kochamy jak inni.
1: To może teraz coś z profesora od miłości, od poezji. Bolesława Leśmiana, bo wiem, że pani też bardzo, bardzo lubi ten wiersz. Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym sadzie, w innym lesie, może inaczej zaszumiałby nam ten las wydłużony mgłami na bezkresie. Może innych kwiatów wśród zieleni brust jęłyby się dłonie dreszczem czynne. Może by upadły z niedomyślnych ust jakieś inne słowa. Jakieś inne. Może by i słońce zniewoliło nas do spłynięcia duchem w róż kaskadzie, gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym lesie, w innym sadzie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I pani Katarzyna Kazańska, pani psycholog odbicia ludzkich serc. Pani Katarzyno, wakacyjna miłość i zdrada. Taki krótki skok w bok. No nic się nie stało, bo to tylko chwila, zauroczenie. Ale co dalej? To zostaje.
2: Pamiętajmy, że w zdradzie to nie jestem tylko ja zdradzająca i mój kochanek. Ja zdradzający i moja kochanka. W zdradzie jest przede wszystkim mój partner, moja partnerka. Pamiętajmy, nasza miłość nie może krzywdzić. Nasza miłość to ma być wzrastanie. Nad miłością się pracuje. Jeżeli chcę, żeby ta miłość trwała, żeby przynosiła korzyści, rozwijała, służyła nam obojgu i naszej rodzinie, naszym bliskim, naszym przyjaciołom, to pielęgnujmy ją. Tak. W zasadzie nie grajmy z miłością. Wracamy do tego samego.
1: Wracamy do Alfreda de Musseta. A po wakacjach ma pani więcej pacjentów, klientów, podopiecznych, którzy nie mogą sobie poradzić z rozstaniem? Taki kącik złamanych serc, jak u nas w lecie z radiem, a także u pani w gabinecie?
2: W zasadzie nie obserwuję tego, żebym po wakacjach miała jakoś dużo więcej takich klientów. Być może to jest też kwestia charakterystyki osób, z którymi pracuję na co dzień, ale jak miałam ten moment pracy w szkole, w liceum, to wtedy tak. Jednak ta nastoletnia, wakacyjna miłość jest bardzo silna. No i wtedy były różne rozmowy, również te bardzo trudne rozmowy, zwłaszcza z dziewczętami, tak, że był ten seks, może czasami pierwszy, boję się, nie zabezpieczyliśmy się, okres mi się opóźnia. I to przerażenie. To były trudne rozmowy, najczęściej trzeba było dać bardzo dużo wsparcia. Szczerze mówiąc, w większości kończyło się na strachu, ale też i to było takie silne doświadczenie, dające sporo nauki. I znowu to samo, mówiliśmy o tym, że jesteśmy, natura ludzka jest niezmienna. Nasze prababki popełniały te same błędy.
1: Nie śnią się pani te historie, czy pracę zostawia pani w pracy?
2: Pracę zdecydowanie zostawiam w pracy. Jeżeli by mi się śniły te historie, to trudno by mi było żyć. Po prostu taką bardzo ważną umiejętnością w pracy z ludźmi. Myślę, że to też jest coś takiego, co i pan zna jako osoba rozmawiająca z ludźmi zawodowo. Że umiejętność odłożenia tych historii gdzieś na bok, usłyszenia, przegadania z nimi i przejścia.

0: wyjścia do swojego życia, zamknięcia tych drzwi zawodowych, rozdzielenia życia zawodowego od prywatnego, no jest podstawą tego, żeby móc dalej działać, pracować w zdrowy sposób.
1: Psychologia, te kierunki studiów są oblegane od lat. No, pamiętam, 30 osób na jedno miejsce, nawet więcej. No teraz może łatwiej, bo są szkoły wyższe, prywatne, płaci się i wymaga. Łatwiej mieć może taki papier, jestem psychologiem. Co to znaczy być psychologiem? To brzmi bardzo dumnie i bardzo odpowiedzialnie?
0: Dla mnie to jest coś normalnego, zwyczajnego.
1: Może zdążyła się pani przyzwyczaić.
0: No myślę, że na pewno zdążyłam się przyzwyczaić, zwłaszcza, że dyplom magistra psychologii uzyskałam w roku 2005, więc był czas, żeby się przyzwyczaić. Ale psychologia jest bardzo szeroką nauką. I to może być taki psycholog, który pracuje w gabinecie. To może być taki psycholog, który się zajmuje na przykład badaniami nastrojów społecznych. To może być taki człowiek, który pracuje ze sportowcami. Może to być człowiek, który leczy, który wspiera, który pracuje też w marketingu, w reklamie. Tak naprawdę psychologia jako nauka obejmuje wiele, wiele, wiele dziedzin. Ja jako psycholog pracuję głównie współpracując z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi i zajmując się osobami z niepełnosprawnością, zwłaszcza osobami z niepełnosprawnością psychiczną. I tutaj czuję bardzo dużo mocy, bardzo dużo takiego ciepła. I to, że wiem, że moja praca daje konkretną ulgę, konkretną pomoc innym ludziom, konkretną też radość. No i oczywiście łączy się to też z moim drugim zawodem, czyli z pracą trenerki emisji głosu, gdzie ten element psychologiczny to jest też to pomaganie we wzrastaniu, w poznawaniu swoich emocji, w poznawaniu swoich reakcji, w radzeniu sobie ze stresem, na przykład w przygotowywaniu osób do wystąpienia w radiu na żywo. I to jest też cudowna praca, którą kocham.
1: To chciałbym na zakończenie naszego spotkania zapytać o marzenia pani psycholog na wakacje. Może być wakacyjna miłość?
0: Marzenia na wakacje... Jeżeli będzie wakacyjna miłość, przyjmę ją z wielką radością, z otwartym sercem, jak najbardziej. Jestem chętna, żeby w te wakacje taką wakacyjną miłość przeżyć. A tak poza tym, to moje marzenia na wakacje to są takie, żeby te wakacje spędzić tak cudownie, jak się zapowiadają, w gronie bliskich mi osób, na wspaniałych wyjazdach, realizując jedno z wielkich marzeń, czyli podróż do Armenii.
1: Niech się spełnia. Wiemy już doskonale, jak ważny, ważne znaczenie ma dla pani głos. To teraz będzie specjalna dedykacja dla pani, dla państwa. No i ten głos. Głos Telego Savalasa. Bardzo pani dziękujemy za spotkanie, za opowieści o wakacyjnej miłości, o tym takim flircie, przygodzie, rzeczy niezwykle ulotnej, ale jak się okazało, jak słyszeliśmy też opowieści o pani podopiecznych, no to ta wakacyjna miłość może przetrwać wieki. I wakacyjna miłość nie zna ani wieku, ani czasu, no bo po prostu jest. I tak być musi, tak było, tak jest i tak będzie. Mamy taką wielką nadzieję. No już teraz dla pani i dla państwa. Głos, który ma... Oj, co on ma? No to każdy sobie wyobrazi. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dobrej nocy. Trochę jej jeszcze zostało.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Namiot, hamak, szałas, a może wystarczy tylko plandeka? W lecie z radiem o tym, jak obozować w lesie. Jak małym kosztem urządzić sobie miejsce odpoczynku wśród zieleni. Odwiedzi nas także Wojciech Grzędziński, fotografik, który na najbliższym pikniku Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku będzie wykonywał portrety słuchaczy i ich czworonogów.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio.
3: Minęła 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Stany Zjednoczone dadzą Ukrainie licencję na produkcję systemów Patriot, zadeklarował Donald Trump. Amerykański prezydent złożył obietnicę Władimirowi

0: Zełenskiemu podczas szczytu NATO w Turcji.
1: Donald Trump podkreślał, że systemy Patriot są bronią defensywną i tłumaczył, że mają bardzo dużą skuteczność. Przekażemy im prawo do produkcji Patriotów, pokażemy im, jak to robić, bo to jest skomplikowane, ale szybko rozpracują tę złożoność. Mówił Trump podczas spotkania z prezydentem Ukrainy na marginesie szczytu NATO w Turcji. Prezydent USA tłumaczył, że nie może przekazać Ukrainie własnych rakiet przechwytujących, ponieważ Stany Zjednoczone dysponują ograniczoną ilością tych pocisków. Damy wam licencję na ich produkcję. W ten sposób nie będziecie narzekać, że ich nie macie. Wyprodukujecie je sami. W czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim Trump poparł także ukraińskie ataki w głąb Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Mają zakończyć pracę lekarze na kilku etatach, ogromne wypłaty i lepsze traktowanie wybranych pacjentów. Pakiet zmian w ochronie zdrowia przedstawiła wczoraj minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zażądał tego premier w reakcji na ujawnione w ostatnich dniach nieprawidłowości w wielu polskich szpitalach.
2: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę.
2: To w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy złotych. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Część tych pomysłów pojawiła się już w ubiegłym roku, ale rząd się z nich wycofał, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu medyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Do 3811 wzrosła liczba ofiar czerwcowych trzęsień ziemi w Wenezueli, informują tamtejsze władze. Ponad 16,5 tysiąca osób zostało rannych, a blisko 18 tysięcy straciło dach nad głową. Specjaliści i przedstawiciele organizacji humanitarnych obawiają się, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
4: To są aktualności jedynki.
0: Później niż zakładano mogą odbyć się przedterminowe wybory w Krakowie. Pierwsza tura może zostać przeprowadzona na przełomie października i listopada, a powodem nierozstrzygnięte protesty referendalne.
5: Pierwotnie zakładano, że krakowianie pójdą do urn już w sierpniu. Ten scenariusz jednak jest praktycznie nierealny. Powodem są protesty referendalne, które trafiły do sądu. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że ustawa o lokalnym referendum zawiera odniesienia do nieobowiązującej już ordynacji wyborczej do rad gmin. Choć kodeks wyborczy przewiduje przeprowadzenie wyborów w ciągu 90 dni od referendum, zastosowanie może mieć inny przepis, tłumaczy sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
6: Można interpretować, że w takim razie wybory powinny się odbyć w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia o proteście referendalnym.
5: Mieszkańcy Krakowa czekają na wybór nowego prezydenta po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Na koniec Hiszpania i rekordowa temperatura. Wczoraj w Barcelonie odnotowano 40,7 stopnia Celsjusza, informuje kataloński dziennik La Vanguardia. Poprzedni rekord o pół stopnia niższy padł w 2024 roku. Przez Hiszpanię przechodzi druga tego lata fala upałów. Najwyższą w historii temperaturę odnotowano też niedawno w Polsce. Przypomnijmy, 28 czerwca na stacji w Słubicach było 40,5 stopnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W Hiszpanii rekordowo ciepło, w Polsce chłodna i deszczowa noc z burzami na wschodzie. W ciągu dnia także przelotne opady deszczu i również najbardziej intensywne we wschodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy od 14 do 23 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię. Naszym przewodnikiem po północy Włoch

0: naszej nocy, gwiaździstej nocy, co przez sen mnie ciągle zwie. Niczego nie chcę, tylko spojrzeć w twoje oczy, smutniejsze stokroć, lecz te same gwiazdy dwie. A jeśli umrzeć mamy w jednym bądźmy grobie, a w jednym szczęściu, jeśli dalej mamy żyć, najukochańsza moja, byle być przy tobie, bez twej miłości nawet ale z tobą być.
1: I jeszcze raz powspominajmy nasze urlopy nad polskim morzem i tego walczyka dobiegającego z głośników plażowych. Hej chłopcy, morze ma barwę błękitną, śpiewała Marta Mirska.

skomponował przed wojną tango. Tango, które po wojnie stało się wielkim przebojem. Tekst Eugeniusza Żytomirskiego budził wiele emocji i zdobywał coraz więcej kobiecych serc. Pamiętają Państwo niezapomniane tango Siedem Czerwonych Róż? Śpiewa Tadeusz Skrzypczak, gra orkiestra Piotra Szymanowskiego.

0: jeden z najsłynniejszych szlagierów polskich, 7 czerwonych róż. Dziś w nagraniach z orkiestrą Piotra Szymanowskiego, obok Tadeusza Skrzypczaka, wystąpiła także i śpiewała Marta Mirska.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Przed nami 4 sonety miłosne Tadeusza Berda, współczesnego polskiego kompozytora, współczesnego, choć zmarł w 1981 roku. A te jego słynne sonety miłosne najpiękniej i najwspanialej śpiewał Andrzej Hiolski. Dziś usłyszymy archiwalne nagranie dokonane przez tego wspaniałego, wybitnego śpiewaka z Towarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Kręca. Ale zanim posłuchamy muzyki, proszę posłuchać kilku słów komentarza pióra Elżbiety Widłak. Tadeusz Berd, znany ze swoich upodobań literackich, chętnie sięgał do poezji najnowszej czy dawnej, szukając w niej tematyki bliskiej człowiekowi, jak miłość czy śmierć. Komponując w 1956 roku muzykę do spektaklu Romeo i Julia Szekspira w reżyserii Lidii Zamkow, Berd sięgnął po arcydzieło liryki miłosnej największego poety i dramaturga naszych czasów, po sonety w przekładzie Macieja Słomczyńskiego, oczywiście Williama Szekspira. Spośród 154 wybrał 4 i ułożył w cykl pieśni o miłości, która choć zmienna i przemijająca, podobnie jak pory roku, nadaje sens ludzkiemu

życiu. Każda z pieśni ma charakter pierwsza pogodna, druga żartobliwa, trzecia nostalgiczna, czwarta pełna smutku i żalu. Te sonety są doskonałą pod każdym względem stylizacją. Biorąc na warsztat kunsztowną, piękną poezję, Tadeusz Berdt zadbał o czysty, klarowny obraz muzyczny z wyrazistą linią melodyczną, o szlachetnym rysunku, z prostą instrumentacją, dyskretnie ozdobioną harmonią klasyczną. Zmienność nastroju podkreśla zmienność trybu dur-mol, finezji dodają zmiany metrum, zwroty kadencyjne, tryle i ozdobniki, czy też nawet zabawne dysonanse w drugiej pieśni. Tadeusz Berdt daje się tu poznać jako mistrz stylizacji, co udowodnił nie tylko w tych czterech sonetach, lecz także chociażby w suicie Colabrenion. W 1969 roku powstała wersja czterech sonetów na baryton, smyczki i klawesyn i w tej wersji za moment ją usłyszymy. Przypominam, cztery sonety miłosne do poezji Williama Szekspira na baryton i orkiestrę zaprezentuje nam teraz Andrzej Hiolski z Orkiestrą Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Kręca.

0: Cztery sonety miłosne do poezji Williama Szekspira, autorstwa Tadeusza Berda, prezentował Andrzej Hiolski, baryton, Stowarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Kręca.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A w tejże godzinie na samo zakończenie zagra nam trio Jarek Śmietana, który gra na gitarze, Wojciech Karolak, który gra na organach Hammonda i Adam Czerwiński na perkusji. Dziś w jednym utworze wystąpi saksofonista tenorowy Janusz Muniak. To będzie kompozycja Włodzimierza Nachornego, Jej portret. Ale zanim usłyszymy ten utwór, posłuchamy także Jerzego Petersburskiego, To ostatnia niedziela. Potem będziemy słuchać utworu Tadeusza Nalepy, Kiedy byłem małym chłopcem. Następnie zabrzmi ten jej portret i potem powrócimy do kompozycji Tadeusza Nalepy. Usłyszymy jedną jeszcze wersję alternatywną, jak podaje książeczka programowa tego właśnie utworu, w wykonaniu oczywiście Jarka Śmietany, Wojciecha Karolaka i Adama Czerwińskiego.

0: Autopromocja.
1: Namiot, hamak, szałas, a może wystarczy tylko plandeka? W lecie z radiem o tym, jak obozować w lesie. Jak małym kosztem urządzić sobie miejsce odpoczynku wśród zieleni. Odwiedzi nas także Wojciech Grzędziński, fotografik, który na najbliższym pikniku Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku będzie wykonywał portrety słuchaczy i ich czworonogów.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To było konstruktywne spotkanie, choć nie udało się rozwiązać sporu dotyczącego kwestii historycznych. Tak prezydent Karol Nawrocki podsumował rozmowę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim.
4: To, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości. To się nie zmienia. Natomiast nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
3: Napięcie na linii Warszawa-Kijów pojawiło się w związku z decyzją Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA, czyli organizacji odpowiedzialnej za rzeź wołyńską. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzia do walki z fikcyjnymi umowami cywilnoprawnymi. Będzie reagować tylko w uzasadnionych przypadkach, zastrzega jednak główny inspektor pracy Janusz Krasoń i przypomina, że w wielu sytuacjach zawieranie umów cywilnoprawnych jest uzasadnione.
5: I one mają prawo funkcjonować. My nie chcemy wywracać, czy nie mamy zamiaru wywracać do góry nogami relacje, jakie dzisiaj w polskiej gospodarce funkcjonują. My chcemy wracamy do tego, że człowiek, Polak, zgodnie z konstytucją ma prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Praca jest pod ochroną.
3: Kary unikną pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, ale za rażące nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat do 5 000 zł. Program CPN, ceny paliwa niżej, może powrócić. Taki krok rozważa resort energii. Ostateczna decyzja zapadnie po konsultacjach z branżą paliwową, tłumaczy wiceminister Konrad Wojnarowski.
6: Rozważamy, jednak dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak to miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
3: Na Bliskim Wschodzie znów niespokojnie. Amerykanie atakują cele w Iranie. Według tamtejszych mediów zginęła co najmniej jedna osoba. Irańska armia zagroziła atakami na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Obrona przeciwlotnicza Kuwejtu odpiera atak rakietowy i dronowy, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Obrony. W Bahrajnie rozległy się syreny.
0: To są aktualności jedynki.
3: Ponad 30 zł za gofra z bitą śmietaną i dodatkami, 20 zł za piwo w nadmorskim barze i niemal 100 zł za rybę z frytkami i surówką. Ceny nad Bałtykiem poszły w tym roku w górę. Paragonom grozy przyjrzała się Aneta Łuczkowska.
7: O ile za nocleg zapłacimy minimalnie więcej, o tyle najbardziej w kieszeń uderzają ceny jedzenia.
8: Rodzina przyjeżdża z trójką dzieci, no nie czarujmy się, tak? Nie stać tej rodziny na wyjście, na obiad, na gofry, na cokolwiek. No, dzieci mają zachcianki, tak?
7: Co Państwa najbardziej zaskoczyło? Cena czego?
8: To co dzieci, lody, gofry.
9: Restauracja, najbardziej napoje w restauracji są drogie. Jedzenie bym powiedziała, że jeszcze w miarę ceny z tamtego roku, ale napoje poszły mega w górę.
7: Mówią mi turyści w Rewalu. Te ceny nie szokują wcale ekonomistki profesor Justyny Osuch-Malet. Jak mówi, w sezonie to nic innego jak ekonomia deptaka.
10: Czyli im bliżej morza, im bliżej tłumów i im bardziej w sezonie, tym drożej.
7: Jeśli ktoś nie chce przeprowadzić

0: opłacać, powinien gofra, lodów czy rybki poszukać po prostu dalej od molo. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Na koniec Stany Zjednoczone. 28 osób rannych po uderzeniu autobusu w budynek w Baltimore. Stacja ABC News informuje o krytycznym stanie jednego z poszkodowanych. Do wypadku doszło o północy czasu polskiego pod miastem Baltimore w stanie Maryland. W kolizji oprócz autobusu transportu publicznego ucierpiało 7 innych pojazdów. Służby ustalają teraz przyczyny wypadku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przed nami kolejny deszczowy dzień. Najbardziej intensywnie będzie dziś padać we wschodniej części Polski, a termometry pokażą od 14 do 23 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
4: Mamy czwartek, druga godzina, zatem jest godziną klasyczną. A w tej godzinie słuchać będziemy muzyki Antonia Vivaldiego w interpretacji historycznej, bo wszyscy wykonawcy grać będą na instrumentach oryginalnych. Jojo Ma i Amsterdamska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Tona Kopmana. To będzie część pierwsza z muzyką Vivaldiego, a potem posłuchamy koncertu fortepianowego George'a Gershwina w wykonaniu Stefano Bollaniego, włoskiego pianisty, który przyjechał kiedyś do Lipska i z lipskim Gewandhausem pod dyrekcją włoskiego kapelmistrza Riccardo Chailly nagrał tenże właśnie szalenie popularny i lubiany koncert fortepianowy. No to cóż, rozpoczynamy od Vivaldiego. Przed nami koncert na viole d'amore, lutnie i orkiestrę. To będzie oczywiście wersja opracowana przez Tona Kopmana na wiolonczele, na organy, smyczki i basso continuo. Allegro, largo, allegro, czyli tradycyjny układ części, szybka, wolna, szybka. Na wiolonczeli barokowej gra Jojo Ma, a towarzyszy mu Amsterdamska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Tona Kopmana, który jednocześnie grać będzie na organach.

La Gloria del mio sangue z opery Giustino Antonia Vivaldiego w aranżacji na wiolonczele, dwa oboje, smyczki i basso continuo w opracowaniu Tona Kopmana. I przed nami jeszcze jedna aria, też oczywiście instrumentalna, bo zaaranżowana na wiolonczele, obój, organy i basso continuo, także przez Tona Kopmana, Noli o cara te adorantis z opery Judita Triumphans. Oczywiście słuchamy Yo-Yo Ma na oboju grającego Alfredo Bernardiniego i Amsterdamskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją grającego także na organach Tona Kopmana.

0: Muzyka Antonia Vivaldiego, tak instrumentalną, jak i wokalną, oczywiście w wersji instrumentalnej, grali nam Yo-Yo Ma, Alfredo Bernardini oraz muzycy Amsterdamskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Tona Kopmana.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A przed nami obiecany koncert fortepianowy George'a Gershwina w interpretacji Stefano Bollaniego oraz orkiestry lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją Ricarda Chailly. To jest utwór skomponowany w 1925 roku na zamówienie dyrygenta Waltera Damrosza. Koncert ten, będący już bezpośrednio związanym z gatunkiem koncertu fortepianowego, nie tak jak Błękitna Rapsodia, co oczywiste, koncert ten świadczy o znacznym rozwoju techniki kompozytorskiej u George'a Gershwina, zwłaszcza, że sam zorkiestrował ten utwór, w przeciwieństwie, wiemy o tym doskonale, do Błękitnej Rapsodii, której partyturę zinstrumentował Ferde Groffé. Posłuchajmy tego trzyczęściowego koncertu Allegro Adagio Andante con moto i Allegro Agitato. Przypominam, na fortepianie gra Stefano Bollani, dyryguje Ricardo Chailly orkiestrą lipskiego Gewandhausu.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Czy wyobrażamy sobie życie bez telefonu komórkowego? Czy chociażby urlop bez tej zdobyczy techniki? Trudno dziś nawet na wakacjach obejść się bez komórki, szczególnie gdy mówimy o ludziach młodych. A tymczasem na wielu obozach czy koloniach młodzież nie tylko nie musi, ale i nie chce używać tego środka komunikacji, ograniczając go do minimum. Nie jest im po prostu potrzebny, bo czas letnich obozów dostarcza im wielu wrażeń i przeżyć w bezpośrednich kontaktach z innymi. Tak jest, jak mniemam, na wielu wyjazdach, ale z pewnością dotyczy to letnich obozów organizowanych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Sama fundacja

0: stacja, która w ciągu całego roku, i to już od ponad 20 lat, między innymi wspiera uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin mieszkających w małych miejscowościach, została powołana, aby tworzyć żywy pomnik świętego Jana Pawła II, właśnie poprzez wspieranie ludzi młodych i uzdolnionych. Obozy wakacyjne, które stanowią jakby serce programu formacyjnego organizowanego przez fundację, dają możliwość popularyzacji i przybliżenia młodzieży nauczania papieża rodaka, ale także poznania najważniejszych historycznie i kulturowo miast Polski. Jeśli zobaczą Państwo grupy młodzieży ubrane w charakterystyczne żółte podkoszulki, to będą właśnie oni. I tak na przykład od dziś do 15 lipca będzie można zobaczyć ich w Płocku i okolicach. Od 20 do 28 lipca będą gościć w Siedlcach, a we wrześniu w bieszczadzkich Myczkowcach nad Soliną. W spotkaniu w Płocku bierze udział ponad 600 studentów zrzeszonych w 16 wspólnotach akademickich, uczących się w 50 miastach w Polsce i za granicą. To dosyć duża grupa, której trudno będzie nie zauważyć. Młodzi ludzie budzą zawsze ciekawość, a stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odbyli i odbywają długą drogę do bycia w miejscu, w którym są obecnie, studiując lub ucząc się w szkołach podstawowych i średnich. Ich zapał do nauki i chęć poszerzania wiedzy nie wystarczyłyby do dalszego kształcenia, gdyby nie otrzymane stypendium. Warto im się przyjrzeć, jeśli spotkamy ich na swoich wakacyjnych szlakach, czasami z boku, a czasami w bezpośrednich rozmowach. Ich życie nauczyło wiary w lepszą przyszłość i w drugiego człowieka, a także otwartości na to, co przyniesie nowy dzień. Bez tego nie wyruszyliby na nowy szlak swojego życia, na którym wakacyjne obozy i spotkania z napotkanymi ludźmi stanowią ważny element ich wiedzy o świecie, ale i o sobie. Do takiej edukacji nie są im i chyba nikomu z nas potrzebne telefony komórkowe. Życzę Państwu dobrego wakacyjnego dnia. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Namiot, hamak, szałas, a może wystarczy tylko plandeka? W lecie z radiem o tym, jak obozować w lesie. Jak małym kosztem urządzić sobie miejsce odpoczynku wśród zieleni. Odwiedzi nas także Wojciech Grzędziński, fotografik, który na najbliższym pikniku Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku będzie wykonywał portrety słuchaczy i ich czworonogów.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek podsumowanie szczytu NATO w Ankarze. Z perspektywy polskich władz wszystkie cele zostały zrealizowane. Sojusz Północnoatlantycki zamierza rozbudować sieć rurociągów paliwowych do Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy szczytu zadeklarowali też, że Europa weźmie więcej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę swojego terytorium, niezależność łańcuchów dostaw i produkcji zbrojeniowej. Polska delegacja podczas spotkania w tureckiej stolicy mówiła jednym głosem.
5: Szybki transport paliwa ma kluczowe znaczenie dla obrony wschodniej flanki NATO. Rozbudowa infrastruktury, w tym natowskich rurociągów paliwowych z Niemiec Wschodnich przez Polskę do krajów bałtyckich i krajów Grupy Wyszehradzkiej, będzie kosztować nawet 27 miliardów euro.
6: Rurociągów dual use, podwójnego zastosowania na czas pokoju i na czas wojny.
5: Powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że sojusz pozostaje zjednoczony, silny i zdeterminowany do obrony swoich wartości.
7: Zasadniczą kwestią kwestią było też oczywiście wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia.
5: Po spotkaniu w Ankarze Moskwa nie ma żadnych powodów do satysfakcji, dodaje szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
8: Sojusz wychodzi z niego wzmocniony kolejnymi deklaracjami wydatków obronnych.
5: Na marginesie szczytu amerykańskie władze potwierdziły swoją obecność wojskową w Polsce oraz gotowość do założenia stałej bazy.

0: z USA nad Wisłą. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Trwa usuwanie skutków niedawnej wichury w Stegnie, kątach rybackich i przede wszystkim w Krynicy Morskiej. Najbardziej ucierpiały nadmorskie bary i place zabaw.
2: Właśnie przyjechaliśmy tutaj do Stegnów. Nie jest wesoło jeszcze.
3: Przyjechaliśmy, liczymy na poprawę już w każdej chwili.
4: Państwo wystraszeni trochę pewnie, co?
5: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew.
4: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
5: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
4: Poniszczyło trochę, tak?
6: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
1: Z mieszkańcami Stegny i Krynicy Morskiej rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Rewanż po 4 latach. Tak nad Sekwaną zapowiadany jest dzisiejszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym Francja zmierzy się z Marokiem. Trójkolorowi wyeliminowali Lwy Atlasu w półfinale poprzedniego mundialu i liczą na powtórkę tamtego scenariusza. Francuzi spodziewają się jednak trudnego i wyjątkowego spotkania, m.in. ze względu na silne więzi łączące oba kraje.
7: Zdaniem francuskich komentatorów awans do półfinału jest w zasięgu trójkolorowych, ale podkreślają, że od ostatniego mundialu reprezentacja Maroka wyraźnie się rozwinęła. To naprawdę bardzo dobra drużyna. Zajmują 6. miejsce w światowym rankingu i poczynili duże postępy od 2022 roku. Podkreśla obrońca Dayo Upamecano. We Francji mecz określany jest jako pojedynek klubowych kolegów. Jak przypomina L'Équipe, wielu reprezentantów Maroka grało lub nadal występuje we francuskiej lidze i doskonale zna piłkarzy. Nad Sekwaną komentarze wywołuje również obsada sędziowska ćwierćfinału. Spotkanie poprowadzi zespół arbitrów z Argentyny, kraju uznawanego za jednego z głównych rywali Francji w walce o końcowy triumf. Część francuskich kibiców obawia się, że może to wpłynąć na niekorzystne dla trójkolorowych decyzje sędziowskie. Sami piłkarze zapewniają jednak, że nie przywiązują do tego większej wagi. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
1: W nich teraz przyglądamy się wynikom matur. Egzaminu dojrzałości nie zdała co 5. osoba, wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wśród nich 12% absolwentów oblało tylko jeden egzamin ustny lub pisemny na poziomie podstawowym. To daje im prawo przystąpienia do sesji poprawkowej w sierpniu, ale trzeba to zgłosić, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
9: To jest bardzo ważne, aby do 15 lipca, czyli do środy, złożyła pisemne oświadczenie o zamiarze właśnie przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej.
1: W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające też wyniki zdających w dodatkowym terminie w czerwcu oraz w terminie poprawkowym w sierpniu, zostaną ogłoszone 11 września. Na koniec udajemy się do Warszawy i sprawdzamy wakacyjne atrakcje Muzeum Pałacu w Wilanowie. To rekonstrukcje, rejsy i historyczne opowieści. Jedną z atrakcji będą grupy rekonstrukcyjne, zapowiada Paulina Szulist-Płuciniczak z działu edukacji muzeum.
10: Będzie można spotkać naszych rekonstruktorów, będą to szermierze, będą damy dworu, będzie bartnik, zielarka, a nawet praczka. Ale nie zapominamy również o przyrodzie, ponieważ część wilanowskiego założenia to są oczywiście ogrody historyczne i nasz park. I tutaj zaplanowaliśmy spacery botaniczne, rejsy po Jeziorze Wilanowskim, spacery specjalistyczne do Morysina i wiele, wiele innych aktywności.
1: W tym roku muzeum obchodzi 221. rocznicę istnienia i obchody zaplanowano na 6 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: Czwartek deszczowy, zwłaszcza we wschodniej części Polski, tam też może zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na wschodzie, około 20 w centrum i do 23 stopni na zachodzie. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 994 hektopaskale.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Największe gwiazdy,
12: a wśród nich
11: Skoli.
13: Nie wiem nic na pewno, pewno nie wiem nic. Miałaś być ta serio, został tylko błysk.
11: Zakopałe.
14: Koledzy moi, my jednej krwi, zatańczmy razem, niech się wiąże.
12: Wanda i Banda.
11: Natalia Nykiel.
15: Widzę światło na wodzie, co śni jak ogień.
11: Kasia Kowalska.

0: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 11 lipca, Ełk.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: A na zegarze 7 minut po godzinie 5.
0: Agrofakty.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych, a zaczynamy od najnowszych wiadomości z rynku nawozów, bo rolnicy czekający na informacje w sprawie wsparcia do nawozów mogą poznać decyzję Komisji Europejskiej jeszcze w lipcu. Minister rolnictwa zapewnił, że prawdopodobnym terminem jest 19 lipca. Jak to będzie wyglądało, oczywiście będziemy Państwa informować, a w grze jest ponad 66 milionów euro z budżetu unijnego oraz możliwość dołożenia środków krajowych do 200%. Tymczasem Unia zapowiada wsparcie dla produkcji zwierzęcej. Ma być ono jednym z tematów, które w najbliższym czasie doprecyzuje Komisja Europejska. Zapowiedzi w tej sprawie przekazał unijny komisarz do spraw rolnictwa. Szczegóły dotyczące wysokości i formy pomocy nie są jednak jeszcze znane. No i zaglądamy do tych naszych chlewni, bo tu niestety afrykański pomór świń nie odpuszcza. Główny Inspektorat Weterynaryjny potwierdził właśnie drugie ognisko ASF u świń w tym roku. Tym razem wirus pojawił się w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w miejscowości Czapelki. W tej samej miejscowości działa ferma licząca kilkaset loch. My nie znamy jeszcze szczegółów, jeśli chodzi o jak to wygląda w tej miejscowości, ale służby czekające na szczegółowe ustalenia, a sprawa pozostaje pod stałym nadzorem. Takie mamy informacje. Rusza kampania To Twój Pewniak. Polskie owoce mają wygrać jakością. O co chodzi? W Ministerstwie Rolnictwa odbyła się inauguracja takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania polskich owoców oraz zwracanie uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. Więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
5: Promowane mają być produkty proekologiczne, zdrowe, z możliwie jak najmniejszą ilością pestycydów, podkreśla prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski.
6: To jest kampania przede wszystkim edukacyjna, która ma pokazać konsumentom, że są produkty na rynku, które w doskonały sposób realizują ich oczekiwania, czyli w tym przypadku zawierają zero pozostałości pestycydów, czyli wszystkie zabiegi wykonywane w sadach, w których są te owoce, są zrobione z najwyższą starannością, tak aby konsument w owocach stwierdził prawie takie same parametry jak produkcja ekologiczna. Promowane są w tej chwili owoce jagodowe, jak agres, porzeczka, borówka, za chwilę pewnie śliwka, gruszka i docelowo jabłko, które ma największy udział w rynku. Więc producenci, którzy zdecydowali się w tym reżimie, w tej technologii produkować, de facto są uczestnikami tej kampanii.
5: Prezes Maliszewski zaznacza, że rozpoczęta właśnie kampania może pomóc producentom owoców, dla których ostatni rok był bardzo trudny.
6: Z jednej strony jesteśmy ogromnym eksporterem owoców na rynki zewnętrzne, jesteśmy samowystarczalni w te gatunki, które sami produkujemy, ale też w takich latach jak ten rok, gdzie wiosenne przymrozki spowodowały, że ta produkcja jest trochę mniejsza, jesteśmy też narażeni na import. I chodzi o to, żeby w tej rywalizacji międzynarodowej, czy to na rynku polskim, czy to na rynkach zewnętrznych, pokazywać doskonałą jakość polskich produktów, wyższą jakość niż tą, którą oferują konkurenci.
5: Minister rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że praktycznie każdego dnia budowane jest zaufanie konsumentów do polskich produktów. Jak zaznacza, ta kampania jest tego przykładem.
7: Stawiamy na żywność ekologiczną, żywność wysokiej jakości i te działania wpisują się w ten nasz szeroki projekt. Chcemy wspierać naszych sadowników i zachęcam do tego, żeby korzystać z ryneczków, korzystać z miejsc, gdzie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia, kupować bezpośrednio u producentów. To jest ta nasza cegiełka konsumentów do tego, by pomagać naszym sadownikom.
5: Roczne zbiory owoców w Polsce wynoszą zazwyczaj od 4 do prawie 5,5 miliona ton, w zależności od warunków pogodowych w danym sezonie.
4: No i Polska należy do największych producentów owoców w Unii Europejskiej. Oczywiście najwięcej mamy jabłek. I to już wszystko w dzisiejszych agrofaktach. Kolejne informacje z rynków rolnych jutro o tej samej porze, a ja wracam do Państwa za ponad godzinę.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Dawno mnie tu nie było. Znaczy nie to, że się powtarzam, ale na przykład Wojtka to widzę po raz pierwszy od 3 tygodni. Dobrze pan wygląda. Także miło mi, że mogę się z panem widzieć. Miło mi, że mogę się nawet z państwem słyszeć. O, właśnie. Jak rzadko bywa, tak wydawca wszedł. Powiedz chociaż raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wojtku, włącz mikrofon, żeby... No.
1: Dzień dobry.
0: O, w końcu. No dobrze. Wydawca Radosław Małkiewicz, Wojtek Błoński za konsoletą, Daniel Wydrych przy mikrofonie. Zaczynamy.
2: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry, czwartek, szanowni państwo, 9 dzień lipca, 190 dzień roku, do końca roku 175 dni. Słońce wzeszło o 4:26, ktoś je widzi, proszę dać znać, zajdzie 4 minuty przed 21, dzień potrwa zatem 16 godzin i 30 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 17 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 48. No i lista imieninowa. Tradycyjnie, bo wiem, że państwo czekają, ba, są tacy nawet niektórzy, którzy zapisują sobie, a bywają wyjątkowe, jak na przykład dziś. Adolfina, Adrian, Adrianna, Aleksander, Anatolia, Augustyn, Barbara, Cyryl, Florianna, Heloiza, Ifigenia, Joanna, Kornel, Letycja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Teodoryk, Weronika, Zenon i Zenona. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się państwu darzy. 9 dzień lipca, czyli można zacząć spokojnie odliczać. Jakieś tam 48 ponad zostało. Aż on jej, a ona jemu. Ja wiem, że ta piosenka pasuje jak pięść do nosa, ale tak chciałem państwa w klimat wprowadzić. Wyjątkowo radosny. Mój piękny panie, raz usłyszany w polskim radiu. Nasz redakcyjny kolega, szanowni państwo, to jest taka mała prywata, ale sprawa najwyższej wagi państwowej. Nasz redakcyjny kolega, człowiek, którego głos znają państwo z naszych aktualności, Paweł Zieliński, za kilkadziesiąt godzin zmienia stan cywilny. Tak, tak, właśnie Paweł wkracza na zupełnie nową drogę życiową. Zazwyczaj to on przekazuje państwu najważniejsze newsy, ale dziś to my mamy newsa o nim. Ślub w tę sobotę, w najbliższą sobotę. Stresik pewnie powoli rośnie, dlatego nie czekamy do weekendu. Już dzisiaj w czwartek startujemy z taką akcją wsparcia. Chcemy zasypać Pawła toną pozytywnej energii na tej nowej, wspólnej drodze. Można zadzwonić 22 139 2202. Ja to wszystko zmontuję, dlatego właśnie dziś, a nie jutro, żeby mieć czas, bo ślub w sobotę. Ja to wszystko zmontuję, podeślę Zielowi czy tam Pawłowi jakieś dobre rady dla chłopa, bo chyba nie wie, co robi. A jak wie, to dobrze. Czekamy na te dobre rady od tych z długim stażem. Znam takich osobiście, którym w tym roku we wrześniu stuknie ćwiarteczka. No ale wiem, że są tacy wśród naszych słuchaczy, którzy mogą się pochwalić znacznie dłuższym stażem. Ale to nie my się dziś chwalimy tym stażem, tylko czekamy na życzenia i dobre rady dla ślubnego. A ja spoglądam na naszego wydawcę, ten, który tutaj był przed chwilą, mówił państwu dzień dobry. Już wkrótce, za kilkadziesiąt godzin, starsze drożba, nie w lesie, nie w lesie, nie w lesie.

0: No i sam na siebie wyrok wydałem. No właśnie widzę, że się sypią te życzenia. Nie zdążę tego zmontować, ale na pewno przekażę. To na pewno będzie bardzo miłe między jedną piosenką a drugą na przyjęciu weselnym. Tej to na pewno nie będzie. Sami państwo rozumieją. Chociaż ona przez lata się pojawiała na niejednej ceremonii. Tak jak mówię, można dokonać jakiejś tam parafrazy, tak? Mój piękny panie, raz usłyszany w polskim radiu, pisze do pana ostatni list. W Technicolorze tam był.
1: Piękny panie, raz zobaczony w Technicolorze.
0: Ja płaczę.
1: Piszę do pana ostatni list.
0: Spoglądam na Wojtka. U pana jaki jest staż? Pan się też ćwiarteczką może pochwalić? Ile? No to szacunek. Zwraca się teraz do naszego kolegi zza szyby. No dobrze, to dajmy głos na moment. Niech będzie ten refren. Mhm.

0: piosenkę. Mówię, tej na pewno nie będzie, bo ten, kto się wsłuchał chociaż raz. Chociaż tu wszystko jest w porządku. Tu wszystko jest w porządku. Gorzej jest przy zwrotce, bo ona go nie kocha, prawda? No. Także byli tacy, którzy decydowali się na to, żeby podczas ceremonii, znaczy nie ceremonii, podczas imprezy weselnej wyemitować taką piosenkę. No i różnie później to bywało z takim związkiem. W każdym razie czekamy na te życzenia dla Pawła, naszego kolegi z redakcji Aktualności. On powie tak, ona powie tak, no i później się będą goście bawić. A u nas postara o pani Madzia na początek. Taki, pan Marek zawsze, ten to ma parcie na sito. No cóż się dziwić, jak on wstaje o trzeciej, czasami nawet i o 2:20. Najpierw pani Magda.
1: Dzień dobry, raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. Dzisiaj u nas wietrznie i chłodno, bo mamy 14 stopni, ale odczuwalna jest przez ten wiatr około 10. W ciągu dnia temperatura ma być, niby mówią, do 23, ale fizycznie jak będzie, miejmy nadzieję, że ciepło. Niebo jest bezchmurne, ale ten wiatr no, daje się we znaki, więc mam nadzieję, że ta pogoda ciepła przyjdzie do nas. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życząc dobrego dnia. Magda.
0: Pani Madziu, kochana, no, synoptycy obiecywali, a ja za nimi, żeby nie było, mówimy, że do czwartku włącznie taka pogoda, jaka była na początku tygodnia. No tego wiatru to chyba się na początku tygodnia nikt nie spodziewał, że tak będzie wiało. Już wczoraj można było znaleźć mnóstwo filmików z nadpolskiego Bałtyku. Mój Boże, jak wiało. Niektórzy zdecydowali się na spacer po plaży. Mamy nadzieję, że nikt nie zdecydował się na kąpiel. Chociaż sami państwo rozumieją czasami, nawet jak jest ta czerwona wywieszona, to niektórzy mają to w okolicach okrężnicy, wchodzą, a potem narażają na życie tych, którzy mogą ich, znaczy mogą, a czasem nie zdążą uratować. Z Maćkiem Jastrzębskim, naszym wysłannikiem, będziemy się łączyć w sygnałach, sprawdzimy właśnie, jak to tam jest. Maciek dzisiaj jest w Krynicy. Sprawdzimy właśnie, no bo wiało, i sprawdzimy też prognozy, jak długo jeszcze może wiać. W Krakowie to wczoraj powiało, o czym informował pan Marek, no i strażacy mieli pełne ręce roboty. A dziś jak jest, panie Marku?
2: Dzień dobry, czwartek, podkrakowskie Liszki, 12 stopni na plusie. Zimno. W dzień 21 maksymalnie. Na szczęście już nie pada, tylko jeszcze dość mocno wieje. Bezchmurne niebo, lekki przedświt przede mną, kierunek zajezdnia. No, jeszcze jutro piątek i weekend. Weekend ma być ciepły, weźcie to ocieplenie, bo zimno. Miłego dnia dla wszystkich, ukłony dla prezesa, pozdrawiam, Marek.
0: No zimno, co zrobi panie, co zrobisz człowieku, jak nic nie zrobisz? Pani Bożena częstuje nas przysłowiem na dziś, lipcowe deszcze dla chłopa kleszcza. Jak pogoda większa, a swoboda. No, na horyzoncie rzeczywiście pogoda ma się poprawić nawet i 28-29 stopni, bo wiem, że są tacy, którzy czekają na powrót upałów. Może nie takich jak ostatnio, ale wiemy z tych prognoz długoterminowych wynika, że w przyszłym tygodniu nawet 35-36 stopni. Wiem, co mówię, państwo nie będą z tego rozliczać. Na przykład jest taki słuchacz z Płocka, pan Jacek, który tylko czeka na to, żeby się noga żeby mu się powidała tylko noga. Pan Maciek, wczoraj kierunek rozładunek, z tego co pamiętam, to była Belgia, nie, Holandia wczoraj była, a dziś już do Domciu, do chałupy pan wraca.
3: Dzień dobry, z tej strony Maciej, Hanower, 13 stopni, rzeźko tak na tym dworze jakoś, ale pięknie księżyc świeci. No i co, dzisiaj do 20 stopni, także też ta pogoda taka z ulgą, ale może przyjdzie w końcu to ocieplenie. No i co, wracamy do Domciu, także pozdrawiam wszystkich i miłej i spokojnej pracy życzę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia już w kraju. Panie Maćku, proszę na siebie uważać. Pan Maciek w tym kraju, co to był typowany do mistrza świata. No, tacy byli pewni, a się okazało, że są lepsi od nich. To rano wstaje, ano pan Mati.
4: Dzień dobry panie redaktorze i wszystkim radiosłuchaczom. 4:38, Mati Zigi Olkusz. Od strony zachodniej na drugim piętrze na wysokości na zewnątrz 13,9 stopnia, a od strony północnej 13,4 stopnia Celsjusza. Nie wiem, od czego to zależy, no ale tak jest. I teraz dla poprawy nastroju porannego pana redaktora, standardowy

0: suchar. Pytanie, panie redaktorze. Kto rano wstaje? Odpowiedź brzmi: ten, kto musi. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: Dobra. Świetne. Panie Mateuszu, jak zawsze Matiz Gi Olkusz w formie. Ale są tacy, którzy nie muszą, a wstają i raportują. Niezależnie od tego, czy są w pracy, czy są na urlopie, a może i na emeryturze, bo i takich słuchaczy mamy. Pan Przemek z Poznania, ten to szczęśliwy, bo wczoraj wywiózł dzieci do wujka do Lublina na wakacje, no i pierwszy dzień bez.
2: Dzień dobry, Poznań. Dzisiaj poranek w Poznaniu chłodny, tylko 13 stopni. Barometr pokazuje 1010 hektopaskali. No, niebo jest tak częściowo zachmurzone. Padać raczej nie powinno. No i cóż, dzisiaj po pracy trzeba się wybrać na działeczkę, trochę podgonić tam robotę. Pozdrawiam. Przemek.
1: Na działeczkę. Pierwszy dzień bez dzieci.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry z jedynką, 5:38. Dzień dobry, panie Łukaszu.
1: Halo, dzień dobry, Łukasz Będzin. 13 na zegarze. Nic nie padało, drogi suche. No i co, wczoraj było niebo tak samo przykryte chmurami, ale ładnie się wypogodziło. Byłem w okolicach Gorlic, bardzo ładny dzień, 23 stopnie było. Miejmy nadzieję dzisiaj też, bo chmury na niebie, ale być może też się wypogodzi. Dzisiaj dzień w kalendarzu świąt nietypowych, dzień chodzenia inną drogą do pracy. A jest nawet taka piosenka o chodzeniu inną drogą do pracy. Kto zna?
2: Idę do pracy przez bagna i las. Idę przez błoto, by zdążyć na czas. Idę do pracy przez rowy i doły. Idę przez bagno, pogodny, wesoły.

0: Wesoły.
1: Pamiętam, też się śpiewało z kolegami swego czasu. Kuba Sienkiewicz i Kwiat Jabłoni. Nie no, wróć, spokojnie. Elektryczne gitary, to przecież tata. Taka bardzo, słyszeli państwo, pogodna, bardzo optymistyczna nuta. No to jeszcze jedna. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, jaką wymowę ma piosenka zespołu 2+1. Niemniej jednak pod życzenia to pasuje idealnie.

0: Dzień dobry. Piotr składa życzenia Pawłowi, niedawno nasze imieniny, 29 czerwca, ale nie z tej okazji chciałem złożyć. Dzisiejsza informacja w radiowej jedynce i wydarzenie, sobotnie wydarzenie. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Chłopie, zastanów się jeszcze, a tak poważnie. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: No cóż, dla przyszłego małżonka Mati Ziki ma taką radę połączoną z kawałem. Mianowicie była taka historia, kiedy to kumpel kumplowi opowiadał: słuchaj, pokłóciłem się z moją kobietą, żoną w sensie oczywiście. No i co? Ja mówię, no co? No przeszła do mnie na kolanach. I mówi: wstała i zmyłaś pod łóżka. Powieku.
2: A propos planów i zamierzeń pana Pawła, cóż mogę radzić jako osoba z 40-letnim stażem w małżeństwie? Zawsze trzeba mieć po prostu w zapasie poczucie humoru, a chwilę niepokoju, złości zamieniać w uśmiech. Życzę panu i pana przyszłej małżonce mnóstwo, mnóstwo szczęścia, radości i pomyślności. Dziękuję.
3: Dla pana redaktora Zielińskiego i jego świeżo poślubionej małżonki. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc.
4: I taka dedykacja, Boże, nieoczywista, ale piosenka jak znalazł. W oczy patrzy nam prawda, którą już znasz. Tak niewiele dziś może zaskoczyć nas. Wiemy wszystko, to dał nam naraz nasz świat. Na pytania sam zawsze odpowiedź znajdź. Być może większość tego nie zna, ale to właśnie zespół Loka, Atom Miłości. No to idealnie się wpasowuje zwłaszcza refren. Zawracamy rzeki bieg, zahaczamy o kosmos. Może nic nie umiemy rozpoznać, ale znamy się. Znamy się jak nikt.

0: No i pana dopadło, panie Pawle. Ale w sumie czemu pan ma mieć lepiej niż my mamy? Haha. A na poważnie, niech wam się darzy na nowej drodze życia z dedykacją z Krakowa Biały Miś. Pozdrawiam, Marek.
1: Dla dziewczyny, aha, którą kocham i kochać będzie wciąż. Dzięki wielkie, panie Marku. Przekażę te wszystkie życzenia, bo tego jest sporo. To tylko fragment, zaledwie fragment tych, którzy państwo przysyłają, nadsyłają, się nagrywają. 22 139 2202. Już za chwilę zajrzymy na areny sportowe, ale wcześniej pan Staszek, który tak opisuje to, co widzi za oknem.
2: No, na termometrze plus 14, niebo pokryte takimi różnymi długimi, krętymi, okrągłymi plamami chmur. Także, ale chyba deszczu nie będzie, bo to raczej nie wyglądają te chmury deszczowo.
1: No pięknie, szanowny panie Stanisławie, z geografii to piątka za opis tych różnych humulusów czy kumulusów.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Świat żyje piłką nożną i mundialem, który wkracza w decydującą fazę dziś o 22:00 Francja-Maroko. No, zdaniem wielu Francuzi będą górą, to w ogóle oni mają w tym roku sięgnąć po puchar. Jak będzie, zobaczymy, bo są tacy, że to przekonujący, że Argentyńczycy obronią tytuł. Jak będzie, zobaczymy, ale że nie samą piłką człowiek żyje, to spieszę państwu donieść, bo być może państwu ta wiadomość umknęła. Po ponad 100 latach z programu olimpijskiego wypadła kombinacja norweska. Kombinacja, czyli połączenie dwóch narciarskich dziedzin, skoków i biegów. No i była na zimowych igrzyskach od ich początku, nawet zanim pojawiło się na nich narciarstwo alpejskie. Nie będzie już jej zatem, w sensie kombinacji, za 4 lata we Francji, dyscypliny, która Polsce dała wiele. To zatem kto kombinuje z tą kombinacją? O tym Andrzej Grabowski.
4: To nie jest tak, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie ostrzegał, bo ostrzegał. A teraz tłumaczy, że na ostatnich 4 igrzyskach w kombinacji medale zdobywali tylko sportowcy z 5 krajów, a kombinacja była na nich dyscypliną najmniej popularną. Inni odpowiedzą, jak masz być popularny, jak na igrzyskach dają ci terminy w środku dnia, w środku tygodnia. Narciarscy działacze święci też nie są. Wprowadzając niemal połowę sportowców startujących w zimowych igrzyskach, nie byli w stanie kombinacji na nich utrzymać, choć jednocześnie umieścili tam swoje nowe dziecko – freeride. To w dużym skrócie wysokogórskie narciarstwo ekstremalne. Kombinacje FIS nie przesadnie uatrakcyjnią, a choć kobiety od dobrych kilku lat startują w Pucharze Świata, to na igrzyska wstępu wciąż nie miały. Pytanie, co dalej? W FIS przekonują, że włos kombinacji z głowy nie spadnie i że staną na głowie, by na igrzyska wróciła w 2034 roku. MKOL zresztą na taki powrót nie zamyka się. Optymizm jednak za duży nie jest.
5: To pewnie koniec już tej dyscypliny.
4: Mówi olimpijczyk z Pjongczangu Paweł Słowiok.
5: Pewnie połowa zawodników zacznie rozmieszać, to jest sens w ogóle trenować tę dyscyplinę, jak już nie będzie olimpijska. Będzie jeszcze mniej popularna niż była, pewnie sponsorzy się odwrócą. Przecież to będzie tylko hobbystycznie traktowane przez nim.
4: A i w Polsce przez lata zrobiono dużo, by kombinacja miała się źle. A przecież w 1956 roku pierwszy olimpijski medal dla Polski na zimowych igrzyskach zdobył właśnie dwuboista Franciszek Gąsienica-Groń. To z kombinacji wywodzi się przecież Adam Małysz i wielu innych świetnych polskich skoczków.
5: W Polsce już ta kombinacja na pewno przepadnie teraz.
4: Problemy mogą dotykać też innych, na przykład właśnie skoki bez dopływu krwi i z kombinacji, a może i z myślą, że po co budować obiekty dla jednej tylko dyscypliny. Nie dotykają za to MKOL-u, który z igrzysk wyrzucił zasłużoną dyscyplinę, a jednocześnie szerokim strumieniem zaprosił na igrzyska sportowców z Rosji.
1: A no właśnie, warto zaznaczyć i pamiętać, mieć to z tyłu głowy, że nie tylko Infantino ma na rękach różne takie plamy. Może przesadziłem. Wspominamy ostatnio turnieje, na których grali Polacy, w tym ten, który odbył się u nas 14 lat temu, Euro 2012. Pogrzebałem w archiwum i znalazłem takie oto informacje, które pojawiły

0: pojawiły się przed turniejem 3/4 toalet w miastach, gospodarzach Euro 2012, to jest wiadomość sprzed 14 lat, nie przyniesie nam wstydu, gdy przyjadą do nas kibice z innych krajów, tak wynika z badań Toaleta 2012.
1: To nie jest w porządku na przykład, powinna być jakaś tam może mniejsza cena, albo w ogóle za darmo, tak, żeby każdy mógł skorzystać.
2: Ja uważam, że okej. Okay. Jak w restauracji się korzysta i kupuje coś, prawda, no to już jest wyliczone.
1: Każdy człowiek ma swoje potrzeby, w nagłych wypadkach to, żeby mogli skorzystać.
0: No i właśnie tak było lat temu, 2000, tak, 12 to lat temu, 14. Dlaczego o tych toaletach wspomniałem, szanowni państwo? Ano dlatego, że zdarza się, że właśnie w toaletach, restauracjach żądają 50 zł za wstęp. No za tak zwaną jedynkę, no już mówmy kolokwialnie. Czy korzystanie z toalety w restauracji powinno być płatne? Jakie jest państwa zdanie? Jak to wygląda na zachodzie? Pytam tych, którzy podróżują po Europie. 22 139 22 02. I na koniec jeszcze życzenia.
3: Dzień dobry panie redaktorze. W sprawie życzeń dla pana redaktora Zielińskiego. No to ja tutaj polecę klasyką, także dla państwa młodych wszystkiego najlepszego i tutaj wykorzystam znak zastrzeżony i niechże się państwu darzy. Ja jestem co prawda tylko 5 lat po ślubie, no ale wiadomo, no każdy kiedyś zaczyna, także jeszcze raz wszystkiego dobrego.
0: Skoro 5 lat, to rocznica drewniana już za panem. 5:51.

0: Autopromocja.
1: Namiot, hamak, szałas, a może wystarczy tylko plan deka? W lecie z radiem o tym, jak obozować w lesie. Jak małym kosztem urządzić sobie miejsce odpoczynku wśród zieleni. Odwiedzi nas także Wojciech Grzędziński, fotografik, który na najbliższym pikniku Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku będzie wykonywał portrety słuchaczy i ich czworonogów.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. Drogowcy wskazują, że autostrada A2 między Łodzią i Warszawą stała się jednym z najbardziej ruchliwych odcinków dróg w Polsce. Po wakacjach rozpoczną się prace przy budowie trzeciego i czwartego pasa na odcinku od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa. To ponad 17 km trasy. Jak mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak, podczas prac zmieni się organizacja ruchu.
4: Wykonawca tego odcinka będzie miał szczególne zadanie wykonać organizację ruchu dla wszystkich czterech odcinków, które będą podlegały przebudowie, rozbudowie. Będzie to 92 km drogi z wyłączeniem tych 3 km, które będą modernizowane pod kątem wymiany nawierzchni i oświetlenia, czyli to jest w okolicach węzła Łódź Północ.
3: Bo w przyszłości rozbudowa ma objąć odcinek od Warszawy aż do samej Łodzi, a na remontowanym fragmencie autostrady A2 podczas prac będzie obowiązywać odcinkowy pomiar prędkości. O poranku ruch jest spowolniony m.in. na drodze nr 7 w Czosnowie w kierunku stolicy, wolniej też między Radzyminem a Wyszkowem na S8 w okolicach Niegowa. Kierowcy hamują także dojeżdżając do Krakowa Zakopianką na wysokości Libertowa. No i właśnie w miejscowości Libertów pod Krakowem drogowcy zamknęli pas i mamy zwężoną jazdę. Wyjeżdżający z Krakowa w kierunku Zakopanego jadą dwoma zwężonymi pasami, a wjeżdżający

do Krakowa mają tylko jeden pas i to niestety nie pomaga nam w dojeżdżaniu do stolicy Małopolski. Utrudnienia potrwają do grudnia. Zwalniamy też o poranku m.in. w Tarnowie Podgórnym na 92, która prowadzi z Pniew do Poznania.

0: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Aktualność jedynki.
0: Anna Kowalczyk.
1: I Andrzej Kocjan. Recepta minister zdrowia na uzdrowienie systemu pacjentów i lekarzy czeka szereg zmian.
0: Na Bałtyku niebezpiecznie, część plaży zniknęła pod wodą, są alerty hydrologiczne.
1: Mundial wchodzi w kluczowy etap, dziś absolutny hit ćwierćfinałów, mecz Francja-Maroko.
0: Jest pakiet rozwiązań, które mają uzdrowić system ochrony zdrowia. Zaprezentowała go szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: Kluczowym elementem ma być nowa centralna e-kolejka do zabiegów planowych i przyspieszona centralna e-rejestracja. Resort zapowiada też surowe kary dla szpitali, które łamią zasady równego dostępu do leczenia. O szczegółach Piotr Durys.
2: Centralna e-rejestracja ma docelowo objąć 39 specjalizacji medycznych. Resort przyspiesza ten proces z 4 do 2 lat. Obok niej ma powstać zupełnie nowe narzędzie – e-kolejka do zabiegów planowych. Czyli tam, gdzie, jak przyznaje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, najłatwiej dziś ominąć zasady.
3: Czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć.
2: Resort zapowiada również twardsze konsekwencje dla szpitali, w których pacjenci są przyjmowani poza kolejnością dzięki znajomościom lub nieformalnym wpływom.
3: Jeżeli okaże się, że placówka przymyka oko na takie praktyki, kary mogą sięgnąć nawet 1 000 000 zł.
2: Minister zapowiedziała też między innymi limit wynagrodzeń dla medyków na kontraktach oraz jawność wyników konkursów ogłaszanych przez szpitale na świadczenia medyczne. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Pomarańczowe alerty hydrologiczne dla wybrzeża. Silny wiatr wpycha wodę z Bałtyku na ląd i do rzek. To tak zwana cofka. Synoptycy ostrzegają przed możliwym przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Lokalnie możliwe są też stany alarmowe.
1: Ratownicy z Ustki musieli zabrać sprzęt z budek ratunkowych, bo żywioł pochłonął znaczne fragmenty plaży i niszczył wszystko, co na niej było, mówi szef ratowników wodnych w Ustce Piotr Wasilewski.
4: W Ustce obecnie praktycznie wszystkie wieże ratownicze są w wodzie. Z dwóch wież musieliśmy ewakuować, wynieść sprzęt, ewakuować ludzi. Pogoda jest bardzo niebezpieczna, warunki w morzu są bardzo ciężkie.
0: Służby ratunkowe apelują do turystów o ostrożność i przypominają o zakazie wchodzenia do wody.
1: Kolejna seria uderzeń Stanów Zjednoczonych na Iran. Amerykańskie Centralne Dowództwo informuje, że celem nalotów było ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania statkom w cieśninie Ormus.
0: Irańczycy odpowiedzieli atakami na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Centralne Dowództwo nie podało, jak wiele i które cele w Iranie zostały zbombardowane. W komunikacie CENTCOM podkreślił, że amerykańskie uderzenia są karą za nieuzasadnioną agresję wobec żeglugi handlowej. Poprzedniej nocy Amerykanie zbombardowali ponad 80 celów, które obejmowały stacje radarowe, wyrzutnie rakiet i szybkie łodzie. Prezydent Donald Trump, wracając ze szczytu NATO w Ankarze, ostrzegł na platformie Truth Social, że jeśli Iran ponownie zaatakuje statki w cieśninie Ormus, to amerykańskie uderzenia będą znacznie mocniejsze. Za każdym razem, gdy oni uderzą w nas, my uderzymy w nich 20 razy mocniej, napisał. Wcześniej oświadczył, że zawieszenie broni pomiędzy oboma krajami jest już skończone. W drodze powrotnej z Ankary napisał jednak, że Iran, jak się wyraził, zadzwonił z prośbą o zawarcie porozumienia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Zakończony wczoraj szczyt NATO w Ankarze podsumowuje prezydent Karol Nawrocki. We wpisie na portalu X pisze, że udało się zrealizować najważniejsze cele, z którymi polska delegacja przyjechała do Turcji.
0: Wcześniej komentując zapisanie w deklaracji końcowej słów o jedności paktu, prezydent Nawrocki mówił, że przywódcy mogą mówić o utrzymaniu sojuszu.
6: Przyjeżdżaliśmy z takim przekonaniem, ja jako prezydent Polski, że więź transatlantycka w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego powinna zostać na tym szczycie potwierdzona. I tutaj także, drodzy Państwo, wyjeżdżamy z przekonaniem, że ta więź euroatlantycka jest dzisiaj na bardzo dobrym poziomie.
1: W deklaracji przyjętej na zakończenie szczytu przywódcy zgodzili się, że to Rosja jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego.
0: Potwierdzili, że Ukraina dostanie w tym roku 70 miliardów euro wojskowego wsparcia i co najmniej tyle samo w przyszłym roku.

0: To są aktualności jedynki.
1: Francja kontra Maroko. Po dniu przerwy wracamy na piłkarskie Mistrzostwa Świata i to na etapie ćwierćfinałów. Pierwszy dziś o 22:00 w Bostonie.
2: Obie drużyny na tym turnieju nie zaznały jeszcze smaku porażki. Francja dotarła do najlepszej ósemki z kompletem zwycięstw. Maroko dwa razy kończyło mecz remisem.
1: Oczy kibiców będą dziś z pewnością zwrócone na lidera trójkolorowych.
2: Kylian Mbappé strzelił już na tym mundialu 7 goli, a fani, z którymi rozmawiał specjalny wysłannik radiowej jedynki Kasper Merk, liczą na kolejne.
3: Jest najlepszy w historii. Chyba najlepszy piłkarz na świecie. Co tu mówić więcej? Z Mbappé jesteśmy niepokonani. Tak, jest jednym z najlepszych, ale piłka to gra zespołowa. Dla mnie ważniejsze, żebyśmy odzyskali tytuł Mistrzów Świata.
1: A więcej o mundialu za chwilę w aktualnościach sportowych.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Czas na sport, Tomasz Kowalczyk. Żółta kartka dla francuskiego piłkarza Michaela Olise z meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata z Paragwajem nie została anulowana. Trener Didier Deschamps poinformował, że otrzymał stosowne powiadomienie od FIFA przed dzisiejszym ćwierćfinałem z Marokiem w Foxborough. Tak jak informowaliśmy, mecz Francja-Maroko dziś po 22:00 i pierwsze ćwierćfinałowe emocje w Mistrzostwach Świata. W piątek Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Anglia z Norwegią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Tymczasem reprezentacja Polski siatkarek przegrała z Turcją 1-3 na początek trzeciego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w japońskiej Osace. Atakująca Julia Szczurowska mówi o tym, co zdecydowało o porażce biało-czerwonych.
5: Zdecydowanie zagrywka ze strony tureckiej, bardzo, bardzo silna zagrywka Melisy Vargas, dobre floty też od innych zawodniczek, spadające w długie, krótkie, także no, pokazały się naprawdę z pozytywnej strony, no atak Melisy Vargas, wiadomo. A myślę, że w obronie bardzo dobrze zagrałyśmy, dlatego te akcje też tak długo trwały i te wymiany były tak długie, że mimo takiego wyniku ten mecz się dobrze oglądało.
4: Już za kilka chwil początek drugiego meczu Polek w tym turnieju z Amerykankami. A zawodniczki trenera Stefano Lavariniego po 9 meczach mają na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki. Międzynarodowa Federacja Siatkówki zareagowała tymczasem na rekomendacje władz światowego olimpizmu i postanowiła przywrócić Rosjan do rywalizacji oraz odmroziła ich ranking. We wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Na ćwierćfinale zakończyła się deblowa przygoda w wielkoszlamowym tenisowym Wimbledonie Katarzyny Piter. Polka i jej partnerka czeszka Anna Siszkowa uległy kanadyjsko-brazylijskiej parze Gabriela Dobrowski i Luisa Stefani 1-6, 2-6.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda.
1: Słońce może się dziś pojawiać, zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie. We wschodniej części Polski możliwy przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na wschodzie i Podhalu, około 20 w centrum do 23 na zachodzie. Na barometrach w Warszawie 994 hektopaskala.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza jest prawie w całym kraju, tylko miejscami na południu dobra. 28% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie z wiatru. Na wybrzeżu, a także w okolicach Elbląga obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich

0: 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Letnia scena Jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17:00.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: rzeczywiście jesteśmy siłą. Siłą, która pokazuje swoją jedność i swoje możliwości, wyrażane także w bardzo konkretny sposób. I to jest ten kolejny aspekt mówiący o narzędziach, czyli o finansowaniu. Te 5% i określenie wszystkich tych harmonogramów dojścia każdego państwa natowskiego do wydawania środków na bezpieczeństwo, na obronność w takiej wysokości ma wielkie znaczenie, bo wiemy, czego się spodziewać i w jakim czasie. Za te środki mamy budować przemysł obronny, zwiększyć produkcję i dla nas tutaj w Europie oczywiście najistotniejszy jest ten obszar budowy przemysłu europejskiego, polskiego i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Takim aspektem współpraca również ta przemysłowa w zakresie pozyskiwania najnowszych technologii. Ta deklaracja, choć ona nie została zapisana formalnie w dokumencie końcowym, że Stany Zjednoczone przekażą licencję Ukrainie do produkcji patriotów, ma także ogromne znaczenie.
1: No tak, ale tutaj był gościem wcześniej Krzysztof Kwiatkowski, który dość sceptycznie się wypowiadał, bo mówił, że właściwie nie wiadomo, co za tym się kryje, że jest to takie charakterystyczne dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, że on powie, a trzeba poczekać na szczegóły, żeby zobaczyć, gdzie ten diabeł tam tkwi. No,
0: na pewno każda decyzja, także ta, która jest związana z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce i tą rotacyjną i tą bazą stałą, wymaga rozpracowania w szczegółach, ale tego rodzaju deklaracja mówiąca o tym, że patrioty będą nie tylko produkowane w Stanach Zjednoczonych, a ten poziom produkcji w Stanach nie jest za wielki. To jest między 600 a 1000 tego rodzaju pocisków rocznie. Biorąc pod uwagę ilość wystrzelonych pocisków przechwytujących Patriot na Bliskim Wschodzie, to ten poziom się wyczerpuje. Więc jeśli można doprowadzić do tego, że Polska będzie serwisantem tych pocisków w Europie, a Ukraina może stać się producentem tych pocisków według licencji amerykańskiej, to jest naprawdę jeden z przełomowych takich zdolności, które uzyskujemy.
1: No tak, ale o te pociski też wybuchła awantura przed szczytem NATO. Awantura taka dość spóźniona, bo historia z wiosny omawiana jest teraz. I Prawo i Sprawiedliwość oskarżyło rząd, że rozbraja Polskę, oddając kilka pocisków Ukrainie i że robi to bez zgody prezydenta.
0: Ta, jeżeli mogę użyć tego określenia, awantura, która powstała i została wywołana przez pana marszałka Bosaka de facto, bo on ujawnił tą informację formalnie, znana była panu prezydentowi Nawrockiemu i jego przedstawicielom z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którzy uczestniczą w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów i tam ten problem był omawiany. Więc to, że się to pojawiło w tej debacie publicznej, Prawo i Sprawiedliwość, ale także sam pan prezydent, odcinając się od tej decyzji, jak słyszeliśmy, wykorzystuje do tego, żeby podniecać taki spór stricte polityczny, partyjny i ugrywać poparcie dla swoich formacji. To nie jest najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza w sytuacji, w której Ukraina prowadzi wielkoskalową wojnę i widać, że te możliwości dotyczące strącania rakiet balistycznych lecących na Kijów między innymi są coraz mniejsze. Więc warto podkreślić, że to przekazanie rakiet, kilku sztuk de facto, wiązało się po pierwsze z uzgodnieniem i z prośbą naszych partnerów, bo mówimy tutaj o generale Grinkiewiczu, czyli głównodowodzącymi wojskami natowskimi w Europie, który o to się zwracał i sam zapowiadał, że w razie jakiegokolwiek zagrożenia wszyscy sojusznicy Polskę wesprą 10-krotnie większymi możliwościami. A poza tym to było działanie, które miało także ten międzynarodowy sojuszniczy charakter uzgodniony w NATO, bo tego rodzaju pociski przekazała Hiszpania, przekazali Niemcy.
1: Takiej sytuacji? No, czy
0: teoretycznie zawsze można odmówić, bo jest to jednak decyzja, która jest
1: kraju członkowskiego,
0: decyzją tak narodową, ale jeśli bierzemy pod uwagę to, co podkreślaliśmy jako największą wartość, czyli wspólnotę działań, wspólnotę decyzji, to, czym

0: się chwalimy, co jest tym efektem tego szczytu, to taka konsekwencja w jedności działania ma ogromne znaczenie, więc musimy wykazywać spójność, nawet jeśli ta spójność nie jest wyrażona przez wszystkie kraje członkowskie, bo nie wszystkie mają takie zdolności, jak te, które my posiadamy. Mamy zamówione kolejne rakiety Patriot i one dotrą na pewno do Polski, a w przypadku tego elementu serwisowania, to nasze możliwości rozpoznanie wszystkich aspektów dotyczących potencjalnego napływu tych rakiet do Europy będą coraz większe.
1: No tak, ale było też, myślę, ważne wydarzenie w Ankarze, spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Wiemy, że relacje od jakiegoś czasu są dość mocno napięte, czyli od kiedy prezydent Zełenski nazwał elitarną jednostkę imieniem bohaterów UPA, a pan prezydent Nawrocki zażądał zwrotu medalu, znaczy orła, odznaczenia najwyższego naszego. I czy pan coś wie więcej o tej rozmowie?
0: Ja uważam, że cały problem został rzeczywiście wywołany fatalną decyzją prezydenta Zełenskiego i nawet jeśli on mówi, że to było oczekiwanie żołnierzy, to on musi mieć świadomość jako prezydent, głowa państwa, że tego rodzaju decyzja wywołuje ogromne emocje, ból i wielki żal i poczucie takiego braku szacunku w Polsce, bo przecież UPA to zbrodniarze, którzy dokonali wielkiej rzezi wołyńskiej i te mordy, które tam się odbywały, pozostają w naszej pamięci, wołają o szacunek, ale także i odnalezienie wszystkich tych ofiar, które jeszcze nie zostały w właściwy sposób uszanowane i godnie pochowane. Natomiast ta rozmowa, i tutaj muszę przyznać, że pan prezydent mi bardzo pozytywnie zaskoczył, bo po tej rozmowie prezydent powiedział wyraźnie, że w tej kwestii historycznej z panem prezydentem Zełenskim nie doszli do porozumienia, ale istotą rzeczy jest to, że wszyscy skoncentrowali się na najważniejszych aspektach, a najważniejszym jest kwestia określenia, kto jest wrogiem.
1: Rosja.
0: Wspólnoty działań, dokładnie, wspólnoty działań, wsparcia dla Ukrainy, właśnie tego militarnego, a więc także potwierdza, że to wsparcie jest bardzo potrzebne. To jest rozumienie, czym jest ten strategiczny kierunek, jakim jest bezpieczeństwo i potrzeba współpracy w tym zakresie i te kwestie historyczne, choć teraz nierozwiązane, niełatwe, pozostawiamy do rozwiązania w okresie późniejszym przy prowadzonym dialogu. I ta potrzeba tego dialogu została wyrażona po jednej i po drugiej stronie, więc dla mnie to ma bardzo dużą wartość.
1: I naszym gościem jest Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej Nowa Lewica. Proszę z nami zostać na naszym radiowym YouTubie, bo będziemy dalej rozmawiać.
2: Będą, zapewniam państwa. 25 po 8.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: A potem też będą rozmawiać Agata Kondzińska w Ekspresie Jedynki. O 16.35 porozmawia z Wiolettą Tomczak, z posłanką Polski 2050.

0: A Maciek namówił, to spróbuję. Lista i zespół Jamiroquai. Drugi tydzień na liście i spadek, zasłużony spadek pana w kapeluszu. No tych kapeluszy to zdaje się miał kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset. Panie nasze, siatkarki też zaliczyły spadek chwilowy, spadek w piątym secie, ale powiem tak, bardzo dobrze się skończyło, bo przez chwilę przegrywały i to wyraźnie, ale ostatecznie w piątym secie w tiebreaku 15 do 12 i to Polki są górą w tym kolejnym meczu Ligi Narodów. Gratulujemy. Pan Andrzej w sprawie jagód.
1: Odnośnie jagód na Mazowszu. W sobotę kupowałem jagody przy drodze po 25 zł, a pan jakbym wziął przynajmniej 5 słoików, to sprzedałby mi po 20 zł. To było w okolicach Łochowa, więc trochę błędne dane o tych słoikach po 50 zł. Pozdrawiam.
0: Panie Andrzeju, to nie jest tak, że trochę błędne dane. To tam pan, gdzie kupował, akurat miał pan szczęście i trafił na taki słoik za 25. Litrowy słoik jagód leśnych kosztuje od 20 do 50 zł. To oczywiście należy pamiętać. Ceny zależą od regionu i dostępności. Maciek Jastrzębski, nasz człowiek, sprawdził w Stegnie. Znaczy miał zobaczyć, ale jeszcze nie widział. Wierzy na słowo ludziom, których pytał. Pieróg z jagodami duży, 25 do 37 zł. Bułeczka jagodzianka. To tanio, to nie mogą być tam jagody prawdziwe. Od 4 do 6. 8:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
2: Jedność NATO utrzymana, mówi w radiowej jedynce po szczycie sojuszu w Ankarze wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
3: Artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, pozostaje aktualny.
2: Według szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego Ukraina będzie miała się czym bronić.
4: Decyzje o produkcji sprzętu w Europie powinny bardzo dużo dać do myślenia Władimirowi Putinowi.
2: Ostrzeżenia hydrologiczne na północy Polski. Silny wiatr wpycha wodę z Bałtyku do rzek, a w Krynicy Morskiej sprzątanie bałaganu po sztormie. Zniszczone są m.in. bary na plaży.
5: Zerwało nam dach, podniosło nam podesty, przesunęło generalnie całe bar. Siła Bałtyku jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
2: Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. Mężczyźni przepytywali Ukrainkę, czy wspiera Banderę. Kobieta sama zgłosiła sprawę policji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Złożyła zawiadomienie, że kilka osób ją zniesławiło.
2: Co piątego maturzystę czeka poprawka z egzaminu dojrzałości. Maturzyści, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu ustnego albo pisemnego na poziomie podstawowym, jeszcze w sierpniu będą mogli podejść do niego.

0: ponownie. Mundial wchodzi w kluczowy etap. Dziś pierwszy hit ćwierćfinałów. Mecz Francja-Maroko. Kibice Francji wierzą w zwycięstwo, bo Kylian Mbappé to gwarancja sukcesu.
1: Gdybym miał wybierać, dobrze byłoby, żeby nie pobił w tym roku wszystkich rekordów, bo w kolejnym turnieju będzie głodny kolejnych osiągnięć.
0: Pełne wydanie aktualności o 9:00.
2: Pogoda.
3: No i musimy sobie, szanowni państwo, odpowiedzieć, co gorsze, czy te upały, z którymi mieliśmy do czynienia, czy ta pogoda teraz chociażby, z którą mierzą się mieszkańcy Pomorza. Pan Maciek z Gryfina, to jest akurat Pomorze Zachodnie.
4: Ale coś niebo zachmurzone, nie podoba mi się to. Miało się rozpogadać, miało lato wrócić. Co w tym zachodniopomorskim będzie, panie redaktorze? Czy pan jakieś tam plany ma?
3: Znaczy, miałem kiedyś plany wybrać się do Szczecina, ale pan Piotr jakoś tak wycofał się z tego zaproszenia. No i przecież nie będę jechał, żeby pocałować klamkę. Natomiast rzeczywiście, tak jak wspomniałem, musimy sobie odpowiedzieć, co jest gorsze. Czy to, co mamy teraz, czy to, na przykład, z czym mierzą się mieszkańcy Barcelony. Wczoraj odnotowano tam 40,7 stopnia Celsjusza. To jest rekordowa temperatura, kolejny rekord. Poprzedni padł w 2024 roku. Synoptycy obiecywali, że do czwartku taka pogoda jak teraz, a od piątku zrobi się cieplej. No i wiele na to wskazuje, że tak właśnie będzie, bo spoglądam na prognozę na jutro. Jutro na zachodzie 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia, a dziś najcieplej w Zielonej Górze 23, czyli widoczny wzrost temperatury. Dziś 23 w Zielonej Górze, 20 w Warszawie, 18 w Gdańsku i w Rzeszowie, 15 stopni w Suwałkach. Na zachodzie tam sporo słońca, za to na wschodzie dość pochmurno i deszczowo. Na Mazurach, na Podlasiu, w części Mazowsza i Lubelszczyzny możliwe burze z ulewnym deszczem. To jeszcze sprawdzam, co jutro. Jutro na zachodzie i na południowym zachodzie tutaj sporo słońca, chmur mniej. Na pozostałym obszarze chmur więcej. Chwilami tych chmur będzie na tyle, że będzie padał deszcz przelotny, szczególnie we wschodniej połowie kraju. I teraz uwaga. Na północnym wschodzie, miejscami w centrum, lokalnie opady mogą być intensywne. Może spaść nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a na północnym wschodzie i na południowym wschodzie miejscami może zagrzmieć.
5: Reklama.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Reklama. Autopromocja.
9: Namiot, hamak, szałas, a może wystarczy tylko plandeka? W lecie z radiem o tym, jak obozować w lesie. Jak małym kosztem urządzić sobie miejsce odpoczynku wśród zieleni. Odwiedzi nas także Wojciech Grzędziński, fotografik, który na najbliższym pikniku Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku będzie wykonywał portrety słuchaczy i ich czworonogów.
10: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
3: I sygnał dnia w radiowej Jedynce. Szanowni państwo, dziś już niektórzy próbowali śpiewać. Za chwilę sprawdzimy Ulę Kaczyńską. Czy pamięta jakieś kołysanki, które śpiewała swoim dzieciom? Pamiętasz? Spoglądam na nią z zaszyb. No, pamiętasz, nie? Czy już nie pamiętasz, ale śpiewałaś. No, siłą rzeczy musiała śpiewać. Państwo też będą musieli pośpiewać albo zanucić coś, co brzmi wyjątkowo, coś, co można usłyszeć w wielu miejscach, zwłaszcza o tej porze, a okazją są urodziny. Człowiek to z 75 roku, zacny rocznik, przyzna Ula Kaczyńska za chwilę, przyszedł na świat w Stanach 9 lipca jako John Anthony Gillis. Znasz człowieka? Spoglądam na Ulę. Znasz. Poznany jest bardziej jako Jack White III, The Third. No i ten pan kiedyś tak wziął gitarę basową do ręki i sobie tak zaczął plumkać. Plumkał i na razie nic mu nie wychodziło. Posłuchajmy, jak to plumkanie mogło wyglądać. Jak plumka i plumka i plumka i w pewnym momencie w głowie tego artysty pojawiła się ta konkretna melodia. I to jest

zadanie dla Państwa. Proszę zanucić to, co można usłyszeć teraz, tę przyśpiewkę kibicowską, której autorem w zasadzie tak poniekąd jest Jack White III, czyli John Anthony Gillis, ten z White Stripes. Jak brzmi ta przyśpiewka kibicowska? 22 139 22 02. Przyśpiewka kibicowska, którą słychać praktycznie na każdym meczu.

0: No i tak czasami bywa, że człowiek, co w ogóle trzymałeś kiedyś gitarę basową w ręku?
1: Tak, trzymałam. Mam kilka gitar w domu.
0: W tym basową.
1: Tak, to prawda.
0: Tak, i tak człowiek sięga, bo tak trzyma tę gitarę, ten gryf i tak sobie plumka. Nie? I tylko właśnie, bo to jest to, właśnie trzeba wymyślić, bo to jest bardzo proste. To jest tak w przypadku, nie wiem, Purple i Smoke on the Water. Mm-hmm. Wszyscy, każdy gitarzysta to zna i mówi, Boże, jakie to jest proste. No tylko właśnie pomysł jest taki, żeby właśnie wpaść na ten pomysł. I ten pan Jack, nie? Wpadł. Słuchajcie, czy są jakieś tantieme za każde odtworzenie tego na stadionie? Pewnie tak. To musi być bardzo bogatym człowiekiem.
1: Pewnie tak. A pomyśl sobie, ile jest tantiem z otworzenia w radiu albo w telewizji.
0: No to za chwilę sobie przypomnimy fragment. Pani pamięta, jak to leci?
1: Mhm. Ale proszę nie prosić o śpiew.
0: Nie będę zatem prosił. Proszę o szczegóły folderu.
1: Dzisiaj.
0: Bo wszyscy pytają... Patrz, ale widzisz, bo ja wróciłem niedawno z tych Stanów i ja jeszcze byłem mentalnie w roku szkolnym, czyli w folderze ulubione. A teraz przecież wszyscy pytają o letnisko.
1: No my jesteśmy przecież już na kocyku z truskawkami, które się kończą, z pomidorami.
0: Z jagodami. Słyszałaś, że nawet 50 zł za słoik.
1: U nas litrowy. Takich drogich rzeczy nie ma. My skupiamy się na tym, co tanie i dobre. Nie no, żartuję oczywiście. Wyrafinowane tanie i dobre, może w ten sposób. Dziś odwiedzą nas dwie wyjątkowe dziewczyny. Dlaczego mówię wyjątkowe? Bo obie mają szansę na dużą karierę muzyczną. Jedna z nich jest już bardzo rozpoznawalna. Druga za chwilę prawdopodobnie dołączy do tego grona. Nagrały wspólnie piosenkę. Piosenka zatytułowana jest Dzień dobry, to ja. O. A śpiewają ją Natalia Mujanga i Magda Bereda. O Natalii jest naprawdę z dnia na dzień coraz głośniej. Piosenka jest bardzo przyjemna, wpadająca w ucho, ale też powstała w niezwykłych okolicznościach.

0: I o tym porozmawiamy z dziewczynami, bo wyobraź sobie, że Magda Bereda na Instagramie prowadzi taki cykl, wpadają do niej artyści, artystki, internauci rzucają im trzy słowa i one, artyści, i artystki w ciągu jakiegoś czasu w studiu próbują z tych trzech słów ułożyć piosenkę. I taka jest też historia utworu Dzień dobry, to ja. Natalia wpadła do Magdy. Dostały pracę domową zrobienia piosenki z trzech słów, a te słowa to były dzień dobry, guzik oraz magazyn. I stworzyły letni przebój. Zapytamy, jak powstawała ta praca. Oczywiście na Instagramie można tę pracę, ten proces podejrzeć, ale myślę, że dużo więcej rzeczy dowiemy się w studiu. To dzisiaj.
1: A to bardzo... ja już wiem, bo sprawdziłem sobie Natalia Mujanga. To ja ją znam, bo ona swego czasu chyba w Mam Talent, w każdym razie tak. W show. A czy ty wiesz, co robił jej ojciec?
0: Nie mam żadnego pojęcia.
1: Otóż ojciec pani Natalii mieszka w Polsce od 1990 roku. To jest ten człowiek, który w 1995 roku zagrał w teledysku do piosenki Makumba zespołu Big Cyc.
0: No. To fajnie. No to na pewno wpisał się w historię polskiej muzyki rozrywkowej i w historię zespołu Big Cyc. Natalia Mujanga w innym kierunku muzycznym idzie i myślę sobie, że warto zwrócić na nią uwagę. I to jest dzisiaj. Natomiast jutro chcemy państwa zaprosić na Szekspira pod gwiazdami. To jest zupełnie nowy projekt realizowany przez Zamek Królewski w Warszawie, a mianowicie w ogrodach Zamku Królewskiego będzie można oglądać. Wydaje mi się, że to jest najstarsza komedia romantyczna w historii kultury, jaka powstała.
1: Czyli najstarsza komedia romantyczna?
0: Tak, bo tak można powiedzieć o Śnie nocy letniej. Jakaż tam jest obsada? Bo w ogóle muszą sobie państwo wyobrazić, że są te ogrody królewskie i my już czujemy się po królewsku. Do tego w tle Zamek Królewski i w tych ogrodach w fantastycznych kostiumach, bo dodajmy, że Sen nocy letniej to nie tylko opowieść o zwykłych ludzkich namiętnościach.
1: A to sen ale czy seks?
0: Sen! Panie redaktorze.
1: A przepraszam.
0: Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o seksie, to zupełnie, ale boimy się zapytać,
1: ale to
0: zupełnie inna.
1: Przecież Seks nocy letnie to film, Boże, Woody Allen, no.
0: No i jeszcze wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o seksie.
1: Chciała, boicie się zapytać.
0: Pan redaktor się nie boi, gratuluję o tej porze. Ale czy ja już mogę bez seksu do snu?
1: A co, że przed 23 jest? Bardzo proszę.
0: No dobrze, to ja chciałam powiedzieć, że ten Sen nocy letniej to nie tylko opowieść o ludzkich namiętnościach, ale tam są także elfy. Są inne światy i to się wszystko miksuje na scenie. Fantastyczne kostiumy. To jest naprawdę bardzo bajkowa realizacja. A obsada, panie dziejku. Takie rzeczy, że głowa mała. Anita Sokołowska, Anna Dereszowska jako Tytanie, do tego Grzegorz Małecki, Oberon, Bartosz Bielenia, Anna Smołowik, do tego Dobromir Dymecki, tu kłania się serial 1670, Robert Czerwiński, Wojciech Kalarus, Wojciech Solarz, część tej obsady.
1: Ulala, no to rzeczywiście takie nazwiska, nas, Bielenia, Solarz, no proszę cię.
0: Pojawi się u nas w studiu Kalarus. I opowie o tym, jak wyglądają przygotowania, czego się możemy spodziewać. Wydaje mi się, że to będzie jedna z najpiękniejszych, znaczy może być to jedna z najpiękniejszych realizacji teatralnych w plenerze, choć oczywiście na szczęście innych takich przedsięwzięć w Polsce nie brakuje. Już mówiliśmy o spektaklach Szekspira, które będą się odbywać w Wilanowie, ale przyglądamy się też temu, co w różnych miejscach dzieje się w Polsce, a tam też nikt nie próżnuje. Są spektakle plenerowane. To jest w ogóle cudowna sprawa, bo jak rozmawiam z aktorami, z aktorkami, które mówią, że grają w plenerze, i mówią o tym, co w związku z tym w tym plenerze może się dziać, to jest dużo więcej niż tylko to, co Szekspir napisał.
1: Mm-hmm. A wiadomo, kto zagra Puka?
0: Kto zagra? Bartosz Bielenia, łamane na Daniel Malchar, bo są dwie obsady.
1: Dobra, dobra, rzeczywiście, to jest ten psotny duszek. Puk, puk, puk, kto tam? Ula Kaczyńska. Wy tam z tym kocykiem pójdziecie sobie tam do ogrodów w zamku, czy będziecie tutaj?
0: Mamy taki plan, ale niekoniecznie tym razem. Natomiast zapraszamy na letnisko w ogóle, bo będziemy podróżować po Polsce, więc mam nadzieję, że będzie okazja, żeby się spotkać. A na razie mam dla państwa piosenkę, bo szukamy wakacyjnego przyboju. Disco Bambino to jest DJ i producent z Włoch, który poprosił o współpracę Nile'a Rodgersa i Sophie Ellis-Bextor. I taki mamy hicik.
1: A to nie będzie hit wakacji.
0: Dlaczego?
1: Tańcze męskiego grania. Ustaliliśmy.
0: A, to ja przepraszam. To ja już, ależ wodzu, co wódz.
1: To ja przepraszam.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia przez najbliższe jeszcze 10 minut. Jak się panu podoba, czy to będzie przebojem wakacyjnym?
1: Nie.
0: Nie będzie.
1: Nie będzie.
0: Też jestem tego samego zdania, ale próbować
1: krótko
0: warto. Jack White chyba nie spodziewał się, że takim przebojem będzie utwór, który wymyślił lata temu. Jack White kończy dziś 51 lat. W pewnym momencie wpadł na pomysł,
1: piękny żeby... wiek.
0: Tak, doskonały rocznik, 75. Pan Jack wpadł kiedyś na pomysł, a wymyślę sobie taki utwór, ale nie spodziewał się, że kibice podchwycą to na świecie całym.
2: Pa, para, pa, pa, para. Pa, para, pa, pa, para.
0: Tak właśnie to brzmi. Przypomnijmy sobie początek.

0: No. Wystarczyło wymyślić i później...
1: A potem to już samo idzie.
0: Później samo idzie. Na każdym, w zasadzie na każdej teraz imprezie sportowej po strzelonej bramce albo po zdobytym punkcie to właśnie kibice nucą.
1: Na polskich jest inaczej. Polacy nic wiadomo.
0: Nie, już tam, proszę pana, stało się.
1: To już historia, tak?
0: Ale siatkarki dzisiaj amerykanki, o tak, 3-2.
1: A to siatkarki, no ale my o tej kopanej.
0: O tak, no ona już w zasadzie wchodzi w rundę zasadniczą, Francja kontra Maroko, zobaczymy, kto
1: no, Francja
0: będzie
1: wygra.
0: No zobaczymy, zobaczymy.
1: Pan ma wątpliwości?
0: No, zobaczymy.
1: Ja nie rozumiem.
0: Ja twierdzę, że Hiszpania. Roman Czajarek, szanowni państwo.
1: Mam problemy, boję się lekko.
0: Czego, kogo?
1: Bo dzisiaj jest las i nasz reporter tutaj wymyślił, że pojedzie do lasu. Wymyślał to, jak były te upały.
0: Zbierać jagody.
1: I to było, wiesz, że będzie w lesie schłodnie i fajnie, aha, sympatycznie, ale się zrobiło z tą pogodą się, jak to mówiła babcia, poburtasiło wszystko. Mm-hmm. No jest dokładnie odwrotnie. Teraz w lesie to wieje. Mm-hmm. Więc ja się trochę od naszego Maćka Waleckiego boję tam.
0: Maciek da radę.
1: Ja wiem, że odda radę, dasz bur, ale mimo wszystko, wiesz. Mm-hmm. A to są tak, to będę rozpakowywał. Oczywiście, jestem przygotowany, nożyczki też.
0: Są. Nożyczki, tak. Nożyczki są, Roman jest, mnie nie ma.

0: Do usłyszenia.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: A w tym wielkim pudle co jest?
3: Nie wiem. Nie pan jest, tylko
2: możesz,
3: jutro.
2: Możesz tak troszkę?
3: Za tego?
2: A? Jednak coś jest.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama. Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowy raport zaczynamy od połączenia dwóch ważnych autostrad, czyli A2 i A1. To węzeł Łódź Północ. Na kilometrze 363 pojazd osobowy wjechał w bariery, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Katowic na tym styku dwóch ważnych autostrad. Ruch spowolniony mamy na S8 między Radzyminem a Wyszkowem i tutaj w okolicach Niegowa zwalniamy w kierunku Białegostoku. Skoro mowa o trasie S8, to na niej wolniej też w Warszawie, zwłaszcza w kierunku zachodnim, od Łabiszyńskiej do Marymontu. W Warszawie wolniej też przed Mostem Siekierkowskim, na trasie, która prowadzi z Pragi do Mokotowa. Korki na dojazdach do Krakowa, na drodze 44 przez Skawinę i na trasie przez Libertów, czyli na popularnej Zakopiance. Na Zakopiance wolniej też w jej południowej części, między Nowym Targiem a Szaflarami, na pasie w kierunku Zakopanego. A w Krakowie powolna jazda między innymi czeka nas na Nowochódzkiej, z Nowej Huty w kierunku Podgórza, czy też na Kamieńskiego i na Wielickiej, czyli na trasie, która z Wieliczki prowadzi do centrum Krakowa. Wolniej również w Przegini na 94 między Olkuszem a Krakowem. Zwalniamy również dojeżdżając od Zatora do Wadowic drogą krajową 28. Dosyć dobra sytuacja powinna być na obwodnicy Trójmiasta. Żadnych korków nie trzeba spodziewać się ani na S6, ani na S7. Gorsza sytuacja na przykład na S11, na węźle Koninko i na dojeździe do autostrady A2, szerzej patrząc trasa Kórnik-Poznań, tutaj zwolnimy. No i zwolnimy w okolicach Tarnowa Podgórnego, jadąc 92 z Pniew do Poznania.

0: wszystko dobrze, bo kiedy wymyślaliśmy sobie tę wyprawę do lasu, to były upały, a las idealnie chłodzi, nie ma lepszego miejsca i można też tak tanio i fajnie zrobić sobie wakacje w lesie albo pod lasem. A teraz przez te wichury porobiło się dokładnie odwrotnie, ale nic to. Będziemy rozmawiali sobie dzisiaj o lesie, będziemy rozmawiali o fotografiach, bo w najbliższą sobotę spotkanie w Ełku, ale uwaga, w tym Ełku pojawi się po raz pierwszy w tym roku z nami i nie po raz ostatni Wojciech Grzęziński, mistrz fotografii i będzie robił wam wasze portrety, tak jak w zeszłym roku, ale... można zabrać ze sobą swojego czworonoga. Nawet nie musi być to pies. Jak ktoś chce, może z kotem przyjść, jak da radę. I będzie wasz wspólny portret. Ktoś ma taki portret? A proszę bardzo, u nas w prezencie od lata z radiem i radiowej jedynki. Będzie wielka wyprawa maluchów, skojarzenia, inne konkursy i jak zawsze. Mamy sporo remisów, ale spokojnie, damy sobie z tym radę. I przesyłki też będę rozpakowywał. Roman Czajarek, zapraszam do programu Pierwszego Polskiego Radia do lata z radiem i na nasze aktualności. Anna Kowalczyk.
1: Niebezpieczna pogoda na wybrzeżu, silny wiatr powoduje cofkę, są ostrzeżenia. Co dalej ze wsparciem Polski dla Ukrainy? Wiceszef MONU Stanisław Wziątek pozytywnie zaskoczony postawą prezydenta Nawrockiego. Insygnia władców Polski i Litwy na wystawie w Wilnie, zainteresowanie ogromne. Pomarańczowe alerty hydrologiczne dla wybrzeża, silny wiatr powoduje tak zwaną cofkę. Niebezpiecznie podnosi się stan wody w niektórych rzekach, mówił w Sygnałach Dnia w Jedynce brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
2: Mamy kolejne ostrzeżenia, tutaj bardziej teraz idą one w stronę ostrzeżeń hydrologicznych, tutaj zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, czyli tego pasa nadbrzeżnego, gdzie silny wiatr wpycha wodę, powodując wezbrania i możliwość nawet przekroczenia stanów ostrzegawczych w rzekach. To powoduje dodatkowe zagrożenie dla obiektów i terenów niżej położonych.
1: Ostatniej doby w związku z wichurami i ulewami Straż Pożarna wyjeżdżała do akcji 2000 razy. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Pogoda powoli się poprawia, ale na większe ocieplenie musimy poczekać do przyszłego tygodnia. Minister zdrowia będzie przekonywać lekarzy do swojego planu naprawy ochrony zdrowia. O 11:00 początek spotkania Jolanty Sobierańskiej-Grandy z medykami. Tematem rozmów będzie m.in. maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy. Resort proponuje, by wynosiła ona 240 zł brutto. Minister zdrowia w TVP Info mówiła, że wielu lekarzy zarabia mniej niż wynosi proponowana maksymalna stawka.
3: Dostaję wiele sygnałów od medyków, że dla nich ta ostatnia emocjonalna dyskusja jest bardzo krzywdząca, ponieważ oni takich kwot nie zarabiają. Przypomnijmy, że mediana zarobków sumowy o pracę dla lekarza to 23 tysiące złotych brutto.
1: Wśród propozycji reform w służbie zdrowia znalazł się też m.in. pomysł utworzenia jednej centralnej e-kolejki, która skróci czas oczekiwania na wizytę albo zabieg. Potwierdzenie jedności sojuszu i dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy to zdaniem wiceministra obrony Stanisława Wziątka najważniejsze ustalenia zakończonego wczoraj szczytu NATO w Ankarze. Gość Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce skomentował też rozmowę prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego.
4: Pan prezydent mi bardzo pozytywnie zaskoczył, bo po tej rozmowie prezydent powiedział wyraźnie, że w tej kwestii historycznej z panem prezydentem Załańskim nie doszli do porozumienia, ale istotą rzeczy jest to, że wszyscy skoncentrowali się na najważniejszych aspektach, a najważniejszym jest kwestia określenia, kto jest wrogiem,
5: Rosja,
4: wspólnoty działań, wsparcia dla Ukrainy, właśnie tego militarnego.
1: Z prezydentem Zełenskim na marginesie szczytu spotkał się też Donald Trump. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. Nagranie, na którym mężczyźni przepytywali Ukrainkę, czy wspiera Banderę, wywołało emocje w sieci. Pracownica firmy mieszczącej się na terenie Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego sama zgłosiła sprawę policji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Złożyła zawiadomienie, że 3 lipca na terenie uniwersytetu, gdzie wynajmuje biuro do prowadzenia działalności gospodarczej, kilka osób ją zmiesławiło.
1: Karolina Gałecka dodała, że służby zabezpieczyły też komentarze pod filmem z tego incydentu. Według funkcjonariuszy zachowanie niektórych internautów mogło naruszyć przepisy dotyczące mowy nienawiści. Strażnicy miejscy czuwają nad bezpieczeństwem pacjentów i personelu w szpitalu w Radomiu. Funkcjonariusze mają tam swój posterunek. Zanim się pojawił, patrole były wzywane na SOR średnio co 2 godziny. Chorzy doceniają to, że mogą w spokoju i bez obaw czekać na pomoc medyczną.
7: Bezpiecznie się czuję. Przykładowo pacjent bynajmniej, nie? Jak przychodzi tu z urazami czy z czymś.
8: Potrzebna jest taka

0: lokalizacja, bo to nigdy nie wiadomo, kto przyjdzie.
1: Bardzo dobrze, tak, bo ja wiem, kogo tutaj kiedyś przywozili z pacjentami. Była tragedia.
2: Strażnicy miejscy są obecni na szpitalnym oddziale ratunkowym przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
3: To są aktualności jedynki.
2: W Wilnie można oglądać wystawę z insygniami władców Polski i Litwy, które zostały ukryte w podziemiach tamtejszej katedry tuż po wybuchu II wojny światowej. Wystawa cieszy się na Litwie dużym zainteresowaniem.
4: Chodzi o insygnia króla Aleksandra Jagiellończyka, a także dwóch żon króla Zygmunta Augusta, czyli Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Na wystawie w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego można podziwiać korony, berło i jabłko królewskie oraz inne klejnoty należące do monarchów. Przedmioty te zostały odnalezione w królewskiej krypcie w 1931 roku, a w 1939 ukryto je w tajnej, zamurowanej skrytce w podziemiach katedry. Skarb odkryto ponownie dopiero niespełna dwa lata temu. W 1939 roku nie było dokąd wywieźć tych przedmiotów. Przyszli Niemcy, później Sowieci. To ciekawe, że akurat to miejsce uznano za najbezpieczniejsze, mówi Polskiemu Radiu kuratorka Giedre Mickunajte. Wystawa będzie czynna do końca stycznia przyszłego roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
8: Najcieplej teraz w Kołobrzegu, prawie 18 stopni wskazują termometry, ale dużo cieplej tam już nie będzie nad tym polskim morzem dzisiaj. A najchłodniej w Zakopanem, zaledwie 11. Ta temperatura dzisiaj nie zaszaleje do 22 stopni. 21-22 to tak w Polsce mniej więcej będzie średnia. Najchłodniej na północnym wschodzie, czyli okolice Suwałk, 15 stopni 16. Na południowym wschodzie w Bieszczadach 18. Za to Wrocław i Dolny Śląsk 23. Szczecin i okolice, czyli Pomorze Zachodnie 22. A w centrum koło 20. W Warszawie w tej chwili termometry wskazują 14. Na barometrze 995 hektopaskali. Ciśnienie powoli rośnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat.
8: Tak, jeszcze cały czas patrzę sobie na ten Ełki na sobotę. No będzie kropić. Wygląda na to, że będzie kropić. Weźcie jakieś tam parasole czy pelerynki. Ale za to temperatura będzie taka w sam raz. Nie za zimno, nie za ciepło. Imprezowo. Gdyby jeszcze ten deszczyk przeszedł bokiem, byłoby już w ogóle rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o klimat, nie mam w całym kraju, powietrze jest bardzo dobrej jakości. Tylko w kilku miejscach na południu Polski jest ta jakość trochę niższa. Kraków, Tarnów, Wrocław. 40% prądu. Ponad 40% pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Głównie ze słońca i z wiatru. Zielone godziny potrwają do godziny 16.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: English language news can be found on polskieradio.pl/en.
8: Pytacie Państwo, kiedy będzie cieplej? W niedzielę 24, już tak całkiem nieźle, w poniedziałek 27, a na zachodzie Polski już nawet 30 stopni, czyli do poniedziałku.

Przeglądam sobie Państwa wpisy i przeglądam te najnowsze wpisy na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Pan, który podpisuje się Struś Pędzi Wiatr, napisał tak. Panie redaktorze, ja wiem, że wszyscy teraz o wasze maskotki walczą i tak dalej, ale wie pan, co się działo wczoraj? Wczoraj były wyniki z matur i pół Polski obgryzało paznokcie z pytaniem, czy ten najstarszy słuchacz Polskiego Radia także, który postanowił zdać maturę i rok w rok próbuje i mu się nie udaje. Pan Józef, czy on w końcu zdał, czy nie zdał? Czy coś wiecie? Drogi Strusiu Pędzi Wiatrze, jeszcze nie wiem, ale obiecuję, sprawdzę, dowiemy się i podam to na naszej antenie. W Lecie z Radiem wszystko jest możliwe. Zaczynamy.

0: A ponieważ pytacie, jak to będzie z tymi portretami, to już wyjaśniam. Wojciech Grzęciński, znakomity fotograf i chyba najbardziej obsypany tytułami człowiek, który robi zdjęcia w Polsce. Będzie, tak jak w zeszłym roku, razem z nami na naszych piknikach, na naszej trasie i w najbliższą sobotę spotka się z Państwem w swoim studiu zaimprowizowanym, takiej ciemni fotograficznej, ciemni dosłownie, bo to jest czarny namiot, w Ełku. I jak było w zeszłym roku? No posłuchajcie, w Giżycku na przykład robił rewelacyjne portrety, ale wtedy jeszcze bez zwierzaków.
1: Pan, który robił zdjęcia, zrobił to tak, że aż się chciało tam stać i pozować.
2: Było fajnie, w sumie pan był mega miły i fajnie to było tak. Trochę zestresowane, ale jest okej.
0: Oczywiście, że jest mega miły i wpadnie do naszego studia po godzinie 11. Porozmawiamy sobie o tym, jak to będzie wyglądało w tym roku. Uwaga, ponieważ maskotką jest pies, więc możecie państwo do tego namiotu Wojtka, do jego ciemni plenerowej przyjść ze swoim czworonogiem. To może być pies, jak się ktoś uprze, może być kot. Wojtek powiedział spokojnie, nawet świnka morska jest akceptacja. Tylko jedna rzecz, żeby was to nie zdziwiło. On mówi, że przed zrobieniem takiego zdjęcia trzeba złapać duszę osoby, którą się fotografuje. Więc on z każdą z tych osób chwilę wcześniej rozmawia, żeby coś o was wiedzieć. Nie zdziwcie się, że Wojtek będzie z wami chciał pogadać. No to pogadajcie, opowiedzcie o sobie, o swoim zwierzaku i pstryk. I będziecie mieli takie zdjęcie, jakiego nikt inny sobie tego nie jest w stanie załatwić. To jest Lato z Radiem, najbliższe sobotnie spotkanie w Ełku, ale tak będzie do końca wakacji, a nawet do początku września. Co sobota w kolejnych miastach spotkam się z wami. W tej godzinie za chwilę zajrzymy sobie do lasu.
3: Che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: pani Dominika. Ale o jakiego pana Józefa chodzi, panie redaktorze? O czym pan mówi, pani Dominiko? Nie wie pani? Pan Józef Peruga, z Kalisza gość, 87 lat. On od paru lat próbuje uparcie zdać i bardzo dobrze, brawo, on maturę. I rok w rok podchodzi do tego egzaminu i są zawsze jakieś problemy. I państwo się pytacie, jak w tym roku. Sprawdzałem, na ten moment jeszcze nie ma pełnego wyniku, jak dokładnie z panem Józefem jest, ale jak tylko będzie, to oczywiście od razu państwu podam. Teraz nic to, bo teraz wędrujemy do naszego Maćka i to jest to, czego się tak mówiłem wcześniej, trochę obawiam, bo Maciek postanowił zaszyć się w lesie. No i udało nam się z nim nawiązać kontakt. Wysłał nam gołębiem pocztowym swój reportaż nagrany na korze brzozy owniętej łykiem. Żartuję oczywiście. Tak nie było. Maciek pojechał za Otwock. W sumie nie tak daleko. Piękny las, mówi. No i w tym lesie miał się spotkać z jakimś tajemniczym człowiekiem lasu.
1: Dzień dobry. Jestem oczywiście w lesie i umówiłem się tu z Marianem Wyżykowskim, instruktorem survivalu, człowiekiem lasu. Projekt Tree Survival, ale prawdę mówiąc go nie widzę.
2: Jestem tutaj.
1: A, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, mój wzrok jeszcze nie przyzwyczajony do takiej ilości zieleni.
2: No patrzmy, jak ktoś jest ubrany na zielono, to może się bardzo łatwo wtopić w tą zieleń lasu.
1: Tu jest chyba buchtowisko, czyli tu chyba dziki musiały tutaj grzebać w ziemi.
2: Są tu ślady dzików, są też tropy dzików, ale możemy też się pokusić i chociażby potropić te zwierzęta. I ścieżką zwykłą i popatrzeć, którędy zwierzęta przeszły. O, na przykład tutaj. Tutaj na przykład widzimy, że ktoś szedł z kijkami.
1: Patykiem, tak, ślady kijków, Nordic Walking. To jakieś zagadkowe zwierzę.
2: Też można zobaczyć ślady po rowerach, czyli możemy sobie zobaczyć.
1: Pobawić się w Indian.
2: Możemy się pobawić w Indian, tropicieli i sprawdzić, kto, kiedy i jak tędy przechodził. Może znajdziemy ślady, a czyli tropy zwierząt. Ślady to ślady, a tropy właśnie. Co to jest trop?
1: Trop to jest odcisk łapy, kopyta lub racicy, a ślad to wszystko inne.
2: A ślad to wszystko inne, czyli na przykład obgryzione gałązki drzew.
1: O, to nad Wisłą jest dużo śladów bobrów.
2: O, to prawda, też można tam spotkać właśnie.
1: Najciekawsze spotkanie w lesie, jakie pamiętasz?
2: Łosie. Łosie, po prostu te zwierzęta są tak piękne. Kiedyś spotkałem rodzinę z łoszakiem. Najpierw szedł łoś, później szła klępa, a za nimi szedł łoszak. Coś fantastycznego. Widok niesamowity, nieziemski.
1: O, ja bym się trochę przestraszył. Łoś potrafi nastraszyć.
2: Potrafi, zgadza się, ale... Ale jeżeli nie jesteśmy agresywni i staniemy i poczekamy, aż sobie pójdą, nic się nam nie stanie. One nie zaatakują, jeżeli nie uznają nas za zagrożenie.
0: Maciej Walecki, gołąb pocztowy i nagranie na korze brzozy owiniętej łykiem. Tak teoretycznie to by się dało cyfrowo tak wyryć tam na tej korze jak kornik znaczki. Potem to szczytać, zamienić na dźwięk. Można? Po inżyniersku można.
3: Jedynka. To jest radio.
0: Do Maćka oczywiście jeszcze wrócimy i do tego lasu, natomiast szybkie przypomnienie, bo termin upływa jutro, więc do jutra tylko państwo do rana macie czas, żeby wysyłać odpowiedzi na pytanie, w zasadzie filmy z odpowiedzią na pytanie, gdy słyszę Polkę Dziadek, to myślę, czyli dokończ to zdanie, proszę to dokończyć, ale po swojemu, w jakiś kreatywny sposób. Trzeba to sfilmować, w tle wykorzystać DJ-a Sarnula, tamtą Polkę przerobioną i oznaczyć hashtagiem jedynka w lato. I wrzucić na swoje media społecznościowe, a my będziemy sobie sprawdzali. Nagrody są przygotowane.

0: Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
4: Pytacie, jaka będzie temperatura w sobotę w Ełku? 22, 23, nawet momentami może 24 stopnie. Gdyby nie ten deszczyk, byłoby w ogóle super, ale to będzie delikatny taki letni, cieplutki deszczyk, jeżeli już. Więc proszę się nie obawiać, zapraszamy od samego rana do samego wieczora, od 9 do 22. Oczywiście piknik, potem nasz fest, nasza audycja, a na koniec ten koncert między 20 a 22 transmitowany przez drugi program Telewizji Polskiej. A następna sobota hełm. Proszę sobie zapisać to ważny adres. No dobrze, a jak to dzisiaj z tą pogodą będzie? Sytuacja jest taka, 14 stopni na wschodzie i na Podkalu, 20 w centrum, 23 na zachodzie. Tak będzie w ciągu dnia. W tej chwili najcieplej w Legnicy i w Pile. 19 stopni pokazują tam termometry. Najchłodniej w Zakopanem. Ciągle 11, tu się nic nie zmieniło. W Warszawie koło 15. Barometr o tym za chwilę, bo teraz powędrujemy do Piątkowic, to jest województwo opolskie. Jolanta Mierzyńska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątkowicach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dziś pogoda w Piątkowicach ma dobry humor, piękne słońce i 19 stopni, bo to rano. Mamy nadzieję, że taka aura zostanie z nami na dłużej, ponieważ już w najbliższą sobotę odbędzie się w Piątkowicach w gminie Łambinowice 24. edycja Złotej Kosy, turnieju żniwowania metodami tradycyjnymi, jedynego takiego wydarzenia w Polsce. Złota Kosa to turniej, który składa się z czterech konkurencji, czyli koszenie kosą, konkurencja zespołowa, zespół tworzy kosiarz oraz dwie osoby, które podbierają. Oceniana jest jakość wykonania snopków oczywiście i przede wszystkim czas skoszenia wyznaczonego fragmentu zboża. Kolejna to żęcie sierpem. To jest kategoria indywidualna, gdzie zawodnicy muszą precyzyjnie i sprawnie ściąć wyznaczony fragment zboża. Potem oczywiście mucenie cepem. Tu zawodnicy oddzielają ziarno od słomy i udowadniają, że dawniej siłownia znajdowała się w stodole. No i klepanie kosy oczywiście to ostatnia konkurencja indywidualna i tu liczy się precyzja, wyczucie oraz odrobina kowalskiego talentu. Podczas Złotej Kosy będzie można oczywiście wziąć udział w warsztatach pieczenia chleba oraz skosztować lokalnych specjałów. Proszę Państwa, Złota Kosa to wyjątkowe wydarzenie, gdzie tradycja spotyka się z pasją i dobrą zabawą.
4: Złota Kosa, Piątkowice i snopek. Przypomniał mi się snopek słomy, który grał na skrzypcach. Matury. A? Ktoś pamięta z polskiego? Gdzie to było? A też zupełnie inna historia. Piątkowice, pięknie dziękujemy. Państwo pytacie, kiedy te 30 stopni w poniedziałek na zachodzie Polski się pojawi. To dolnośląskie, potem we wtorek, środa, to już tak się będzie rozlewało na centrum. Ale zacznie się w poniedziałek. Ciśnienie, jeszcze teraz w Warszawie, 995,5 hektopaskala, delikatnie rośnie.

pani Sabinka. Ja się pogubiłam w tych hashtagach. Pani Sabinko, to jest tak, jedynka w lato to jest to do jutra, co się na Polce Dziadek tam pokazuje, co się robi, a ścieżki z jedynką to jak film nagrywacie i tu macie jeszcze pełno czasu. To jest tam co sobota rozdajemy rowery i co poniedziałek.

0: Pan Marek, nasz stały słuchacz z Krakowa, kierowca autobusu, napisał: po słonecznym poranku nad Krakowem ciemne chmury, pojawił się deszcz, temperatura w okolicach 17, więcej chyba nie będzie ciepełka, poproszę. Panie Marku, ja dzisiaj jadąc do pracy włączyłem ogrzewanie w samochodzie. Wczoraj też włączyłem ogrzewanie w samochodzie. A parę dni temu zastanawiałem się, jak klimatyzację nastawić na maksa, bo przy 30 kończyła się skala, a potrzeba było 37 albo 38. Tak było, się porobiło. U Maćka w lesie to z pewnością tam dużo chłodniej. W ogóle fajnie jest być w czasie upału w lesie, więc jak te upały wrócą do Polski, a wrócą, to las państwu bardzo gorąco polecamy. Maciej Walecki, nasz reporter niezawodny, z Marianem Wyżykowskim, ekspertem, który zajmuje się survivalem, przemierzają sobie las, rozglądają się, jak się tam dobrze urządzić. Jest takie miejsce, nawet nie tak daleko od Warszawy, Nadleśnictwo Celestynów. Tam wyznaczono takie specjalne obszary leśne, gdzie miłośnicy, uwaga, będzie angielskie słowo, teraz to jest modne, bushcraftu i survivalu. Bushcraft, no proszę. Mogą sobie uprawiać swoje hobby bez obawy o naruszenie czegokolwiek. Że tam przyjdzie jakiś strażnik leśny i powie: nie wolno, źle hamak zawieszony i tak dalej. No to jak urządzić się w lesie?
1: Mamy dęby, mamy tutaj buki również, więc to jest taki las mieszany, więc tutaj jest bardzo dużo ciekawych roślin, które można poznać. Poza tym, jak jesteśmy w lesie, no to oddychamy tą przyrodą, tym naprawdę fantastycznym powietrzem. Można poczuć, można się przytulić do drzewa.
2: O właśnie.
1: Poczuć.
2: Przypominasz mi dzieciństwo. Dziadek mi zawsze mówił, żeby się przytulać do drzewa. Przykładam rękę do pnia drzewa. O, tu jest mech, czyli tu jest północ.
1: No nie północ, ale jest mech tam, gdzie wilgotne jest drzewo. Ale czujesz?
2: Coś jakby czuję.
1: Co czujesz?
2: Spokój czuję.
1: Tak, w lesie można poczuć spokój. Wystarczy usiąść na 10 minut i już ten spokój nas jakby zalewał. I po prostu tutaj spowalnia się nasze myślenie, spowalnia się bicie serca. Nie jesteśmy w tym pędzie wielkomiejskim.

0: Tu można odpocząć.
1: O, tak brzmi mech na korze. Marian, a może właśnie gdzieś się już rozłożymy, tylko gdzie powinniśmy się ulokować? Widzę taki piękny, duży dąb. O, król lasu. Tego to chyba sam nawet nie obejmę. To może tam.
0: Jeżeli chcesz się gdzieś rozlokować, na przykład na jakiś biwak albo na nocowanie, to trzeba najpierw sprawdzić, czyli co najpierw sprawdzamy? Sprawdzamy to, co jest nad głową. Czyli sprawdzamy, czy nie ma jakichś ułamanych gałęzi, które mogłyby na nas spaść.
1: A trochę wieje.
0: A trochę wieje. A spójrz, za tobą właśnie jest taka gałąź, która wisi. Niby ona ma około 3 metrów wysokości, niby grubości ma około 2 centymetrów, ale jakby spadła tobie na głowę, albo by spadła na twój namiot lub hamak, no to mogłaby go uszkodzić. Więc trzeba zwracać uwagę, że pierwsze co patrzymy, patrzymy nie na ziemię, patrzymy właśnie na górę. Czy nie ma żadnych gałęzi, czy nie ma żadnych wiszących, ułamanych pni i czy to drzewo jest żywe. Bo warto wiedzieć, że drzewa żywe są bardziej wytrzymalsze mechanicznie, jak na przykład chcemy rozłożyć hamak, niż martwe. Bo martwe mogą być w środku spróchniałe. Mam tutaj taśmy, taśmami obwiążę teraz drzewa i linkami doczepię do hamaku.
1: Taśma, żeby kora się nie uszkodziła.
0: Tak, a taśma rozkłada ten ciężar całego naszego legowiska właśnie na korę i wtedy nie powoduje żadnych uszczerbków.
1: Kto z Państwa ostatni raz leżał w hamaku? Proszę się zastanowić. Bo ja chyba ostatnio, jak miałem, z 8 lat.
0: Siadamy w nim i możemy się położyć i relaksować się w lesie. Trzeba boki wziąć, rozłożyć dłońmi, żeby nie spaść z tego hamaka. I część wkładamy pod uda i już możemy, uwaga, uwaga, bujnąć się. I już jesteśmy w hamaku. Jest bardzo wygodnie, mamy piękny widok na drzewa, na niebo. Ach, wspaniale jest. I można odpoczywać.
1: Opa! O, jak wygodnie. Słyszę ptaki. Słyszę ten wietrzyk, który porusza liśćmi czy koronami drzew. Gdzieś przebije się przez to odgłos lecącego bardzo wysoko samolotu, ale myślę sobie, lećcie, lećcie na wakacje na drugi koniec kontynentu, proszę bardzo. Ale ja 40 minut drogi z centrum miasta i mam fenomenalne wakacje. Jeśli idziemy do lasu, obowiązują nas pewne bardzo konkretne zasady. My udaliśmy się pod Warszawę do jednego z miejsc, które są do tego przygotowane.
0: Od paru lat na terenie Nadleśnictwa Celestynów działa program Zanocuj w lesie. Możemy tam legalnie przenocować, spędzić czas, możemy rozwieźć sobie hamak na drzewie, możemy rozłożyć namiot. Jeżeli chcemy spędzić noc, warto też powiadomić Nadleśnictwo, że jesteśmy tam, bo cokolwiek będzie się działo, no to leśniczy wtedy będzie wiedział, że na terenie lasu ma jakiegoś człowieka. Wystarczy napisać do Nadleśnictwa. Wszystko jest w regulaminie na stronie Nadleśnictwa. Spędzić noc w lesie to jest niesamowita przygoda, niesamowite wytchnienie od tej cywilizacji, którą mamy na co dzień.
1: I proszę się nie martwić, nie trzeba jechać do Celestynowa wyłącznie. Otóż w całej Polsce każde Nadleśnictwo wyznacza przynajmniej jedno takie miejsce.
0: Jeżeli tam jedziemy, no to trzeba o tym wiedzieć, że nie wolno rozpalać tam ognia, ognisk, kuchenek. Jak już jesteśmy w jakimś miejscu, to zostawiamy je tak, jak żeśmy je zastali. Czyli nie rwiemy roślin, nie łamiemy gałęzi, nie niszczymy drzew. Jest to jedna z zasad leave no trace, czyli pozostawię bez śladu.
1: O, właśnie spadła gałąź. I to chyba ta, o której mówiłeś.
0: Chyba tak.
1: Prorok czy tak. Jak?
0: No, po prostu człowiek lasu. On wie takie rzeczy. O, widzisz? Zobacz.
1: Aha, w drzewie taka od góry do dołu wyrwa. Jakby blizna, wyrwa.
0: Tak, tutaj trafił piorun.
1: O.
0: Ten dąb akurat został trafiony przez piorun i prawdopodobnie było tak, że po tej stronie było bardzo wilgotno i ten piorun poszedł po tej stronie wilgotnej i zobacz, jak drzewo niemalże eksplodowało na zewnątrz, bo widzisz te kawałki drewna, które są na zewnątrz wypchnięte?
1: Niesamowite.
0: I to właśnie jest trafione drzewo piorunem.
1: Takie długie drzazgi.
0: Byłem tuż po trafieniu pioruna w lesie, więc widziałem.
1: Chyba ciągle jesteś w lesie.
0: Tak, jestem prawie zawsze w lesie.
1: Drugi dom i ja się wcale nie dziwię. I chyba też się wprowadzę na dłużej. Do lasu.
2: Marian Wyrzykowski, Maciej Walecki, pięknie dziękujemy w lesie. Mam smutną wiadomość dla Państwa. Już sprawdzone. Pan Józef nie zdał po raz trzeci egzaminu maturalnego. Twierdzi, że będzie się odwoływał. Powiedział, że został skrzywdzony. Nie znam szczegółów, ale jak poznam, to damy Państwu znać. Za moment pytanie do wakacji marzeń.

o czym śpiewała niezawodna nasza przyjaciółka Ania Rusowicz, żeby pójść do lasu. A ja was teraz namawiam na wakacje marzeń. Uwaga! Robimy sobie klimat gór i nastrój odpowiedni, choć dzisiaj to być może piosenka już za rok matura byłaby lepsza, bo będzie jak na maturze z polskiego. Uwaga! Były kobiety na Mont Blanc, to dzisiaj będzie poeta nasz i to bardzo znany. Napisał o tej górze tak. Tu szczyt, lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną, spojrzę, ach, pod stopami niebo i nad głową niebo. Pytanie, prawie jak na maturze. Co to za utwór? Proszę podać tytuł. Co to za poeta? Proszę podać nazwisko. I teraz najtrudniejszy fragment tego dzisiejszego pytania za 3 punkty. Komu zaraz po publikacji tego dzieła przez pomyłkę omyłkowo przypisano autorstwo, co wymagało potem sprostowań? Obaj się zdenerwowali, jeden i drugi. Ten domniemany autor i prawdziwy. I mówili, że nie, to nie tak, w ogóle zupełnie inaczej. Za 3 punkty. 72, 151 do 11.30 najpóźniej. Proszę pamiętać, żeby wpisać słowo klucz wakacje. Nazwisko tego poety, co to za utwór i komu omyłkowo przyznano prawo do autorstwa tego tytułu. Takie góralskie pytanie. A nagrodą jest oczywiście wycieczka i to jest taka wycieczka zagraniczna i tych wycieczek jest kilka. Każdego dnia nasza maskotka, raz w tygodniu super pakiet zegarków, jak trzeba to jest dogrywka i raz na miesiąc wycieczka za granicę. Wybierzecie sobie jaka. Czas na skojarzenia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Skojarzenia tak naprawdę po godzinie 10, ale żeby zagrać w naszych skojarzeniach, trzeba odpowiedzieć na pytanie eliminacyjne. Tak jest każdego dnia. I my wybieramy trzy osoby, które najlepiej na to pytanie, najbardziej kreatywnie odpowiedzą i te trzy osoby grają w naszych skojarzeniach. Pytanie każdego dnia eliminacyjne do skojarzeń jest takie samo. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Bo pies to nasza tegoroczna maskotka. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72-151 można wysyłać już teraz, a wręcz należy już teraz, bo przecież 10 się zbliża, a po 10 zagramy w skojarzenia. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Bo w

0: wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
11: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Dobre wieści na początek, bo za nami już problemy na połączeniu autostrady A1 i A2, czyli na węźle Łódź Północ na trasie w kierunku Katowic. Ale proszę uważać na A2 w okolicach Poznania.
13: Chciałem zgłosić kolizję drogową na autostradzie A2. A węzłem Poznań w Zachód w kierunku Poznań Komorniki. Kolizja dwóch aut, zaczynają tworzyć się korki. Jeden samochód na lewym pasie, drugi na pasie awaryjnym.
10: A co wskazuje nawigacja? Między innymi korek na węźle Poznań Zachód, między innymi na wjeździe na A2 od strony Stęszewa, ale także wolniej jest na S11 przed A2, na dojeździe do A2 i do Poznania od strony Kurnika i Środy Wielkopolskiej. Problemy mamy na wyjeździe z Warszawy na południe trasą S79 przez okolice Okęcia. Zdarzyły się dwa samochody osobowe i zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa. Między Suchaniem a Reczem jedziemy naprzemiennie na odcinku dziesiątki, a chodzi o 81 kilometr. Osobówka zderzyła się z większym pojazdem, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch jest spowolniony na A4 między Bochnią a Targowiskiem w kierunku Krakowa. Zwalniamy też na obwodnicy Krakowa, też na A4, zwłaszcza między Zakopianką a węzłem Bielany. Korek mamy też na samej Zakopiance w Libertowie w kierunku Krakowa. I jeżeli chodzi o trasę pod Tatry, zwolnimy też na jej południowym odcinku między Nowym Targiem a Szaflarami. To głównie w kierunku Zakopanego. I podobnie jest w okolicach Białego Dunajca, też zwłaszcza w kierunku Zakopanego zwalnia 47. Na wieści od Państwa też niezmiennie czekamy.

0: Rozpakowałem kolejną przesyłkę od państwa. Przesyłka piękna, rysunek śliczny, podpisane Agata La 14, jest jeden problem. Żadnego adresu zwrotnego. Błagam, wpisujcie adresy. Piotr Balasz siedzi obok, już się przygląda. Prawda? Kiwnij głową, że to prawda.
1: Prawda, prawda.
0: No, piękny rysunek. Fajnie namalowany.
1: Ojej,
0: z przeprosinami, że maskotka z zeszłego roku na rysunku, ale to moja ulubiona, napisała Agata. Tylko błagam o adres z powrotem. Jak mamy odesłać naszą maskotkę? Będą za chwilę kolejne przesyłki. To jest Lato. Z radiem czas na aktualności. Piotr przygotowany.
2: Za godzinę spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Temat: zarobki lekarzy.
3: Wielu lekarzy ma dużo mniejsze stawki niż ta proponowana, do 240 zł.
2: W ciągu 2 miesięcy powrót amerykańskich żołnierzy do Polski. MON zapowiada też zwiększenie polskiego zaangażowania.
4: Polska będzie brała większą odpowiedzialność za państwa wschodniej flanki NATO.
2: Kraków chce wydłużyć nocną prohibicję. Większość mieszkańców miasta jest na tak. Za godzinę spotkanie lekarzy z minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda ma dyskutować z Naczelną Radą Lekarską o rozwiązaniach mających uzdrowić sytuację w szpitalach i przychodniach. Jeden z głównych tematów to zarobki. Resort proponuje 240 zł brutto za godzinę, choć jak przyznaje szefowa resortu w rozmowie z TVP Info, wielu medyków informuje ją, że nie zarabia nawet tyle.
3: Wielu lekarzy ma dużo mniejsze stawki niż ta proponowana, do 240 zł brutto. W związku z tym to są osoby, które dzisiaj też odpowiadają za zdrowie i życie pacjentów, pracują w systemie publicznym i pracują zgodnie z misją.
2: Wśród propozycji reform znalazł się też pomysł utworzenia do końca tego roku jednej centralnej e-kolejki, która ma skrócić czas oczekiwania na wizytę czy zabieg. To nic nowego, oceniał w radiowej Trójce Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
5: To są te same pomysły, które Ministerstwo Zdrowia zgłaszało już w zeszłym roku. Znaczy, zgłoszono je, sytuacja się uspokoiła, nic w tym temacie nie zrobiono.
2: Resort zdrowia chce też zakazać szpitalom zawierania umów z zewnętrznymi spółkami, które za swoje usługi żądają horrendalnych stawek.
6: To jest taki prosty zakaz. Uważam, że dosyć łatwy do wprowadzenia i nie wymagający jakichś wielkich zmian strukturalnych, a dający efekt.
2: Oceniał w Polskim Radiu 24 senator i były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Do tej sprawy jeszcze dziś w radiowej jedynce powrócimy. W ciągu 8 tygodni amerykańscy żołnierze wrócą do Polski i ich liczba ponownie osiągnie 10 tysięcy, ujawnił wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk w rozmowie z Polsat News potwierdził, że w Ankarze na szczycie NATO poruszana była też kwestia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w naszym kraju. Ale to nie jedyny aspekt rozszerzającej się współpracy z Amerykanami, podkreślał gość radiowej jedynki, wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
7: Jeśli można doprowadzić do tego, że Polska będzie serwisantem tych pocisków w Europie, a Ukraina może stać się producentem tych pocisków według licencji amerykańskiej, to jest naprawdę jeden z przełomowych takich zdolności, które uzyskujemy.
2: To oznacza, że Polska weźmie na siebie większą odpowiedzialność za sąsiednie kraje z wschodniej flanki NATO, mówił na inauguracji Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jeżeli zwiększa się obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce, to naszą rolą jest zwiększenie również naszego oddziaływania i gwarancji bezpieczeństwa dla państw bałtyckich, dla Skandynawii, dla Rumunii.
2: Tymczasem znów bardzo niestabilnie robi się na Bliskim Wschodzie. Jak ujawnia portal Axios, Biały Dom przygotowuje się nawet na wielotygodniową wymianę ognia z Iranem w związku z sytuacją w cieśninie Ormus. Zdaniem portalu to już nie jest walka dotycząca programu nuklearnego Teheranu, ale starcie o kontrolę nad newralgicznym punktem transportu ropy i gazu. Jak informują agencje, ruch w cieśninie praktycznie teraz zamarł, ale na światowych rynkach reakcja dość spokojna. Dzisiaj wcześniejsze zwyżki cen ropy zostały na giełdach zniwelowane. A Ukraina ponownie uderza w czuły paliwowy punkt Rosji i skutecznie zaatakowała magazyny z paliwem w głębi kraju.
8: W Michajłowsku, w kraju stawropolskim, celem ataku ukraińskich dronów była baza paliwowa Łukoil Jugniewtieprodukt. Przedsiębiorstwo zajmuje

0: zajmuje się magazynowaniem, przeładunkiem i sprzedażą produktów naftowych na południu i w centralnej części Rosji. W nocy ukraińskie dalekosiężne bezzałogowce zaatakowały też bazę paliwową Twierniewtie Produkt w Twerze na północ od Moskwy. Na opublikowanych w internecie nagraniach widać pożar. Nad obiektem unosi się dym. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: A w nich nowe informacje w sprawie wczorajszego ataku nastolatka na gimnazjum w bawarskim Schondau. Okazuje się, że 16-latek poza nożem miał przy sobie także broń palną, ale zawiodła i dzięki temu skutki napaści nie były aż tak tragiczne.
3: Obie ranne uczennice są w szpitalu. Jak przekazali lekarze, ich życiu już nic nie grozi. Były przypadkowymi ofiarami, stwierdził minister spraw wewnętrznych, który wieczorem pojawił się na miejscu. Tuż przed 13 w gimnazjum w 12-tysięcznym miasteczku pojawił się były uczeń tej szkoły. Po pierwszym strzale, który nikogo nie trafił, broń palna przestała działać. Młody mężczyzna sięgnął po nóż. Zdążył nim ranić dwie dziewczyny, zanim został powstrzymany przez nauczycieli. W ręce policji trafił 17 minut po pierwszym zgłoszeniu. Informacje o możliwym drugim sprawcy nie potwierdziły się. 16-latek ma chorwackie obywatelstwo. Mieszka z rodzicami, niedawno miał być objęty leczeniem psychiatrycznym. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: Nocna prohibicja w Krakowie może zostać wydłużona. W mieście przeprowadzono w tej sprawie konsultacje społeczne i tylko 1/3 opowiada się przeciwko takiej opcji, mówi Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu.
4: 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z dotychczasowej godziny 24.05.30 na godzinę 22.06 rano.
2: Odkąd w mieście wprowadzono nocną prohibicję, liczba interwencji policji i straży miejskiej zmniejszyła się o połowę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Pogoda. Najcieplej Legnica, Piła 19 stopni, najchłodniej Zakopane 11, w Warszawie 15, barometr 996 hektopaskali, powoli, ale cały czas rośnie. Dzisiaj, w ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, 14 na północy i na wschodzie, 20 w centrum, 23 stopnie na zachodzie. Od poniedziałku zdecydowanie cieplej, temperatury do 30, a nawet minimalnie powyżej 30 stopni, ale to od poniedziałku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
8: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

To jest Lato z Radiem w pierwszym programie Polskiego Radia. Za parę minut nasze skojarzenia, 30 sekund na odpowiedzi. Ja szybko czytam jakieś skojarzenie wylosowane wcześniej przez państwa, bo są różne zestawy, a państwo musicie jak najwięcej dobrych skojarzeń w ciągu tych 30 sekund dopasować. I są nagrody za trzecie, za drugie, za pierwsze miejsce. Pytanie eliminacyjne. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72-151. Teraz i to im szybciej, tym lepiej.

przede mną kolejna koperta podpisana Jakub z Bestwiny. W środku coś, jakby parę elementów było, ale zaraz rozpakuję to, powiem Państwu, co było we wnętrzu. Za te najfajniejsze przesyłki rewanżujemy się naszymi maskotkami. Program pierwszy Polskiego Radia, ale ja niepodległości 77/85 00977 Warszawa i proszę obowiązkowo dopisać Lato z radiem, żeby trafiło od razu do naszej redakcji. Albo przyjść na któryś z naszych pikników najbliższy w sobotę w Ełku. Zapraszamy.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 72, 151, pytanie eliminacyjne do skojarzeń. 72, 151. Im szybciej, tym lepiej wysyłajcie Państwo zgłoszenia. Za miejsce trzecie, super pomarańczowa walizka, która czeka na Państwa.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
1: Za miejsce drugie, wszystko mający zegarek, który mierzy nie tylko czas, ale także Państwa dobre uczucia.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków Smartwatch. www.watchmark.pl.
1: I za miejsce pierwsze czytnik do e-booków, taki elektroniczny czytnik, który ma taki ekran, że nawet jak jest silne słońce, to wszystko dobrze widać. I to jest ekran kolorowy, a nie taki monochromatyczny, czyli tylko czarno-biały.
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
1: 72 151. I w zasadzie wszystko jest jasne, tylko jest jeden problem. 30 sekund, w czasie których to 30 sekund trzeba dobrze odpowiedzieć na nasze pytania. Czy jesteście Państwo gotowi?
4: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pan Marcin z Lubaczewa. Dzień dobry, panie Marcinie.
5: Dzień dobry, witam.
1: Dobra. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
5: Bo poprawia moją tężyznę fizyczną, codzienne spacery sprawiają, że...
1: Zastanawiałem się, jak poprawia, ale rozumiem, że tymi spacerami. On pan ucieka, pan go goni. Mięśnie nóg rosną.
5: Tak, tak,
1: żartuję.
5: Tak.

0: To już był drugi raz i trzeci raz, ale to u was była ta pierwsza, najtrudniejsza, wiele, już prawie 10 lat temu. Dobra, panie Marcinie, ja powiem start, wtedy lecimy. Jak pan czegoś nie wie, proszę mówić dalej, ok?
1: Tak.
0: Ja nazwisko, pan imię. Uwaga, 3, 2, 1, start. Hanks.
1: Tom.
0: Pete.
1: Brat.
0: Renault.
1: Jean.
0: Gosling.
1: Dalej.
0: Chalamet.
1: Dalej.
0: Brody.
1: Adrien.
0: Benigni.
1: Antonio.
0: Pattison.
1: Dalej.
0: Delon.
1: Alain.
0: Nicholson.
1: Jack.
0: Define.
1: Louis.
0: Spacey.
1: Kevin.
0: Mastroianni.
1: Marcello.
0: De Niro.
1: Robert.
0: Willis.
1: Willis. Dalej.
0: Daniel. Bruce Willis. Bruce na pewno Willis. Na spokojnie by pan wiedział, że Bruce Willis. Tak. Jasne, że tak. Benigni to jest Robert Benigni, a Chalamet to jest Timothée Chalamet, ale cała reszta wydaje mi się... Wie pan co, to był trudny zestaw. I powiem szczerze, nieźle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć dobrych skojarzeń. Gosling, Ryan. Ryan Gosling. Taka była dobra. Bardzo dobry wynik, jak na taki trudny zestaw. Zapisuję dziesiątkę przy panu Marcinie. Pan Ireneusz. Dzień dobry, panie Ireneuszu.
2: Dzień dobry.
0: Miejscowość nazywa się Policzna, tak? To już chyba wiem, gdzie jesteśmy. Pies jest najlepszym, bo...
2: Potrafi bezwarunkowo kochać.
0: Oho, dobra. Niech pan mówi start.
2: Start.
0: Ja mówię nazwę miasta, a pan musi dopasować kraj, na terenie którego to miasto się znajduje. Czyli ja mówię na przykład Monachium, a pan mówi...
2: Niemcy.
0: Dobrze. Osaka?
2: Japonia.
0: Japonia, świetnie. No to o to chodzi. Uwaga. 3, 2, 1, start. Bordeaux.
2: Francja.
0: Kurytyba.
2: Dalej.
0: Antwerpia.
2: Dalej.
0: Filadelfia.
2: Ameryka.
0: Brno.
2: Dalej.
0: Oradea.
2: Dalej.
0: Vancouver.
2: Kanada.
0: Burgas.
2: Austria.
0: Mombasa.
2: Dalej.
0: Trondheim.
2: Dalej.
0: Monterey.
2: Dalej.
0: Bazylea.
2: Szwajcaria.
0: Dobrze, tu się udało. Filadelfia. Zastanawiałem się, czy to można uznać, czy nie można uznać, bo Ameryka, teraz jest pytanie, co pan miał na myśli. Czy pan miał na myśli kraj konkretny, czy bo jak kontynent? No, Sława za szyby mówi, że dobra, niech będzie, uznajemy tą Amerykę, czyli sobie to... Czy jeżeli uznamy, że Filadelfia i Ameryka, bo Stany Zjednoczone to była dobra odpowiedź, albo USA, można było powiedzieć, no to ma pan cztery dobre skojarzenia. Oradea jest w Rumunii, Brno, Czechy, Trondheim jest w Norwegii, co jeszcze z takich ważnych rzeczy tutaj, Burgas jest w Bułgarii, no dobra, a Monterrey jest w Meksyku. Cztery dobre skojarzenia na koncie pana Ireneusza z Policznej, jak państwo słyszeli, Sława tutaj wołała, że cztery, więc mam nadzieję, że się udało. Pani Marzena, kobieta jedyna dzisiaj w tym zestawie. Dzień dobry, pani Marzena.
3: Dzień dobry.
0: Pies Bo?
3: Bo jest to najwierniejszy przyjaciel zawsze. Nasz pomagał pilnować córeczek, kiedy spał na dworze przy wózku, warował.
0: Nie było żadnych problemów. Rozumiem, że dzieci i pies i tak dalej, bo czasami niektórzy mówią, uważaj, masz w domu psa albo kota, wiesz, przy dzieciach to
3: nie,
0: lepiej
3: absolutnie.
0: Nie ryzykować.
3: Nie,
0: dobra. No to
3: absolutnie.
0: Cieszę się, że pani potwierdza, pani Marzeno. Ja też to wszystkim głośno mówię, że to nie jest żaden problem. Tylko trzeba mądrze oczywiście się tym zwierzakiem opiekować. Proszę wystartować maszynę.
3: Start.
0: Wokalista, ja mówię nazwisko, pani imię. Ja nazwisko, pani imię. Czyli ja mówię na przykład Piaseczny, a pani mówi?
3: Andrzej.
0: Dobra, a Maleńczuk? Maleńczuk.
3: Maciej.
0: Maciej, dobrze. Polscy wokaliści. Sława mi tu podpowiada, żebym państwu powiedział, że polscy będzie łatwiej, prościej. Czyli polscy wokaliści, nazwisko, imię. Nazwisko, imię. Nazwisko, imię. Nazwisko, imię. Okej?
3: Okej.
0: Okej. Pani Marzeno, uwaga. 3, 2, 1, start. Podsiadło.
3: Dawid.
0: Kupicha.
3: Rafał.
0: Gadowski.
3: Andrzej.
0: Chyży.
3: Robert.
0: Rojek.
3: Boż. Robert.
0: Gawliński.
3: Boż. Rafał.
0: Sojka.
3: Andrzej.
0: Grechuta.
3: Marek.
0: Cyms.
3: Dalej.
0: Szpak.
3: Michał.
0: Szczygieł.
3: Mariusz.
0: Drapała.
3: Andrzej.
0: Łukasz.
3: No jest.
0: Łukasz Drapała.
3: Totalnie nie moje, mąż tu się sprawdził.
0: Kupicha ma na imię Piotr. Gadowski to jest Artur Gadowski, to jest ten

0: z Iry, Grzegorz Chyży, Artur Rojek, Robert Gawliński, Wilki, Baśka, co miała fajny biust i tak dalej, Sojka, Stanisław. Stanisław Sojka. To warto zapamiętać akurat. A Szczygieł to Michał, ale chodzi o piosenkarza oczywiście, bo gdyby chodziło o pisarza czy o dziennikarza, to byłaby sytuacja inna, ale tu była wyraźnie mowa o tym, że chodzi o wokalistów. No dobra, ile mamy tych skojarzeń? Trzy? Dobre na koncie? No to sprawa jest jasna. Pani Marzena bierze pomarańczową walizkę, pan Ireneusz, czyli pani Marzena z Radzynia Podlaskiego, pomarańczowa walizka, pan Ireneusz z Policznej zabiera sobie zegarek, co to mierzy wszystkie dobre chwile, nie tylko czas, a pan Marcin z Lubaczowa ma ten super czytnik do e-booków, który tam potrafi wiele rzeczy. Fanfary dla całego waszego grona, ale dla pana Marcina największe.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
4: U cioci na imieninach, ty uczta się rozpoczyna.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Przecież nie ma upałów.
10: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta.
15: Od Friuli po Piemont i Toskanię.
14: Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę w sobotę po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
13: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
16: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
17: Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: To czerwone światełko kojarzy mi się z czerwoną kartką, jak się zapala, wiesz, to czerwone światełko.
18: Ale masz świetny refleks na czerwone światełko.
17: Bo na jak czerwone się... światełko, tak. Politycy też mają. Ja już nie wiem w ogóle, co powiedzieć po tym wszystkim, ale liczę na to, że dziś może będzie pierwszy taki normalny mecz. Już teraz nie ma na kogo tu naciskać.
18: Francja, Maroko. Pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata przed nami. Na ostatnim mundialu obie drużyny spotkały się w półfinale. Trójkolorowi wygrali wtedy 2-0. Teraz też są faworytami, a spotkanie nam zapowie Filip Jastrzębski.
19: Rozpędzeni Francuzi mają komplet 5 zwycięstw na tym mundialu i na tej zwycięskiej fali chcą awansować do strefy medalowej. Na razie wydaje się, że nikt nie jest w stanie zatrzymać trójkolorowych, a dzisiejszy mecz z Marokiem paradoksalnie może być łatwiejszy niż ten z Paragwajem. Lwy Atlasu mają bowiem sporo piłkarskiej jakości i tak jak w półfinale ostatnich mistrzostw świata mogą pójść na wymianę ciosów. Wtedy nie skończyło się to dla nich dobrze. Teraz będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Ismaila Saibariego. Spodziewamy się kontrowersji i podwyższonej dawki emocji, nie tylko piłkarskich? Owszem, bo na sędziego meczu został wyznaczony Facundo Tejo, czyli Argentyńczyk, a przecież dopiero co wszyscy dziwili się, że spotkanie Argentyny z Egiptem prowadził Francuz François Letexier. Pamiętajmy również, że Maroko i Francja są ze sobą powiązane historycznie, a 5 zawodników z marokańskiej kadry urodziło się właśnie we Francji. Oby najwięcej mówiło się o tym, co na boisku. Pierwszy gwizdek o 22:00.
18: Arbitrowi Facundo Tejo, selekcjoner Francuzów Didier Deschamps życzył, żeby posędziował tak dobrze jak jego rodak François Letexier w meczu Argentyna-Egipt. No i tutaj zadanie z logiki dla publiki na całym świecie jest mocne, bo żeby to zdanie dobrze zrozumieć, to trzeba się mocno nad tym zastanowić. Ale rzeczywiście ciekawa sprawa, że Argentyńczyk sędziuje Francuzom, Francuz

0: sędziował Argentyńczykom. Za to Chorwat Zlatko Dalić odszedł ze stanowiska selekcjonera reprezentacji. Jego reprezentacja przegrała z Portugalią 1-2 w 1/16 finału, a Dalić pracował z kadrą od października 2017 roku. Najpierw uratował kwalifikacje, awansował na mundial w Rosji, tam zajął drugie miejsce. Na poprzednim mundialu w Katarze z Chorwacją zajął trzecią pozycję. Za to w zespole Norwegii panika. Norwegowie w ćwierćfinale spotkają się z Anglikami. Jak okazuje się, kadra Solbakkena nawiedzana jest przez choroby, przeziębienia i tego typu zachowania. O szczegółach opowiedział sam selekcjoner. Kilku zawodników w kaszle. Największe problemy ma Markus Pedersen. No, być może za dużo Norwegowie nam wiosłowali i zmarzli.
1: Pogoda. Najcieplej w Legnicy 21 stopni, najchłodniej w Suwałkach 13 stopni w tej chwili wskazują termometry. W ciągu dnia będzie tak, 20 w centrum, 23, może 24 na zachodzie, 14 tylko na wschodzie i na Podhalu. Sporo deszczu, sporo wiatru, cieplej od poniedziałku.

0: pas.
1: Państwo się pytacie, kiedy ponownie zajrzymy sobie dzisiaj do lasu. To jest właśnie ten moment i to jest właśnie ta chwila, kiedy Maciej Walecki ponownie ze swoim znakomitym przewodnikiem Marianem Wyżykowskim będą państwo o tym lesie opowiadali. Legalne miejsce, gdzie można sobie powiesić hamak. I podobno będzie lekcja strugania teraz. Uwaga!
2: Marian, ale jak zaszywasz się w lesie, to co najczęściej robisz?
3: Najczęściej

0: Relaksuję się przez chociażby czytanie książki. Tutaj tę książkę całkowicie inaczej odczuwam niż na przykład w domu na sofie. Czasem wezmę jakiś patyk z sobą albo kawałek drewienka i na przykład porzeźbię. Można wyrzeźbić łyżkę, bardzo lubię robić łyżki. Można wyrzeźbić jakąś figurkę, można wyrzeźbić no, cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Zawsze coś tutaj można zrobić w lesie, żeby po prostu odciąć się od tego, co jest tam na zewnątrz tego lasu.
1: A ja zamykam oczy i próbuję z tych odgłosów lasu wychwycić poszczególne, pojedyncze odgłosy, a to ptaków, a to szum drzewa. Czekaj, rzeźbisz, strugasz. Czekaj, mam scyzoryk. O, ja sobie postrugam patyk. Przypomniałeś mi po raz kolejny dzieciństwo. Co się robiło w lesie, będąc małym chłopcem, poza bieganiem z patykami i pokrzykiwaniem? Strugało się patyki. Z takiego grubości palca bardzo łatwo zrobić i szybko wykałaczkę. Nieprawdaż?
0: Zawsze. Można zrobić bardzo wiele rzeczy. Wykałaczkę. Patyk w ogóle jest narzędziem leśnym dla dzieci, bo może być z tego mikrofon. Może być z tego pisak. Może być z tego miecz świetlny. Może być z tego naprawdę różdżka leśna. To ogranicza nas tylko wyobraźnia. A to tylko patyczek grubości palca i długości 20 cm. Tylko ogranicza nas wyobraźnia. A las nam to wyobraźnię podpowiada.
1: O, parę gałęzi, nawet tak opadły z drzewa i widzę jakiś konar, że już zrobiły swego rodzaju konstrukcję. Budzi się po raz kolejny we mnie dziecko, leśne dziecko. Zróbmy szałas może.
0: Właśnie, mamy już szałas. Po prostu opadło trochę gałęzi i powiesiło się na jakimś żywym drzewie i zrobiło naturalny szałas, naturalną bazę leśną.
1: Bazę, o właśnie.
0: Bazę, bo kiedyś się nie budowało szałasu, budowało się bazę. Wystarczyło 3 kije na krzyż, mamy bazę. I w tej bazie potrafiliśmy przesiedzieć cały dzień, będąc dzieciakami. Nawet nie potrzeba było dużo lasu, wystarczyło tylko kilka drzew, kilka gałęzi i mamy bazę, w której spędzaliśmy całe wakacje. Tylko rodzice krzyczeli czasami, o, chodź, wracaj. Aha. No nie zawsze trzeba wracać, wystarczy po prostu być w tej bazie.
1: Teraz czasem szef tak mówi, ale można wziąć urlop i w tym lesie zniknąć. Bezsprzecznie dochodzimy do wniosku, że najważniejszym narzędziem będzie nóż. Tym narzędziem zrobimy sobie inne narzędzia. Parę porad, Marian, jak szukać noża, szczególnie jak się zupełnie na tym nie znamy.
0: Jeżeli się nie znamy na nożach i chcemy wybrać ten pierwszy nóż, no to pójdźmy do jakiegoś sklepu specjalistycznego i przymierzmy do naszej dłoni kilka noży. I ten najwygodniejszy, który będzie nam najlepiej leżał w dłoni, wybierzmy. Dlaczego? Bo jeżeli wybierzemy nóż, który będzie nam się mega podoba, będzie super taki, ach, może się okazać, że w terenie on się po prostu nie sprawdzi. A taki nóż, który jest najbardziej utylitarny, taki uniwersalny, może się okazać, że to będzie nasz jedyny nóż do końca życia. Więcej nie będziemy chcieli go zmieniać, bo będzie najlepszym naszym wyborem. Kolor. Fajnie, jak byłby taki odblaskowy. Czerwony.
1: Jaskrawy.
0: Czerwony, pomarańczowy, żółty. Dlaczego? Bo na przykład go nie zgubimy w terenie. Jeżeli nam wypadnie żółty, pomarańczowy w trawie, no to go znajdziemy. Jeżeli nam wypadnie zielony, no to możemy długo go szukać. Zresztą można się relaksować, na przykład robiąc łyżkę. Ja zawsze dostaję drewno od kolegi z działki i zawsze mam tu kawałek drewna przy sobie, żeby usiąść sobie pod drzewkiem i tak na spokojnie zrobić łyżkę. Bardzo lubię robić łyżki. To jest przynajmniej też taka fajna, przydatna rzecz. Piękne narzędzie, które się samodzielnie zrobiło, czyli ta sprawczość, satysfakcja.
1: Co, bierzemy mały, przyzwoity nóż, jakiś patyk z ziemi. I tak jakbyśmy strugali ołówek. To tak oczyszcza głowę. To tak wycisza. My, las i nic więcej.
2: Już widzę tego naszego Maćka strugającego. A tak na poważnie państwo też możecie zobaczyć to samo co ja, bo na tej korze dębu zawiniętej w łyko, wysłanej gołębiem pocztowym, to nie tylko nagrania wysłał do nas, ale także filmy. I właśnie przed chwilą nasza Klarysa wrzuciła na facebookowy profil Radiowej Jedynki. Można zerknąć, jak Maćkowi idzie struganie. Dziękuję.
3: Jedynka. To jest radio.
2: Co tam struganie? Kto z państwa jeździ małym Fiatem? Bo są tacy, którzy się lubują w jeżdżeniu tysiące kilometrów maluchami, więc za moment wielka wyprawa maluchów. Jest tam nasza jedynka też.

0: co tam przesyłki, co tam inne rzeczy. Wielka wyprawa maluchów, która część Europy zachodniej ma już, zdaje się, za sobą, ale teraz wchodzi w kolejny odcinek i na miejscu nasz niezawodny człowiek Kuba Marcinowicz, który wszystko wie i o wyprawie, i o maluchach. Tylko pytanie, jak on się wmieści w tym samochodzie. Cześć, Kubo! Jak się czujesz? Jak
1: dzień dobry,
0: temperatury?
1: Dzień dobry. Ach, właśnie. Spory przeskok, przyznam szczerze. No. Wróciliśmy niedawno z Francji, z Normandii. Tam 33 stopnie, przepiękne słońce, upały. Natomiast no, tutaj dzisiaj jesteśmy w Warszawie, pod Pałacem Kultury i Nauki. No i zdecydowanie chłodniej, trzeba przyznać. Ale maluchy lubią taką pogodę. Maluchy nie najlepiej może czują się w tych skrajnych upałach. Chociaż trzeba przyznać, że dobrze poradziły sobie. Pokonały ponad 3000 kilometrów, natomiast gdybyśmy podliczyli
0: wszystkie
1: maluchy...
0: chłodzenie silnika jest powietrzem czy wodą w maluchu? Jak to tam
1: no
0: jest?
1: Wiesz co,
0: szczerze mówiąc,
1: tak,
0: nie wiem.
1: Tak na dobrą sprawę powietrzem. No powietrzem. I to powietrze obiega dookoła ten silnik.
0: No
1: to
0: właśnie.
1: Jest w ogóle też ciekawa konstrukcja i tutaj też pamiętamy czasy, kiedy uchylaliśmy tę tylną klapkę, żeby tego powietrza było więcej, żeby było lepiej. Nie, absolutnie. Absolutnie to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ to powietrze powinno cyrkulować. Tam są takie specjalne żeberka od dołu. To powietrze wlatuje i kręci się wokół tego silnika, chłodząc ten silnik. No i to zdecydowanie działa. Natomiast my startujemy dzisiaj w polskiej edycji, w polską edycję Wielkiej Wyprawy Maluchów. 60 maluchów będzie przemierzało Polskę. Jedziemy dzisiaj na Warmię i na Mazury, czyli jedziemy na północ, potem odbijamy w stronę Suwalszczyzny, później zjeżdżamy na południe, będziemy jechać wzdłuż naszej wschodniej granicy, można powiedzieć, czyli Podlasie, Lubelszczyzna, ale także zawitamy na Pętlę Bieszczadzką, a później wrócimy do Małopolski przez Rzeszów, Tarnów, wrócimy do Małopolski i tutaj 15 lipca wielki finał w Krakowie na Rynku Głównym. Jedziemy po to, żeby pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. No i bardzo się cieszymy, że znowu jesteśmy z maluchami na trasie. Cieszy się także z jeszcze jednego bardzo ważnego wydarzenia, które na tej trasie się pojawi. Dyrektor generalny Marcin Małysz, dyrektor generalny oczywiście Wielkiej Wyprawy Maluchów.
2: Ależ my się cieszymy. Drodzy Państwo, ruszamy z Warszawy tym razem. No i będziemy po

0: wszystko jest okej, to ja próbowałem rozpakować kolejną przesyłkę pani Maria z Zamościa i olbrzymi karton pełen ciasteczek. Piotrek już się uśmiecha. Ja też, bo zapach się po studiu roznosi. Jest jeszcze kamyczek. Kamyczek od Jakuba z Bestwiny, to w Małopolsce. Pękło, Jakubie, ale to nic. Posklejam, puszczę w obieg. Bardzo pięknie dziękujemy, maskotki lecą do was. Roman Czajarek, zapraszam do programu Pierwszego Polskiego Radia. Czas na aktualności. Piotr Balasz.
1: $16 miliardów na samorządowe inwestycje w obronność. Rząd ogłasza nowe narzędzie, Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności.
2: Nie będzie bezpiecznej Europy bez niezależności produkcji zbrojeniowej w Europie.
1: Nie przewidujemy powrotu do programu CPN. Minister energii o sytuacji na Bliskim Wschodzie i cenach na światowych giełdach ropy. Czerwone flagi na bałtyckich plażach. Jeszcze trochę tam pozostaną.
3: Powstały miejscami fale 5-metrowej wysokości.
1: To narzędzie, dzięki któremu zrealizujemy plan budowy bezpiecznej Polski, najbezpieczniejszego miejsca w Europie. Tak wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz opisuje Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Podczas inauguracji tego właśnie funduszu podkreślił, że w praktyce oznacza on $16 miliardów na inwestycje samorządowe wspierające obronność.
2: Ten znak równości Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności jest bardzo wyraźny, bo i firmy prywatne, i firmy państwowe będą mogły z niego skorzystać. Często mamy małe firmy, które potrzebują tylko takiego impulsu rozwojowego, żeby z odkrycia przejść na linię produkcyjną.
1: Pieniądze z funduszu trafią na zbrojenia, infrastrukturę krytyczną, jak drogi czy kolej, schrony oraz cyberbezpieczeństwo. Waszyngton przygotowuje się do wielodniowej, a nawet wielotygodniowej wymiany ognia z Iranem, twierdzi portal Axios. A miniona noc pokazała, że do stabilności w rejonie Zatoki Perskiej wciąż jest daleko. Wojska amerykańskie przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe na wybrzeżu, a to w odpowiedzi na ostrzał statków handlowych w cieśninie Ormus. Trafiliśmy 90 celów, mówił wracając ze szczytu NATO w Ankarze Donald Trump. Po prostu zadaliśmy im potężny cios. Militarnie już wygraliśmy. Zostało im bardzo niewiele i bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Dzwonili przed chwilą, tak bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Nie wiem, czy zasługują na to, by je zawrzeć. Nie wiem, czy będą przestrzegać warunków porozumienia, mówił Trump. A te wydarzenia wstrząsają światowym rynkiem ropy, choć dziś ceny stabilizują się po wcześniejszych wzrostach. Minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z Polskim Radiem Kraków mówi jasno, nie przewidujemy powrotu do programu osłonowego CPN, bo jego zdaniem stawki stabilizuje sam rynek.
4: To, co dzisiaj wpływa bezpośrednio na cenę na stacjach, to to, że po prostu odbudowywane są powierzchnie magazynowe, odbudowywana jest ta sytuacja związana z rezerwami strategicznymi i z tego wynika dzisiaj to, że te spadki na giełdach nie jeszcze przekładają się bezpośrednio tak szybko na spadki cen na stacjach paliw.
1: Program CPN obowiązywał od końcówki marca do końca czerwca, kosztował budżet państwa niecałe $5 miliardów. Idziemy na spotkanie z nadzieją, że poznamy szczegóły proponowanych rozwiązań. Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej lada chwilę rozpoczną zapowiadane na 11 rozmowy z minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda proponuje ograniczenia w wysokości zarobków pracowników medycznych. Propozycji jest więcej, ale dla nas kluczowe są detale, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem Klaudiusz Komor, wiceszef Naczelnej Rady Lekarskiej.
5: To są postulaty, o których już była mowa w zeszłym roku, z których wtedy się wycofano. Natomiast nie znamy żadnych szczegółów, które by doprecyzowały, w jaki sposób te różne ograniczenia, które mają być prowadzone, będą po prostu funkcjonować.
1: A tymczasem jest kolejny ruch w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. To od wykrytych nieprawidłowości w tej placówce zaczęła się dyskusja o patologiach w systemie i sposobach na jego naprawienie. Od rana w szpitalu są funkcjonariusze CBA. Pojawili się też w stołecznym ratuszu oraz urzędzie dzielnicy Ursus. Na polecenie prokuratury agenci zabezpieczają tam dokumentację, która będzie później analizowana i weryfikowana.
6: To są aktualności jedynki.
1: Nie na takie wakacje liczyli wczasowicze, którzy właśnie teraz wypoczywają nad polskim morzem. Na kąpieliskach powiewają czerwone flagi. I tak będzie jeszcze przez kilkadziesiąt godzin. To przez sztorm, wyjaśnia Sebastian Kluska z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
3: Powstały miejscami fale 5-metrowej wysokości i te wysokie fale 5-metrowe muszą w swoim tempie zejść do poziomu takiego akceptowalnego po to, żeby kąpieliska mogły być z powrotem otwarte.
1: Z powodu wichur i sztormu Pomorska Straż Pożarna interweniowała ostatniej doby ponad 130 razy. W Suwałkach rusza największa.

0: Większe w Polsce święto bluesa to już 29. odsłona festiwalu, tym razem z nowością, plenerową sceną. Poza tym znana już z wcześniejszych imprez parada motocykli oraz koncert na lawecie. Fani przyjeżdżają tu nie tylko dla gwiazd, podkreśla dyrektor artystyczny festiwalu Bogdan Topolski.
1: Też i zespoły amatorskie, też zespoły z naszego regionu. To przede wszystkim klimat tych koncertów, że tych koncertów jest tak dużo. Park Konstytucji, jest Plac Marii Konopnickiej, jest blues na bulwarach, blues na chłodnej, kluby festiwalowe.
0: W trakcie trzydniowego festiwalu w Suwałkach wystąpi około 300 muzyków i 40 zespołów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. 996 hektopaskali ciśnienie cały czas rośnie dzisiaj. Wietrznie, nawet bardzo wietrznie, deszczowo, cieplej dopiero od poniedziałku, wyraźnie cieplej od wtorku. A dziś temperatury w miarę wyrównane. 20 w centrum, 22 na zachodzie, 15-16 stopni na północnym wschodzie. Cieplej nie będzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Zrobiłem sobie tradycyjny remanent w Państwa wpisach. Widzę, że historia pana Józefa, który kolejny raz podchodził do matury, ten, który ma 87 lat i próbuje od paru lat uparcie tę maturę zdać. I już wiemy, że nie zdał w tym roku i chyba nie ma szansy na poprawkę. Przynajmniej na to wskazują te pierwsze wstępne wyniki. Zobaczymy jeszcze, czy to się potwierdzi, ale tak od paru godzin piszą już wszystkie media. Historia państwa poruszyła. Może by tak naszą maskotkę wysłać do pana Józefa? Muszę sprawdzić, kto zna adres, kto pomoże. Trafimy, na pewno poradzimy sobie. Wiadomo, że chodzi o Kalisz. To jest Lato z Radiem, to jest program Pierwszy Polskiego Radia. W tej godzinie o kulisach tego, jak będzie wyglądało nasze studio fotograficzne, bo Wojtek Grzedziński jest przygotowany. Ale to będzie studio nie takie same jak w zeszłym roku, bo będzie bonus, bo można przyjść ze swoim zwierzakiem. Zapraszam.

0: bo po raz pierwszy spotkaliśmy się w zeszłym roku. To był taki czarny namiot, nieprzypadkowo czarny. Chodzi o to, żeby to była ciemnia fotograficzna, żeby tam żadne kolory nie mieszały barw, kiedy się robi piękną fotografię, a w środku biała ścianka, bo zdjęcia były robione na białym tle. A przed wejściem czekała na Państwa nasza reporterka, nasza niezawodna Agnieszka Ciecierska. I ona pierwsza z Wami rozmawiała, potem Wojtek Grzędziński w środku w namiocie rozmawiał z Państwem dalej, bo przed każdym zdjęciem trzeba porozmawiać. Agnieszka nagrywała wszystko. Czasami ten mikrofon wyłapywał zaskakujące rzeczy.
1: To są świetne zdjęcia robione.
2: Ile się płaci?
1: Nic się nie płaci.
2: To będziemy robić.
1: To są zdjęcia robione przez najlepszego fotografika w Polsce.
2: Janusz! To mój małżonek. Chodź na chwilkę.
1: Można pojedynczo robić zdjęcia, można robić podwójnie.
2: Razem, my razem.
0: Piękne to było. Ile się płaci? Za darmo. A jak za darmo? Janusz! Chodź na chwilkę. Też będzie za darmo. W Ełku specjalne studio i można przyjść ze swoim czworonogiem, bo skoro pies jest maskotką, weźcie Państwo sobie psiaki, weźcie koty jak chcecie. Nawet chomik może być, rybka akwariowa, tu już bym nie ryzykował, naprawdę. Ale te inne tak, Wojtek powiedział, że zrobi te zdjęcia, ba, za moment będzie w naszym studiu. To pogadamy o szczegółach, bo wcześniej Maryla Rodowicz i to nie sama wpadła.

0: jedynka. To jest radio.
1: Pani Helenka napisała: Panie Romanie, w zeszłym roku to było tak, że jeździł z wami taki gość, co miał taki ciemny, czarny namiot. I w tym namiocie, to tam jak się do niego przyszło, on robił rewelacyjne zdjęcia. Nasza droga słuchaczko, to był Wojciech Grzędziński. I on w tym roku też będzie. Powiem więcej, w najbliższą sobotę. Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry. Strasznie miło to słyszeć.
1: No, wiele osób się pytało i wiele osób nawet miało do nas pretensje. Dlaczego od samego początku nie ma tego gościa z nami? Bo te fotografie są fajne, choć ja pamiętam, że na początku, jak zobaczyłem te zdjęcia, to sobie pomyślałem do licha, spodziewałem się takich klasycznych portretów, a było zupełnie inaczej.
2: No bo to są zdjęcia o was, o słuchaczach, także staram się wyciągnąć to, co w państwie jest charakterystyczne, to co tworzy was unikalnymi, niepowtarzalnymi.
1: I dlatego, zanim państwo zrobicie sobie zdjęcie, to jest chwila rozmowy. To jest taka chwila pogadania.
2: Taka krótka randka.
1: O co pytasz?
2: Bardzo różnie. Przede wszystkim jak się czujecie. Przede wszystkim jak to jest stać po tej drugiej stronie obiektywu, bo wiem, że dużo osób się boi, ma jakieś takie... No jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Coś, z czym wcześniej się nie spotykali. Dla mnie to jest wielka frajda i wielka przyjemność.
1: Nie, moment. Przecież żyjemy w czasach, że każdy może wyciągnąć telefon komórkowy, odwrócić sobie tam funkcję, czyli strzelić umownego selfiaka, więc obiektyw nie jest czymś takim, czego nie znamy. My to znamy.
2: Ale fotograf jest czymś obcym, bo przestaliśmy chodzić do fotografa, przestaliśmy dokumentować ważne chwile w naszym życiu taką celebracją, pamiątkowym zdjęciem.
1: Czekaj, jak byłeś młodszy, bo ja teraz sobie przypomniałem, jak ja byłem mały, to mama raz w roku zamawiała wręcz takie zdjęcie u fotografa. Byłem odświętnie ubierany, mama też.
2: Absolutnie.
1: Oczywiście, tak. I szliśmy i to było takie pozowane zdjęcie, robiło się odbitki dla dziadka, dla babci, dla drugiego dziadka, drugiej babci i wysyłało w świat.
2: Tak.
1: I tych zdjęć w ogóle w szufladzie co roku było tam ileś tam różnych.
2: I tak powstawały albumy rodzinne.
1: I przychodził też fotograf do szkoły. Zdjęcie klasowe na tle mapy tam jakiejś Europy czy czegoś.
2: I jeszcze taka trzymająca jedna osoba, w której klasie jesteśmy, taką karteczkę przeważnie z czymś napisanym.
1: I dyżurny piórnik albo dyżurny wielki długopis, tam były różne pomysły, co tam będzie. Ale to się skończyło gdzieś tak... Chyba z początkiem lat 90. To takie mam wrażenie, że wtedy to zaczęło się gdzieś kończyć.
2: Wtedy weszły te aparaty małpki takie, które jednorazowe, wielorazowe. Ta fotografia weszła pod strzechy jeszcze bardziej. I gdzieś to o tym zapomnieliśmy, że to jest fajna tradycja, że to jest fajne przeżycie w ogóle. No i wspaniała pamiątka.
1: Okej. W tym roku maskotką Lata z Radiem jest pies. I pytanie trudne, ale tak sobie pomyślałem, że to jest wyjątkowa okazja. Czy można przyjść z psem
2: absolutnie
1: do twojego
2: tak.
1: studia? Czyli po

0: można przyjść.
1: Portret siebie ze swoim zwierzakiem
0: no,
1: zrobić.
0: To jest super. Oczywiście będziemy mieli takie małe podwyższenie dla czworonoga.
1: Nie, na
0: którym,
1: serio?
0: Oczywiście, na którym będziemy mogli go postawić, żeby no, był tak samo godnie reprezentował rodzinę.
1: Moment. A jak on nie będzie chciał? Bo to wieżek to ze zwierzakami
0: będziemy
1: bywa.
0: Go przekupywać jakimiś tutaj parówkami albo innymi chrupkami.
1: Masz psa czy nie masz?
0: Miałem.
1: Miałeś? I dał się przekupić, rozumiem, jakieś
0: no,
1: smaczki, coś.
0: Za parówkę robiła wszystko.
1: Bo ja mam kota i z kotami to się tak nie da. Nie?
0: Ale z kotem też można przyjść, oczywiście.
1: Chwila. Czyli tak naprawdę, jak ktoś ma, nieważne jakie masz zwierzę w domu, weź ze sobą swojego zwierzaka, przyjdź do Wojtka, do jego studia plenerowego i to będzie jedyna być może w twoim życiu, a na pewno pierwszy raz, okazja zrobienia sobie portretu takiego wspólnego. Ty i twój zwierzak.
0: No pewnie.
1: Na upartego świnkę morską? Nie wiem, czy świnka by się dała namość. Kota spokojnie.
0: Wąż boa.
1: Żebyś nie wykrakał.
0: Na to czekam.
1: Naprawdę, jak znam życie, to ludzie... Znaczy, z takich dziwnych zwierząt zdarzyło mi się, ale to było wiele lat temu, a przypomniałem sobie nie tak dawno, bo na pierwszym koncercie w Bielsku-Białej na scenie była Maryla Rodowicz. I przy jednym z koncertów Maryli kiedyś przyszedł pan, który przyprowadził wielbłąda. Było, czy można przyjść ze zwierzęciem
0: wow.
1: domowym? No i tak... No i potem było wiele krzyku. Ja mówię, ale co? Chodź, zobacz, co tam jest. I okazało się, że on miał wielbłąda. Maryla pogłaskała, nakarmiła, przejechać się nie odważyła, więc dwugarbny był. Więc ten wielbłąd się pojawił, więc ludzie potrafią czasami zaskoczyć. Jak będzie wyglądało studio? Będzie tak samo jak w zeszłym roku, czy jakoś
0: inaczej? Tak samo jak w zeszłym roku. Mamy czarny namiot, w którym tworzymy studyjne warunki fotograficzne i na takim białym, neutralnym tle fotografujemy państwa.
1: To teraz dwa techniczne pytania. Dlaczego namiot jest czarny?
0: Namiot jest czarny, żeby wysłonić i wymaskować to światło dzienne, które się zmienia, bo zaczynamy rano, kończymy po południu, więc to światło nigdy nie jest takie samo, a zależy nam na tym, żeby te zdjęcia były do siebie podobne.
1: To tu jest od razu podpowiedź kolejna, bo my mamy sporo tych pomarańczowych namiotów radiowej jedynki. I państwo często podbiegacie do nas i w tych namiotach próbujecie sobie zrobić z nami zdjęcie. I zwróćcie uwagę, że ja wtedy was próbuję wyciągnąć poza namiot, wy mówicie nie trzeba. To jest właśnie po to, żebyście nie mieli pomarańczowej twarzy, bo jak jesteście wewnątrz pomarańczowego namiotu, to te barwy się zmieniają.
0: Jesteśmy absolutnie...
1: Czerwonoskórzy jesteśmy tacy.
0: W pełni.
1: No dobrze, ale dlaczego tło jest białe?
0: Tło jest białe, bo szukam w tych zdjęciach czegoś charakterystycznego w moim bohaterze. To tło pozwala mi zniwelować wszystko to, co by od tego bohatera czy bohaterki zdjęcia odwracało uwagę.
1: Okej, czyli chodzi o to, żeby tam nie było nic, co by nam mogło... Ja myślałem jeszcze inaczej, bo teraz niektórzy robią te tła w różnych kolorach, bo tam można coś podłożyć.
0: Ale nie, tu nic nie podkładamy.
1: Jak państwo będziecie, polecam przy okazji gorąco, jak państwo będziecie na wycieczce w Polskim Radiu, a da się taką wycieczkę zorganizować, jest taki cały komórka, która te wycieczki robi, to na korytarzach jedynki zobaczycie zdjęcia Wojtka i to są wasze portrety. To są te portrety z zeszłego roku. One są na jasnym tle, tak? One są na białym tle. I w ogóle weźcie państwo pod uwagę, że robi wam te zdjęcia najbardziej utytułowana osoba w Polsce, która ma na to stosowne papiery najważniejszych nagród, jakie w tym kraju można dostać. A czasami pytają o te nagrody, czy nie pytają? Czy kojarzą, czy nie kojarzą?
0: To jest coś
1: czy to tylko
0: ważnego.
1: W gronie zawodowców?
0: No, tylko gdzieś tam w małym gronie.
1: No to ja państwu podpowiadam, że to jest ten ktoś, kto naprawdę wie, jak robi się. To jeszcze jedno pytanie. Zdjęcia czy fotografie?
0: Zamiennie. I zdjęcia, i fotografie.
1: Bo podobno są tacy, którzy potrafią się obrazić i mówią, słuchaj, zrobiliśmy fotografię. To nie jest zdjęcie. Albo odwrotnie. To...
0: Ważniejsze jest to, że robimy zdjęcia. Nie pstrykamy, nie klikamy, nie. To jest jakiś proces. To jest... Zdjęcie rodzi się w głowie. Zdjęcie rodzi się zanim ono powstanie w aparacie fotograficznym.
1: Od której do której będziesz, Wełku?
0: Zaczynamy około południa i kończymy razem z końcem pikniku.
1: Czyli tak 17-18 mniej więcej.
0: Coś takiego.
1: Najbliższa sobota Ełk i potem ponownie w
0: Tarnowie 22 sierpnia.
1: Wojciech Rzędziński. Dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam.
2: Stoi. Loka.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wydział skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz? Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to.

0: Aflofarm.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Mek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
4: Najcieplej? Najcieplej teraz w Legnicy, 22 stopnie. Najchłodniej? Zakopane, 12, to się specjalnie nie dziwię. Warszawa 18, ociśniemy za chwilę. Dziś 14 na wschodzie i na Podhalu, mniej więcej 20 w centrum, do 23 na zachodzie Polski, tam najcieplej. Sporo deszczu, zachmurzenie małe lub umiarkowane, ale chwilami tych chmur może przybywać. Uwaga na wiatr, może być silny. Cieplej, szczerze mówiąc, dopiero od poniedziałku. No od wtorku to już tak nawet do 30 stopni, 31. W poniedziałek 30 na zachodzie się może też pojawić. Teraz Wielkopolska. Miejscowość nazywa się Czarnków. Katarzyna Wala, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Dzień dobry pani Katarzyno, jak z pogodą?
5: Dzień dobry, w Czarnkowie słonecznie, za oknem letnia aura, a miasto przygotowuje się do święta noteci. Także zapraszamy wodniaków do Czarnkowa, bowiem nasza marina jest wyjątkowa. Powstała w Starym Porcie Rzecznym. To idealne miejsce dla miłośników żeglugi śródlądowej, jak i architektury rzecznej. Na szlaku rzeki Noteć znajduje się kilka śluz oddalonych od siebie o około 5 kilometrów. Niektóre z nich mają XIX-wieczny rodowód, a przy niektórych zachowały się jeszcze budki strażnicze, pozostałość po polsko-niemieckich przejściach granicznych. Zresztą nasze miasto ma bogate wodniackie tradycje. Jako ciekawostkę dodam, że od lat 50. ubiegłego wieku działa fabryka sprzętu okrętowego, a z okolic Czarnkowa pochodzi również postać polskiego emigranta, który w Stanach Zjednoczonych stał się pierwowzorem ikony popkultury okresu międzywojennego, marynarza Popeya, bohatera komiksu. Jego znakiem rozpoznawczym była fajka w ustach i puszka szpinaku, po którego zjedzeniu nabierał witalności. Także zapraszamy do Czarnkowa na święto Noteci.
4: Czarnków, Noteć, piękna rzeka wielkopolska. Pani Katarzyna Wala, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Dziękuję, zaproszenie przyjęte. Może jesienią jedyne takie miejsce z Czarnkowa? Ja bardzo chętnie, jakby co. Warszawa, barometr 996,5 hektopaskala. Ciśnienie cały czas rośnie, ale bardzo wolno.

0: To był Mateusz Ziółko z Liberem w duecie Razem. Wełku pojawi się na naszym koncercie. Choć tak naprawdę powiem Państwu szczerze, ja na kogoś innego czekam Wełku. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie za kulisami wyglądało, bo tam się Skolim pojawi. Na początku padały takie pytania, kto będzie największą gwiazdą trasy lata z Radimem. Mówiłem, że Doda, ale będzie gorąco. A co? Bo Rodowicz mówi, nie, będzie zupełnie inny powód. I to jest właśnie on, Ełk. Zobaczymy, już niektórzy artyści ostrzą sobie tam zęby. Teraz niestety nie o tym, bo teraz mamy smutną informację dla Państwa, jak to czasami tak bywa, że one wpadają do naszego studia, tak jak goście. Marcin Wojciechowski, dzień dobry.
1: Miała być zupełnie inaczej dzisiaj z tą piosenką.
2: Miała być inna piosenka. Miała być piosenka Jamesa Blunta, You're Beautiful, jej nietypowa, przewrotna historia. Będzie jutro, ale dosłownie przed chwilą dowiedzieliśmy się, szanowni Państwo, że zmarła Bonnie Tyler. I pewnie teraz wielu z Państwa teraz zrobiło, jak to przecież, jak to ten głos, głos, którego nie da się podrobić nigdy, po 3 sekundach do rozpoznania. Bonnie Tyler miała 75 lat, zmarła w szpitalu w Portugalii.
0: Ona chorowała od pewnego czasu.
2: Od pewnego czasu, tak, powikłania związane z chorobą, z którą zmagała się od kilku miesięcy. W czerwcu jeszcze media informowały, że wybudziła się ze śpiączki po nagłej operacji, jednak jej stan pozostał cały czas ciężki. Przykro bardzo, na ten głos, który pozostał, który zostanie z nami już zawsze i te piosenki, to tak naprawdę dzieło przypadku, bo w 1977 roku Bonnie przeszła operację usunięcia guzków, fałdów głosowych i lekarze kazali jej milczeć przez jakiś czas. A ona tego nie robiła. Mówiła, starała się mówić cały czas, nie wytrzymała.
0: I ta chrypka charakterystyczna,
2: Charakterystyczna chrypka to właśnie dzieło przypadku i wbrew zaleceniom lekarzy powstała. Stała się potem jej znakiem rozpoznawczym. 100
0: ona w ogóle
2: milionów...
0: w kościele zaczęła, bo ona jest protestantką, ta rodzina była taka bardzo wierząca, parę razy tam goniła ją do kościoła w niedzielę dziennie, więc ona biegała
2: tam śpiewała
0: i w tym chórze.
2: Właśnie, tak, śpiewała. 100 milionów płyt sprzedała na całym świecie, bardzo dużo. Dla mnie to jest przede wszystkim symbol.
0: Prosta
2: ta fryzura jeszcze, pamiętają Państwo ten...
0: Prosta taka dziewczyna z ludu, która pracowała w sklepie, dorabiała tam. Tata weteran w ogóle wojskowy.
2: Walizka.
0: Górnik.
2: To zupełnie normalna, zwykła rodzina, talent, który okazał się przypadkowy i wykorzystała go świetnie. A piosenka taka, która nam się kojarzy chyba najbardziej z Bonnie Tyler, no to jest, myślę, kilka jest takich utworów. W Shreku między innymi był wykorzystywany. Total Eclipse of the Heart, myślę. Bardzo taki musicalowy utwór. O wampirach pierwotnie miał być.
0: Ja mam swoją ulubioną Lost in France.
2: A to
0: jest sam początek jej kariery, ale
2: pięknie,
0: taki ładny, nie?
2: Oczywiście, więc to Total Eclipse of the Heart jest takim utworem, myślę, niezwykle charakterystycznym, pomnikiem wręcz.
0: Shaky Stevens.
2: Też...
0: Rocking Dway.
2: Oczywiście.
0: Ten duet. Wow.
2: No i przecież Meatloaf też z nim miała kiedyś duet i wiele innych. I przy każdych zaćmieniach słońca ta piosenka wraca za każdym razem. Bardzo szkoda, nie lubię takich informacji przekazywać. Niestety pracując w radiu, wiesz dobrze, że czasami musimy, więc proszę sobie posłuchać Bonnie Tyler. Za chwilę przypomnimy jej prawdopodobnie największy przebój. No i szkoda. Ostatnio występowała w Polsce kilka razy.
0: Poczekaj, bo chciałem dopytać tylko, bo ten największy... Czy on był z Dieterem Bolenem grany razem? Czy Dieter Bolen maczał w tym palce? Bo on jej pomógł od pewnego...

0: pewnego momentu, jak ona po tym Shakinie Stevensie próbowała znowu złapać jakiś taki wielki
1: hit. Ale to już później.
0: I szukała kontaktów tam z Cliffem Richardem, z Rodem Stewartem próbowała, tak, prawda? Tak. I pojawił się Dieter Bohlen też. Ona tam Angel Heart nagrała z nim razem, pamiętam.
1: To już późny czas, kiedy próbowała wrócić na tę dużą scenę, właśnie jak wspomniałeś przy okazji innych muzyków. Natomiast zagrajmy ten największy jej przebój, który pewnie się państwu dobrze kojarzy.
0: Marcin Wojciechowski. Do zobaczenia w sobotę.
1: W moim rodzinnym Ełku.

0: To jest Lato z Radiem i to jest program pierwszy Polskiego Radia. Czas na rozwiązanie naszej zabawy związanej z wakacjami marzeń. Dzisiejsze pytanie było takie. Słynny polski twórca, artysta, poeta, który pisał o szczycie Mont Blanc, opisał to w pewnym słynnym poemacie. Na maturze państwo powinni to mieć, a przynajmniej niektórzy to mieli z pewnością. A potem jak to zostało opublikowane, to przypisano ten utwór innej osobie. Pytałem, kto to napisał, komu to przypisano i co to za słynne dzieło, które się dzieje tam na gór, szczytach i tak dalej. No i dobra odpowiedź od pana Arkadiusza z miejscowości Lipiny, to są okolice Margonina, dotarła. Od innych osób też, więc była szansa zdobyć 3 punkty, bo to było pytanie za 3 punkty. Pan Arkadiusz napisał tak. Dzień dobry, dobra odpowiedź to Kordian Juliusza Słowackiego, a przypisano to błędnie Mickiewiczowi. Zdenerwował się i Mickiewicz, i Słowacki. Mickiewicz, bo uważał, że Słowacki jest kiepskim twórcą, a Słowacki, bo uważał, że to on jest autorem. To czemu nagle konkurent ma dostawać? Panowie się niezbyt lubili po prostu. Panie Arkadiuszu, są 3 punkty, jest maskotka. Inni słuchacze, którzy tak samo odpowiedzieli, macie po 3 punkty. 21 osób na pozycji pierwszej mamy w czwartek, a jutro jest piątek. Zobaczymy, jaki będzie finał tego tygodnia. Z pewnością dogrywka nas będzie czekać w poniedziałek. Jak duża, to okaże się jutro.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Bo to jest program pierwszy Polskiego Radia. Do jutra macie państwo czas, żeby nagrywać swoje uzupełnienie zdania. Jak słyszę Polkę Dziadek, to? No właśnie, co? Co państwo wtedy robicie? Wrzucajcie to na swoje media społecznościowe. Czekamy na te podpowiedzi, czekamy na te wasze sugestie. Nagrody też czekają. Jutro Agnieszka Kunikowska powie państwu dzień dobry, oczywiście w Lecie z Radiem. I będzie o pomnikach psa, między innymi, bo przecież pies jest maskotką, a tych pomników w Polsce, uwaga, mamy całkiem, całkiem sporo. Jak tak dobrze policzyć, to powyżej 10 nawet można się doliczyć. Jest jedno miasto, które ma 2. Piękna zagadka, prawda, które...

No i zapraszam Państwa na sobotę do Ełku. Ełk, Chełm, Grudziądz, Poddębice, Lublin, Mrozy, Tarnów, Gołdap i Białe Błota. To jest nasza trasa lata z Radiem i Telewizją Polską. Ełk najbliższą sobotę i potem każda sobota kolejno. Chełm, Grudziądz, Poddębice, Lublin, Mrozy, Tarnów, Gołdap i Białe Błota. Ale to już będzie 5 września. Zapraszam Państwa bardzo gorąco. Zostańcie z programem Pierwszym Polskiego Radia przez całą dobę, bo warto. Dajcie znać innym, że warto włączyć jedynkę i posłuchać. Sprawdźcie to.

0: Autopromocja.
1: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię. Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę w sobotę po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
11: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus

0: To nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bigont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do MediaExpert.
8: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
11: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
12: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
9: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na S3 w Zachodniopomorskim między węzłami Wolin Zachód i Dargobądz w pobliżu miejscowości Dargobądz samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Zablokowane mamy lewy pas w kierunku Świnoujścia na 21 kilometrze. Bez zmian na A2 między węzłami Poznań Zachód i Poznań Komorniki, a to oznacza, że po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych i dwóch osobowych nadal jest zwężenie w kierunku Warszawy na 156 kilometrze i jest także korek. Natomiast nie widać już spowolnienia na S6 między węzłami Chwaszczyno i Gdynia Chwaszno w pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack. Tutaj kolizja dwóch samochodów osobowych częściowo utrudniała przejazd w kierunku Rumi na 39 km. Cały czas mamy informacje o blokadzie tego pasa, ale tutaj spowolnienia nie widać. Na S6 natomiast jest korek w kierunku Gdyni między węzłami Gdańsk-Osowa i Gdańsk-Matarnia. Na S79 wciąż także informacja o blokadzie jednego pasa między Marynarską i Lotniskiem w kierunku Krakowa. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe, ale tutaj też nie widać już spowolnienia, więc prawdopodobnie służbom udało się usunąć już skutki tego zdarzenia, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Dobre informacje z dolnośląskiego odcinka A4 między węzłami Lubiatów i Złotoryja. W pobliżu węzła Lubiatów usunięto awarię busa i odblokowano przejazd w kierunku Wrocławia. Tu nie ma korka, to 81 km i także A4 między węzłami Jarosław Zachód i Przeworsk odblokowana w chałupkach na jezdni w kierunku Rzeszowa.
14: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce. Hejnał z Wieży Mariackiej. Posłuchajmy.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po godzinie 12:00, aktualności jedynki, Piotr Balasz zapraszam. Nie żyje Bonnie Tyler. Te informacje przekazała jej rodzina. Walijska piosenkarka w latach 80. wlansowała mnóstwo światowych przebojów. Jej charakterystyczny głos fascynował miliony fanów. It's a heartache. Piosenkarka zmarła w szpitalu w Portugalii. Była tam leczona od dłuższego czasu. Przebywała na Ojomie. Bonnie Tyler miała 75 lat. To nie pierwsze i nie ostatnie działania służb w tych miejscach. Tak wejście agentów CBA do Szpitala Południowego w Warszawie komentuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w samym szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
0: Śledztwo ma związek, przypomnijmy, z wykrytymi nieprawidłowościami związanymi m.in. z wynagradzaniem lekarzy i z działalnością prosektorium. A to wszystko w chwili, gdy w Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie kierownictwa resortu z Naczelną Radą Lekarską o pomysłach na uzdrowienie systemu.
2: Myślę, że najważniejsze dzisiaj to jak sprawić, żeby polski pacjent miał lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, jak zmniejszyć kominy płacowe, jak zmniejszyć rozwarstwienie, jak doprowadzić do tego, żeby system był sprawiedliwy. O tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Przede wszystkim na stole muszą pojawić się konkrety.
0: Mówił wchodząc na spotkanie szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Temat powróci już za chwilę w magazynie w samo południe. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi, jakie pod koniec czerwca uderzyło w Wenezueli. Władze kraju podały, że kataklizm zabił ponad 3800 osób. Rannych jest blisko 17 tysięcy. Skutki katastrofy odczuwają dziesiątki tysięcy mieszkańców kraju. Rząd w Caracas apeluje o zniesienie międzynarodowych sankcji, podkreślając, że to pomoże sfinansować odbudowę.
3: To są aktualności jedynki.
0: Silny wiatr już nie jest aż tak niebezpieczny, ale na wybrzeżu sztorm jeszcze nie odpuszcza.

0: Puszcza. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku wydał ostrzeżenie przed wezbraniem wód na Pomorzu. W porcie północnym w Gdańsku oraz w Sobieszewie poziom ten przekroczył już stany ostrzegawcze. Zagrożony jest teren Żuław i Zalewu Wiślanego, Mierzei Wiślanej i okolic Martwej Wisły. Bałtyk z czerwonymi flagami, zamkniętymi kąpieliskami, a dodatkowo w Czasowiczą dają się we znaki wysokie ceny. Paragony grozy powróciły, a to skutek charakteru sezonu turystycznego, tłumaczy profesor Justyna Osuch-Melat.
1: My mamy krótki sezon i tam, gdzie w krótkim sezonie musimy zarobić szybko na całość roku i nie jest dla nas tak istotne ten powracający klient, to rzeczywiście będziemy windować cenę.
0: W tym roku za gofra z bitą śmietaną i dodatkami w najbardziej obleganych przez turystów miejscach trzeba zapłacić nawet ponad 30 zł. To kilka złotych drożej niż w poprzednim sezonie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Wschód Polski dziś pochmurny i deszczowy, nawet burzowy, a na zachodzie pogodniej. Termometry wskazują od 12 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 16 na Mazowszu i Pomorzu i 20 na Dolnym Śląsku. Wiatr chwilami jeszcze porwisty, a na barometrach w Warszawie 995 hektopaskali.
2: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza jest w Jaśle, na Podkarpaciu umiarkowana, w Poznaniu, a poza tym cieszymy się dobrą lub bardzo dobrą jakością powietrza. Ponad 60% energii elektrycznej pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru i słońca. Rozpoczynają się tak zwane zielone godziny. Do 16 warto korzystać z nadwyżki prądu w sieci.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Jest 12:08.
2: W samo południe.
3: $240 na godzinę. Taka ma być maksymalna stawka w publicznym systemie zdrowia. Ogłosiła to wczoraj minister zdrowia. Dziś lekarze ostrzegają, to może doprowadzić do zapaści kadrowej.
4: Uderzy w te najmniejsze podmioty, małe szpitale powiatowe, gdzie zawsze brakuje personelu i ten personel trzeba ściągać z dużych miast.
3: Porywy wiatru sięgały 120 km na godzinę. Na morzu sztorm osiągnął 8 stopni w skali Beauforta. Sprawdzimy, jak długo jeszcze będzie nam dokuczał niż Bernadette.
5: Trzeba mieć jednak świadomość tego, że powstały miejscami fale 5-metrowej wysokości.
3: W programie także sport i mundial wielkich strzelców. Messi, Kane i Mbappé ścigają się w pisaniu piłkarskiej historii.
6: Jest najlepszy w historii.
7: Maybe the best player in the world.
6: Chyba najlepszy piłkarz na świecie. Co tu mówić więcej? Z Mbappé jesteśmy niepokonani. Unbeatable.
3: Odwiedzimy też Wilno. Tam można obejrzeć niezwykły skarb. W czasie wojny zamurowano w podziemiach królewskie insygnia. Odkryto je dopiero kilka lat temu. Karol Surówka, to jest W samo południe. W tej chwili w Warszawie trwa spotkanie minister zdrowia z szefem Naczelnej Izby Lekarskiej. Jolanta Sobierańska-Grenda i Łukasz Jankowski rozmawiają o planowanej reformie w służbie zdrowia, która ma skończyć z patologiami, takimi jak saloniki VIP czy stawki rzędu 26 tysięcy złotych na godzinę. Wstępne propozycje minister przedstawiła wczoraj. W ocenie lekarzy część z nich zamiast pomóc może zaszkodzić. Dagmara Kędzior śledzi to spotkanie w Warszawie. Dzień dobry, Dagmaro.
8: Dzień dobry.
3: Co teraz dzieje się na miejscu?
8: Zapewne trwa w budynku intensywna dyskusja dotycząca właśnie tych propozycji, o których wspomniałeś. W przypadku lekarzy chodzi głównie o planowany limit dotyczący ich wynagrodzeń do 240 zł brutto za godzinę. Zatem jeśli przeliczymy to na etat, to będzie to maksymalnie 40 tysięcy złotych brutto za etat. No i ograniczenie ich czasu pracy do tego, by nie pracowali na więcej niż na dwóch etatach. Łukasz Jankowski, prezes NIL, mówił nam przed spotkaniem, że ma do Jolanty Sobierańskiej-Grendy wiele pytań.
9: Chcemy dzisiaj pytać o to, jak ministerstwo chce poprawić dostępność do świadczeń zdrowotnych, jaki ma pomysł na skrócenie kolejek, jak chce rozwinąć te postulaty, o których pani minister mówiła wczoraj. Wczoraj usłyszeliśmy wiele ogólnych sformułowań. Dzisiaj chcemy konkretów, projektów, aktów prawnych.
8: Ale oprócz pytań są też własne propozycje.
9: Mówiliśmy o odpolitycznieniu systemu ochrony zdrowia. Dotychczas od polityków nie usłyszeliśmy gwarancji wprowadzenia tego pomysłu w życie. Chcemy rozmawiać o limicie czasu pracy, czyli o bezpieczeństwie pacjenta i to, co umyka, czyli...

0: i wycena świadczeń. Ta wycena musi się zmienić.
1: Jednocześnie prezes Nil zadeklarował chęć współpracy z resortem zdrowia nad właśnie reformą całego systemu.
2: Dagmaro, już rozgorzał spór wokół propozycji, które wczoraj przedstawiła minister zdrowia.
1: Dokładnie tak jest, no bo ta dyskusja w szczególności dotyczy tych ograniczeń wokół lekarzy, te dwa główne, czyli zarobki i pełen, i ta, czy mogą pracować na jakiej części etatu, w której placówce. Tutaj między innymi rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem Karaudą, który mówił, że w szczególności jego obawy budzi ta kwestia wypłat ograniczeń do 240 zł brutto za godzinę w publicznych placówkach, bo to jego zdaniem może sprawić, że ci lekarze, którzy teraz zarabiają więcej, po prostu nie będą chcieli pracować w publicznych szpitalach.
3: Czy to pozwoli utrzymać kadrę? No to jest pytanie otwarte. Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego albo zdecyduje się na przykład na pracę nawet czasowo za granicą, że zamiast pracy w Polsce teraz będzie powiedzmy ten miesiąc dzielił na 2 tygodnie za granicą, 2 tygodnie w Polsce? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
1: A jeśli lekarze zaczną odchodzić od publicznych placówek, no to to przełoży się na gorszy dostęp pacjentów do świadczeń. No i też drugie ograniczenie, które na to wpływa, te maksymalne 2 etaty dotyczące medyków. No i ponadto, że będzie musiał lekarz pracować w jednym szpitalu, który będzie jego głównym, to też będzie potrzebował zgody dyrekcji na to, żeby pracować w innej placówce. I to dla doktora Piotra Pisuły z Naczelnej Rady Lekarskiej jest trudna do zrozumienia propozycja.
4: Limit godzin czasu pracy, jak rozumiem, ma spowodować, że pacjent będzie bezpieczny, ponieważ lekarz nie będzie przemęczony albo nie będzie, nie wiem, w 24 godzinie dyżuru będzie dalej jeszcze pracował. No ale jeśli najpierw lekarz będzie na dyżurze 24 godziny w szpitalu publicznym, a potem pójdzie do szpitala prywatnego na 24 godziny dyżuru, a potem znowu wróci do publicznego na 24 godziny, to wtedy już jest, jak rozumiem, w porządku, byleby tylko nie przekroczył też 2 etatów.
1: Nie można też powiedzieć, że wszystkie pomysły, które wczoraj przedstawiła ministra zdrowia, są krytykowane, bo chwalona na przykład jest ta propozycja dotycząca przyspieszenia wdrażania systemu centralnej e-rejestracji oraz e-kolejki. A jeśli chodzi o limity dotyczące zarobków i czasu pracy, to tutaj w przypadku czasu pracy raczej słyszałam, że może to być krok w dobrym kierunku. Natomiast co do zarobków, to tutaj raczej środowisko medyczne spodziewa się jakiejś korekty w górę, żeby to jednak była trochę wyższa kwota.
2: Dagmara Kędzior, bardzo dziękuję.
5: Rozmowa dnia.
2: Z nami połączony jest Wojciech Wiśniewski, współprzewodniczący Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Drobna korekta.
2: Bardzo dziękuję za drobną korektę, a ja dodam też, że zespołu, który oczekuje cały czas na spotkanie z minister zdrowia.
6: Dzisiaj otrzymaliśmy zaproszenie na 16 lipca na godzinę 12:30. W piśmie jest wyraźnie zaznaczone, że możemy oczekiwać obecności pani minister.
2: Trochę późno, tak przynajmniej mówiliście jeszcze wczoraj. 16 to jest jeszcze tydzień oczekiwania.
6: Za późno, dlatego że termin poprzedniego spotkania był wyznaczony pod kalendarz pani minister. Wystarczyło zadzwonić do nas i zapytać się, czy możemy w innym terminie. Na pewno byśmy mogli. Szkoda tych osób, które podróżowały przez połowę kraju, zmarnowały czas, no ale w końcu do tego spotkania dojdzie.
2: Podczas tego spotkania te propozycje, które wczoraj minister przedstawiła, będzie pan raczej krytykował czy chwalił?
6: Te propozycje w ogóle nie są nowe. Jeżeli chodzi o tę część dotyczącą wynagrodzeń kontraktowych przed naszym spotkaniem, pozwoliłem sobie sprawdzić korespondencję z ministerstwem. Po raz pierwszy trafiły do nas 16 lipca 2025 roku, czyli na kilka dni nawet przed powołaniem pani minister Sobierańskiej-Grendy na stanowisko ministra zdrowia. My jako strona pracodawców popieraliśmy te postulaty, zaznaczając jednocześnie, że powinniśmy uregulować kwestię, znaczy znowelizować ustawę podwyżkową, czyli tę, która daje bardzo hojne podwyżki pracownikom w systemie pracującym na podstawie umowy o pracę. Wydaje nam się, że to powinien być taki pakiet rozwiązań. Na razie też nie ukrywam, że nie zwykliśmy odnosić się wyłącznie do prezentacji, bo nie mamy żadnego dokumentu, o którym moglibyśmy się oprzeć.
2: No, na razie to są hasła, które poznaliśmy wczoraj, ale rozumiem, że czekacie też na hasła rozpisane na szczegółowe propozycje.
6: Jedno to propozycje prawne, to będzie dużo pracy dla prawników. Mnie interesuje troszeczkę co innego, to znaczy studium wykonalności. Na pewno potrzebny jest wstrząs, jeżeli chodzi o regulację wynagrodzeń kontraktowych w Polsce. Podejrzewam, że też, że słuchacze i w szerszym sensie opinia publiczna tego oczekują. Słusznie skądinąd. Natomiast pytanie brzmi i wydaje mi się, że przed naszą rozmową chociażby pan doktor Karolda zwracał na to uwagę, to może nie być takie banalne do wdrożenia, bo mamy duże różnice w

0: regionalnej, jeżeli chodzi o zagęszczenie placówek. Mamy kwestię właśnie przenikania się systemu prywatnego i publicznego, chociaż ja osobiście uważam, że ten rynek prywatny jest bardzo płytki i to nie jest tak, że jest przestrzeń dla jakiejś dużej grupy lekarzy na pracę wyłącznie w sektorze niefinansowanym ze środków publicznych. Natomiast ja chciałbym też się dowiedzieć, skąd, jak powstała kwota 240 zł, bo to jest, podejrzewam, że dla przeciętnego Polaka to jest to bardzo wysoka stawka, nawet bardzo, bardzo wysoka. Natomiast pytanie, jakie jest jej źródło?
1: Ale czy to jest stawka, która rzeczywiście doprowadziłaby do tego, że mogłoby dojść do zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych, tak jak widzi to część lekarzy?
0: Pewnie pana nie usatysfakcjonuje to odpowiedź, ale to zależy, bo mamy taką paradoksalną sytuację w Polsce, że robiąc medycynę na wyższej próby na w szpitalu uniwersyteckim, można zarabiać połowę tej kwoty, tak? A jednocześnie będąc w szpitalu powiatowym, tak za samo bycie można dostawać dużo więcej. Więc to zależy też, no różne jest zagęszczenie szpitali na przykład na Śląsku, a inne na Warmii i Mazurach. Więc dlatego będziemy pytać o studium wykonalności, ale nie ukrywam też, że będziemy pytać o inne kwestie, bo ten plan wydaje się, oczywiście niektóre zmiany są konieczne, ale niewystarczające. Jeżeli wsłuchiwaliśmy się w słowa pana premiera, jak rozumiemy w rozmowach uczestniczył minister Domański, chętnie się zapytamy, jaki jest plan na zasypanie kilkunastomiliardowej luki finansowej w tym roku i ponad 20-miliardowej w przyszłym. I też trochę mało pacjenta w tym planie, więc zapytamy się trochę w duchu tego, co mówił pan prezes Jankowski, jaki jest pomysł na wzrost dostępności świadczeń, bo Polacy, i to każde badanie opinii publicznej to pokazuje, najbardziej narzekają na kolejki.
1: Myślę, że politycy bardzo prosto odpowiedzą, jak zasypać tę dziurę, no bo to hasło powraca w zasadzie codziennie w wypowiedziach polityków różnych opcji, czyli no właśnie ograniczymy zarobki lekarzy.
0: Tak, tylko że ograniczenie zarobków lekarzy będzie ulgą dla szpitali, natomiast żeby to była ulga dla systemu, to musielibyśmy też obniżyć wyceny tych świadczeń, gdzie te zarobki będą ograniczone, dopiero wówczas będzie jakaś poprawa. System, znaczy finansowanie ochrony zdrowia jest absolutnym fundamentem, to znaczy parlament i kolejni ministrowie narzucili na NFZ obowiązki nie zapewniając źródła finansowania. I doszliśmy do momentu, gdzie jeżeli wierzyć doniesieniom jednej z redakcji, w jednym tylko szpitalu w Bydgoszczy, gdzie pojawiły się kłopoty z płatnościami ze strony NFZ-u, 1000, podkreślam, 1000 pacjentów jest niezakwalifikowanych do leczenia. Więc pytanie, jaka jest skala w całym kraju? Więc też jednocześnie ja zdaję sobie sprawę z tego, że opinia publiczna, biorąc pod uwagę, jak te kolejne doniesienia dotyczące marnotrawstwa w systemie ochrony zdrowia, nie jest szczególnie chętna do tego, aby dosypywać pieniędzy do NFZ-u, ale też dobrze byłoby pokazać w takim razie, jaki jest plan przywrócenia tej stabilności. Dlatego, że jeżeli nie będzie odważnych zmian systemowych i ustawowych, na przykład właśnie kwestia nowelizacji ustawy podwyżkowej, regulacji wynagrodzeń kontraktowych i wielu, wielu innych zmian, to po prostu za tę lukę finansową zdrowiem i życiem zapłacą pacjenci.
1: Tylko że akurat po aferze w Szpitalu Południowym i w innych szpitalach politycy będą mieli teraz bardzo trudne zadanie związane z tym, żeby kogokolwiek przekonać do zwiększenia wydatków na służbę zdrowia, bo zaraz znajdzie się inna partia, która powie, no tak, jasne, zwiększmy wydatki, żeby zarobki lekarzy były jeszcze większe i wyniosły 36 tysięcy złotych na godzinę. No bo jest. Tak to funkcjonuje teraz w komentarzach w sieci.
0: Jestem w tej wygodnej pozycji, że nie jestem politykiem, ale jeżeli politycy doprowadzili do tego problemu, to ich zadaniem jest to rozwiązać. Natomiast to, że dojdziemy, natomiast to jest też kwestia zaniechania. Tak się składa, że napisałem w ciągu wspólnie z innymi osobami, w tym przedstawicielami instytucji publicznych, 3 raporty dotyczące luki finansowej. I wystarczył kalkulator i zdolność matematyki na poziomie 6 klasy szkoły podstawowej, aby 2,5 roku temu już wiedzieć, że finansowo będziemy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Więc należy też pamiętać, że jest to kwestia zaniechania i nawet jeżeli bardzo trudno jest przekonać opinię publiczną do tego, żeby zreorganizować jakieś wydatki na przykład w budżecie państwa, żeby zasilić NFZ, to chyba to jest właśnie zadanie polityków. Dlatego, że spójrzmy na koszt alternatywny. Jeżeli nie będziemy leczyć, tak jak w Bydgoszczy, pacjentów ze stwardnieniem wasianym, grozi im niepełnosprawność. To samo z pacjentami z chorobami reumatycznymi. Więc, a tam jeszcze były dużo większe kłopoty. Każdego dnia na przykład też kardiolodzy mówią, że nie mogą kwalifikować pacjentów do leczenia właśnie z powodu braku płatności ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc jeżeli taki mamy koszt alternatywny, to pytanie,

0: Pytanie, czy jeżeli politycy nie będą chcieli rozstrzygnąć tej sprawy finansowej, to można uznać, że świadomie decydują się na to, że obywatele, że stan zdrowia obywateli po prostu się pogorszy.
1: Tylko że te zmiany będziemy przeprowadzali w roku wyborczym, roku, w którym będą królowały proste hasła, takie jak obniżmy zarobki po prostu, obniżmy wydatki.
0: Zgadzam się. Też oczywiście nic nie stało na przeszkodzie, żeby te zmiany wdrożyć wcześniej. Tak jak powiedziałem, ten plan, który został zaprezentowany wczoraj w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, był znany co najmniej od 16 lipca ubiegłego roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że znaczy system ochrony zdrowia, aby przywrócić go do stabilności, wymaga tak naprawdę reorganizacji systemu podatkowego, zmiany właścicielskiej szpitali, czyli zmiany w samorządzie terytorialnym. Ostatni raz Polska przeżywała tak głębokie reformy na przełomie wieku. Ja wiem, że wiem, że trudno spodziewać się, aby do przyszłej jesieni coś się zmieniło, ale jeżeli czegoś jako obywatele, a w moim przypadku partnerzy społeczni z Rady Dialogu Społecznego czy Zespołu Trójstronnego możemy oczekiwać, to jest to, żeby czas do tej jesieni przyszłego roku dobrze wykorzystać i wdrożyć jakiś plan. Im bardziej on będzie ponadpartyjny, ponadpolityczny, tym lepiej, bo to jednak jest zmiana pewnie na 2, na 3 kadencje. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli politycy powiedzą, że ze względu na kampanię wyborczą nie mogą wdrożyć tak głębokiej zmiany, jeżeli chodzi o organizację pracy państwa, to ich obowiązkiem jest przygotować plan.
1: Wojciech Wiśniewski, współprzewodniczący Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Pięknie dziękuję.
1: Pod Warszawą rusza produkcja dronów, które mają być naszymi odpowiednikami Shahedów. W Sochaczewie zaprezentowano najnowszą linię produkcyjną Hornetów, czyli polskich bezzałogowych statków powietrznych. To drony bojowe opracowane przez inżynierów z Instytutu Technicznego Wojsk Lądowych oraz Grupy Boryszew. W zakładzie produkcyjnym w Sochaczewie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry,
1: witam. To opowiedz więcej o tej linii produkcyjnej, no i o samych Hornetach.
2: Od tych możliwości hornetów, czyli szerszeniów, bo tak powinno się na język polski przetłumaczyć to słowo, to określenie, zacznę na początek, bo jest rzeczywiście czym się pochwalić. To są bezzałogowce, które można właśnie opisać jako odpowiedź na to, co dzieje się na współczesnym polu walki. To jest taka no, polska odpowiedź na irańskie drony kamikadze, które przecież znamy z doniesień ukraińskiego frontu, ale nie tylko, które potrafią bardzo wiele szkód czynić na froncie chociażby ukraińskim. I to, jak mówił wicepremier dzisiaj, który wizytował tę pierwszą linię produkcyjną, Cezary Tomczyk, wicepremier resortu obrony, to jest właśnie taka nasza polska odpowiedź i polski szachid od początku do końca opracowany przez naszych inżynierów.
3: Wiele czasu mówiło się, że Polska musi mieć swoje zdolności do głębokich uderzeń, że Polska musi budować te zdolności dronowe i antydronowe właśnie po to, żeby w razie konieczności stanąć na wysokości zadania. Drony Hornet, czyli polski szerszeń, jest dzisiaj odpowiedzią na wszystko, co dzieje się na współczesnym polu walki.
2: Minister, który jest odpowiedzialny w resorcie za wdrażanie technologicznych nowinek w polskiej armii, dodawał również, że Hornety są dronami w pełni od początku do końca produkcji w naszym kraju. Mało tego, cała ta technologia należy również od początku do końca do resortu obrony, no bo to właśnie ministerstwo zleciło badania najpierw, a potem wdrożenie do seryjnej produkcji drona kamikadze, który jest zdolny do zwalczania celów na tyłach wroga.
3: Od samego początku polscy konstruktorzy, inżynierowie pracowali nad tym, żeby polski dron kamikadze, żeby polski szachet, żeby hornet, żeby szerszeń stał się częścią tego naszego systemu. Z punktu widzenia Polski posiadanie własnych zdolności do produkcji, własnych zdolności do zmiany tego typu systemów jest dzisiaj kluczem. To, co znaliśmy lata temu, cały system pozyskiwania sprzętu wojskowego, to już jest przeszłość. Ukraina, Rosja, to co się dzieje na froncie pokazuje, że żołnierze, że inżynierowie muszą adaptować się bardzo szybko.
1: Agnieszko, patrzę właśnie na zdjęcie Horneta, no bardzo podobny do Shaheda, trzeba powiedzieć.
2: Tak, rzeczywiście bardzo podobny, ale jeżeli nasi słuchacze nie mają teraz internetu i nie mają tego zdjęcia, to może ja jeszcze inaczej to nieco opiszę, bo ja zapytałam właśnie o to, jak opisywać naszego Shahida naszym słuchaczom, jednego z głównych specjalistów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, inżyniera Ryszarda Sabaka. Posłuchajmy, co mówi właśnie o szerszeniach co będzie można dokładnie

0: nie dzięki tym dronom zrobić. Oddajemy głos inżynierowi.
1: Hornet bojowy będzie przenosił głowicę uderzeniową na odległości na dzień dzisiejszy 400 km, w perspektywie 900. My jesteśmy gotowi już z produkcją, powiedzmy, od sierpnia. Tylko w zależności oczywiście od ilości. Jakbyśmy chcieli opisać, jak wygląda, wszyscy znają samoloty. To tak jakbyśmy to wszystko zmniejszyli do wielkości, powiedzmy, 2×3 metry, ale całe wyposażenie w środku jest takie samo. Czyli musi mieć system naprowadzania, kierowania, to samo, co jest w samolocie, tylko nie ma pilota.
0: No i to jest najważniejsza ta różnica, czyli nie ma pilota, bo jest to system w pełni od początku do końca bezzałogowy. Oczywiście sercem tego systemu, sercem Hornetów polskich szerszeni będą systemy naprowadzania, systemy dowodzenia. I co jest jeszcze ciekawe, ja też dopytałam inżyniera o to, czy będzie trudno tego typu drony obsługiwać. Otóż nie, dlatego że to jest specjalnie tak skonstruowany dron, żeby miał elementy niemal gotowe, trochę tak jak modelarstwo, tylko że w tej nowoczesnej, współczesnej odsłonie, czyli załóżmy, że nie wiem, będzie grupa wybrana żołnierzy w danej jednostce wyznaczonej do tego, żeby zajmować się no właśnie obsługiwaniem takich bezzałogowców. Oni w ciągu tygodnia zostaną przeszkoleni do tego, żeby nawet w przyszłości, przyszłość mam na myśli 2-3 lata, móc w ciągu kilkunastu tak naprawdę godzin złożyć takiego szerszenia od początku do końca z gotowych elementów dostarczonych przez właśnie polskie zakłady zbrojeniowe, rodzime firmy zbrojeniowe i potem tylko już głowica, czyli to, co będzie zwalczało te wrogie cele właśnie daleko, daleko na tyłach wroga. Inżynier, słyszeliśmy, mówił od 400 do 900 kilometrów, nawet do 1000, bo takie też prace teraz trwają w Instytucie Lotniczym.
2: Agnieszka Drążkiewicz, która jak zakłada musiała przejść wiele kontroli, żeby znaleźć na linii produkcyjnej dronów.
0: Tak, ale powiem tylko tobie i państwu ciekawostkę, że tutaj tylko nam maleńki wycinek pokazano w Sochaczewie tej linii. Nawet nie mogliśmy do końca zaglądać do ostatnich pomieszczeń, więc rzeczywiście to jest wszystko objęte tajemnicą, a poza tym to będzie też w różnych miejscach produkowane, tak żeby wróg nie mógł do końca wiedzieć, gdzie co jest produkowane.
2: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję bardzo.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Takich rodzimych produkcji uzbrojenia może być więcej, dlatego że rusza nabór na środki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Więcej wie Błażej Prośniewski, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
4: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, jak sama nazwa wskazuje, to jest instrument, który ma pomóc w rozwoju inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i obronność państwa. Środki na ten cel, a jest to niebagatelna kwota 23 miliardów złotych, pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Z tych pieniędzy będą mogły skorzystać między innymi polskie firmy, zarówno te państwowe, jak i prywatne. Według wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, fundusz umożliwi szybszy rozwój przedsięwzięć ważnych dla obronności.
5: Bardzo ważnym elementem będzie postawienie znaku równości pomiędzy firmami państwowymi a prywatnymi, bo i firmy prywatne, i firmy państwowe będą mogły z niego skorzystać. Często mamy małe firmy, które potrzebują tylko takiego impulsu rozwojowego, żeby z odkrycia przejść na linię produkcyjną.
4: No i właśnie tym impulsem ma być właśnie Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Tu też warto dodać, że druga część tych pieniędzy, 16 miliardów złotych, trafi do samorządów. Te środki będzie można przeznaczyć na przykład na budowę schronów czy cyberbezpieczeństwo.
2: A kolejna informacja zaciekawi tę część naszych słuchaczy, która spłaca jakiś kredyt.
4: Albo będzie starała się o taki kredyt. Tak, bo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął właśnie postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza działanie Biura Informacji Kredytowej. BIK to jest taka specyficzna instytucja, która jako jedyna w Polsce gromadzi dane o historii kredytowej z całego rynku, a jej właścicielami jest 9 banków komercyjnych oraz Związek Banków Polskich. UOKiK w ramach swojego postępowania bada zasady oceny wiarygodności kredytowej, czyli zasady tak zwanego scoringu. Urząd bowiem podejrzewa, że mogą one uderzać w interesy konsumentów i ograniczać konkurencję. Dlaczego? Jak mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny, dlatego że ocena wiarygodności kredytowej uwzględnia nie tylko poziom zadłużenia czy też historię spłat, ale też liczbę zapytań kredytowych, a im ona wyższa, tym nasz scoring może być niższy, no i tym gorsze warunki zaproponuje nam bank albo w ogóle odmówi nam udzielenia kredytu.
6: W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową aniżeli ten konsument,

0: który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
1: Sam BIK odpiera te zarzuty, twierdząc, że kolejne wnioski o ten sam rodzaj kredytu złożone w ciągu 14 dni nie wpływają negatywnie na scoring klienta. Dodatkowo od 1 lipca historia zapytań jest automatycznie usuwana po 2 tygodniach.
2: Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamknięte molo w Gdańsku. Apel o unikanie plaż, falochronów, klifów i portów i odwołana część rejsów promowych z Gdańska do Szwecji. Niż Bernadette zepsuł wczoraj części turystów plany urlopowe. Podmuchy wiatru na środkowym wybrzeżu osiągały prędkość do 120 km na godzinę. Strażacy interweniowali przy powalonych drzewach. Konieczna była też ewakuacja kilkunastu obozów harcerskich. Nasz reporter Maciej Jastrzębski jest nad morzem w Krynicy Morskiej i obserwuje akcję sprzątania po sztormie. Dzień dobry, Maćku.
3: Dzień dobry, to witam. Jak... I w Stegnie, i w Krynicy Morskiej, bo ja tak między tymi dwoma miejscowościami na Mierzei Wiślanej się przemieszczam. I wracając do tego, co mówiłeś o tych wichurach, falach, to wszystko jest nad morzem. Natomiast jak już przejdziemy te kilkaset metrów przez wydmy, przez las, to w miejscowościach tych uzdrowiskowych, w kurortach tych dla turystów jest w miarę spokojnie i cicho.
2: To rzeczywiście nawet słyszeliśmy takie relacje naszych słuchaczy, którzy mówili, że są niedaleko morza i nie wiedzą, o co chodzi z tym sztormem, bo u nich można przyjemnie spędzać czas, ale no, nad morzem
3: no to
2: go czuć.
3: Poinformujmy ich.
2: No to dobrze, to powiedzmy jak jest.
3: Zacznijmy od uspokajających wieści. Wiatr nieco zmalał, morze jest co prawda wciąż wzburzone, ale no, nie jest to jakaś taka dramatyczna sytuacja. Na razie nie wiadomo, kiedy z plaż znikną czerwone flagi zakazujące wchodzenia do wody, a to najbardziej chyba interesuje naszych słuchaczy przebywających na Pomorzu. Może to potrwać dobę lub dwie, nim Bałtyk się uspokoi. Tak reagowali na wichurę i wysokie fale mieszkańcy Stegny i turyści, którzy właśnie przyjechali do miasteczka. Posłuchajmy.
4: Przyjechaliśmy dzisiaj. Jeszcze nie widzieliśmy nawet wody, że tak powiem, i tego sztormu, który pokazują.
2: Ale państwa to nie zniechęciło, jak widzę.
4: Nie, nie, no bo jak mamy wykupiony pobyt, to przyjechaliśmy, liczymy na poprawę już w każdej chwili.
2: Państwo wystraszeni trochę pewnie, co?
5: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew. Sądzę, że mamy już to powoli za sobą, jednakże nigdy nie wiadomo, co przyniesie pogoda.
2: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
5: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni. Tak, właśnie najbardziej boimy się morza.
3: Ze Stegny przenosimy się do Krynicy Morskiej. Tam była najtrudniejsza sytuacja. Woda uszkodziła część lokali gastronomicznych. Właściciele i ich przyjaciele starają się odbudować to, co zniszczyła woda. Proszę posłuchać.
6: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się.
3: Poniszczyło trochę, tak?
7: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
8: Tutaj, tak jak pan widzi, no, zerwało nam dach, podniosło nam podesty.
9: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.
3: Worki dookoła baru?
9: Cały czas walczyliśmy. Dopiero teraz jest jakiś odpoczynek minimalny.
10: No, musieliśmy przez tą pogodę, naprawdę nie było łatwo.
9: No, na pewno nie zrażać się do sytuacji takiej, że pogoda nie ma, tylko przyjeżdżajcie, bo pogoda się już normuje, w mieście już dużo lepiej, woda trochę zaczyna już ustawać, więc no przyjeżdżajcie, my będziemy wszystko robić, żeby otworzyć, no żeby chociaż odrobić to wszystko. No.
3: Wiatr powinien słabnąć, może jeszcze jakiś czas będzie wzburzony, ale wszyscy na Mierzei Wiślanej mają nadzieję, że najgorsze minęło i choć jak państwo sami słyszeli, pogoda na wybrzeżu Bałtyku jest nieprzewidywalna, to może piękne, ale wciąż groźne. Pamiętajmy o tym.
2: Było słychać szum morza, było słychać deszcz, a co słychać w prognozach? Jak będzie to wyglądało w najbliższym czasie?
3: Jeszcze przez kilka dni spodziewane są takie dość trudne warunki, choć przynajmniej w tym miejscu, w którym ja jestem, czyli w Stegnie i w Krynicy Morskiej, czyli na całej tej długości Mierzei Wiślanej, słońce przebiło się rano przez chmury, ani kropli deszczu. Wewnątrz, tak jak powiedziałem, poza wydmami, poza lasem, wewnątrz tych miasteczek spokojnie. Prognoza jest taka, że do poniedziałku to wszystko się wyrówna i uspokoi, choć jak państwo słyszą, teraz wyją syreny alarmowe. Powiem szczerze, nie wiem, o co chodzi, ale za chwilę się dowiem. Chyba nie ma to związku z sytuacją pogodową. Miejmy taką nadzieję, że nic na morzu się nie wydarzyło.
2: Może wezwanie dla strażaków ochotników. Będziemy to sprawdzali. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję.
11: Program pierwszy.

0: Polskiego Radia.
1: W programie teraz niezwykły skarb z niezwykłą historią. W Wilnie od dziś można oglądać wystawę z insygniami władców Polski i Litwy, które zostały ukryte w podziemiach tamtejszej katedry tuż po wybuchu II wojny światowej. Odkryto je zaledwie kilka lat temu. Z nami jest nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry,
1: Ty
2: witam.
1: Już widziałeś tę wystawę. To przypomnij, dlaczego historia odnalezienia królewskich regaliów cieszy się tak dużym zainteresowaniem?
2: No, to historia, która wzbudziła sensację oczywiście nie tylko na Litwie, ale też w Polsce. Jej początek ma w zasadzie w 1931 roku w przedwojennym Wilnie. Wielka powódź, która wówczas nawiedziła miasto, podtopiła wileńską katedrę i odsłoniła królewski grobowiec, gdzie odnaleziono szczątki króla Polski Aleksandra Jagiellończyka oraz królowych Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny, a także te królewskie insygnia. Skarb ten został jednak ukryty po wybuchu II wojny światowej i słuch o nim zaginął aż do 2024 roku, kiedy to w jednej ze ścian w podziemiach katedry odnaleziono skrytkę, a w niej ukryte kosztowności. Dla Litwy to bardzo ważne odkrycie, mówiła mi jedna z kuratorek wystawy, Laura Petrauskaitė.
3: Chyba największa sensacja polega na tym, że o ile podobne odkrycia zdarzają się również dziś, to praktycznie nie odnajduje się już królewskich regaliów. Dla Litwy są to jedyne zachowane królewskie insygnia, które przetrwały mimo bardzo dramatycznej historii naszego państwa, okupacji, nieszczęść oraz zniszczeń. Utraciliśmy ogromną część dziedzictwa kulturowego oraz historycznego, dlatego cieszymy się, że tę część dziedzictwa udało się zachować i możemy ją prezentować mieszkańcom miasta oraz gościom z kraju i z zagranicy.
2: Na wystawie eksponowanej w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego można zatem zobaczyć budzące podziw korony władców Polski i Litwy, berło oraz jabłko królewskie, a sama wystawa nosi tytuł Ukryte w sobie. Kuratorka Giedre Mickunajte wyjaśnia, że ten tytuł nawiązuje do budynku katedry, który jak się okazało stał się najbezpieczniejszą kryjówką, gdy nie było już możliwości wywiezienia tych zabytków. Zresztą już wcześniej odkryte zostały w katedrze również inne drogocenne przedmioty, które eksponowane są od wielu lat na stałe w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego.
3: Teraz dołączają do nich obiekty, których wcześniej brakowało, albo te, o istnieniu których nawet nie wiedzieliśmy.
2: To niezwykłe, bo wracają nie tylko regalia, symbole państwowości, ale także do historii sztuki trafiają obiekty, które uważaliśmy za zaginione lub zniszczone, takie jak srebrne płytki z kaplicy świętego Kazimierza. Odnaleziono talar o wartości 10 dukatów, jedyny taki egzemplarz na świecie. Zidentyfikować go pomogły ekspertki numizmatyki z Pałacu Czapskich w Krakowie. Ten talar to taki unikatowy medalion królowej Elżbiety Habsburżanki. Wykonano go ze złotej monety właśnie o nominale 10 dukatów wybitej w 1533 roku. Są tam wizerunki królów Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta. Na wystawie znajdują się też inne odkrycia z 2024 roku, między innymi insygnia biskupów wileńskich czy też zbiór wotów i kamieni szlachetnych. Część eksponatów jest pokazywana niemal w takim stanie, w jakim wydobyto je ze skrytki, czyli po zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem, ale przed pełną konserwacją. Według muzeum ma to pozwolić zwiedzającym lepiej poczuć atmosferę samego odkrycia. Ta wystawa czynna będzie do końca stycznia przyszłego roku.
1: Ta historia jest niesamowita, ale powiedz jeszcze krótko na koniec, co na tobie zrobiło największe wrażenie?
2: No, na pewno ten medalion, ale ogólnie biżuteria budzi wielkie wrażenie. Upływający czas nie zaszkodził klejnotom i innym kosztownościom. Wielkie wrażenie wzbudziły też, moim zdaniem, resztki gazety, w którą w tej skrytce wszystko było owinięte, schowane. Ta gazeta to Kurier Wileński i też jest prezentowana właśnie na wystawie. Jest nawet data wydania, co ciekawe to 7 sierpnia 1939 roku. Zaskoczeniem może być też druga część wystawy, gdzie prezentowane są te srebrne płytki z wizerunkiem świętego Kazimierza, czyli patrona Wielkiego Księstwa Litewskiego. Między innymi dlatego, że zaprezentowane zostały tuż obok, w byłej zakrystii kościoła świętego Michała, w którym mieści się obecnie Muzeum Dziedzictwa Kościelnego. I tym płytkom towarzyszą obrazy, które dokumentowały odkrycie królewskiego grobowca w podziemiach katedry na początku lat 30. ubiegłego stulecia. Ta wystawa na pewno będzie dla Państwa ciekawą podróżą w czasie.
1: Kamil Zalewski, nasz wileński korespondent, bardzo dziękuję. W radiowej jedynce opowiemy teraz o zawodzie, którego chyba sztuczna inteligencja nie będzie w stanie nigdy zastąpić. W Wojciechowie trwają 32. ogólnopolskie warsztaty kowalskie. Młodzi kowale przejmują wiedzę od mistrzów tego rzemiosła z całego kraju. Nasza reporterka przyglądała się pracy młodych adeptów kowalstwa.
4: Weźmy, natniemy mu tu jakąś gwiazdeczkę. Jeszcze.
5: Kazimierz Kudła z Zawady koło Dębicy z Podkarpackiego.
6: Prawdziwy mistrz.
5: Powiedzmy.

0: No to zależy, jak kto ocenia.
1: No i pan próbuje te swoje umiejętności wyjątkowe w tych czasach przekazać młodemu pokoleniu.
0: Tak, i cieszymy się, że są chętni do tej wiedzy, do posiadania tej wiedzy, no bo zawód jest unikalny już.
1: Wydaje mi się, że tak stereotypowo to ten zawód kojarzy się z końmi głównie.
0: Tak, tak, z końmi ze wsią, ale w tej chwili to się wszystko zmieniło. Już kowal na wsi nie jest tak potrzebny jak kiedyś. No metody się nie zmieniły oczywiście, bo obróbka metalu się nie zmieniła, jak było kowadło, jak było palenisko, jak były młotki, tak są. Tylko, że używanie ich jest do czego innego. Jest to w tej chwili kowalstwo takie bardziej artystyczne. Nie rolnicze, ciężkie takie jak kiedyś, tam wozy, brony, pługi. Tylko takie artystyczne, ozdobne. Tak, mocno.
2: Zdecydowałem się przyjechać na te warsztaty, no bo mój ojciec był kowalem. No niestety zachorował, także nie mógł mnie nauczyć, a więc tutaj przyjechałem, żeby się nauczyć bardziej.
1: Chcesz, rozumiem, kontynuować to rzemiosło, którym się zajmował ojciec?
2: Tak, prawdopodobnie będę się tym zajmować, ale bardziej jako chyba artystyczne, bo tutaj dużo ludzi chce jakieś noże, kłódź, zbroje.
3: Jak uderzasz, to mniej więcej widzisz, jak ona się zachowuje. Wiesz?
4: Andrzej Słowik, mieszkam w miejscowości Łęki Górne w województwie podkarpackim.
1: Panie Andrzeju, dlaczego warto to rzemiosło, wyjątkowe rzemiosło, które no coraz rzadziej jednak jest wykorzystywane w naszym codziennym życiu, przekazywać młodym ludziom, bo właśnie o to chodzi dzisiaj podczas tych warsztatów?
4: No dobrze jest o wszystkim pamiętać, żeby to nie zaginęło. Każde rzemiosło, które kiedyś było stosowane powszechnie, dzisiaj większość tych rzemiosł zanika, ponieważ wyparte jest poprzez produkcję masową, poprzez wyroby fabryczne. Ale gdyby tak, nie daj Boże, nastąpił jakiś kataklizm, kiedy powiedzmy nie byłoby prądu, czy maszyny by się popsuły, to wtedy dobrze by było, żeby przynajmniej niektórzy ludzie pamiętali, jak się wykonuje tradycyjnie obróbkę metalu, jak się na przykład wykonuje tkaniny, jak się robi buty ręcznie. No oby to nie było potrzebne.
1: Młodzi, jak pan ocenia ich dzisiaj zdolności?
4: No różnie. Są fascynaci, którzy charakteryzują się słomianym zapałem i którzy w pierwszych dniach chcieliby góry przenosić, a później szybko rezygnują. Są tacy, którzy mają zapał na początku i do końca ten zapał pozostaje i w tych właśnie widzę jakąś nadzieję.
5: Zawsze interesowała mnie obróbka plastyczna, też samodzielnie zajmuję się trochę bardziej jubilerstwem i chcę mieć dodatkowe doświadczenie, które tutaj można nabyć tak naprawdę od samych mistrzów największych w Polsce, tak mi się zdaje, więc to jest jedno z lepszych miejsc.
3: Chyba, że bije dwóch z pomocnikiem, on nadaje rytm młotkiem. To jest co innego jeszcze.
6: To są zawody, które zanikają. Takie spotkania pobudzają do działania, przyciągają młodych ludzi i można to potem wykorzystać. Naprawdę super sprawa.
7: Każdy chce być kowalem swojego losu, więc wykuwają sobie przyszłość.
8: Czyli ważna informacja, do tego zawodu trzeba mieć zapał stalowy, nie słomiany. W tym roku w Wojciechowie na Lubelszczyźnie kowalstwa uczy się 16 osób, a od 1984 roku, czyli od czasu, kiedy ta tradycja się rozpoczęła, udało się wykształcić już ponad 500 osób. A nasza reporterka Inna Jasnicka obserwowała szkolenia w tym roku.
9: Polskie Radio. Jedynka.
8: W programie Czas na Kulturę. Anna Stępniak w studiu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, ale to kowalstwo artystyczne, jak mówił jeden z gości, też ma wiele wspólnego z kulturą. Ja zabieram Państwa do Poznania, do Muzeum Narodowego, gdzie przez całe wakacje, aż do 12 września, będzie można podziwiać wyjątkowy pokaz prac Władysława Hasiora. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sztuki współczesnej. Zmarł w 1999 roku, więc niedługo będzie okrągła rocznica, ale jest rzeczywiście wyjątkowy. On komentował rzeczywistość tamtą, lat 60., 70., ale jak się patrzy na te prace, to mamy wrażenie, że tworzył je właśnie wczoraj. A tworzył je z takich przedmiotów codziennego użytku, z jakichś odpadów, drutów, laleczek. Posłuchajmy, co na temat jego rzeźb, bo był z wykształcenia rzeźbiarzem i słynnych sztandarów, mówi historyczka sztuki Katarzyna Rogalska.
11: Asamblaże, czy jak sam artysta je nazywał, montaże obrazopodobne, one powstawały z różnych materiałów gotowych, zużytych, zniszczonych, czasami nikomu niepotrzebnych, nawet wyrzuconych na śmietnik. I przez te asamblaże budowane przez Hasiora powstawały jakby nowe prace. On nadawał tym przedmiotom nowe znaczenie, symboliczne, metaforyczne. Te prace były czytelne i kiedyś, i dzisiaj. One są

0: bardzo te treści tych prac są bardzo uniwersalne. Możemy je obecnie odczytywać na nowo. Natomiast sztandary są to sztandary, które nawiązują jakby do sztandarów tych kościelnych, także do sztandarów bojowych. Te sztandary też są pełne treści różnych, metaforycznych. Odnoszą się też do współczesnego świata, do różnych problemów. Na przykład nawiązują do mitologii, do Biblii, do religii.
1: Można zresztą zobaczyć taki film na przykład w galerii Władysława Hasiora w Zakopanem, gdzie on w takim pochodzie strażaków, ochotników idzie z tymi sztandarami przebrany za strażaka, ochotnika. Te asamblaże to i takie obrazy, tak jak mówiła pani kuratorka, ale także na przykład rzeźby. Dla mnie zawsze wielkim przeżyciem jest obraz laleczki przeszywanej na maszynie do szycia i to nosi tytuł, ta rzeźba nosi tytuł Wyszywanie charakteru. I czasem te prace w pierwszym momencie są bardzo zabawne, ale jak się tak człowiek bardziej przyjrzy, no to już takie zabawne nie są. Sam Hasior mówi, że oprócz tych czterech podstawowych żywiołów jest ten żywioł także piąty, czyli wyobraźnia.
0: Mówił o tym, że dla niego nie jest ważna sama materia, zachowanie jego dzieł. Był gotowy na to, że jego prace podlegają procesowi destrukcji, procesowi niszczenia. Mówił, że najważniejsze w jego pracach właśnie jest ta trwałość przeżycia, trwałość wzruszenia, a nie trwałość samego materiału.
1: No ale te materiały, te rzeźby są poddawane konserwacji, na przykład te z Muzeum Narodowego w Poznaniu, tam było 13 takich prac, 6 już zostało tej konserwacji poddanych. Można na przykład zobaczyć takiego anioła zbuntowanego, jak się na niego patrzy, on jest taki, w takich futerek, coś takiego ma na sobie, to bardziej diabła przypomina. Zresztą taki anielski cykl jest całkiem duży, bo to jest i upadły anioł, i anioł zagraniczny, i stary anioł. Ja bardzo państwu polecam oglądanie prac Władysława Hasiora i w Poznaniu, i w Zakopanem, i tam, gdzie państwo je znajdą. On też tworzył pomniki i takie wielkie rzeźby, ale te wielkie rzeźby niestety w Polsce są niedostępne.
2: Anna Stępniak, dziękuję bardzo. W programie W samo południe w Jedynce czas na sport i mundial, a już jest to mundial rekordów. Począwszy od liczby uczestników przez liczbę widzów na trybunach, kończąc na zdobytych bramkach. Indywidualnie Cristiano Ronaldo został pierwszym piłkarzem w historii, który trafiał do siatki w 6 turniejach o Mistrzostwo Świata. Ale Portugalczyka na etapie ćwierćfinałów już nie zobaczymy. A walkę o tytuł Króla Strzelców stoczą inni. I kto wie, czy nie przełoży się ona na pościg za blisko 70-letnim rekordem. Przed dzisiejszym starciem Francji z Marokiem nasz wysłannik Kacper Merk.
3: Messi 8, Mbappé i Haaland 7, Kane 6. Tak wygląda dorobek najskuteczniejszych do tej pory piłkarzy mundialu. Walka o tytuł Króla Strzelców zapowiada się pasjonująco, lecz dotychczasowa skuteczność Argentyńczyka, Francuza, Norwega i Anglika każe stawiać jeszcze jedno pytanie. Czy któryś z nich zbliży się do rekordowego wyczynu z 1958 roku? Jules Fontaine trafił wtedy do siatki aż 13-krotnie. Od tamtej pory nikt nawet nie zbliżył się do takiego wyniku. W ostatnich latach Złotego Buta, bo tak nazywa się nagroda dla najskuteczniejszego, przynosiło 5, 6 czy maksymalnie 8 goli. Dziś swój dorobek może poprawić Kylian Mbappé. Lider grających z Marokiem Francuzów na tym turnieju nie trafił tylko do siatki Norwegii. Jest najlepszy w historii. Chyba najlepszy piłkarz na świecie. Co tu mówić więcej? Z Mbappé jesteśmy niepokonani. Tak, jest jednym z najlepszych, ale piłka to gra zespołowa. Dla mnie ważniejsze, żebyśmy odzyskali tytuł Mistrzów Świata. Dla mnie to też drugorzędna kwestia, ale gdybym miał wybierać, dobrze byłoby, żeby nie pobił w tym roku wszystkich rekordów, bo w kolejnym turnieju będzie głodny kolejnych osiągnięć. Bo rekord Fontaine'a to jedna kwestia. Drugą jest wyścig Mbappé z Messim o miano najlepszego snajpera w historii Mistrzostw Świata. Dziś Argentyńczyk ma na koncie 21 trafień, Francuz 19. Ale dla Messiego to 6. i pewnie ostatni mundial. Mbappé gra dopiero 3. mistrzostwa w karierze i może poszczycić się znakomitą statystyką. 19 goli w 19 meczach.
2: A Tomasz Kowalczyk wskazałby tego najlepszego? Mbappé, Messi czy Kane na tym
4: Myślę,
2: mundialu?
4: Myślę, że ten, który strzeli najwięcej goli, odpowiadając klasykiem.
2: I bardzo dyplomatycznie oczywiście.
4: Tak jest.
2: Zobaczymy. Niesamowita jest ta rywalizacja podczas tych mistrzostw. Chyba niespotykana.
4: Niespotykana.

0: Tak jak słyszeliśmy, Kylian Mbappé 7 goli, Leo Messi 8, rekord Justa Fontaine'a 13 trafień. Bardzo trudny do pobicia, bo jednak niewyobrażalną liczbę trzeba tutaj by dołożyć goli, żeby wokół tego wyniku się
1: i to
0: zakręcić.
1: Na najtrudniejszych etapach już.
0: Na najtrudniejszych etapach, no ale teoretycznie jeszcze te 3 mecze są. Francja i Argentyna to drużyny, które mają tych najlepszych strzelców. Anglia też z Harrym Kane'em. Co ciekawe, Kamil Grosicki, były reprezentant Polski, zawodnik Pogoni Szczecin, uważa, że któraś z tych 3 drużyn triumfuje.
2: Cały czas Argentyna, jest też Francja i jest Anglia, do której też mamy wielki sentyment, więc naprawdę już te mecze ćwierćfinałowe będą już na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Tam dyspozycja dnia będzie bardzo ważna dla tych drużyn, no ale po meczu Argentyny naprawdę to, co pokazała Argentyna, co pokazał Messi po raz kolejny, to pokazuje, co to jest dla reprezentacji swojego kraju.
1: Kamil Grosicki, równie odważnie jak ty przewiduje wynik mundialu.
0: Tak, bo ja dużo przebywam z piłkarzami.
1: Może Anglia.
0: Tak, dużo przebywam z piłkarzami. Ważny jest następny mecz, damy radę, zobaczymy, co czas przyniesie. No przecież jak 20 lat się nagrywa piłkarzy, to człowiek troszkę tym przesiąknie. Dziś mecz Francja-Maroko o 20:00. W piątek o 21:00 mecz Hiszpania-Belgia, w sobotę o 23:00 Anglia-Norwegia, a w niedzielę o 3:00 nad ranem Argentyna-Szwajcaria. Ale wytypowałem dzisiaj w sygnałach Mistrza Świata, więc kto słuchał, to może do tej informacji wrócić. Hiszpania moim zdaniem.
1: Hiszpania? Tak. A tu zaskoczenie.
0: A będzie można to odwinąć w jedną albo w drugą stronę.
1: Mamy zapisane, zobaczymy.
0: Tak jest. Hossam Hassan pozostanie na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Egiptu. Tamtejsza federacja przedłużyła z nim kontrakt. Faraonowie na 1/8 finału zakończyli udział w mistrzostwach. W meczu o ćwierćfinał przegrali z broniącą tytułu Argentyną 2-3, o czym informowaliśmy szeroko wczoraj. Polskie siatkarki wygrały za to w Osace z Amerykankami 3-2 w meczu Ligi Narodów. To pierwsze zwycięstwo zawodniczek Stefana Lavariniego w turnieju w Japonii. Wcześniej uległy Turcji 1-3, a najwięcej punktów w starciu z Amerykankami zdobyła Magdalena Stysiak. W tym meczu zadebiutowała z kolei przyjmująca Julia Orzoł, która od niedawna przez kilka sezonów występowała w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej. Po spotkaniu chwaliła całą drużynę.
3: Moim zdaniem super zagraliśmy w obronie. Naprawdę to, co wyciągałyśmy, to szacun dla dziewczyn, bo to naprawdę wyglądało, jakby całe serducho w to wkładały i do każdej piłki chodziły. A przeciwko takiej defensywie i blokowi naprawdę super wszystkie dziewczyny. W każdym momencie były potrzebne i stawały na wysokości zadania.
0: W piątek Polska zagra z Brazylią, w niedzielę z Japonią. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Karol Stopa, dziennikarz sportowy telewizyjnej stacji Eurosport, w której komentował tenis. Od początku związany jest z polskim oddziałem tej stacji. Wcześniej pracował w Kurierze Polskim, Przeglądzie Sportowym, Telewizji Polskiej czy TVN-ie. Słynął ze spokojnego stylu komentowania spotkań, charakterystycznego głosu i błyskotliwych sformułowań. Miał 78 lat.
1: Jeśli ktoś śledził tenisa, na pewno wielokrotnie go słyszał. Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: W programie niedługo przyjdzie czas na aktualności, a później program Tylko Szczerze. Krzysztof Grzybowski w studiu już jest gotowy.
4: Dzień dobry.
1: Ostatnio jechałem samochodem jakieś 60 na godzinę i z prawej strony wyprzedziła mnie hulajnoga.
4: I śmignęła.
1: Tak. Musiała jechać 70. I trochę o tym dzisiaj będziesz z naszymi słuchaczami rozmawiać.
4: Trochę o tym, trochę też o tym, co dzieje się na chodnikach. Ciekawa rzecz. Ona dotyczy na razie tylko Warszawy, ale jedna z tych największych firm, które udostępniają elektryczne hulajnogi, z bardzo charakterystycznym logo, od 1 lipca wprowadziła na ulicę Warszawy takie patrole, które mają porządkować ich hulajnogi. To znaczy mają sprawdzać, czy te hulajnogi na przykład nie tarasują ścieżek, nie stoją na chodnikach. No i mają tego typu rzeczy poprawiać.
1: Krzysztof Grzybowski i Tylko Szczerze po 13:00, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów.

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Marian?
8: Hmm?
7: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Nowe utrudnienia w ruchu pojawiły się w dwóch miejscach na A1. Zacznijmy od odcinka Śląskiego. Między węzłami Jasna Góra i Blachownia w pobliżu Częstochowy. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Gorzyczek na 429 kilometrze. W Kujawsko-Pomorskim z kolei na A1 między węzłami Tużno i Lisewo w pobliżu Tużna samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska, chociaż służby tutaj już informują, że te utrudnienia dobiegają końca, więc prawdopodobnie już za kilkanaście minut przejazd będzie możliwy wszystkimi pasami. Teraz S19 na Podkarpaciu, odcinek między węzłami Zdziary i Lasy Janowskie. W pobliżu miejscowości Zdziary po dochowaniu samochodu osobowego mamy zwężenie w kierunku Lublina na 402 kilometrze. Na szczęście tutaj nie ma poszkodowanych. W Zachodniopomorskim na S3 między węzłami Wolin Zachód i Dargobądz. W pobliżu miejscowości Dargobądz po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery, wciąż zablokowany jest lewy pas w kierunku Świnoujścia na 21. W pierwszym kilometrze tutaj ranna została jedna osoba. Już tylko niewielkie spowolnienie na A2 między węzłami Poznań, Zachód i Komorniki na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj wcześniej, przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody ciężarowe i dwa osobowe i na 156 kilometrze było zwężenie. Teraz wygląda na to, że te uszkodzone pojazdy stoją, jeśli już, to tylko na pasie awaryjnym. S79, tutaj też już nie widać problemów z przejazdem przy wyjeździe z Warszawy na południe w kierunku Krakowa, a wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe między Marynarską i lotniskiem. Tutaj nie było poszkodowanych, były zamknięte dwa pasy. Tutaj jednak spowolnienia już nie widać. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Już po rozmowach lekarzy z minister zdrowia o pomysłach na uzdrowienie sytuacji w szpitalach.
1: Bardzo dużo słów, dużo deklaracji, wciąż mało konkretów.
0: Będzie ich ponad 10 tysięcy. W ciągu kilku tygodni wrócą do Polski w ramach rotacji amerykańscy żołnierze. To krok do
2: zwiększenia obecności i stałej obecności wojsk amerykańskich.
0: Fani żegnają Bonnie Tyler. Piosenkarka zmarła w portugalskim szpitalu w wieku 75 lat. Nie jest naszym celem prywatyzowanie służby zdrowia. Takie zapewnienie usłyszeli na spotkaniu z resortem zdrowia przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmowy właśnie się skończyły. Dotyczyły m.in. zarobków lekarzy, limitów czasu pracy, wyceny świadczeń i odpolitycznienia służby zdrowia. Mam wrażenie, że wola współpracy jest szczera, mówił po wyjściu z resortu Łukasz Jankowski, szef Naczelnej Rady Lekarskiej, choć zastrzegał, że w wielu sprawach zabrakło konkretów.
1: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej.

0: na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
1: Będziemy w

0: Szalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowie.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
10: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A4 między węzłami Niepołomice i Kraków-Bieżanów w pobliżu Stanion Tech zderzyły się dwa samochody osobowe. Jest zamknięty jeden pas w kierunku Krakowa na 430 km i jest tutaj spory korek. Dwa problemy w ruchu na S3. Pierwsze w Zachodniopomorskim. Tutaj na odcinku między węzłami Gryfino-Pyrzyce w Parnicy samochód osobowy wjechał w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gorzowa na 27 km. Z kolei na odcinku Lubuskim tej drogi ekspresowej, czyli Trójki, między węzłami Skwierzyna Zachód i Południe samochód ciężarowy uderzył w barierę i zablokowany jest lewy pas w kierunku Zielonej Góry na 117 km. Mamy też problemy na S8 między Warszawą a Radzyminem w pobliżu Marek. Tutaj po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Białego Stoku na 22 km. Dodatkowo dalej jadąc w kierunku właśnie Białego Stoku w kierunku wschodnim między Radzyminem a Wyszkowem trwają roboty drogowe i tutaj także jest już w tej chwili długie spowolnienie, a nie korek. Tu sytuacja się poprawia. Ale między Wolą Rasztowską a Niegowem tutaj ten odcinek jest ze spowolnieniami. Teraz jeszcze droga krajowa numer 75 w Małopolsce, odcinek Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Czchowa. Zdarzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna, ruch naprzemienny obowiązuje na 35 km. Zablokowana całkowicie jest krajowa 16 na Warmii i Mazurach na trasie Mrągowo-Mikołajki w pobliżu Nowego Probarku. Tu zdarzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Nie mamy informacji na razie o poszkodowanych, ale droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu jest policja, która na 209 km tej trasy kieruje ruchem. I jeszcze dziewiątka, trasa opatów Rzeszów w pobliżu Goźlic, to województwo świętokrzyskie. Tutaj ruch naprzemienny po zdarzeniu samochodu osobowego i busa.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Olaf Ważyński. Rząd ma kolejne propozycje cyfryzacji i deregulacji w sądownictwie. Dotyczą m.in. ksiąg wieczystych.
2: Co trzecia sprawa w polskich sądach dotyczy postępowań wieczystoksięgowych.
0: Utrzymany areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Sąd był stanowczy.
3: Tu mówimy o zarzucie dotyczącym zbrodni.

0: zabójstwa.
1: W barwach policji jeździł tylko 4 miesiące. Ford Mustang GT gwałtownie zakończył karierę w Radomiu. Auto rozbiło się w kolizji.
2: Ograniczenie formalności w sądach, więcej usług cyfrowych dla obywateli i skrócenie czasu oczekiwania na sądową sprawiedliwość.
1: Rząd zapowiada kolejny etap procesu deregulacji, który obejmie działanie wymiaru sprawiedliwości. Szczegóły Michał Makowski.
3: Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów, a później wykorzystać nagranie przy sporządzaniu protokołu. Sądy zyskają również automatyczny dostęp do rejestru CEPiK.
4: Co jak wiemy jest bardzo przydatne w często publicznie komentowanych sprawach dotyczących chociażby piratów drogowych.
3: Przekazał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Największym wyzwaniem wydaje się jednak wprowadzenie możliwości dokonania cyfrowych zmian w księgach wieczystych. Obecnie cały system bazuje na papierach.
4: Około 5 milionów każdego roku różnego rodzaju postępowań dotyczy ksiąg wieczystych. Co trzecia sprawa w polskich sądach dotyczy postępowań wieczystoksięgowych.
3: Docelowo w sprawach gospodarczych wszystkie sądowe akta będą prowadzone w formie elektronicznej. Kolejna reforma sprawi, że referendarze sądowi zaczną rozstrzygać spory dotyczące postępowań spadkowych oraz upadłości konsumenckich i w ten sposób odciążą sędziów. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Postanowienie prawomocne.
1: Gruzin podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej pozostanie w areszcie.
2: Decyzję utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Lublinie, który oddalił zażalenie obrońcy.
1: Jak podkreśla rzeczniczka sądu Marta Śmiech, wszystko przemawia za tym, by podejrzany pozostał za kratami.
0: Wskazują na to dowody o charakterze nieosobowym. Tu mówimy o zarzucie dotyczącym zbrodni zabójstwa, uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego, jak też uzasadnioną obawę ucieczki podejrzanego.
2: Do zabójstwa w Białej Podlaskiej doszło w połowie czerwca.
1: Ofiara to rosyjski opozycjonista, znany jako Siemion Skrypecki. Sprawca oddał do niego 5 strzałów.
2: Śledczy badają m.in. wątek zabójstwa na zlecenie.
1: Bardzo trudna sytuacja plantatorów porzeczek z Lubelszczyzny. Ostatnie upały spowodowały ogromne straty w uprawach.
2: Niektórzy rolnicy w ogóle nie zebrali plonów, a tam, gdzie zbiór był możliwy, owoce nadają się wyłącznie na sok.
1: To kolejny kataklizm, który nawiedził nasz region, mówią plantatorzy z powiatu ryckiego.
5: W tym roku to jest tragicznie. Na wiosnę łosie, później przymrozki, a teraz temperatura dokończyła wszystko. Zrobiły się porzeczki tak jakby po gotowaniu kompot i to wszystko spadło.
6: No tak jak widać, wszystko ugotowane leży. To są tony, tony towaru.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział, że po oszacowaniu strat na plantacjach rząd uruchomi pomoc finansową z rezerwy budżetowej.
1: Bardzo możliwe, że niebawem Rosja zintensyfikuje wojnę z Ukrainą, ostrzega agencja Reutera.
2: I informuje, że Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Kijowem i planuje zaostrzenie konfliktu.
1: Jak twierdzi źródło Reutersa, Kreml chce osiągnąć swój cel i zająć cały Donbas. Putin wierzy, że to mu się wkrótce uda.
2: W ostatnich tygodniach Ukraina atakuje kolejne rosyjskie rafinerie.
1: A wojska Kijowa właśnie chwalą się kolejnymi sukcesami. Mówią o 12 zniszczonych rosyjskich tankowcach na Morzu Azowskim, które odpowiadały za transport ropy głównie dla wojska i na anektowany Krym.
7: To są aktualności jedynki.
2: Po dniu przerwy wracamy na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Wieczorem ruszają ćwierćfinały.
1: Pierwszy o 22 w Bostonie. Francja kontra Maroko.
2: Żadna z drużyn na tym turnieju jeszcze nie przegrała. Kylian Mbappé strzelił już 7 goli, a jego fani liczą na kolejne.
8: Jest najlepszy w historii. Chyba najlepszy piłkarz na świecie. Co tu mówić więcej? Z Mbappé jesteśmy niepokonani. Tak, jest jednym z najlepszych, ale piłka to gra zespołowa. Dla mnie ważniejsze, żebyśmy odzyskali tytuł Mistrzów Świata.
1: Francja z Marokiem 4 lata temu też grała na mundialu. W półfinale wtedy wygrała 2-0.
2: Zaledwie 4 miesiące służył w radomskiej drogówce.
1: Policyjny Ford Mustang GT rozbity został zniszczony po zderzeniu z autem osobowym w Milejowicach.
2: O okolicznościach zdarzenia mówił w TVP Info aspirant Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
9: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
1: Ford Mustang GT został włączony do policyjnej floty w marcu po tym, jak został skonfiskowany pijanemu kierowcy. O przypadku auta zdecydował sąd.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Wschodnia połowa Polski z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie może zagrzmieć. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Na zachodzie kraju pochmurno, ale bez opadów. Silny wiatr w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. 13 stopni teraz w Zakopanem, 15 w Olsztynie, 18 w Słupsku i Częstochowie, 21 w Poznaniu, 23 w Legnicy. Ciśnienie w Warszawie 998 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 62% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto w tym czasie skorzystać z nadwyżki prądu w sieci. Na wybrzeżu, a także w okolicach Elbląga obowiązują ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
14: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama. Autopromocja.
16: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
17: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
16: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życiem.

0: życia wzięte, w najbliższą sobotę w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
1: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: All right. Wszystko będzie dobrze, proszę państwa. Proszę się nie łamać.
1: Weekend coraz bliżej. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. Za chwilę będą burze. Proszę na siebie uważać. Natomiast no, my patrzymy ku lepszemu, a to lepsze może przyjdzie w weekend. Na pewno przyjdzie trasa koncertowa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Widzimy się tym razem w Ełku, ale też przyjdą ciekawe propozycje, które pojawią się na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia i o tych propozycjach nasz szef opowie, szef redakcji kultury, czyli Rafał Sławoń. Dzień dobry, szefie.
2: Dzień dobry państwu, ale ja w ogóle nie wiem, czy to jest tak, że jaka jest pogoda, każdy widzi, bo ja co spojrzę za okno, to jest inna.
1: Bo ty masz takie specjalne...
3: Ty masz okno na dziedziniec naszego
1: radia. Poza tym Rafał ma specjalne kierownicze okno.
2: I mikroklimat tam panuje. Także z tą pogodą nie jestem przekonany, że tak jest. Natomiast co do naszych weekendowych propozycji, to jestem przekonany w 100%. Zaczniemy już dzisiaj w Głosach Kobiet. Ludwika Włodek porozmawia z profesor Joanną Angiel, która jest geografką i badaczką Wisły, i o Wiśle, o specyfice naszej królowej rzek i o tym, jakie są współczesne możliwości jej poznawania, będą panie rozmawiały. To

0: Dzisiaj o 21, a w piątek o 20 w Eurece. Jak może państwo wiedzą, za tydzień długo oczekiwana premiera filmu. No.
1: Jakiego filmu? No. Premiera długo oczekiwana? No.
0: Tak, podpowiem wam pierwszą literę tytułu O.
2: Nie wiem.
1: Nie, jutro u nas dopiero Łukasz Muszyński opowiada o filmach.
0: Premiera filmu Odysseja.
1: Ach, oczywiście, Christopher Nolan. No, jasna sprawa.
0: Nie, za tydzień.
1: No właśnie.
0: Ale już jutro w Eurece będzie o tym mowa, bo scenariusz, jak wiedzą państwo i wy wiecie też na pewno, oparty jest na słynnym poemacie Homera. I przy okazji tej premiery nie tylko powraca pytanie o tego starożytnego autora, czy rzeczywiście istniał, a jak istniał, to kim był. A może Iliada i Odyseja nie są tym dziełem tego samego twórcy. No, mnóstwo tu jest pytań i między innymi na nie odpowie w rozmowie z Katarzyną Kobylecką profesor Marek Węcowski, który napisał książkę Homer na nasze czasy. I jest to świetna książka i jest to świetny rozmówca. Bardzo państwu tę rozmowę polecam. Się wpisuje w taki popkulturowy trend, można powiedzieć. Eureka w piątek o 20. W sobotę natomiast o 16. Apetyt na Europę. Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński zabiorą państwa w fascynującą kulinarną podróż po północy Włoch. Byliście na północy Włoch?
1: Na północy Włoch nie byłam, byłam na południu.
2: Ja byłam raz, może w wieku nastoletnim.
0: Czyli nie wiecie, co się tam je? To, ale się dowiecie.
1: Pizzę.
0: Tak.
1: Pizzę i pastę.
0: No tak. Towarzyszyć autorom będzie Paweł Brawo, także nie zabraknie na pewno różnych smakowitych smaczków. No a o 20.10 Klub Kultury, a co tam będzie, to najlepiej wie oczywiście.
1: Alek Chudzik, który współprowadzi ze mną tę audycję. Bardzo państwa zapraszamy na Klub Kultury, bo po pierwsze opowiemy o tym, gdzie w Polsce zupełnie za darmo można oglądać piękne filmy i polskie, i te zagraniczne, i te kultowe, i te, które dopiero co miały swoją premierę. To wszystko w ramach Kina Letniego Kraków Sopot Zakopane. Będziemy rozmawiać o tych wyjątkowych miejscach, w których można w plenerze oglądać dobre kino i tak jak mówię, kompletnie za darmo. O tym po godzinie 20 w Klubie Kultury. No i jeszcze odwiedzi nas wyjątkowy człowiek, dr Stefan Biedronka, który właśnie zakończył przewód doktorski, zakończył ten przewód sukcesem i obronił tytuł doktora w temacie, który wydaje nam się niesamowity. Bo pan profesor jest i muzykiem, i jest naukowcem. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, jest socjologiem i postanowił przyjrzeć się trójmiejskiej scenie muzyki improwizowanej. I to od takich czasów, w których pojawił się jazz, czyli daleko wstecz, z uwzględnieniem tego, co jest dziś. I będzie o tej scenie opowiadał. To tyle u nas.
0: Ula tak pięknie opowiadała, że już zapomniałem, co mam, gdzie stanąłem.
2: Sobota
0: 20.10. To było dobrze, to szybko do niedzieli. O 21.00 wywiad Rzeka, Remigiusz Grzela rozmawia tym razem z Urszulą Dudziak. No nie trzeba chyba państwu przedstawiać. Światowej sławy wokalistką jazzową i to będzie rozmowa o poszukiwaniu jej własnej drogi, o blaskach i trudach życia rodzinnego i uczuciowego, więc taka bardzo szczera. Bardzo polecam tę rozmowę. Wywiad Rzeka o 21.00 i kończymy o 23.35 spotkanie z Mariuszem Urbankiem, autorem książek biograficznych. Magda Mikołajczuk porozmawia z Mariuszem Urbankiem między innymi o jego najnowszej książce Gałczyński Kanarek w klatce, w której pokazuje on nie tylko geniusz poety, ale też jego słabości i uwikłania w historię. Zachęcam do wysłuchania tego rozmowy i do lektury, bo to bardzo, bardzo, bardzo ciekawa książka. Mam ją i już nawet ją przeczytałem.
1: W całości?
0: W całości, a jest dosyć gruba, przyznaję.
1: To szanujemy.
0: Szanujemy.
1: Rafał Sławoń.
0: Bardzo dziękuję.
1: Był dzisiaj w audycji Letnisko. Powróci za tydzień. A teraz jest 19 minut po godzinie 15. I oczywiście nie zrobiliśmy tego, bo jak Rafał wchodzi, to oczywiście człowiek zapomina o Bożym Świecie. Ula Kaczyńska.
2: Marcin Wojciechowski.
1: A państwo słuchają Letniska.

0: Za chwilę, mamy 26 minut po 15, za moment skrót aktualności, a później przyjdzie do nas, odwiedzi nas jak zawsze Marta Zienkiewicz, trendy na wakacje. Dzisiaj będzie o pewnym bardzo znanym reżyserze i jego nowym dziele.
1: I będzie też Erasure. Zapraszamy.

0: Role Model. Tu program pierwszy Polskiego Radia, na zegarze 15.30, czas na skrót aktualności, który przedstawi Olaf Warzyński.
1: Półtorej godziny rozmów o zapowiedzianych zmianach w systemie ochrony zdrowia. Minister zdrowia spotkała się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Była mowa także o limitach wynagrodzeń lekarzy i ograniczeniach dotyczących ich pracy. Kolejne takie spotkanie za tydzień. Dwaj mężczyźni zatrzymani po incydencie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu już z zarzutami.
2: Popełnienia przestępstwa polegającego na zniesławieniu.
1: Podejrzani próbowali wejść do siedziby ukraińskiej

0: firmy i wypytywali jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zdarzenie nagrano i udostępniono w sieci z hejterskimi komentarzami. Jordania przechwyciła 8 pocisków wystrzelonych z Iranu. Nie ma ofiar i zniszczeń. Pojawiają się także doniesienia o ataku dronów na obóz należący do irańskiej kurdyjskiej grupy opozycyjnej, położony na północny wschód od irackiego Irbilu. Jakość się poprawiła, ale nie we wszystkich hydrantach. Woda we wsi Komorzno na Opolszczyźnie nadal nie nadaje się do spożycia. Wczoraj pobrano kolejne próbki.
1: Wyniki prawdopodobnie będą w poniedziałek.
0: 18 kwietnia w wodociągu w Komorznie stwierdzono obecność niebezpiecznego pestycydu w wodzie. W szpitalu w Portugalii zmarła Bonnie Tyler, brytyjska piosenkarka rockowa znana z takich hitów jak Total Eclipse of the Heart czy It's a Heartache. Miała 75 lat. Artystka w ostatnich miesiącach mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zapraszam na pełne aktualności o 16.00.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Ta piosenka bardzo pasuje, Ula, do twojej czarnej kurtki dzisiaj, którą masz. Taki 80s, 80
2: też
1: lata.
2: Bardzo dobrze koresponduje z moimi przekonaniami, wiesz, żeby respekt i szacunek dla wszystkich.
1: To cenne i ważne. Marta Zinkiewicz z nami. Marto,
2: cenna i ważna. Cenna. Nie wiadomo, czy nie najważniejsza w ogóle w tej części naszego letniska.
1: Może tak być, może tak być. Marta, dzisiaj przybywasz z filmowym tematem do nas.
3: Tak, dla odmiany.
2: Mhm. Ale takim, który jest zakorzeniony w kulturze ludzkiej.

0: ludzi młodych, no bo tak. Horror instagramowy, internetowy to jest rzecz, o której ja nie słyszałam.
1: No właśnie tak pomyślałam, że dla odmiany, no bo ostatnio o tych trendach coraz częściej rozmawiamy, ale tu też, proszę państwa, jest trend i o tym też trzeba opowiedzieć. Otóż ostatnio bardzo głośno było o dwóch filmach, Obsesja i Backrooms. O jednym z nich rozmawialiśmy w tej audycji, że jest to o tyle specyficzne, że 21-letni twórca YouTube'owy kiedyś sobie wymyślił, że stworzy taką serię filmów. Nie liczył w zasadzie ani na sławę, ani na pieniądze, po prostu robił to w wolnym czasie. Taka kamera VHS zabierała nas w przestrzenie, które były puste, jakieś takie opuszczone budynki.
0: Korytarze.
1: Korytarze i to się spodobało milionom i to naprawdę widzów. Z czasem powstał film. Również YouTuber został reżyserem tego filmu. To oczywiście a propos Backrooms. Z Obsesją było bardzo podobnie. Budżet można powiedzieć, że niewielki, bo 750 000 dolarów. W tym momencie film zarobił już, uwaga, ponad 400 milionów dolarów.
0: I gdzie my w tym wszystkim jesteśmy?
1: No nikt z nas chyba youtuberem nie jest, a warto, jak się okazuje. Bo teraz jest bardzo ciekawy moment, że właśnie to, co dzieje się na YouTubie, jest już tak istotne, tak ważne, że zaczyna wchodzić na wielkie ekrany. No i trwają poszukiwania. Kolejne tytuły, kolejne serie, kolejni twórcy YouTubowi. No i okazało się, że jest perełka nowa, autor serii The Mandela Catalog. No i tutaj muszę dodać, stety, niestety, znów jest to horror. Czyli horrory rządzą ostatnimi czasy, szczególnie w internecie. Horror konkretnie analogowy.
0: To znaczy?
2: Bez użycia efektów.
1: Tak, no właśnie ta seria filmów, Mandela Catalog, tam znów jest ta kamera VHS, tam poprzeplatane są kadry z takich starych filmów edukacyjnych, które mi kojarzą się z czasami szkoły, jak to były takie filmy na biologii, lata 90., początek 2000., taka dziwna melodia, trochę śnieży, ale wygląda to w bardzo charakterystyczny sposób, więc mamy takie kadry, mamy kamerkę VHS, mamy jakieś dziwne, tajemnicze postacie.
0: Blair Witch Project znowu?
1: No właśnie takie wymieszanie po prostu wszystkiego i w zasadzie to jest ten klimat, którego dziś poszukują twórcy. Konkretnie ta seria, o której mówię dzisiaj, powstała w 2021 roku. Od tamtej pory już ponad 100 milionów wyświetleń i wszystko rozgrywa się w fikcyjnym hrabstwie Mandela w stanie Wisconsin. No i tam pojawiają się, uwaga, zmiennokształtne, niemal nieśmiertelne, dziwne istoty, alternaty. O, tak moglibyśmy...
0: Alternaty. Były awatory, teraz mamy alternaty.
1: Dobrze, że na...
2: Alternatywki było u nas takie słowo no, kiedyś, ale to chyba nie o to chodzi.
1: W świecie horroru takie alternatywki. Tak trochę tutaj bohaterowie próbują...
2: I co, i manipulują ludźmi?
1: Oj, tam jest, proszę państwa, niezła manipulacja. Tam jest tajemnica. Nawet widzowie dorabiają w komentarzach kolejne teorie, interpretacje, analizy odcinków. To się wszystkim bardzo podoba.
0: Ale czy to prawda, że ten projekt filmowy zachwycił samego Stevena Spielberga?
1: No i to jest właśnie tego tematu. Jest...
0: Trudne do połączenia.
2: I co, będzie ekranizacja?
1: Będzie ekranizacja i tutaj, uwaga, po raz kolejny reżyserem będzie oryginalny twórca, no bo zależy wszystkim na utrzymaniu tego klimatu, a ten tutaj jest naprawdę bardzo charakterystyczny. Ale Steven Spielberg ze swoją firmą producencką Amblin, również we współpracy z dwiema innymi firmami, uznał, że tak, my kupujemy ten projekt, my chcemy to zrealizować, a biło się, uwaga, o ten tytuł 11 naprawdę dużych studiów filmowych.
2: Tak się robi dzisiaj karierę. Z telefonem w ręku. Nie tam jakieś castingi, tylko robisz, nagrywasz i albo
1: żre, i dzwoni albo Steven Spielberg.
0: Lubię wzrok Marty, kiedy opowiada nam o tych rzeczach, bo z jednej strony widzę w nim taką zachętę. Zróbcie coś. Nie jesteście jeszcze takimi boomersami. Zróbcie może, załóżcie kanał. A z drugiej strony...
2: Tak patrzę, Marta, mówię, tak, ona minęło czasami, wam już
0: ten,
2: tyle czasu.
0: Ten peron już odjechał.
2: Tak już. Posłuchajcie sobie, czym dzisiaj żyje młodzież i czego nie zrobiliście w swoim życiu. Tak.
0: Marta Zienkiewicz. No rzeczywiście to są... Znaczy z jednej strony bardzo fajnie, że młodzi ludzie w taki sposób potrafią działać, że potrafią kręcić filmy, które dostają bardzo dobre recenzje także od uznanych krytyków filmowych, bo tak było w przypadku Backroom, tak?
1: Tak.
0: Filmu. No a teraz jeszcze interesują się tym takie osoby, tacy twórcy jak Steven Spielberg. Coś w tym musi być. Marto, pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A teraz będzie taki ludzki, dobry soundtrack wakacyjny od Pauliny Przybysz. Za 20 minut będzie godzina 16.
2: Musimy coś nagrać w końcu, wiesz?
0: Może.

0: Pararam.
1: O, wreszcie ty wpadłaś, a nie ja wreszcie. Robbie Williams i Ula Kaczyńska z nami.
0: I Karolina Rożek.
2: W duecie, w stawce egzodycznym. Dzień dobry.
1: Cześć Karolino. Zaczynasz po 16:00 Ekspres Jedynki.
2: Tak jest.
1: No i jak zwykle ważne tematy dnia. Co nam dzisiaj przyniósł dzień?
2: Przyniósł nam wielkie sprzątanie nad Bałtykiem. Przede wszystkim na Mierze i Wiślany. Jest tam Maciej Jastrzębski. Usłyszymy się tuż po 16:00. No turyści trochę kręcą nosem, no bo nie takiego urlopu się spodziewali, ale z drugiej strony widziałam taką akcję w sieci, że Bałtyk nie musi być instagramowy i to, że czasem zdarza się taka pogoda, też składa się na jego piękno. Natomiast bardzo współczuję wszystkim tym, którzy po prostu tam zarabiają i woda im troszeczkę dobytku zabrała, ale też, no właśnie, o pracy wakacyjnej będziemy rozmawiać. Podobno bardziej się opłaca wakacyjnie pracować w Polsce niż za granicą. Jakie mają wspomnienia z pracą wakacyjną nasi słuchacze? O to też będę pytała po godzinie 16:00. I kropka. Dziękuję.
0: Pięknie dziękujemy za dziś. Wrócimy do Państwa jutro w tym samym składzie. Marcin Wojciechowski.
1: Ula Kaczyńska.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękujemy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost

0: mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
0: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Zapraszam. Na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Kępnem a Ostrzeszowem, niedaleko miejscowości Dąbrówka, zderzyły się trzy samochody osobowe na kilometrze 437. Mamy informację, że trasa została tam częściowo zablokowana. Obowiązuje ruch naprzemienny. Natomiast droga krajowa numer 16 w Warmińsko-Mazurskim jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Drozdowo. To pomiędzy Mikołajkami a Orzyszem. Mamy informację, że auto ciężarowe utknęło pod wiaduktem na kilometrze 248 i na miejscu ruch kierowany jest na objazdy. A teraz Mazowsze i wieści od państwa. Słuchamy.
7: W Warszawie na S2 w kierunku wschodnim korek jest od wjazdu do tunelu do węzła Patriotów. Tam w dzień prowadzone są roboty drogowe. No teraz już tam nikt nic nie robi, ale te barierki to wszystko pozostało i stąd codziennie o tej porze mniejszy, większy, ale jest taki korek.
6: Kilkunastokilometrowy korek utrzymuje się także na północnej obwodnicy Warszawy, a zatem na ekspresowej 8 pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. Uwaga na drodze krajowej numer 55 w województwie pomorskim w Kwidzynie na kilometrze 65, gdzie zderzyły się trzy pojazdy osobowe, obowiązuje ruch naprzemienny, chodzi o kilometr 65. I jeszcze autostrada A4 w województwie małopolskim, tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, a także pomiędzy Krakowem a Bochnią w stronę Rzeszowa. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od państwa.
4: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
8: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Maria Furdyna
8: i Olaf Warzyński. Polska 2050 wychodzi z własną inicjatywą w sprawie reformy ochrony zdrowia. Partia proponuje okrągły stół.
4: Paraliż nominacji na asesorów sądowych. Ponad 200 osób czeka na nie od maja.
9: Chciałbym, żeby jak najszybciej ten termin zaproszenia do pałacu wyszedł ze strony kancelarii.
8: Czerwone flagi i zakaz wchodzenia do wody na większości nadmorskich kąpielisk. To przez wysokie fale i wiatr.
4: Polska 2050 organizuje w najbliższy wtorek, 14 lipca, okrągły stół dla ochrony zdrowia.
8: Na spotkanie zaproszono minister zdrowia, przedstawicieli prezydenta, klubów parlamentarnych, a także ekspertów.
4: Celem jest zainicjowanie ponadpartyjnej dyskusji nad reformą służby zdrowia, tak mówiła w radiowej jedynce posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak.
10: To jest spotkanie w uzupełnieniu do propozycji Ministerstwa Zdrowia. Tak naprawdę już od dawna, zarówno w edukacji, jak i w zdrowiu, powinniśmy wsiąść poza podziałami politycznymi, umówić się na obrany wspólnie ustrukturyzowany kierunek zmian.
8: Wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła rekomendacje zmian w ochronie zdrowia.
4: Szefowa resortu chce m.in., by ze szpitali zniknęły saloniki VIP, zarobki lekarzy regulowały określone stawki, a medycy nie mogli pracować na kilku etatach.
8: Ponad 200 absolwentów aplikacji sędziowskiej od maja czeka na nominację na stanowisko asesora sądowego od prezydenta Karola

0: Nawrockiego.
1: Krajowa Rada Sądownictwa nie uzyskała od przedstawiciela prezydenta informacji, co dalej z nominacjami.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do głowy państwa, aby nie zwlekała z nominacją asesorów sądowych.
2: Słyszymy, że prezydent jest bardzo zajęty. Z drugiej strony słyszymy, że to jest kwestia kontrasygnaty premiera. Ja nie chcę tego przesądzać, bo to są tylko i wyłącznie kwestie, które znam ze słyszenia, więc ja chciałbym, żeby jak najszybciej ten termin zaproszenia do pałacu wyszedł ze strony kancelarii.
1: Minister przekazał, że grupa przyszłych asesorów w oczekiwaniu na nominację mogłaby załatwić ponad 10 tysięcy spraw sądowych miesięcznie.
0: Ponadto absolwenci aplikacji sędziowskiej tkwią w zawieszeniu, stracili stypendium i ubezpieczenie, bo skończył się czas nauki i muszą się rejestrować jako bezrobotni.
1: O wchodzeniu do wody nie ma mowy.
0: Na większości nadbałtyckich kąpielisk czerwone flagi.
1: Powód to sztorm, prądy wsteczne i wysokie fale.
3: Powstały miejscami fale 5-metrowej wysokości, no muszą w swoim tempie zejść do poziomu takiego akceptowalnego, czyli stan morza nie więcej niż 3 w skali Douglasa po to, żeby kąpieliska mogły być z powrotem otwarte.
1: Tłumaczył dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.
0: Czerwone flagi będą na plażach jeszcze co najmniej przez kilkadziesiąt godzin.
1: W województwach pomorskim i zachodniopomorskim zamknięto łącznie około 160 kąpielisk.
0: Ruch tankowców przez cieśninę Ormus niemal ustał. To po wznowieniu przez Stany Zjednoczone ataków na Iran i działaniach odwetowych Teheranu.
1: Jak podaje agencja Reutera, od rana przez ten szlak przepłynęły dwa statki.
0: Teheran zarzuca Waszyngtonowi utrudnianie przywracania normalnej żeglugi, bo amerykańskie ataki zakłócają stopniowe otwieranie cieśniny.
1: W nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię uderzeń na Iran.
0: A wczoraj prezydent Donald Trump oświadczył, że porozumienie z Iranem przestało obowiązywać i nie chce już negocjować z Teheranem.
4: To są aktualności jedynki.
1: Budowa nowego rodzinnego domu dziecka w Łosiowie na Opolszczyźnie nabiera tempa.
0: Wcześniej ośrodek mieścił się w Lewinie Brzeskim i został zniszczony przez powódź 2 lata temu.
1: Gotowe są już fundamenty budynku, wykonano także większość ścianek działowych, mówi Edyta Zimmerman, która od lat opiekuje się dziećmi.
5: Jeszcze daleko w sumie, bo jeszcze dach jest przed nami, żeby ten dom w końcu już był, żebyśmy mogli mieszkać tak na spokojnie już. Często jesteśmy na budowie z dziećmi, jak widzą już te pokoje, już, które powstają, no to się coraz częściej dopytują, a kiedy i meble wybierają i kto z kim będzie w pokoju, to już coraz więcej tych rozmów jest.
0: Dom będzie miał 320 metrów kwadratowych.
1: Mundial wkracza w kolejną fazę, ruszają ćwierćfinały.
0: Pierwszy wieczorem Francja zmierzy się z Maroko.
1: Trójkolorowi wyeliminowani Lwy Atlasu w półfinale poprzedniego mundialu i liczą na powtórzenie tamtego scenariusza.
0: Francuzi spodziewają się jednak trudnego i wyjątkowego spotkania, między innymi ze względu na silne więzi łączące oba kraje.
6: Francuskich komentatorów awans do półfinału jest w zasięgu trójkolorowych, ale podkreślają, że od ostatniego mundialu reprezentacja Maroka wyraźnie się rozwinęła. To naprawdę bardzo dobra drużyna. Zajmują 6. miejsce w światowym rankingu i poczynili duże postępy od 2022 roku. Podkreśla obrońca Dayo Upamecano. We Francji mecz określany jest jako pojedynek klubowych kolegów. Jak przypomina L'Équipe, wielu reprezentantów Maroka grało lub nadal występuje we francuskiej lidze i doskonale zna piłkarzy Ligue. Symbolem tych relacji jest przyjaźń marokańskiego obrońcy Ashrafa Hakimiego i gwiazdy reprezentacji Francji Kyliana Mbappé, których połączyły lata wspólnych występów w barwach Paris Saint-Germain. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Początek meczu Francja-Maroko o 22:00.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W całym kraju pochmurno, najwięcej gęstych chmur we wschodniej połowie Polski, tu też przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również burze. Na termometrach od 13 stopni w Zakopanem, 16 w Olsztynie, 17 w Warszawie, 23 w Poznaniu i Wrocławiu, najcieplej w Słubicach, 24 kreski, na barometrach w stolicy 998 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci

0: lniano magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do MediaExpert.
3: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
8: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Reklama. Autopromocja.
13: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
14: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszone, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
13: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
14: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
15: Jedynka. To jest radio.
12: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 10 minut po godzinie 17. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I o pracy wakacyjnej w popołudniówce, bo podobno się opłaca, podobno stawki są niezłe, tylko czy młodzi w ogóle chcą, rozważają?
2: Chyba gastronomia, raczej.
3: No lubię się opiekować dziećmi małymi i lubię tak spędzać czas.
4: Wybrałbym coś blisko informatyki, podoba mi się siedzenie w domu na komputerze i pracowanie zdalnie.
0: Ciekawe, czy są takie oferty. Pani natomiast wspomina z rozrzewnieniem.
5: Urodziny na wsi. Jak już się praca skończyła, to był potem obiadek bardzo dobry. Ten zapach tych ogórków, tych ziemniaczków z koperty, no przepyszne było. A jak człowiek był zmęczony, to bardzo smakowało. Niech sobie trochę zarobią i niech docenią pracę rodziców, którzy mają cały rok pracują.
0: 22 139 22 02 to jest nasz telefon. No właśnie z takim pytaniem, czy państwo pracowali w wakacje, czy wspominają dobrze, czy źle. No i dlaczego? Proszę dać się znać. Bardzo jestem ciekawa, no a my już za chwilę w popołudniówce ruszymy za ocean, bo przed nami pierwszy ćwierćfinał tego mundialu. No a nasz specjalny wysłannik właśnie chyba w drodze z Atlanty do Kansas City.

0: czwartkowy Ekspres Jedynki, kwadrans po godzinie 17, czyli jeśli dobrze liczę, za mniej niż 5 godzin pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, czyli Francja-Maroko. Swoją drogą Paryż podobno już się zbroi po zęby, jeśli chodzi o potencjalne rozstrzygnięcie tego meczu. Natomiast zanim sobie o tym właśnie spotkaniu porozmawiamy, to przeniesiemy się teraz gdzieś na amerykańskie highways. Patrzę sobie na mapę, no to chyba 75 z Atlanty do Kansas City jedzie nasz specjalny wysłannik Kacper Merk, z którym się teraz słyszymy. Witaj, Kacprze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się Państwu nisko. Faktycznie z Atlanty do Kansas City dzisiaj taka podróż w moim życiu się przydarzyła. Jestem w tym momencie w stanie Tennessee i właśnie zmieniła się godzina chwilę temu w tej podróży.
0: Kacper, chyba tracimy połączenie z tobą, więc liczymy na to, że to się nie powtórzy. Jesteś z nami cały czas?
1: Tak, jestem, tylko coś mnie zrywa. Czekaj, zaraz
0: spróbuję się obrócić. Zdarza się czasem. Gdzieś tam w stronę satelitów się kieruj i mam nadzieję, że będziemy się już dobrze słyszeć. Podobno w okolicach Chattanoogi jesteś, to jest takie bardzo malownicza okolica.
1: Tak, to się zgadza. Chattanooga jest bardzo malowniczą okolicą. Słuchajcie, może teraz pokazuje mi faktycznie moja satelita troszkę lepszy zasięg, więc jest szansa, że teraz się to nam uda zrobić. Chattanooga jest bardzo malowniczą okolicą, bo jest to okolica, w której powstają wina. Jest bardzo dużo tutaj winorośli. To jest w ogóle okolica, w której, drodzy Państwo, zamieszka...
0: Kacper, mam taką propozycję. Połączymy się za kilka minut, przynajmniej spróbujemy, natomiast teraz zagramy w Ekspresie Jedynki, no i kolejna szansa za chwilę. Tak to czasem bywa. Popołudniówka radiowej Jedynki, 16 minut po 17.

0: Amerykańska Chattanooga może piękna, ale niezbyt łaskawa, jeśli chodzi o zasięg. Mam nadzieję, że teraz już bez zakłóceń ponownie w Ekspresie Jedynki Kacper Merk, nasz specjalny wysłannik.
1: Mam nadzieję, że się uda.
0: Też tak. Mam taką nadzieję na Mundial. Kacper, no ty już, jak mówiliśmy już, jedziesz z Atlanty do Kansas City, natomiast z całym szacunkiem oczywiście dla ciebie i twojego wysiłku, to jest też niewiele, jeśli chodzi o niektóre drużyny, które muszą przelatywać ze wschodniego na zachodnie wybrzeże i z powrotem, i to w bardzo krótkim czasie. I to może się przełożyć na to, w jaki sposób się potem prezentuje ta drużyna na boisku.
1: Oj, jak najbardziej, bo tutaj nie ma w ogóle równowagi albo równouprawnienia, jeżeli chodzi o to, ile te drużyny, które są nadal w turnieju, bo mamy 8 drużyn na etapie ćwierćfinałów, te drużyny bardzo różnie podróżowały, bardzo różnie latały, bardzo różnie zmieniały strefy czasowe. Wszystko zależy od tego, w jakiej bazie postanowili zamieszkać przed Mundialem, czyli ta decyzja, która została podjęta gdzieś kilka miesięcy temu przed Mistrzostwami Świata, może wpływać na zmęczenie zawodników. Może wpływać na to, jak oni się na boisku prezentują. No bo przygotowałem sobie taką statystykę. Francuzi, którzy dzisiaj grają z Marokiem, mieszkający w Bostonie i grający wszystkie swoje dotychczasowe mecze na wschodnim wybrzeżu, ani razu nie musieli zmieniać strefy czasowej. Dla porównania, Kolumbijczycy, którzy odpadli chwilę temu z Mundialu i bardzo narzekali na zmęczenie po meczu ze Szwajcarią, oni mieszkali w Meksyku, musieli dolatywać na mecze do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, zmieniali strefy czasowe przynajmniej 3-krotnie i to nie o godzinkę, tak jak ja dzisiaj w podróży z Atlanty do Kansas, tylko o 3-4 godziny i na dodatek w powietrzu spędzili ponad 30 godzin. Okej, ja wiem, że to są zawodowi piłkarze, ja wiem, że podróżują w bardzo komfortowych warunkach, bo mają swoje jumbo jety, które przywożą ich i odwożą niemalże z punktu A do punktu B, nie trzeba czekać w kolejkach na odprawach i tak dalej, i tak dalej.
0: No ale niemniej, jetlag jest bezlitosny dla każdego, niezależnie czy się podróżuje budżetowo, czy w złocie i marmurach.
1: A no właśnie, i to jest właśnie ta rzecz, do której

0: I zmierzałem, że jeżeli masz reprezentację, która ani razu jeszcze nie zmieniała strefy czasowej i cały czas śpi w tym samym miejscu, w tej samej strefie, a masz reprezentację, która parokrotnie to robiła, to na koniec w sporcie na najwyższym poziomie, gdzie często mówi się o tym, że decydują o sukcesie albo porażce właśnie najmniejsze detale, taki detal, o którym bardzo mało się mówiło w przypadku tych Mistrzostw Świata, może być kluczowy, bo ja sam widzę po sobie, poleciałem do Los Angeles, byłem w Seattle, później przeleciałem z zachodniego wybrzeża na wschodnie wybrzeże i okej, nie ma tutaj mowy o jetlagu, bo jeżeli chodzi o to, jak śpię, jak sypiam, jest w porządku, ale zegarek taki mówiący o stanie mojego organizmu cały czas pokazuje, że ja jestem po prostu zmęczony, fizycznie zmęczony. Nawet jeżeli tego nie odczuwam, to moje parametry fizyczne nie są tak dobre, jak były wtedy, kiedy byłem na przykład w Polsce, albo wtedy, kiedy cały czas spędzam w jednej strefie czasowej.
1: No i wyobraź sobie, że musiałbyś teraz biegać 90 minut plus dogrywka, plus karne jeszcze ewentualnie i zachować maksymalną czujność.
0: No więc właśnie, oczywiście gdybym musiał to robić, to pewnie byłbym zawodowym sportowcem i tylko na tym polegałoby moje życie, wszystko miałbym podane pod nos i śniadanie i obiad i kolację i tak dalej, bo to jest druga strona medalu, żeby też ich tak totalnie nie usprawiedliwiać w 100%, ale zmierzam trochę do tego, że są różne sytuacje i jeżeli logistyk zaplanował to źle, gdzieś tam w grudniu czy w styczniu poprzedniego roku, kiedy planowano logistykę, no to właśnie możesz trafić tak, jak trafili Kolumbijczycy, tak jak mają chociażby Anglicy, którzy prawda mieszkają w Kansas, ale grali już w tylu różnych miejscach, że czterokrotnie zmieniali strefę czasową, a oprócz Francji są takie drużyny, które ani razu tego nie robiły. Belgowie, Szwajcarzy, oni cały czas siedzą w jednej strefie czasowej, latają na bardzo krótkie podróże samolotami, bo to jest jeszcze jeden wątek, który trzeba poruszyć. Ci rzeczeni Kolumbijczycy ponad 30 godzin spędzili w powietrzu, no bo z Meksyku do Vancouver to się leci dobre 5 godzin, a Francuzi nawet jak latają z Bostonu, no to mają mecze w Nowym Jorku, w Filadelfii, jak państwo popatrzą na mapę, to jest godzina podróży samolotem w jedną stronę, to też się kumuluje później albo nie kumuluje. Także to jest temat, o którym bardzo mało się przy okazji tych Mistrzostw Świata mówiło, ale to są największe Mistrzostwa Świata w historii, rozciągnięte na cały kontynent, na 3 kraje i podróże i zmęczenie naprawdę w którymś momencie mogą mieć znaczenie.
1: I rzeczywiście to są nie tylko różne strefy czasowe, ale także różne strefy klimatyczne, więc kilka pór roku też spokojnie można zaliczyć. Spokojnej podróży ci życzymy, Kacprze, do Kansas City. Tak sprawdzałam sobie, czy na pocieszenie takiej długiej drogi możesz zjeść coś takiego ikonicznego w Kansas City. To podobno Kansas słynie z chili. Jeśli lubisz, no to na to możesz się już pisać. Kacper Merk, nasz specjalny wysłannik.
0: Tak, jeszcze kurczak po drodze. Pozdrowienia, wszystkiego
1: panierce
0: dobrego.
1: Panierce, dzięki, do usłyszenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: No i właściwie można powiedzieć, że to taka wakacyjna praca Kacpra, jeśli chodzi o pracę na Mundialu dla radiowej Jedynki, o wakacyjnej pracy także teraz w Ekspresie Jedynki, bo wszystkie dane mówią o tym, że tak naprawdę w tym roku takie wakacyjne zajęcie może się bardzo opłacać, nawet bardziej niż wyjazd za granicę. Tylko pytanie, czy w ogóle młodzi ludzie są tym zainteresowani?
3: Chyba gastronomia raczej. No lubię się opiekować dziećmi małymi i lubię tak spędzać czas. No według mnie byłby to dobry pomysł i fajne spędzanie czasu.
4: Wybrałbym coś blisko informatyki. Podoba mi się siedzenie w domu na komputerze i pracowanie zdalnie.
5: To znaczy, jeżeli chodzi o młodzież, to jestem jak najbardziej za. No bo jednak parę groszy swoich się zawsze przyda na jakieś tam wydatki, nie zawsze rodzice są w stanie pomóc.
6: Jak taką pracę wakacyjną wybrać?
7: Najważniejsza kwestia, żeby ta praca była w miarę pewna i bezpieczna.
8: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej Małgorzata Gradzik.
7: Żeby znać najlepiej środowisko pracy, w którym gdzieś to funkcjonuje, czyli albo znać pracodawcę, albo znać miejsce, albo to no, ktoś gdzieś znajomy, bo to jest taki najlepszy gwarant, że raczej co do zasady powinno być wszystko w porządku, albo przynajmniej tak jak się umówimy, tak? Bo to też różnie bywa, no, niestety.
8: Kto może taką pracę podjąć?
7: Znaczy prawny to osoba musi mieć skończoną podstawówkę i 15 lat, natomiast pracodawcy nie są chętni do zatrudnienia tak młodych osób. Często jest ten wymóg minimum 16 lat, a nawet 17, a czasem no niestety jednak trzeba mieć skończone 18 lat. Jeżeli to się wiąże z jakimiś konsekwencjami odpowiedzialności, to tym bardziej pracodawca tutaj chce mieć pewność, że ma umowę z człowiekiem, który już za siebie sam odpowiada. Jeżeli są to osoby poniżej 18 roku życia,

0: dziecka muszą mieć zgodę rodzica pisemną.
1: Ja pracuję jako operator CNC i no, przez całe wakacje.
2: Ja jako asystent osób starszych pracuję. Mam duży kontakt z osobami, w sumie tego, co potrzeba teraz w tych czasach.
0: No chyba najczęstszy problem to polega na tym, że umowa będzie późna, tak? Że to jest okres próbny. No nie czarujmy się, są pracodawcy, którzy to stosują i jeżeli wszystko jest okej, no to jakby tutaj nie ma większych zastrzeżeń, tak? Natomiast im bardziej się młodzi ludzie na to godzą, tym bardziej to niestety funkcjonuje w przestrzeni. Podchodząc do tematu tak czysto przepisowo, ja nie radzę, że tak powiem, iść w takie rozwiązanie, no bo to się wiąże z takimi konsekwencjami, że można tych pieniędzy na przykład nigdy nie zobaczyć. Albo w gorzej, jakby się stało jakiś wypadek w pracy albo jakaś inna kwestia.
3: Pracowała pani kiedyś wakacyjnie?
4: No, urodziny na wsi. Niech sobie trochę zarobią i niech docenią pracę rodziców, którzy mają cały rok pracują.
5: Pracowałam w zeszłym roku, akurat mi się zdarzyło.
3: No i jak pani wspomina?
5: A bardzo dobrze. To jest fajna też taka odskocznia, żeby nie odbijać się od rutyny tak naprawdę, a zawsze dla młodych, żeby coś zarobić.
6: To gdzie młodzi ludzie mogą tych ofert szukać?
0: Myślę, że najłatwiej to jest kwestia właśnie znane miejsca po znajomości, kartka na lodziarni, przyjmę. Popularne są często w internecie te takie kreatywne ogłoszenia młodych ludzi, chętnie podejmę pracę i to często się najbliższe środowisko angażuje w to, tak? Że jeden sąsiad poprosi o to, drugi o to. Warto poznać wartość pieniądza i uczyć się szacunku do samej pracy, jak i do pieniądza, bo potem łatwiej zrozumieć pewne mechanizmy w szukaniu już tej dorosłej, poważnej pracy. A poza tym też stwierdzenie, co się lubi i czego się na pewno nie lubi.
7: Tak czy inaczej, za tych, którzy zdecydowali się podjąć wakacyjną pracę w tym roku, trzymamy kciuki, żeby na koncie się przede wszystkim zgadzało. Ekspres Jedynki, no nie mogło zabraknąć u nas grupy Kansas. Pozdrawiamy Kacpra Merka w podróży do Kansas właśnie.

0: Kansas i Dust in the Wind w radiowej jedynce, minęła 17:30.
1: Skrót aktualności, Olaf Warzyński. Agenci CBA w warszawskim Szpitalu Południowym od rana gromadzą i zabezpieczają dokumenty w sprawie domniemanych nieprawidłowości.
2: Jest to pierwsza i z pewnością nie ostatnia wizyta funkcjonariuszy CBA w tym szpitalu.
1: Służby weszły też do stołecznego ratusza, a także do urzędu dzielnicy Ursus. Czy senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Zawiła straci immunitet? Jest wniosek prokuratury w tej sprawie. Śledczy chcą przedstawić senatorowi zarzut nadużycia uprawnień. Sprawa dotyczy okresu, kiedy był prezydentem Jeleniej Góry i miał bezprawnie przekazać lokal gminny wybranym osobom. Na Mierzei Wiślanej sprzątanie po wczorajszym sztormie. Sytuacja pogodowa w tej części Bałtyku wciąż jest niestabilna. Hydrolodzy ostrzegają przed wzbierającą wodą, a meteorolodzy przed porywistym wiatrem.

0: Mimo decyzji o zamknięciu jedynego schroniska dla bezdomnych zwierząt na Podhalu w Nowym Targu, jest tam jeszcze 213 psów. Ponad 70 trafiło już do adopcji lub zostało przewiezionych do innych placówek. Zwierzę można adoptować każdego dnia. Na mundialu już tylko 8 drużyn walczących o tytuł mistrza świata. Wśród nich faworyci tacy jak Argentyna, Francja czy Hiszpania, ale także nowe zespoły Norwegia i Szwajcaria. A walka o półfinał rozpoczyna się dziś o 22:00 spotkaniem Francji z Marokiem. Zapraszam na pełne aktualności o 18:00.
1: No i Francuzi są faworytami tego spotkania, o którym mówił Olaf. Natomiast tak sobie myślę, że mecz Egiptu z Argentyną pokazał, że niczego nie można być pewnym na tym mundialu. To Ekspres Jedynki. Już za chwilę o tym, co robi Łokik w Biku.

0: To Igo w radiowej jedynce za 24 minuty, godzina 18. No już teraz o tym, bo zdaje się, że pełne ręce roboty mają pracownicy u OKiK-u w BIK-u.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Błażej Pryszniewski będzie wszystko wyjaśniał. Dzień dobry. Oczywiście chodzi o Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Biuro Informacji Kredytowej. Przed audycją rozmawialiśmy, Błażeju, prosiłam, żebyś mi wyjaśnił, o co chodzi. I tak słuchając ciebie, pomyślałam sobie, że chodzi o taką karę dla dociekliwego konsumenta, który może być gorzej traktowany, jak chce kredyt wziąć.
2: Tak, faktycznie może być. UOKiK, tak jak powiedziałaś, właśnie wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie działań Biura Informacji Kredytowej. BIK, dodajmy, to jest taka instytucja unikalna i specyficzna, bowiem jako jedyna w Polsce gromadzi dane o historii kredytowej z całego rynku, a jej właścicielami są banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich. UOKiK w ramach tego postępowania bada zasady oceny wiarygodności kredytowej, czyli tak zwanego scoringu. Urząd podejrzewa,
0: który ma każdy z nas, ubiegając się na przykład o kredyt.
2: Tak, każdy z nas, kto ubiega się o kredyt, taki scoring musi

0: sobie zrobić. I właśnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że zasady ustalania tego scoringu mogą uderzać w konsumentów i ograniczać konkurencję. Dlaczego? Jak mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny, dlatego że ocena wiarygodności kredytowej uwzględnia nie tylko poziom zadłużenia czy historię spłat, ale także liczbę zapytań kredytowych, a im ona jest wyższa, tym nasz scoring może być niższy i gorsze warunki zaproponuje nam bank albo w ogóle nam takiego kredytu nie udzieli.
1: Ocena wiarygodności kredytowej uwzględnia bowiem nie tylko historię spłat, poziom zadłużenia oraz liczbę i rodzaj zobowiązań, ale również liczbę składanych zapytań kredytowych. W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich. Dodatkowo weryfikujemy, czy zachowanie BIK-u polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o zapytaniach kredytowych może stanowić nadużycie pozycji dominującej.
2: Czyli jeśli dobrze rozumiem Błażej, to jest to, co powiedziałam. Jeśli ktoś jest na przykład dociekliwym konsumentem i na przykład chciałby przeanalizować oferty różnych banków i podjąć decyzję na podstawie zebranych informacji, w którym banku dostanie najlepszą ofertę kredytową, no to takiemu konsumentowi ten scoring się obniża.
0: Tak to wygląda z perspektywy UOKiK-u i tych wstępnych ustaleń urzędników tej instytucji. Natomiast samo Biuro Informacji Kredytowej ustami swojej rzeczniczki Aleksandry Stankiewicz-Billewicz te zarzuty odpiera, twierdząc, że kolejne wnioski o ten sam rodzaj kredytu złożone w ciągu 14 dni nie wpływają negatywnie na scoring klienta, a dodatkowo od 1 lipca historia zapytań jest automatycznie usuwana po 2 tygodniach.
3: W dotychczasowym modelu oceny punktowej BIK informacja o poszukiwaniu kredytu nie dotyczyła bezpośrednio liczby zapytań, ale okresu składania zapytań. Czyli jeżeli zapytania kredytowe były składane w okresie 2 tygodni i dotyczyły tego samego rodzaju kredytu, na przykład kredytu mieszkaniowego, były traktowane w modelu BIK jak jedno zapytanie. A więc poszukiwanie najlepszej oferty w ciągu 14 dni, nawet w 10 bankach, miało taki sam wpływ na ocenę punktową, jak odpytywanie nawet w jednym banku. Od 1 lipca 2026 roku zapytania kredytowe są automatycznie usuwane z bazy BIK po 14 dniach. Dotyczy to tych zapytań, które nie zakończyły się udzieleniem finansowania. Czyli wobec danych o zapytaniach starszych niż 14 dni nie są one w ogóle przekazywane instytucjom finansowym i nie są wykorzystywane ani w modelach BIK, ani przez modele bankowe.
2: No to właściwie mamy odpowiedź dla tych, którzy myślą o kredycie i nie chcieliby mieć obniżonego scoringu. Zapytania kredytowe, jak tu ładnie było mówione, wystosowujemy do banków co 2 tygodnie.
0: No tak, na podstawie tych obecnych zasad faktycznie należałoby pewnie robić. Co więcej,
2: jak się ma na to czas oczywiście.
0: Jak dodaję, przedstawicielka BIK, scoring to tylko jedno z wielu narzędzi, za pomocą których banki weryfikują zdolność i wiarygodność kredytową. No a w związku z tym taka ocena właściwie nie rozstrzyga o tym, jaką decyzję podejmie bank w sprawie przyznania i na jakich warunkach nam kredytu.
3: Decyzje finansowe finalnie podejmują instytucje finansowe, a nie BIK. Każda z tych instytucji zapewne w trochę inny sposób ocenia ryzyko klienta przed spłatą przyszłego kredytu w zależności od przyjętej u siebie polityki kredytowej.
0: No ale kwestia scoringu i tego, jak on jest ustalany, to nie wszystko. Jak już wspomniałem, BIK jest instytucją szczególną i ma szczególną pozycję w systemie bankowym. Mówiąc wprost, jest de facto monopolistą w dostarczaniu bankom informacji o naszej wiarygodności kredytowej. No i stąd też wśród ekspertów pojawiają się głosy mówiące o konieczności wprowadzenia w ten obszar konkurencji. Jak mówi Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, miałoby to korzystny wpływ na sytuację konsumentów.
4: Myślę, że takie doświadczenia z bardzo wielu branż, energetyka, telekomunikacja, transport, pokazują, że tam, gdzie jest monopol i jeden gracz, to nie służy konsumentom. Ceny są wyższe, jakość jest niższa, innowacyjność pewnych usług czy produktów jest na niższym poziomie. Mamy przykłady krajów, w których jest konkurencja, jest kilka podmiotów i to w dzisiejszych czasach da się zrobić. Polski model informacji kredytowej jest pewnego rodzaju historyczną zaszłością. On powstał

0: stawał w latach 90., kiedy faktycznie my tych danych potrzebowaliśmy, system bankowy się rodził, ale teraz można mieć model informacji kredytowej, na którym działa kilka podmiotów. One zbierają różne zakresy danych, bo to nie jest tak, że trzeba mieć pełną informację, żeby komuś udzielić kredyt. Trzeba mieć wystarczającą informację. Można sobie wyobrazić, że różnego rodzaju dodatkowe dane są brane pod uwagę przy ocenie tego, czy ten kredyt możemy dostać.
1: A za rozbicie monopolu BIK-u lobbuje też m.in. Związek Przedsiębiorstw Finansowych. To jest organizacja, która zrzesza ponad 100 firm z polskiego rynku finansowego, które nie są bankami. Tu też może warto jeszcze dodać, że szanse na takie większe otwarcie rynku informacji kredytowej być może przyniesie unijne rozporządzenie FIDA, nad którym obecnie trwają prace.
2: A UOKiK na razie się temu scoringowi i temu, jak on jest ustalany, uważnie przygląda. Będziemy czekali na jakiś oficjalny komunikat.
1: Dokładnie tak.
2: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I czwartkowa popołudniówka za 14 minut, godzina 18 w Ekspresie Jedynki. Jeszcze o tym, jak z czułością, życzliwością, ale przede wszystkim zrozumieniem spojrzeć na świat oczami osób z niepełnosprawnością. Taka jest misja Fundacji Oczami Brato, o której, wydaje mi się, jeszcze w naszym cyklu Integracja nie opowiadaliśmy. Natomiast ma bardzo dużo, bardzo ciekawych działań. To jest własna klubokawiarnia, to teatr, to rehabilitacja, to aktywizacja w życiu codziennym. A dziś między innymi o budowie domu z Pawłem Bilskim, prezesem tej fundacji, rozmawiał Wojciech Urban.
2: Fundacja Oczami Brata, państwa wielkim przedsięwzięciem, jest budowa dwóch domów dla 12 osób z niepełnosprawnością.

0: Obecnie jesteśmy na etapie już posiadanych murów pierwszego piętra obu tych domów. Zależało nam na tym, aby zbudować dwa domy dla osób z niepełnosprawnością. W każdym zamieszka po 6 osób z niepełnosprawnością, które otrzymają od nas mieszkania w pełni wyposażone, z aneksem kuchennym, z sypialnią, oczywiście z łazienkami, dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To się wpisuje w taką bardzo szeroką ideę działalności Fundacji Oczami Brata, realizowaną już od kilkunastu lat. I te domy zawsze są taką pewną wisienką na torcie tych wszystkich naszych inicjatyw, które Fundacja prowadzi. Zależało nam na tym, aby wprowadzić w tym mieście, ale też wiem, że wiele innych organizacji idzie taką drogę do samodzielności dla osób z niepełnosprawnością. Przez aktywizację taką społeczną, na przykład w warsztatach terapii zajęciowej, gdzie uczymy pracę, możemy komuś później zaoferować między innymi takie zatrudnienie w klubokawiarni Alternatywa 21 czy w kawiarni. Czyli ktoś już nie tylko coś potrafi, ale też może zarabiać. Jak zarabiać, no to myśli o swojej samodzielności. Między innymi w mieszkaniach treningowych czy wspomaganych, które też prowadzimy, ale pewną taką kwintesencją tych inicjatyw jest właśnie własne lokum. No i to się właśnie dzieje w tych budowanych, wspomaganych społecznościach mieszkaniowych. Takich domów powstaje w Polsce naprawdę wiele już w obecnym czasie. A te domy, które Fundacja teraz tworzy, są pewnym uzupełnieniem też tego, co już udało się założyć w Częstochowie, czyli rodzinny dom pomocy w domu Oczami Brata w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno w 2023 roku. Teraz jesteśmy na takim etapie, kiedy rodzice naszych uczestników, też same osoby oczywiście z niepełnosprawnością, biorąc między innymi udział w treningach mieszkaniowych, podejmują decyzje, bardzo ważne, kiedy wyprowadzą się ze swoich domów i czy ci rodzice również są gotowi na taką rozłąkę ze swoim dzieckiem.
1: Mieszkania treningowe to takie miejsce, w którym można się nauczyć samodzielnego życia. Czy w tej chwili państwo mogą dać szansę kolejnym potencjalnym mieszkańcom mieszkań treningowych czy domów, w których będą mieszkać samodzielnie?
0: Tak, to w tych mieszkaniach treningowych jest to dla nas bardzo ważne, aby przychodziły przez te mieszkania coraz to nowe osoby po to, żeby je uczyć tego, w jaki sposób mogą one samodzielnie funkcjonować. Warto odezwać się do naszej organizacji i o to dopytać. Działań, które realizujemy w mieszkalnictwie jest sporo. Mamy między innymi taki program opieki wytchnieniowej, całodobowej. On jest skierowany do rodziców osób z niepełnosprawnością, do ich opiekunów, ale w momencie, kiedy nawet taka osoba przebywa w takim naszym mieszkaniu całodobowym, to również staramy się, aby on miał chociaż taki chwilowy charakter treningu. Po to, żeby kogoś nauczyć obsługiwać czy zegarek, czy nawet wiązać buty, czy zrobić jakąś listę zakupów, czy wspólnie zrealizować chociażby takie zakupy pod okiem naszych instruktorów i asystentów. Po to też, żeby tę osobę w jakiejś części chociaż przygotować do samodzielnego życia. Też, żeby unikać dużych w przyszłości placówek, gdzie te osoby mogą tracić pewną anonimowość.
2: Oczamibrata.pl. Polecam zajrzeć na tę stronę i sprawdzić wszystkie działania tej fundacji. Za 10 minut godzina 18. Tutaj kończymy dzisiejszy Ekspres Jedynki Night Heights. Na koniec bardzo dziękuję za to spotkanie, a po 18 jeszcze więcej dobrej muzyki. Poleca się Muzyczna Jedynka i Marcin Kusy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Na drodze krajowej numer 55 utrudnienia cały czas utrzymują się pomiędzy Kwidzynem a Malborkiem, niedaleko miejscowości Wiszary. Doszło tam do wypadku auta osobowego i ciężarówki na 50 kilometrze i trasa nadal jest zablokowana w obu kierunkach. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa. Słuchamy.
2: Szanowni kierowcy, chciałem ostrzec przed ogromnymi korkami, które w tym momencie tworzą się na drodze ekspresowej S7 w kierunku Radomia. Jakieś 3,5 kilometra przed zjazdem na Białobrzegi już się zaczyna korek i się ciągnie tak naprawdę przez kilkanaście kilometrów.
1: I mamy jeszcze jedno ostrzeżenie od państwa, tym razem z województwa małopolskiego.
3: Autostrada A4, kierunek Rzeszów za Krakowem, od Mopa pod Łęże, to jest 434 km, jest spowolnienie ruchu, dlatego że na 17 km dalej panowie wykaszają trawę i jest zwężka do jednego pasa.
1: Na autostradzie A4 utrudnienia utrzymują się także w województwie dolnośląskim. Pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie jedzie się dużo wolniej w kierunku Wrocławia. Na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta cały czas utrzymują się utrudnienia na jezdni w kierunku Białegostoku. Niedaleko węzła Modlińska na 16 kilometrze zablokowany jest jeden pas po zderzeniu auta ciężarowego i motocykla. Cały czas utrzymuje się tam bardzo poważny kilkukilometrowy korek.
4: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Obie strony mówią o konstruktywnym dialogu. Minister zdrowia rozmawiała z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej o reformach w systemie ochrony zdrowia. Zmiany w Sądzie Najwyższym. Prezydent Karol Nawrocki powołał nową sędzię. Psy z Podhala szukają domów po zamknięciu schroniska w Nowym Targu. Na pomoc czeka ponad 200 czworonogów. Mniej emocji, więcej merytorycznej dyskusji o kształcie zapowiadanych reform w Ministerstwie Zdrowia. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Rozmowy dotyczyły wczorajszych propozycji rządu, w tym limitowania stawek godzinowych medyków i uszczelnienia kontraktów.
5: Obie strony mówią o konstruktywnym dialogu i jak podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda, resort zdrowia podtrzymuje częściowo kontrowersyjne plany limitowania stawek.
6: Ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
5: Z kolei prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski, mimo woli walki z patologiami, krytykuje brak konkretów dla samych chorych.
7: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
5: Kolejna runda rozmów w ramach zespołu trójstronnego odbędzie się w najbliższy wtorek. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: Prezydent Karol Nawrocki powołał sędzię Marię Szczepaniec na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej. W uroczystości wręczenia aktu powołania wzięli udział przedstawiciele Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Izba Odpowiedzialności Zawodowej została powołana w 2022 roku w miejsce zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej. Do jej głównych zadań należy prowadzenie spraw dyscyplinarnych sędziów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Policja i prokuratura reagują na zajście na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Mężczyźni w ubiegłym tygodniu stanęli przed biurem ukraińskiej firmy na terenie uniwersytetu i wypytywali jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zdarzenie nagrano i udostępniono w sieci. Podejrzani zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
8: Tym mężczyznom został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na zniesławieniu.
4: Służby zabezpieczyły także komentarze.

0: Ta, że pod filmem zamieszczonym w mediach społecznościowych według policji zachowanie internautów mogło naruszyć przepisy dotyczące mowy nienawiści. Nie ma zgody na takie zachowania, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
1: Co do bojówek, które próbują legitymować ludzi, to nie będzie tolerowane. To jest przestępstwo. Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
0: Podejrzani odmówili składania wyjaśnień i nie przyznali się do winy. Grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku więzienia.
2: To są aktualności jedynki.
0: Mimo decyzji o zamknięciu jedynego schroniska dla bezdomnych zwierząt na Podhalu w Nowym Targu, jest tam jeszcze 213 psów. Ponad 70 czworonogów trafiło już do adopcji lub zostało przewiezionych do innych schronisk. Zwierzę można adoptować każdego dnia. Na miejscu dyżuruje lekarz weterynarii, który bada psa przed wydaniem i przeprowadza rozmowę z przyszłym opiekunem, który musi spełniać odpowiednie wymagania, mówi lekarz weterynarii Aneta Kawula.
3: Procedura jest dość czasochłonna, ponieważ każdy piesek musi być dokładnie zbadany przez panią doktor, która tutaj sprawuje nadzór. Musi być poznana cała historia medyczna tego pieska, cała historia, jeżeli chodzi o pobyt jego w schronisku i w jakich warunkach został odłowiony i jak się zachowywał przez ten czas pobytu w naszym schronisku.
0: Nowotarskie schronisko zostało zamknięte po fali krytyki dotyczącej warunków bytowych psów. Sprawa jest obecnie badana przez prokuraturę. Po dniu przerwy piłkarze wracają do rywalizacji na Mistrzostwach Świata. Czas na ćwierćfinały. W Bostonie Francja zagra z Marokiem. 4 lata temu w Katarze obie reprezentacje spotkały się w półfinale. Wówczas Francuzi wygrali 2-0. I dziś też są faworytem, uważa były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz.
4: Mają Mbappé, który jest w wyśmienitej formie i strzela jak na zawołanie. No ale Maroko nie jest na straconej pozycji. Też pokazało, że dosyć wyrównany skład, więc będzie bardzo ciekawy mecz, ale mimo wszystko wydaje mi się, że tymi swoimi gwiazdami Francja wygra.
0: Początek meczu Francja-Maroko o 22:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy najwięcej chmur i opady deszczu na północy i wschodzie kraju. Na Podlasiu możliwe także burze, a wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 8 stopni na Podhalu, 12 w centrum do 14 na Pomorzu.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: I przyszło lato.
13: I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec,

0: i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
9: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
8: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
9: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
1: Jedynka. To jest radio.
7: Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
10: W Watykanie powstaje archiwum cyfrowe milionów zdjęć z pontyfikatu Jana Pawła II. Metropolita Poznański dziękował przy grobie papieża Polaka za katechizację w polskich szkołach. Na świecie rośnie zainteresowanie filmami o tematyce biblijnej i religijnej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Watykańska Dykasteria do Spraw Komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji ogromnego archiwum fotograficznego dotyczącego pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
11: Historia blisko 3 dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
10: Prefekt Dykasterii do Spraw Komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość, buduje się przyszłość. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
12: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię, nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
10: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
13: Pielgrzymujemy do

0: grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
1: Brytyjska telewizja BBC nagrywa dokumentalny serial o życiu Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny przykład trendu zauważanego w świecie, rosnącego zainteresowania produkcjami biblijnymi i religijnymi, którego przejawem była popularność serialu Chosen.
2: Dokument BBC połączy przekaz Ewangelii z badaniami historycznymi. W serialu pojawią się eksperci chrześcijańscy, ale także żydowscy i muzułmańscy liderzy religijni. Ma to pokazać znaczenie Jezusa dla całego świata. Zapowiedź BBC wpisuje się w nową falę produkcji biblijnych. Po globalnym sukcesie serialu Chosen, platformy streamingowe coraz częściej sięgają po historie inspirowane wiarą w Boga. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Opowiem dziś o trzech aktualnie realizowanych projektach badawczych. Poznamy wyniki i diagnozę skali krzywdzenia dzieci w Polsce oraz propozycję pełniejszego włączenia personelu medycznego do monitorowania i zapobiegania przemocy domowej. Dowiemy się, jaka siła tkwi w bajkoterapii budującej potencjał zdrowia, a już za chwilę opowiem o kuchni molekularnej jako kuźni wiedzy i to interdyscyplinarnej. Artur Wolski, proszę posłuchać, bo naprawdę warto.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Porozmawiamy, proszę Państwa, o kuchni molekularnej, bo jak pokazują badania, jest w niej naprawdę dużo wiedzy i nauki, ale i dbałości o nasze zdrowie. A naszym ekspertem jest doktor inżynier Artur Głuchowski z Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, drodzy państwo.
1: Ciekawe, czy kuchnia molekularna to taka kuchnia bardziej modernistyczna, eksperymentalna, nastawiona głównie na wywołanie szoku i zachwytu u konsumenta. Zresztą istnieje taka nazwa. Technoinstrumentalna kuchnia molekularna. A może, panie doktorze, to raczej taki nowy kierunek w technologii żywności i dietetyce?
2: Myślę, że profesor Hervé Tisse, czyli taka osoba, której zawdzięczamy to, że ta kuchnia molekularna tak naprawdę funkcjonuje, świetnie ją zdefiniował.
1: On zresztą chyba u państwa był, prawda, na SGGW.
2: Tak, w 2016 roku mieliśmy przyjemność gościć pana profesora, ale kuchnia molekularna to jest gotowanie przy użyciu nowych narzędzi, metod i technik. I wszystko to, co się mieści w tej definicji, to znaczy ten każdy element, to możemy uznać za kuchnię molekularną. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał o takim pojęciu jak gastronomia molekularna, ale to nie chodzi o to, że to jest dziedzina, która zrzesza restauracje zajmujące się kuchnią molekularną, a jest to dziedzina naukowa, która bada przemiany fizyko-chemiczne, które następują w żywności podczas gotowania. I dodatkowo bada wrażenia sensoryczne związane z ich konsumpcją.
1: No i dlatego o tym właśnie rozmawiamy i troszeczkę tak od strony naukowej też państwu o tym opowiemy, bo to nowa dziedzina, nie nastawiona na sensację, a na niesamowicie bardzo rozbudowane pole do eksperymentów i badań naukowych. Coś niesamowitego, to po prostu jest kosmos prawie, że. A dlaczego w ogóle zajął się pan kuchnią molekularną? Widzi pan właśnie w niej taki duży potencjał naukowy?
2: Ja zacząłem się zajmować kuchnią molekularną, dlatego że był to jeden z trendów, które analizowałem podczas swojej pracy inżynierskiej. Później podczas pracy magisterskiej zająłem się analizą jakości sensorycznej potraw molekularnych. Później podczas doktoratu zająłem się metodą sous vide, czyli idę od ogółu do szczegółu. A teraz obecnie pracuję nad materiałem, który zajmuje

0: się ocenianiem tego, jak konsumenci postrzegają wybrane elementy kuchni molekularnej.
1: Jak rozwijają się badania naukowe w obszarze kuchni molekularnej? Czego poszukujemy?
0: Ja myślę, że to jest znowu bardzo złożone zagadnienie, ale ja mogę powiedzieć o swoich badaniach. To, co mnie obecnie interesuje, a teraz oceniam to, w jaki sposób element zaskoczenia wpływa na percepcję konsumencką. Opowiem o tym ostatnim swoim eksperymencie. Tym bardziej, że go realizowałem i w Polsce, i w Niderlandach. Na chwilę obecną jestem na etapie zbierania tych wszystkich danych.
1: I będzie habilitacja.
0: I będzie habilitacja, tak, pewnie w jakiejś przyszłości. No mam nadzieję, że niedalekiej, ale to jeszcze trochę musi czasu upłynąć. W moich badaniach, które realizowałem w Wageningen i w Polsce, konsumenci otrzymywali 6 przekąsek, Amos Bush. I w każdej parze jedna była wersja słodka i wytrawna, czyli na przykład konsument dostawał ptysia łososiowego i ptysia kokosowego. Z tym, że nie wiedział, że istnieją dwie wersje i naprzemiennie dostawał te próbki, także spodziewał się, że to będą desery, a otrzymywał jedną próbkę wytrawną i ja rejestrowałem to, co on tu chciałby powiedzieć na ten temat, ocenić, prawda, deklaratywnie, świadomie i oceniałem to z poziomu podświadomego. Czyli rejestrowałem mimikę twarzy, badałem to, na jakie elementy tego dania zwraca największą uwagę, no i sprawdzałem również galwaniczną odpowiedź skóry, czyli czy ten konsument się czasem nie poci, bo to jest pewna oznaka tego, że no, w jakiś sposób się zestresował albo podekscytował tą żywnością, którą konsumuje.
1: Tak najkrócej mówiąc, jaką pan widzi szansę, aby kuchnia molekularna, może nie dziś, może jeszcze nie jutro, ale kiedyś w przyszłości stała się taką gałęzią, która będzie wspomagała budowanie potencjału zdrowia.
0: No jak pokazały te wyniki badań chorych na dysfagię, no niesie to pewne korzyści i możliwości do zastosowania.
1: Małe przypomnienie, dysfagia to?
0: To utrudnione połykanie, trudności z połykaniem.
1: Więc kto wie, może w tym kierunku też warto pójść, bo to jest inżynieria i dietetyka i wiedza o anatomii, fizjologii w ogóle człowieka, wiedza o różnych narzędziach, wiedza też z zakresu przetwarzania różnych pokarmów i tego, co się z nimi może stać, czyli technologia gastronomiczna, higiena żywności. No, tych dziedzin jest ogromnie dużo. One w efekcie wszystkie się przekładają przecież na budowanie potencjału zdrowia.
0: Panie redaktorze, już powstała kolejna technika kulinarna, która się nazywa Note by Note. Czyli kucharz jest niczym malarz, niczym muzyk, komponuje z podstawowych nut czy palet barw. Kucharz gotuje z wykorzystaniem elementarnych składników, takich jak glukoza, aminokwasy, barwniki, określone substancje aromatyczne, czyli tą kuchnię molekularną pan profesor Vetis, który tą technikę zaproponował, ona już istnieje ponad 15 lat, no tak pchnięto do ekstremum, prawda? I tutaj wykorzystuje się tylko i wyłącznie takie podstawowe związki.
1: To jest też taki przekaz, że warto uczyć się chemii, a chemia, szczególnie ta organiczna, jest też bardzo ważną częścią medycyny, farmakologii, no i w ogóle naszego zdrowia.
0: Ważną rzeczą, której chciałem powiedzieć, jest to, że jedna z technik, która jest stosowana w kuchni molekularnej, jest powszechnie stosowana w żywieniu kosmonautów. Chodzi tutaj o proces liofilizacji, czyli to, co kosmonauci jedzą w kosmosie, to jest właśnie żywność liofilizowana, która jest restytuowana, to znaczy uwadniana tam na górze.
1: Ale ci jako proszek taki.
0: Jako proszek, zresztą, co tu dużo mówić, w tamtym roku poleciały i pierogi.
1: Aha, no tak, znana sprawa i podobno smakowały wybornie.
0: Tak, tak.
1: A co jest produktem albo produktami dla kuchni molekularnej? Bo domyślam się, że to nie są takie rzeczy, które możemy kupić w sklepie, w dyskontach czy na targu.
0: Mhm. Myślę, że tak, ale żeby zmieniać formy i tekstury, bardzo często dodaje się różnego rodzaju substancje żelujące, stabilizujące, emulgujące. I tutaj od razu powiem, bo widzę, że pan redaktor trochę przestraszony jest, że większość z tych składników...
1: Nie, ja się nie boję eksperymentów, tylko już widzę, jaki wielki potencjał w tym jest dla technologii gastronomicznej.
0: Tak. Wszystkie z nich są pochodzenia naturalnego, zakwalifikowana do kategorii GRAS, Generally Recognized as a Safe, czyli powszechnie uznawane za bezpieczne. I to są głównie ekstrakty z alg albo z drzew różnych wyciągów.

0: czyli można powiedzieć samo zdrowie, bo wszystko bliskie natury. Panie doktorze, no to proszę nas jeszcze oświecić. Jakie oprzyrządowanie techniczne jest potrzebne, aby ruszyć z przygotowaniem potraw w kuchni molekularnej? Bo tutaj nóż, widelec, deska do krojenia nie wystarczą.
1: Ma pan redaktor rację. Ja myślę sobie tak, że kuchnia molekularna, właściwie kuchnia, w której się przygotowuje kuchnię molekularną, wygląda trochę jak laboratorium naukowe. No inspiracja, prawda, pochodziła z fabryk przemysłu spożywczego, więc w takiej kuchni znajdą się i wyparki, znajdą się również homogenizatory.
0: A co to są wyparki?
1: Wyparki to są takie urządzenia, które służą do odparowania, do redukowania, na przykład wywaru.
0: Czyli to nie to, co sanepid zaleca, jak się prowadzi zbiera wyżywienie, że musi być wyparzaczka do naczyń. Nie, to nie tędy droga.
1: Tutaj chodzi o zagęszczanie pewnej materii. A w kuchni molekularnej wykorzystuje się na przykład do redukcji wywarów. Tak? Mogą to być różnego rodzaju urządzenia takie mroźnicze. Na przykład płyta kontaktowa do mrożenia. Tepan nitro się nazywa i służy do takiego zmrażania produktu. Mogą być homogenizatory, mogą być różnego rodzaju strzykawki, może być nawet urządzenie, które służy do reakcji biochemicznych ELISA, a nazywa się 96-kanałowa pipeta do płytek mikrotitracyjnych.
0: No
1: taka długa nazwa.
0: Trzeba skończyć specjalne studia, żeby opanować kuchnię molekularną i mieć ogromnie dużo kasy, żeby sobie w domu coś takiego zafundować. No ale na szczęście pojawiają się już punkty, gdzie są degustacje kuchni molekularnej, więc można pójść i spróbować, żeby zobaczyć, jak to w ogóle nam pasuje. A czy nasz mikrobiom jelitowy dobrze przyjmuje produkty kuchni molekularnej? Wiemy już coś, przebadaliśmy to?
1: Tą kuchnię molekularną myślę, że zwyczajowo jeść nie zachęcałbym, bo uważam, że mogłaby ona się okazać deficytowa w pewne składniki, ale okazjonalnie jak najbardziej.
0: Jako dodatek, jako coś nowego, jako coś, co może być taką wisienką na torcie naszego przyjęcia czy spotkania, to czemu nie? A poza tym też pewna prezentacja tego, co nauka potrafi zaprezentować w dziedzinie dietetyki i żywienia. Także, proszę państwa, kto wie, w jakim to wszystko kierunku pójdzie, no ale czuliśmy się w obowiązku, tym bardziej, że nasz gość właśnie wrócił świeżo po takich eksperymentach i wykładach ze świata, gdzie opowiadał o tej kuchni molekularnej, żeby państwa o tym poinformować. O kuchni molekularnej jako nauce wzmocnieniu potencjału zdrowia opowiedział dr inżynier Artur Głuchowski z Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję również.

0: Czy w bajkoterapii tkwi moc? O tym dowiemy się za chwilę.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Proszę Państwa, nie ma większej korzyści edukacyjnej od dobrze opracowanego projektu promocji zdrowia nakierowanego dodatkowo na budowę potencjału zdrowia u dziecka. I o takich właśnie projektach Państwu dzisiaj opowiem, a naszą gościnią jest Katarzyna Nawrocka z Zaczytanych.org. Dzień dobry, Pani Katarzyno.
2: Dzień dobry.
0: Książkę można napisać, aby mieć przyjemność takiej natury czysto literackiej czy marketingowej, ale Państwo jednak wzmacniają treści i to bajek o wiedzę zdrowotną, które dla dziecka ma być i zabawą, ale także nieść ze sobą takie aspekty edukacyjne. Proszę nam powiedzieć, jak powstaje taki właśnie projekt zdrowotno-edukacyjny?
2: Przede wszystkim powstaje przy współpracy wielu wspaniałych osób, które chcą zaopiekować się dobrostanem dzieci, które chcą zwracać uwagę na zdrowie psychiczne dzieci, na edukację emocjonalną i jest to dla nas bardzo ważne i taka jest misja naszej fundacji. Zbieramy ekspertów z różnych instytucji, z różnych dziedzin. Współpracujemy z psychologami. Artykuły eksperckie do naszych bajek piszą wykładowcy z różnych uczelni. Tak, żeby stworzyć taki team, który spotyka się na, lubimy to nazywać, spotkaniach kreatywnych, gdzie ustalamy, jakiej kompetencji chcemy nauczyć dzieci, tak żeby dziecko później szło w świat uzbrojone w te kompetencje, wyedukowane emocjonalnie, dbające o swoje granice, dbające o swoje życie i zdrowie.
0: Z tego co wiem, to do tych zespołów eksperckich zapraszają Państwo też i psychologów, i socjologów, i pedagogów rozwojowych i dopiero ta burza mózgów wypracowuje pewien schemat, który jest kanwą tego projektu, no a potem ktoś, kto ma talent literacki, ubiera to w ładną akcję i w słowa i też tak, żeby to było skierowane do percepcji dziecka, które może to potem czytać i odbierać. No i ten miks tworzy właśnie tę ścieżkę edukacyjną, taką prozdrowotną, tak?
2: Dokładnie tak jest i ja tutaj z chęcią posłużę się przykładem Joanny Wachowiak, która nie tylko jest autorką jednej z naszych bajek, natomiast też jest psycholożką, więc to jest dodatkowo cudowne połączenie, kiedy możemy oddać w ręce psychologa, który jest pisarzem, bajkę do zaopiekowania całościowo. Ale tak, spotykamy się z wieloma osobami, które dbają o zdrowie dzieci i zazwyczaj to są psychologowie dziecięcy, pedagodzy.
0: Opowiedzmy o projektach, które są w tej chwili aktualnie realizowane, bo przyniosła pani do studia kilka takich bajek. One raz, że są pięknie ilustrowane, czyli są też taką zachętą wizualną dla dziecka, ale o czym one konkretnie są?
2: Posłużyłam się nazwiskiem Joanny Wachowiak, pani psycholog, która jest też autorką ostatniej z naszych bajek, bajek Owce. Bajka traktuje tematykę hejtu, ale tutaj bardzo skupiamy się na tym, żeby nie opiekować się jedynie uczuciami osoby, która jest hejtowana, czy przyjrzeć się zachowaniom hejtera, ale chcemy zwrócić uwagę dziecka, jak wielką rolę mają świadkowie hejtu, którzy mogą taki hejt swoim brakiem reakcji lub aprobaty zatrzymać. I to jest bajka, o której bardzo chciałam powiedzieć, dlatego że tam pani doktor Marta Wojtas napisała artykuł ekspercki, która też kieruje swoje słowa do rodziców, do nauczycieli, pokazując jak zaopiekować się takimi sytuacjami w klasie, na podwórku, w domu.
0: No właśnie, badania naukowe też potwierdzają i pokazują, że hejt, który często wypływa też od dzieci, które bywają czasami brutalne w ocenach, robią to pewnie nieświadomie, czasami z chęci jakiejś sensacji, czy tego, żeby się coś zadziało. Wpuszczają to w internet, natomiast nie wszyscy mają odporność skały i taki hejt może nawet zabić, prawda? Stąd tyle depresji, ale także i prób, no niestety, samobójczych i to często udanych właśnie poprzez taki długotrwały hejt, który się powtarza.
2: My chcemy też zwrócić uwagę tą bajką, że przede wszystkim osoba, która jest hejterem, jeśli mówimy o dzieciach, to nie jest dziecko, które jest z gruntu złe. To jest dziecko, które albo skądś zna ten przykład takiej komunikacji pełnej agresji, albo słyszy, czy w domu, czy na podwórku właśnie sposób komunikacji, który pokazuje, że nieważne, czy druga strona się śmieje, ja tylko żartowałem i mnie to śmieszy. I chcemy pokazać, że my wszyscy dookoła, widząc

0: sytuacje, które mogą zagrażać, no tak jak pan powiedział, życiu naszych dzieci, mamy prawo reagować.
1: A czy mamy taką odpowiedź zwrotną, jak to działa? Taki właśnie projekt?
0: Tak, przede wszystkim nasze bajki trafiają do nauczycieli. I nauczyciele do nas bardzo często piszą z informacjami, jak przechodzili przez proces tej bajkoterapii z dziećmi. Jak dzieci reagowały na samą treść bajki, jak odpowiadały na pytania. Ponieważ tu ważna zmienna jest taka, że nasze bajki to jest taki gotowiec dla nauczyciela. Nauczyciel czyta dziecku bajkę, później ma scenariusze rozmów i zabaw z dziećmi, tak żeby nie zamknąć bajki, nie zostawić dziecka ze swoją refleksją, tylko po prostu kontynuować te utrwalanie tych kompetencji.
1: No właśnie, w medycynie to się nazywa przepracować chorobę i tutaj dokładnie idą państwo tak. Dokładnie tą ścieżką. Mają też państwo inne projekty, inne produkty, inne bajki, a konkretnie na co one są nakierowane?
0: Przede wszystkim chcemy uzbroić nasze dzieci w kompetencje społeczne, które spowodują, że będzie im się łatwiej żyło. Mamy bajkę o relacji z jedzeniem, gdzie tę bajkę również wzbogaciliśmy artykułem Psychodietetyka, który tłumaczy nam, jak dzieci nie nagradzać ani karać za pomocą jedzenia.
1: A wiemy, jak ogromnym problemem jest choroba otyłościowa i to wśród najmłodszego pokolenia. A potem konsekwencją choroby otyłościowej jest nie tylko nadwaga, ale to jest choroby układu sercowo-naczyniowego, układu kostnego, układu ruchu, no i cukrzyca.
0: Dokładnie tak. Mamy bajki, które tłumaczą dziecku, jak zaopiekować się triadą kryzysu psychicznego, ponieważ nasze dzieci mają problem z poczuciem własnej wartości, z poczuciem sprawczości, czują się samotne w relacjach z rówieśnikami, czy nawet z rodzicami, więc opiekujemy się też takimi zagadnieniami i tutaj też w każdej z bajek jest materiał do rodzica, do nauczyciela, tłumaczący, jak wbudować w dziecku poczucie własnej wartości, jak dawać dziecku sprawczość. Wszystkie nasze bajki są bezpłatnie do pobrania z naszej strony, ponieważ wierzę, że każdemu rodzicowi, każdemu z nauczycieli przyda się taka dawka wiedzy, gdzie może wejść na stronę, pobrać PDF-a z gotowymi materiałami i po prostu porozmawiać ze swoimi dziećmi, czy też ze swoją klasą.
1: To gdzie możemy to znaleźć?
0: Zaczytani.org, katalog bajek, a tam 30 publikacji do państwa dyspozycji.
1: Publikacji edukacyjno-naukowych polecamy. Warto przynajmniej z nimi się zapoznać. I o tym opowiedziała nam dzisiaj pani Katarzyna Nawrocka z zaczytanych.org. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Opowiem Państwu jeszcze o zjawisku przemocy domowej.
0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jak wiele dzieci doznaje faktycznych objawów przemocy domowej? Co mówią badania i dane, którymi dysponujemy? I naszą ekspertką jest pani z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pani?
2: Urszula Kubicko-Kraszyńska. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę bada od kilkunastu dobrych lat, jak nie dłużej, skalę krzywdzenia dzieci w Polsce. Pytając respondentów od 11 do 17 roku życia, to jest takie badanie, diagnoza skali krzywdzenia dzieci w Polsce. I co wychodzi z tych badań? 79% dzieci doświadczyło przynajmniej raz w swoim życiu jakiejś formy przemocy. Tutaj była badana przemoc rówieśnicza, przemoc ze strony bliskich dorosłych, wykorzystanie seksualne, zaniedbanie. W kontekście przemocy domowej możemy powiedzieć, że to jedno na troje dzieci doświadczyło przemocy fizycznej bądź emocjonalnej ze strony rodziców bądź opiekunów. 2% przemocy seksualnej z kontaktem fizycznym. Też co ważne, płynie z tego badania, ponad połowa respondentów doświadczyła przemocy w roku poprzedzającym badanie, czyli to były takie dosyć świeże, aktualne doświadczenia. No i 27% dzieci doświadczyło dwóch lub więcej form przemocy, więc są obarczone tymi trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa, takimi destabilizującymi takie podstawowe poczucie bezpieczeństwa, które, jak wiemy z licznych badań, mają ogromny wpływ na całe dalsze trwanie życia.
1: Problem jest też taki, że są różne interpretacje przemocy domowej. Tu najlepiej poprosimy o komentarz prawnika, sędziego, pana?
3: Michał Lewoc, sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy.
1: Zmieniły się trochę przepisy, które nieco poszerzyły to pojęcie przemocy domowej i jak w tej chwili jest ono interpretowane. Dane są też różne, bo tak, policja podaje inne dane, opieka społeczna podaje inne, państwa dane, takie prawne, sędziowskie też są troszeczkę inne i musimy sobie w tym jakoś poradzić.
3: No więc właśnie, wydaje się, że najlepiej sprawdzić w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej jest 2006 roku, a właściwie 5. W 2006 weszła w życie, ale w 2023 została zmieniona. I została zmieniona właśnie definicja przemocy domowej, która generalnie poszerzyła zarówno pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym to zjawisko. I tutaj przede wszystkim zmiana polega na tym, że mówimy o partnerach zarówno obecnych, jak i byłych. To jest znacząca różnica, wymuszona nieco konwencją stambulską, która zakłada właśnie, że osoby, te, które były z nami w bliskich relacjach, one wiedzą o nas znacznie więcej, aniżeli osoby postronne. W związku z tym mogą wykorzystać przeciwko nam, czy tak nas zaboleć, że tak powiem, ich działania, że znacznie bardziej niż inni. Co do danych statystycznych, rzeczywiście jest tak, że każdy organ centralny gromadzi swoje własne dane, no, ale mamy także zbiorcze dane, czy powinniśmy je mieć. To jest rządowy program przeciwdziałania przemocy domowej. I sprawozdanie z tego rządowego programu powinno być co roku publikowane.
1: A jakie znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości, dla sędziego, przy orzekaniu już, czy rzeczywiście mamy do czynienia z przemocą domową, jest dokładne sporządzenie dokumentacji medycznej?
3: Ma istotne znaczenie. Dlatego, że pamiętajmy, że proces karny na przykład, chociaż nie tylko, możemy mówić o procesie cywilnym, czy w postępowaniu opiekuńczym,

0: niczym. Zwykle to się dzieje post factum. I to post factum czasami jest znaczne post factum, co oznacza, że wszelkiego rodzaju obrażenia somatyczne u osób pokrzywdzonych czy doznających przemocy domowej w tym przypadku już znikną. Natomiast dokumentacja medyczna pozostawia je, gdzie zapisane są informacje pozyskane przez lekarza zarówno przy wywiadzie, jak i przy oględzinach, przy badaniu. I te informacje później mogą być interpretowane na przykład poprzez biegłych z zakresu medycyny, prawda, jeżeli chodzi o przyczyny tego. Także z punktu widzenia później orzekania, zwłaszcza orzekania o winie osoby stosującej przemoc domową, często to ma kluczowe znaczenie.
1: W naszej rozmowie nie może zabraknąć też opinii lekarza. Przedstawiam pediatrę, pana doktora.
2: Piotr Hartman, lekarz pediatra, Szpital Dziekanowie Leśnym, Polskie Towarzystwo Pediatryczne.
1: Panie doktorze, jak rozpoznać przemoc domową? Pan ją porównuje do choroby przewlekłej. Jak w ogóle lekarz to może zrobić w ciągu 15 minut wizyty w POZ-cie na przykład?
2: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne pytanie, bo rzeczywiście w związku z tym, że podchodząc do tematyki przemocy domowej, do krzywdzenia dziecka jako właśnie do choroby przewlekłej, my wiemy o tym, że niektóre objawy chorób przewlekłych możemy w trakcie tych 15 minut zauważyć, ale są takie objawy, których rzeczywiście w trakcie tej jednej wizyty nie zauważymy. I to jest bardzo ważna rola współpracy z innymi przedstawicielami ochrony zdrowia, zarówno na terenie jednej placówki, czyli na przykład z pielęgniarką w gabinecie zabiegowym, z rejestratorką medyczną, z kimkolwiek, kto w tej placówce pracuje, ale też z innymi zawodami medycznymi w innych placówkach, tam gdzie tego pacjenta przekazujemy. Czasem bywa tak, że te objawy takie bardzo niespecyficzne i bardzo dyskretne doznawanej przemocy przez dziecko mogą być zauważane przez kolejnych lekarzy. Żaden z nich na podstawie tego jednego niewielkiego objawu nie miał jeszcze przypuszczenia i nie miał przeświadczenia o tym, że powinien wszcząć jakieś działania prawne, ale być może gdyby ich wiedzę połączyć razem, to by spowodowało, że rzeczywiście szybciej na przykład dostarczono temu dziecku szybciej pomocy i uniknięto by na przykład powikłań tej choroby przewlekłej, jaką jest przemoc domowa.
1: Oczywistą rzeczą jest to i sprawą, że lekarze mają wiedzę medyczną, wiedzą jak leczyć różne choroby, no i też objawy przemocy domowej. Ale z badań wyszło też, że lekarze skarżą się, że nie mają wiedzy na temat właściwych narzędzi, jak uruchomić całą procedurę do tego, żeby takiemu dziecku pomóc.
2: Lepiej brzmi osoby doświadczającej przemocy. W większości przypadków są to na przykład jakieś niedostatki umiejętności wychowawczych. Jest to właśnie przenoszenie wzorców zachowań z własnego dzieciństwa, z własnej rodziny. Tak? W wielu przypadkach nawet takie krótkie oddziaływania, nawet to, co lekarz powie na wizycie, tak? Zwrócenie uwagi, już może spowodować, że podejście tego rodzica się zmieni. Moim zdaniem lekarze bardzo nie doceniają swojej roli w tym całym systemie przeciwdziałania przemocy domowej. Nie zdają sobie czasem sprawy z tego, jak jedna wizyta, czasem jedno zdanie powiedziane przez rodzica może spowodować, że on się zatrzyma, że już swoje zachowanie zmieni.
1: Czy uruchomienie procedury niebieskiej karty jest rzeczywiście mocno skomplikowane? Kto uruchamia taką procedurę? Jak ona funkcjonuje? Bo z tego, co wiem, to nie ma jeszcze chyba takiego rejestru online cyfrowego i sprawca, jeżeli ma założoną niebieską kartę i przeniesie się gdzieś do jakiegoś innego regionu, kraju, spoza swojego miejsca zamieszkania, to jest osobą absolutnie czystą.
2: Dokładnie tak jest. On się nie musi nawet bardzo daleko przenieść. On się przeniesie z jednej gminy do drugiej i już często ta niebieska karta za nim nie wędruje. Dopóki tam ktoś nie zauważy i nie spowoduje, że zostanie wszczęta kolejna procedura, to rzeczywiście bardzo długo może na tym terenie ta osoba stosująca przemoc być zupełnie bezkarna, bo nikt o tym nie będzie wiedział. Że trwają prace nad ucyfrowieniem procedury niebieskiej karty. Ja pierwszy raz o tym chyba słyszałem z 15 lat temu, że trwają już takie prace, więc no, jest szansa, że kiedyś one rzeczywiście się zakończą.
1: To lekarz też może uruchomić taką niebieską kartę, procedurę?
2: Oczywiście, że lekarz ma prawo wszcząć procedurę niebieskiej karty, tak samo jak i pielęgniarka, tak samo jak i ratownik medyczny. To, co jest bardzo istotne, uważam, że lekarz decydujący o wszczęciu procedury niebieskiej karty nie powinien nigdy zostać z tym sam.
1: Dobrze, lekarz wypełnia taki formularz i co się dzieje dalej?
2: Formularz jest przekazywany do zespołu interdyscyplinarnego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka czy osoby dorosłej, zależy w jakiej sytuacji jest to wypełniane. I to, czego lekarz się może spodziewać, to, że zespół interdyscyplinarny powoła grupę diagnostyczno-pomocową i ta grupa może poprosić lekarza do udziału w tej grupie. To jest coś, czego czasem lekarze się obawiają, udziału.

0: w tej grupie, co oni będą mogli tam powiedzieć, czego nie będą mogli powiedzieć. To jest bardzo ważne, żeby lekarze właśnie mieli tą wiedzę i świadomość, że tutaj znowu prawo stoi po ich stronie, że oni mają prawo dzielić się informacjami pozyskanymi w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, świadczeń medycznych na spotkaniu tej grupy diagnostyczno-pomocowej, że oni osobom, które tam będzie dzielnicowy, będzie pracownik socjalny, może będzie pedagog szkolny, może będzie wychowawca z przedszkola, tam będą różne osoby z różnych stron, które z tą rodziną pracują i on tym osobom może opowiedzieć o wszystkim, czego się dowiedział. To nie chodzi o to, że lekarz ma opowiadać szczegółowo o rozpoznaniu, o wynikach badań, bo to zazwyczaj nie jest potrzebne, ale jeżeli na przykład rozpoznanie choroby u tego dziecka, zwłaszcza, że na przykład jest to dziecko niepełnosprawne, może mieć znaczenie w tym, że ona może doświadczać przemocy domowej, przez które to dziecko na przykład, jego stan zdrowia się pogorszył, jego choroba się nasiliła przez to, że doszło do zaniedbania, to jest taka informacja, którą oczywiście na tej grupie może przekazać, bo to ma związek z przemocą domową.
1: Co się będzie działo, jeżeli osoba, której otwieramy taką niebieską kartę, zaskarży lekarza, że ujawnia tajemnicę lekarską? No bo to są pewne dane wrażliwe, które tam trzeba wpisać i które trafiają na forum tego całego zespołu, który decyduje, czy taką kartę otworzyć, czy nie.
2: To jest raczej pewna obawa, którą powinniśmy rozwiewać, aniżeli jakaś rzeczywista przeszkoda, którą powinniśmy pokazywać i wskazywać. Pamiętajmy, że celem procedury niebieskie karty nie jest ukaranie sprawcy, nie jest jego ściganie. Celem jest zatrzymanie przemocy i pomoc osobom doznającym przemocy domowej. Oczywiście praca także z osobą stosującą tej przemocy.
1: Jak długo żyje taka niebieska karta?
2: No ona może żyć do momentu, kiedy przemoc nie ustanie wreszcie, prawda?
1: Ale dopiero to się zamyka, tę niebieską kartę? Ona ulega wygaszeniu?
2: Tak, tak, oczywiście. No,
1: i kto to robi?
2: To robi grupa diagnostyczno-pomocowa, która pracuje z osobami, prawda? I w sytuacji, kiedy przemoc ustanie, no to zamyka tę niebieską kartę. Jeżeli przemoc nie ustała, no to kontynuuje się te działania.
1: Rusza właśnie kolejna kampania Lekarzu Reaguj na Przemoc. Wszystko w oparciu o dane, o badania, które są cały czas robione i monitorujemy to zjawisko. Panie doktorze, jak pan myśli, co należałoby zrobić, aby wzmocnić działania? Bo potrzebne są konkretne działania.
0: Właśnie taka kampania to jest odpowiedź na te potrzeby, to znaczy konieczność ciągłego powtarzania, tłumaczenia, wielokrotnego przypominania o tym, jakie są objawy przemocy domowej, jak nie tylko lekarz, pracownik generalnie ochrony zdrowia, jak może zareagować, co może zrobić, jak ważna jest jego rola w tym wszystkim.
1: Czyli edukacja środowiska też medycznego, prawda?
0: Oczywiście, takie uwrażliwianie na problem, przypominanie o tym, że ten problem istnieje, że z dużym prawdopodobieństwem lekarz w trakcie swojej praktyki zawodowej wielokrotnie zetnie się z osobą doświadczającą przemocy i chodzi o to, żeby on w trakcie tego kontaktu właśnie pomyślał o tym, czy przypadkiem w tej sytuacji to nie jest właśnie taka osoba i wiedział później, co ma zrobić, żeby się nie zastanawiał, nie bał się podejmować różnych działań. Takie kampanie są właśnie do tego potrzebne.
1: I o tym opowiedzieli Urszula Kubicka-Kraszyńska, sędzia Michał Lewoc oraz pediatra Piotr Hartman. A ja, Artur Wolski, dziękuję za to, że byliśmy razem. Jutro Eurekę poprowadzi Katarzyna Kobylecka. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
4: Dla mnie to jest przyjemność, że ja gram w koszykówkę, pływam.
5: Julka, uczestniczka kolonii Mali Odkrywcy.
4: Teoretycznie wakacje to jest, gdzie odpoczywa się, to dla mnie to jest odpoczynek, ruch.
6: To jest sport kontaktowy i bardzo idzie się w nim wyżyć.
5: Kuba, koszykarz na wózku.
6: Też dużo idzie swoich emocji tam wykazać. Każdy mecz jest inny. Na treningach może tyle się nawet nie dzieje, co na meczach, które gramy tak między sobą nawet tutaj.
5: Każdego roku Fundacja Podaj Dalej organizuje dla dzieci z niepełnosprawnościami kolonie małych odkrywców. To nie kolejny turnus rehabilitacyjny, ale obóz pełen wrażeń i aktywności.
7: Chcemy właśnie poprzez takie obozy pokazywać tym naszym podopiecznym, że no mimo tej niepełnosprawności mogą trenować sport.
5: Marek Bystrzycki, trener koszykówki na wózkach.
7: Często jest tak, że te dzieci są w szkołach zwalniane z lekcji WF-u, bo nie bardzo wiadomo, co z nim zrobić, a wiadomo, że no dorastają tak jak dzieci sprawne i jest im ten ruch potrzebny, bo jednak te ręce, które mają sprawne, no muszą zastąpić

0: nogi, tak, czyli w takim codziennym życiu, czy w przesiadaniu się do łóżka, czy w przesiadaniu się pod prysznic. Wszystko się opiera na tej sile rąk i też nad tym tutaj pracujemy, prowadząc te treningi koszykówki właśnie na obozach małych odkrywców.
1: Misją Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej jest budowanie świata, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem. Pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe.
0: Ja też poruszam się na wózku już ponad 20 lat. Inni tutaj instruktorzy i trenerzy i widzą to dzieciaki, że mimo tej niepełnosprawności można sobie samemu radzić, a przez takie obozy, przez tydzień tutaj pobytu, no uczą się naprawdę tej samodzielności i chyba takim najmilszym było kiedyś Szymona mama, która zadzwoniła do nas po takim obozie. No i ona mówi, co wy żeście z nim zrobili? Mówi, ja już mu nie jestem potrzebna rano, bo on się sam ogarnia, ubiera i szykuje do szkoły, nie? No bo na obozie musiał wstać rano na apel, na śniadanie i jakby było, nie wiem, pięciu w domku, no to wszyscy gdzieś tam próbowali się sami ogarnąć, więc na pewno to cieszy i wiemy, że to zaprocentuje w przyszłości.
1: Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie podajdalej.org.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji także pomniki czworonogów w polskich miastach i ich historie. A Wanda Kwietniewska zaprosi na koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską, na którym wystąpi już w najbliższą sobotę w Ełku.
3: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofast.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Amen.
1: Wypadek na Krajowej 11, miejscowość Kępno, skrzyżowanie 11 zablokowana. Są objazdy.
2: W województwie wielkopolskim problemy utrzymują się także pomiędzy Kaliszem a Pleszewem na drodze krajowej nr 12. Niedaleko miejscowości Gołuchów na kilometrze 253 doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Droga krajowa nr 55 na Pomorzu pomiędzy Malborkiem a Kwidzynem jest nadal zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Wiszary. Na kilometrze 50 doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze jedna informacja z Pomorza. Spory ruch na północy tego województwa niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Władysławowa, także Pucka i Chałup. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.
3: Minęła godzina 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Witam Państwa. Jak będą wyglądać zmiany w systemie ochrony zdrowia? Dyrektorzy szpitali mają w tej sprawie inne poglądy niż rząd. Europoseł Daniel Obajtek próbował siłą wejść do protestujących w kopalni soli Wino w Wrocławiu. Bezskutecznie. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi B. Zdaniem niektórych dyrektorów szpitali proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany mogą pogłębić problemy kadrowe publicznych szpitali. Kluczowym i wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje zbyt niska wycena procedur medycznych. Jeden z ministerialnych pomysłów dotyczy wprowadzenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Rozwiązanie może mieć poważne konsekwencje, tłumaczy dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Barbara Łopyta.
4: Limit 240 zł za godzinę ma objąć tylko publiczne szpitale. Prywatne placówki zatem z kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia zostaną poza tym systemem. To może zachęcić najbardziej wybitnych specjalistów do przenosin do tego typu placówek.
3: Szpitale oczekują też terminowej wypłaty pieniędzy za nadwykonania. W Ministerstwie Zdrowia szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się dziś z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Rozmowy dotyczyły propozycji rządu, w tym limitowania stawek godzinowych medyków i uszczelnienia kontraktów. Europoseł PiS Daniel Obajtek próbował siłą wejść do protestujących w kopalni soli Solino Wino w Wrocławiu, lecz nie został wpuszczony. Obajtek chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat europosła nie przyznaje takich uprawnień. Doszło do przepychanek z prezesem spółki Wojciechem Kotlarkiem. Obajtek po tym, jak został niewpuszczony do budynku kopalni, udał się na policję, gdzie złożył zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi B. w sprawie dotyczącej ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę skarbową. Śledztwo prowadziła prokuratura w Białymstoku. Akt oskarżenia obejmuje jeszcze dwoje funkcjonariuszy publicznych. Byłego dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie i byłą dyrektor delegatury NIK w Warszawie.
5: O zarzutach wobec trójki oskarżonych mówi szef prokuratury regionalnej w Białymstoku, prokurator Tadeusz Marek.
6: W przypadku Mariana B. związane są z nakłanianiem pozostałych oskarżonych bądź do ujawniania tajemnicy skarbowej, bądź do spotkania z osobami, które miałyby ujawnić tajemnicę skarbową. Tajemnica skarbowa dotyczą postępowań podatkowych, kontrolnych związanych bądź z osobami najbliższymi Mariana B., bądź też z kontrolami związanymi z osobami, które były powiązane biznesowo z Marianem B.
5: Gdy w listopadzie ubiegłego roku Marian B. usłyszał zarzuty, napisał w mediach społecznościowych, że się nie przyznał, a śledztwo to wynik nagonki politycznej, którą rozkręciła poprzednia władza. Akt oskarżenia wysłano do sądu w Krakowie, ale nie kończy to śledztwa, dodaje prokurator Tadeusz Marek. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
7: To są aktualności jedynki.
3: Upały wracają do Francji. Kraj przygotowuje się na trzecią w tym roku falę ekstremalnie wysokich temperatur. Od jutra w zachodniej części Francji termometry mogą pokazywać ponad 40 stopni Celsjusza.
8: Powrót ekstremalnych temperatur to szczególnie zła wiadomość dla strażaków, którzy od dwóch tygodni walczą z nieustającymi

0: pożarami. Tylko wczoraj w całym kraju odnotowano ponad 300 interwencji związanych z gaszeniem ognia. Fala upałów ma utrzymać się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia, obejmując również obchody Święta Narodowego Francji 14 lipca. Z tego powodu wiele miast, zwłaszcza na południu kraju, odwołuje tradycyjne pokazy fajerwerków, obawiając się ryzyka nowych pożarów. Francja zmaga się również z narastającą suszą. Pierwsze departamenty na południu wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z wody. W okolicach Lyonu zakazano m.in. podlewania ogrodów w ciągu dnia oraz mycia samochodów przez osoby prywatne. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: We Francji zapowiedź upałów, a w duńskim Aalborgu zapanowała atmosfera Bożego Narodzenia. Kończy się tam kilkudniowy Światowy Kongres Świętych Mikołajów i Elfów. Program przewidywał m.in. zajadanie się pierniczkami, pakowanie prezentów, a także głośne parady. Kongres to również wymiana doświadczeń. Uczestnicy mogli porównywać swoje stroje, brody i brzuchy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. I będzie pierwszy tylko czeski finał w Wimbledonie. Do Karoliny Muchowej dołączyła bowiem Linda Noskowa. Muchowa po bardzo zaciętym meczu pokonała Amerykankę Goff. Noskowa wygrała kilkadziesiąt minut temu z Ukrainką Kostiuk 6-4 i 6-4. W Wielkim Szlemie Muchowa grała już w finale 3 lata temu w Paryżu. Dla kilka lat młodszej Noskowej będzie to pierwszy taki mecz. Ten finał w sobotę, a jutro półfinały mężczyzn. Z tenisowych kortów na stadion w Foxborough, gdzie dziś o 22:00 ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Francuzi zagrają w nim z Marokańczykami. Znów więc te dwie drużyny spotykają się w ważnym mundialowym momencie. 4 lata temu w półfinale lepsi byli Francuzi.
3: Na razie wydaje się, że nikt nie jest w stanie zatrzymać trójkolorowych, a dzisiejszy mecz z Marokiem paradoksalnie może być łatwiejszy niż ten z Paragwajem. Lwy Atlasu mają bowiem sporo piłkarskiej jakości i tak jak w półfinale ostatnich mistrzostw świata mogą pójść na wymianę ciosów. Wtedy nie skończyło się to dla nich dobrze. Teraz będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Ismaila Saibariego.
2: Zapowiada Filip Jastrzębski. Jan Pachlowski opowie teraz o mundialowej oglądalności telewizyjnej w Stanach. Wydawałoby się, że rekord pobije mecz Amerykanów. Tymczasem niekoniecznie.
4: Spotkanie między USA a Belgią miało osiągnąć rekordową w Stanach Zjednoczonych oglądalność telewizyjną jak na wydarzenie piłkarskie. Przynajmniej tak się wydawało. Okazuje się jednak, że mecz rozegrany dzień wcześniej, w którym nie brała udziału reprezentacja USA, przyciągnął przed amerykańskie odbiorniki jeszcze większą widownię. Dane dotyczą oglądalności niedzielnego meczu Meksyk-Anglia. Według stacji Fox Sport dramatyczne zwycięstwo Anglii 3-2 przyciągnęło na tym kanale 21 742 tysiące widzów po doliczeniu ponad 23 milionów oglądających transmisję na antenie hiszpańskiej językowej Telemundo. Łączna liczba odbiorców w USA wyniosła blisko 45 milionów. To wynik wyższy od szacowanej liczby 42 milionów amerykańskich widzów, którzy siedzieli na kanałach Fox, Telemundo oraz serwisie Peacock. Zwycięstwo Belgii nad USA. Jan Pachlowski.
2: Na koniec jeszcze transfer. Środkowy obrońca Oskar Wójcik przenosi się z Krakowi do Werderu Brema. Wójcik ma 22 lata, zanim życiowy sezon, a pod koniec maja zadebiutował w reprezentacji Polski. Do Werderu, który ostatnio bronił się przed spadkiem z niemieckiej Bundesligi, miał trafić za dużą kwotę. Według medialnych doniesień nawet za 6 milionów euro. Tu zatrzymujemy się, zapraszając na 22:40 na Kronikę Sportową.
5: Pogoda.
1: W nocy przeważnie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów do 20 mm. Tam możliwe burze. Tylko na zachodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 9 stopni miejscami na południu, 14 na północnym zachodzie. Na Podhalu tylko 5 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż z ośrodkiem 1001 hektopaskali nad Litwą wypełnia się. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr w cyrkulacji cyklonicznej przechodzący na kierunki północne 3-5. Przejściowo słabnący na 4-4 w skali Beauforta. Stan morza 2-3, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków północnych 4-6, na wschodzie początkowo w porywach 7. Stan morza 3-4, na wschodzie początkowo 5. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej. Na wschodzie przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, wiatr północno-zachodni do zachodniego.

0: zachodniego 3 do 4, okresami w porywach 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże środkowe, wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 4, na wschodzie początkowo w porywach 6, na zachodzie przejściowo zmienny 2 do 3, stan morza 3 do 4, później 3. Zatoka Gdańska, wiatr północno-zachodni 4 do 6, na wschodzie okresami w porywach 7, stan morza 4, widzialność dobra do umiarkowanej, na wschodzie przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków północnych 3 do 4, przechodzący w zmienny 2 do 4. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków północnych 4 do 6, słabnący na 3 do 5. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
10: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
12: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię.
13: Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę w sobotę po 16:00. Zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
1: Jedynka. To jest radio.

Program pierwszy Polskiego Radia. Tu jest muzyka.

Maria Szabłowska, dobry wieczór. To brawa dla Tadeusza Woźniaka sprzed lat nagranie Hej Hanno Katarzyny Gertner i Ernesta Bryla ze śpiewogry, wtedy bardzo popularnej, na szkle malowane. A śpiewał bohater dzisiejszej audycji Tadeusz Woźniak, piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, aranżer, ale ukończył szkołę zawodową przy warszawskich zakładach imienia Róży Luksemburg, a równocześnie z nauką w szkole podstawowej uczył się gry na skrzypcach w szkole muzycznej i także uczęszczał do szkoły baletowej, gdzie jego koleżanką była Zofia Rudnicka, słynna prima ballerina, która kiedyś z nią rozmawiałam, jakieś pewnie może to już było kilka lat temu, ale mówiła, że bardzo żałuje, że Tadeusz uciekł od tańca w stronę śpiewu, bo był bardzo zdolnym tancerzem. Był w ogóle niezwykle zdolnym człowiekiem w wielu dziedzinach, tak można by powiedzieć, ale skupimy się na muzyce, na jego piosenkach i na jego drodze zawodowej. Tu jeszcze dodam, że pierwszych nagrań archiwalnych dokonał dla programu Trzeciego Polskiego Radia, bo wtedy grał na gitarze w grupie czterech i zespole Niebiesko-Czarni, a od 1968 roku występował już z własnym repertuarem. Pamiętam też ten moment, kiedy usłyszałam, zobaczyłam i zachwyciłam się jego twórczością na festiwalu w Opolu, gdy przedstawiał całej Polsce, bo to były lata takie, że wszyscy, dosłownie wszyscy oglądali kolejne koncerty opolskiego festiwalu. Usłyszałam ten utwór.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchamy piosenek Tadeusza Woźniaka z jego tekstami, czasami z tekstami innych autorów, przez niego skomponowanych i bardzo, bardzo charakterystycznych dla tego artysty. To znaczy zawsze jak słucham, albo jak słuchałam kiedyś nowych piosenek Tadeusza,

Tadeusza, nie wiedząc, że to on, to od razu można się było domyślić. Miał taki osobisty stempel artystyczny, który stawiał na swojej piosenki, że tak, na swoich piosenkach, że tak powiem, bo był naprawdę od razu do rozpoznania. Był niezwykle sympatycznym człowiekiem, który nigdy się nie przechwalał, zawsze mówił, że na pewno, jak w Opolu na przykład, na pewno nikt nie zauważy moich piosenek, mojej piosenki. A te jego piosenki bardzo, ale to bardzo się wyróżniały na tle ówczesnej twórczości. Nie mówię, że cała reszta była jakaś niedobra, tylko że one miały taki jakiś osobisty jego stempel, przypieczętowanie takie. Ja nawet kiedyś rozmawiając z nim na antenie zapytałam, jak on to robi, że te piosenki są takie od razu, no głos oczywiście, że od razu wiadomo, że to jego. A on odpowiedział na to przewrotnie, że wiesz, może to dlatego, że ja miałem być tancerzem. A ja na to, no i chwała Bogu, tancerzem nie zostałeś. No to teraz jeden z większych przebojów Tadeusza i nie będzie to utwór tak skomplikowany tekstowo, tylko taki bardzo lekki. Kiedyś Polskie Radio bardzo często tę piosenkę nadawało.

Tadeusz Woźniak debiutował w latach 60. w czasie, kiedy jakoś niepostrzeżenie i przy nieuważności władzy politycznej wkradł się do Polski Big Beat. Big Beat to też była nazwa taka specjalnie wymyślona, żeby nie drażnić władzy politycznej nazwą rock and roll, który jak wiadomo był przeklęty Amerykanie.

amerykański i brytyjski i nie do grania i śpiewania, ale to się zupełnie nie udało między innymi władzy. Między innymi dzięki takim artystom jak Tadeusz Woźniak, który uczestniczył w tym ruchu big beatowym, już będę używała tej właśnie terminologii, w różny sposób, bo występował, śpiewał, pisał, tworzył też piosenki, bardzo to lubił, bardzo często wtedy były takie czasy, że koncerty zespołów młodych odbywały się przed seansami kinowymi. To było naprawdę bardzo fajne. Koncert nie trwał długo oczywiście, ale bardzo chętnie chodziliśmy na nie i tam chyba pierwszy raz zobaczyłam, usłyszałam też Tadeusza Woźniaka, ale wróćmy do tego, jakiej muzyki się wtedy słuchało, jakiej muzyki słuchali ci młodzi big beatowcy, tej zachodniej, żeby się zainspirować, żeby tworzyć coś podobnego, a może coś lepszego. No to byli oczywiście amerykańscy, angielscy twórcy, kompozytorzy, także autorzy tekstów. I Tadeusz kiedyś zapytany przeze mnie, kto jest takim no, wzorcem metra dla niego, kto jest bardzo ważną osobą z tych bardzo znanych, światowych twórców, kto wpłynął na jego twórczość. I on bez wahania odpowiedział Bob Dylan.

To ballada dziadowska, bardzo teatralna. Przypomniałam ją państwu, albo być może zaprezentowałam po raz pierwszy, najpewniej, bo to nagranie, które ilustruje fascynację Tadeusza Woźniaka teatrem. Mniej więcej w 1973 roku zaczął komponować na potrzeby teatru i no, potem już się z teatrem związał na dobre i na złe. Mogę tylko tutaj powiedzieć, że Tadeusz Woźniak skomponował muzykę do około 100 spektakli teatralnych, w tym takich jak na przykład Mistrz i Małgorzata, Na czworakach, Psie serce, Balladyna, Jan Maciej Karol Wścieklica, Sen nocy letniej, Mazepa, Wyzwolenie. I tak mogłabym cytować tytuły spektakli, którymi zajął się muzycznie Tadeusz Woźniak. Pamiętam, że też kiedyś w trakcie rozmowy tutaj w studiu Polskiego Radia zapytałam go, czemu tak bardzo zafascynował się teatrem, że już nie komponuje przebojów. A Tadeusz Woźniak odpowiedział, bo to jest dużo przyjemniejsza praca, nie taka stresująca, nie poddawany jestem osądowi publiczności, która wybiera przeboje czasami nie takie, w jakich ja gustuję. Wolę pisać dla teatru. I tego trzymał się przez całe swoje życie artystyczne.

To było nagranie na żywo. Rzadkość w dzisiejszych czasach, ale wtedy wiele się ukazywało na antenie Polskiego Radia właśnie takich nagrań uchwyconych na żywo. Gdzieś na przykład przed seansem kinowym, bo Dzikusy i Tadeusz Woźniak, oni występowali przed seansami na przykład w kinie letnim, a czasami i w kinach normalnych odbywał się krótki koncert zespołu znanego bądź mniej znanego, jakim Dzikusy na początku swojej działalności były, mniej znanym zespołem, a czasami zamiast koncertu też były pokazy mody. Takie to były czasy. I wracamy do twórczości Tadeusza Woźniaka z jego zespołem, z tym zespołem Dzikusy.

Słuchamy piosenek Tadeusza Woźniaka. To są lata 60., a potem 70. Potem tak się stało, że Tadeusz jakby pozostawił piosenkę gdzieś na boku i zajął się tworzeniem muzyki do spektakli teatralnych. To było naprawdę jego główne zajęcie. Komponował tego mnóstwo. Był bardzo wziętym kompozytorem teatralnym, bo jak mówili twórcy spektakli, bardzo dobrze się z nim współpracowało. Nie wymagał dla siebie jakiejś osobnej ścieżki, współpracował z reżyserem, z twórcami spektaklu i stąd tak bogaty dorobek tej jego twórczości teatralnej. No już zmierzamy do końca, ale posłuchajmy jeszcze Tadeusza Woźniaka, zupełnie zapomnianego, dlatego poświęciłam mu tę audycję, bo chyba warto pamiętać, że mamy takich twórców, którzy zaczynali od Big Beatu, a skończyli w teatrze i z wielkimi nagrodami teatralnymi.

Słuchaliśmy i jeszcze posłuchamy jednej piosenki. Słuchaliśmy dzisiaj piosenek Tadeusza Woźniaka, zapomnianego twórcy, gitarzysty, kompozytora, aranżera, który ukończył szkołę zawodową w Warszawie w zakładach imienia Róży Luksemburg i wcale nie myślał o tym, że będzie śpiewał, grał, tworzył piosenki, ale jednocześnie uczył się gry na gitarze i zadebiutował w 1966 roku jako wokalista warszawskiego zespołu Dzikusy, jak to się wtedy mówiło, był to zespół big beatowy i jak sam potem Tadeusz wspominał, kiedy znalazł się na scenie i zobaczył przed sobą publiczność i zobaczył, jak publiczność przyjmuje ten zespół big beatowy, przypomnę, oni mieli długie włosy, specjalne takie marynary, tak się pokazywali publiczności, no i się publiczności bardzo spodobały. A to już jest ostatnia dzisiaj piosenka, Kiedy mówisz coś. Dzikusy, Tadeusz Woźniak, Maria Szabłowska, dziękuję, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji także pomniki czworonogów w polskich miastach i ich historie. A Wanda Kwietniewska zaprosi na koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską, na którym wystąpi już w najbliższą sobotę w Ełku.
2: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilka godzin temu na drodze krajowej nr 55 pomiędzy Kwidzynem a Malborkiem doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Niedaleko miejscowości Wiszary trasa była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili utrudnień na kilometrze 50 już nie ma i ruch jest możliwy całą szerokością jezdni. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa. Słuchamy.
8: Witam. Dosyć duży korek jest w Białobrzegach. To jest Grójec Radom. Przez kierunku na Radom. Tam są roboty drogowe. Do jednego, powiem, jest 3 kilometry

0: Polska i świat.
1: Minęła godzina 22. Przed mikrofonem Magdalena Skajewska. Zapraszam na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. A dziś między innymi mundialowe emocje powracają. Dziś mecz Francja-Maroko. Polskie drony kamikadze stają się faktem. Dziś pokazano pierwsze egzemplarze bezzałogowców Hornet. Co mają szczepionki do polskiego lotnictwa? Okazuje się, że całkiem sporo, a szczegóły już niebawem. Amerykanie uderzają w Iran, Irańczycy w amerykańskich sojuszników. Na Bliskim Wschodzie niespokojnie, a nad Bałtykiem wieje, choć dzisiaj trochę słabi. Mieszkańcy jednak z niepokojem patrzą w niebo. O tym wszystkim już za parę minut, ale najpierw informacje w skrócie. Zaprasza Piotr Paszkowski.
2: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostrzega przed możliwością rosyjskich prowokacji w Polsce. Według mediów takie informacje przekazali w Warszawie Amerykanie. Kilkadziesiąt interwencji Straży Pożarnej i wspólna akcja mieszkańców przy zabezpieczaniu morskich plaż. To bilans ostatnich godzin w powiecie nowodworskim na Pomorzu po przejściu wichur i sztormu. Choć sytuacja się stabilizuje, to IMGW wydał kolejne ostrzeżenia. Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Zawiła zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu i będzie odpowiadał przed sądem jak każdy obywatel. Prokuratorzy chcą postawić byłemu prezydentowi Jeleniej Góry zarzuty w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości przy sprzedaży lokali należących do gminy. Nie żyje Bonnie Taylor, jedna z najbardziej charakterystycznych brytyjskich piosenkarek. Jej znakiem rozpoznawczym był mocny, chropowaty głos. Kariera Taylor rozpoczęła się pod koniec lat 70. Koncertowała i nagrywała niemal do końca życia. Zmarła w wieku 75 lat. Pod Bostonem rozpoczął się właśnie pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Francja gra z Marokiem.
1: I zaczynamy właśnie od tej ostatniej informacji. Otóż już tylko 8 drużyn walczy o końcowy triumf na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. O 22:00 na stadionie Foxborough pod Bostonem rozpoczyna się pierwszy ćwierćfinałowy pojedynek, czyli Francji i Maroka. Dla obu krajów to szczególny pojedynek ze względu na silne więzi łączące oba kraje. Jest z nami korespondent Polskiego Radia we Francji, Stefan Folzer. Powiedz, jakie w takim razie są oczekiwania i atmosfera nad Sekwaną.
3: Z każdym meczem trójkolorowych temperatura rośnie. Dziś we Francji wszyscy są zgodni. To będzie najtrudniejsze spotkanie Les Bleus od początku turnieju. Wielu Francuzów uważa zresztą, że do tej pory żadna z drużyn nie była w stanie naprawdę zagrozić ich reprezentacji. Owszem, w 1/8 finału Francuzi pokonali Paragwaj tylko 1-0 po rzucie karnym, ale rywale bardziej zagrażali im nerwowymi zachowaniami niż akcjami pod ich bramką. Francuscy kibice wierzą, że dziś trójkolorowi również pokażą swój największy atut, czyli zabójczą grę w ofensywie. Stawiam na wygraną 3-1 dla Francji. Nie wyobrażam sobie sukcesu Maroka. Oby wygrała Francja. Naszym atutem jest to, że nawet jeśli jeden z piłkarzy zagra słabiej, w każdej chwili można wpuścić rezerwowego, a poziom gry praktycznie się nie zmieni. Trzeba wykorzystać to, że mamy tyle atutów w ataku. Taka sytuacja może się już długo nie powtórzyć. Francja jest jednym z głównych faworytów do wygrania mundialu, a dla wielu po prostu głównym kandydatem do tytułu. Marokańscy kibice doskonale zdają sobie z tego sprawę, ale ich asem w rękawie w tym starciu ma być solidna obrona. Wynik nie ma znaczenia, liczy się tylko zwycięstwo. Może być 1-0, może być remis i rzuty karne. Najważniejsze, żebyśmy wygrali. Maroko imponuje wszystkim. Mamy bardzo solidną obronę i piłkarzy, którzy walczą za swój kraj. Dzięki temu możemy czuć się pewnie. Paradoksalnie Maroko może dziś liczyć na ogromne wsparcie właśnie z Francji. Nad Sekwaną mieszka około 2 milionów osób marokańskiego pochodzenia. Przypomnę, że do połowy XX wieku Maroko było francuskim protektoratem. Później wielu Marokańczyków osiedliło się we Francji, a dziś językiem francuskim posługuje się ponad 1/3 mieszkańców Maroka. To sprawia też, że wielu młodych, utalentowanych Marokańczyków gra we francuskich klubach. Dlatego o dzisiejszym spotkaniu mówi się czasem jako o pojedynku braci. Symbolem tych relacji jest przyjaźń Ashrafa Hakimiego i Kyliana Mbappé, czyli głównych gwiazd obu zespołów. Oby ta przyjazna atmosfera utrzymała się do końca meczu.

0: Tutaj francuskie władze obawiają się, że po ostatnim gwizdku mogą wybuchnąć zamieszki. Tak było 4 lata temu, gdy Francja i Maroko spotkały się w półfinale mundialu. Wtedy Francja wygrała, a potem w Paryżu doszło do starć z policją, licznych aktów wandalizmu. Nauczone trochę tamtymi doświadczeniami, francuskie władze zmobilizowały dziś około 20 tysięcy funkcjonariuszy w całej Francji, oby rewanż po 4 latach rozegrał się wyłącznie na boisku, a nie na ulicach.
1: Tyle Stefan Folcer o emocjach przed meczem Francja-Maroko nad Sekwaną. Stefan, bardzo Ci dziękuję. A teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie dziś ten mecz oczywiście się odbywa, ale kto podróżował kiedyś z jednego wybrzeża na drugie, wie, jak potężnym krajem są Stany Zjednoczone. A te odległości mogą też wpływać na formę sportowców, piłkarzy, formę, jaką reprezentują oni na boisku. Temu wszystkiemu przygląda się nasz specjalny wysłannik Kacper Merk, z którym teraz się łączymy. Witaj, Kacprze.
2: Dzień dobry. Dobry, witam.
1: Ty co prawda nie ze wschodniego na zachodnie, ale także masz pokaźny dystans do pokonania. Jedziesz z Atlanty do Kansas. Teraz jesteś w stanie Illinois, czyli to jest już region Midwestu. Powiedz, skąd taka trasa, no i jak krajobrazy?
2: Ach, krajobrazy przepiękne, jeżeli mogę od tego zacząć, bo tylu dzikich zwierząt, które spotykam tutaj na trasie, to już dawno nie widziałem. Jakieś małe jelonki, jakieś bobry, borsuki, takie naprawdę zwierzęta, które tutaj żyją sobie. Jest dookoła zielono, przepięknie, mimo że gorąco, bo na termometrze 30 stopni, to gdziebym nie spojrzał, hen daleko, wszędzie zielenina. Jest naprawdę pięknie. Skąd pomysł na taką trasę? Cóż, to najprostsza trasa, żeby dojechać z Atlanty do Kansas, a ja, kiedy planowaliśmy ten wyjazd na mundial, i kiedy wiedziałem, że najpierw z zachodniego wybrzeża na wschodnie polecę samolotem, no bo inaczej rozegrać się tego nie dało, zbyt wiele czasu by zajmowała ta podróż. I później, kiedy sprawdziliśmy, że te mecze będą rozgrywane właśnie w Atlancie, w Kansas, w Dallas, to tak sobie popatrzyłem na mapę i mówię, ha, chciałem zawsze pojechać gdzieś po Stanach takim highwayem. No więc jadę tym highwayem. Okazuje się, że to wcale nie jest tak blisko, bo z Atlanty do Kansas to jest 800 mil, czyli dobre ponad 1000 kilometrów, czyli to jest wyprawa na cały dzień. Ale to, co zobaczę i to, o czym mogę Państwu opowiedzieć, no to moje. Naprawdę robi to wrażenie. Tutaj każdy z tych stanów, a już byłem w stanie Georgia, w stanie Tennessee, Kentucky, teraz jest Illinois. Każdy jest troszeczkę inny. Każdy ma inne zasady panujące w nim i jak zmieniasz stan na stan, to widać od razu po trasie, że tutaj już mieszkają troszeczkę inni ludzie albo inaczej prawo jest stanowione niż w tym poprzednim.
1: No dobrze, zazdrościmy Ci już bardzo mocno, ale w takim razie wróćmy do piłkarzy, ponieważ wspomniałam o tej formie i to rzeczywiście te strefy czasowe mają znaczenie także dla sportowców. Są drużyny, które na mistrzostwach wielokrotnie zmieniały strefę czasową, są takie, które nie robiły tego ani razu. Takim przykładem chociażby są Francuzi. Powiedz, od czego albo od kogo to zależy?
2: No, zależy to od dyrektorów technicznych tych reprezentacji. Jadąc na taką imprezę jak Mundial czy jak Mistrzostwa Europy, dostajesz bazę kilkuset lokalizacji, w których możesz mieszkać, możesz spać. No i Francuzi tak to bardzo mądrze policzyli, przeliczyli, wymyślili, że śpią w Bostonie, a los skierował ich na wszystkie mecze w okolicach Bostonu. To znaczy dwa razy grali w Nowym Jorku, dwa razy grali w Filadelfii. To jest mniej więcej godzina lotu z Bostonu. No i dzisiaj po raz drugi grają w Bostonie na tych swoich 6 meczów. Faktycznie ani razu jeszcze strefy czasowej nie zmieniali. Marokańczycy, którzy mieszkają w Nowym Jorku, czyli bardzo niedaleko Bostonu, akurat dzisiaj strefy czasowej zmieniać nie musieli, ale mieli już dwa takie mecze, tak się kalendarz poukładał, że musieli lecieć i zmieniać strefy czasowe, więc teoretycznie mogą być troszeczkę mniej wypoczęci. I są takie reprezentacje, które faktycznie bardzo źle te bazy sobie powybierały, bo tak trzeba powiedzieć o Kolumbijczykach, którzy już na przykład z Mundialu odpadli, ale oni aż 4-krotnie musieli zmieniać strefy czasowe latając na mecze i to raz 2 godziny do tyłu, raz 2 godziny do przodu. To naprawdę rozregulowuje organizm, bo ja w piłkę co prawda nie gram, ale widzę sam po sobie, że zmieniając co trochę jakąś strefę czasową, sypiam dobrze, jet lagu nie mam, ale to jak później moje ciało funkcjonuje, jak momentami jestem przymulony, jeżeli tak to mogę określić, no to widzę sam najlepiej po sobie.
1: Kacper, tutaj stawiamy kropkę, ale wiem, że wrócisz jeszcze do nas w kronice sportowej, także usłyszymy się za kilkadziesiąt minut. Tymczasem ja Ci bardzo dziękuję. Kacper Merk z amerykańskiego środkowego zachodu.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Przenosimy się do kraju. W Ministerstwie Zdrowia doszło dziś do spotkania szefowej resortu z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Niektóre

0: propozycji przedstawionych wczoraj przez Ministerstwo Zdrowia wzbudziły wiele kontrowersji, zwłaszcza te dotyczące ograniczenia wynagrodzeń lekarzy do 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie i czasu pracy do maksymalnie 2 etatów. Jakie więc są wnioski po dzisiejszych rozmowach? O tym Dagmara Kędzior.
1: Zarówno Jolanta Sobierańska-Grenda, jak i Łukasz Jankowski zgodnie podkreślali, że spotkanie było konstruktywne i dobrze rokujące na przyszłość, jeśli chodzi o współpracę między lekarzami a resortem. Naczelna Izba Lekarska liczyła jednak na konkrety, a tych, zdaniem prezesa NIL Łukasza Jankowskiego, zabrakło.
2: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
1: Jednak na plus prezes NIL ocenił rozmowy dotyczące planowanych przez resort zmian. Łukasz Jankowski podkreślił, że w wielu obszarach lekarze zgadzają się z resortem. Między innymi z tym, że medycy nie powinni pracować na kilku etatach. Spór dotyczy natomiast wymogu pracy na co najmniej pół etatu u głównego pracodawcy i jego zgody na pracę w innej placówce. Bo to, zdaniem Łukasza Jankowskiego, może zrodzić problemy w działalności placówek.
2: W naszej ocenie przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych, co doprowadzi do trudnej sytuacji kadrowej tych szpitali. Ministerstwo tę uwagę przyjęło.
3: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Dla mnie dzisiaj bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze i przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu, ale również po wykonaniu tego zabiegu i otaczają go właściwą troską.
1: A tak mówiła o tym ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Podczas spotkania była też rozmowa o limitach wynagrodzeń dla lekarzy, jednak ogólna, a nie o tej konkretnej stawce do 240 zł brutto za godzinę pracy.
3: Natomiast wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń i tego, co w sferze jakby kontraktów B2B powinny być jak najszybciej procedowane.
1: Ten temat nadal jednak budzi wiele emocji, no i obaw, bo ta stawka budzi m.in. niepokój dyrektora szpitala w Lesku na Podkarpaciu, Mirosława Leśniewskiego.
4: 240 zł za godzinę, to zaraz wszyscy lekarze zażądają ode mnie stawek 240, chociaż ja mam w umowach znacznie niższe stawki do tej pory i tak olbrzymie stawki i te kominy płacowe, o których się mówi publicznie, u mnie w ogóle nie występują.
1: Z drugiej strony są też lekarze, którzy zarabiają więcej i to też rodzi obawę, że zdecydują się przejść z sektora publicznego do prywatnego, co z kolei może pogorszyć dostęp pacjentów do świadczeń. A co do innych wątków, to nie było większych wątpliwości w sprawie wprowadzenia centralnej e-kolejki oraz szybkiego wdrażania e-rejestracji. Kolejne spotkanie ministry zdrowia z lekarzami odbędzie się za tydzień, podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
5: Polska i świat.
0: Polskie drony kamikadze powoli stają się faktem. W fabryce w Sochaczewie pod Warszawą grupa Boryszew i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych pokazali pierwsze egzemplarze bezzałogowców Hornet, czyli polskiego odpowiednika dronów Shahed, które masowo produkuje Iran. Bezzałogowce mają być tanie w produkcji, szybkie w montażu i na bieżąco zmieniane w zgodzie z wymaganiami współczesnego pola walki. Więcej o możliwościach Hornetów wie Agnieszka Drążkiewicz.
6: Hornet, czyli szerszeń, to jest polska odpowiedź na irańskie szachidy. To także, jak mówił wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk, który oglądał dzisiaj linię produkcyjną bezzałogowców, uzbrojenie, które po prostu musi mieć polskie wojsko.
7: To jest moment też z naszej perspektywy absolutnie historyczny. Polskie zdolności do głębokich uderzeń, polskie zdolności w zakresie dronizacji pola walki, to jest dzisiaj taki must, który musi funkcjonować w naszym kraju. Te drony są dzisiaj gotowe. Pierwszy dron, który jest za państwem, to jest polski Shahed. Przypatrzmy mu się dobrze, bo szerszeń, Hornet, coś z czego możemy być dumni.
6: Drony kamikadze to jest też tak naprawdę odpowiedź na to, co dzieje się na współczesnym polu walki.
7: Ukraina przede wszystkim ma niezaprzeczalnie największą wiedzę na temat samego użycia i integracji różnego rodzaju sprzętów w trakcie prowadzenia działań wojennych. Ukraina jako pierwsza właściwie na świecie przeprowadziła skuteczną operację wykorzystując drony lądowe czy drony naziemne. To jest też kolejny element, nad którym pracujemy.
6: Wiceminister Cezary Tomczyk, który w resorcie odpowiada za wdrażanie nowoczesnych technologii, wskazuje również, że Hornet jest dronem w pełni od początku do końca produkowanym w naszym kraju. Mało tego, cała technologia

0: również należy do resortu obrony, no bo resort zlecił badania i wdrożenie produkcji drona kamikadze zdolnego do zwalczania celów na tyłach wroga.
1: To jest dron dalekiego zasięgu, to są drony odrzutowe, to jest kwestia rakiet manewrujących, to jest kwestia wszystkiego, co pozwoli nam sięgnąć dalej niż 1000 kilometrów. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które to umożliwia.
0: A co dokładnie będzie można dzięki szerszeniom zwalczać, to już wyjaśnia specjalnie dla nas, dla Polskiego Radia, Ryszard Sabak, główny specjalista Instytutu Technologicznego Wojsk Lotniczych.
2: Hornet bojowy będzie przenosił głowicę uderzeniową na odległości na dzień dzisiejszy 400 km, w perspektywie 900. My jesteśmy gotowi już z produkcją, powiedzmy, od sierpnia. Tylko w zależności oczywiście od ilości. Jakbyśmy chcieli opisać, jak wygląda, wszyscy znają samoloty. To tak jakbyśmy to wszystko zmniejszyli do wielkości, powiedzmy, 2x3 metry, ale całe wyposażenie w środku jest takie samo. Czyli musi mieć system naprowadzania, kierowania, to samo co jest w samolocie, tylko nie ma pilota.
0: Seryjna produkcja dronów kamikadze, jak słyszeliśmy, może ruszać już w sierpniu. MON planuje w związku z tym też, aby w przyszłości drony składali sami żołnierze. Dlatego w 20 wybranych jednostkach powstają dronowe laboratoria.
3: Tyle Agnieszka Drążkiewicz, a z nami jest teraz pan Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam.
3: I jak pan ocenia te polskie szachedy?
4: To generalnie jest taki trend. Nie jesteśmy jedyni, którzy nawet może szachet to bardziej prosta broń niż to, co my chcemy zrobić, to, co zrobili Amerykanie. Właśnie bardziej bym nawet porównał go do amerykańskiego Lucasa, czyli to jest też taki, można powiedzieć, odpowiednik lekkiego drona, ale mam nadzieję bardziej precyzyjny niż te rozwiązania irańskie. Oczywiście jest miejsce na tego typu uzbrojenie, jest popyt też, zainteresowanie wojska. Kiedyś ten dron nazywał się Pelargonia, dosyć zgrabnie to zostało nazwane z literkami PL na początku. To jest oczywiście trochę mniejszy dron niż to, co porównujemy do rozwiązań irańskich, ale znajdzie swoje miejsce, tak jak wspomniałem, w arsenale wojska, bo nawet ci najbogatsi, mam na myśli Amerykanów, tego typu, tej klasy rozwiązania mają u siebie.
3: A czy właśnie Amerykanie są dziś takim, albo wciąż pionierem, jeżeli chodzi o produkcję i technologie dronowe, czy już ścigają ich mocno także inne kraje?
4: No jeśli byśmy szukali tych takich największych dronów, tych największych bezzałogowców, tutaj Prym wiedzie taki model jak Global Hawk, to jest, można powiedzieć, trochę taki samolot pasażerski, oczywiście bezzałogowy i nie służy do transportu ludzi, ale bardziej, nie wiem, jako maszyna rozpoznawcza, patrolowa morska, no to jednak ciągle ci Amerykanie w tych dużych, klasycznych dronach, no ciągle moim zdaniem są jednak liderami. Natomiast no te dzisiejsze pole walki, ta robotyzacja pola walki, no w dużej mierze polega na tym, że powszechność jest duża dronów, czyli masowość, w dużych liczbach one występują. To nie są cacka kosztujące często dziesiątki milionów dolarów, bo też tak trzeba patrzeć na te duże drony, ale też i coraz niżej, że tak powiem, te drony schodzą. Niżej mam na myśli, że już dzisiaj wręcz pojedynczy żołnierze chcą mieć chociaż małego drona na wyposażeniu, bo to jest dla nich takie oko z nieba, które pozwala podpatrywać, co dzieje się w tej najbliższej okolicy, ale oczywiście też jako dron taki uderzeniowy, czyli środek bojowy. I w tych niższych poziomach, wśród tych dronów no stosunkowo mniejszych, no to jednak Amerykanie bardziej się uczą, no szczególnie jednak no tutaj te pole walki rosyjsko-ukraińskie jest no nie tylko poligonem, no ale no naznaczonym no śmiercią, no jasno to powiedzmy, ogromnym doświadczeniem, jak może wyglądać takie zrobotyzowane pole walki.
3: A na ile...
4: tylko, że gdzieś tam na poziomie średnim, czyli nie te największe drony, nie te najmniejsze, ale taki poziom średni tych dronów wojskowych, to z kolei my jako Polska mamy bardzo duże kompetencje. Jedna z firm prywatnych w tysiącach egzemplarzy, takie drony stricte wojskowe, ale trochę mniejsze od tych największych, sprzedaje choćby na Ukrainę.
3: Wspomniał pan o Ukrainie. Ukraińcy coraz głębiej uderzają w Rosję dronami. Przede wszystkim te ukraińskie drony chociażby dzisiaj uderzyły w magazyny paliw, raziły cele w Twerze w kraju stawropolskim, ale także Ukraińcy

0: uderzyli w tankowce. Według ukraińskiego Ministerstwa Obrony w ciągu tylko ostatnich 4 dni na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym zaatakowano łącznie 36 jednostek, z czego 32 to były jednostki rosyjskiej floty cieni. Jakie według pana skutki to wszystko będzie miało dla Rosji?
1: No ewidentnie widać, że Ukraińcy, ich siły bezzałogowe, bo to są uderzenia za pomocą właśnie tych powietrznych bezzałogowców, no, rozpoczęli w ostatnich kilku dniach, no, bo to jest kwestia dosłownie 4 dób. Taką kampanię skierowaną głównie na obszar Morza Azowskiego, czyli no, kiedyś jednak takiego morza trochę schowanego w cieniu Morza Czarnego. Dzisiaj całkowicie jego linia brzegowa kontrolowana jest przez Rosjan. Traktuje to trochę jako taki element oczywiście nie tylko walki z tymi zdolnościami, z poszukiwaniem tych rynków zbytu. Federacja Rosyjska, jak wiadomo, za pomocą floty cieni dużo eksportuje, no, przede wszystkim tych produktów naftowych, ale traktuje to też jako walkę o Krym, bo na to trzeba zwrócić uwagę. Ukraińcy już od pewnego czasu, na pewno od tego roku, prowadzą przynajmniej od kilku tygodni kampanię, żeby wyłączyć w ogóle system elektroenergetyczny Półwyspu Krymskiego. Czyli mówiąc krótko, atakują podstacje, inne obiekty związane z elektrycznością. I pojawia się też kwestia takiej blokady pod względem paliwowym. W Federacji Rosyjskiej w wielu regionach jest problem z paliwem, ale
0: stąd też kolejki na stacjach benzynowych.
1: Dokładnie, dokładnie. Dużo materiałów też filmowych wrzucanych przez Rosjan. Po prostu nerwy. To niesie określony skutek, ale też i odcięcie tego Krymu poprzez ataki na takie tankowce od dostaw paliwa. A to oczywiście to jest nawet szersze spojrzenie, bo to nie tylko sam Półwysep Krymski, ale wręcz zaplecze tej armii rosyjskiej, która jest na południu Ukrainy. Więc na to trzeba patrzeć szeroko. Oczywiście jako walkę z eksportem rosyjskich kopalin, ale też i takie stricte cele wojskowe, stricte cele, no nawet bym powiedział polityczne, no bo jednak Półwysep Krymski i to, co się na nim dzieje, to jednak jest no, ewidentnie wysoko postawiony cel na liście tych obiektów do zdobycia, to może daleko powiedziane, ale przynajmniej do takiego utrudnienia życia tam Rosjanom, żeby to nie był ten kurort, o którym kiedyś pewnie można było mówić.
0: Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Dobranoc.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że jej konto zostało zablokowane przez amerykański koncern farmaceutyczny. Chodzi o spór na linii Pfizer Polska i nieodebrane w roku 2022 szczepionki przeciwko COVID-19. Co mają szczepionki do polskiego lotnictwa, to sprawdzała Anna Zakrzewska.
3: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol informację o tym, że sąd w Belgii, który procesował sprawę koncernu Pfizer przeciwko Polsce, wydał zabezpieczenie dotyczące pieniędzy należnych PAŻP za pobieranie tzw. opłat trasowych. Stało się tak, gdyż zgodnie z prawem, jeśli wierzyciel, w tym przypadku Pfizer, uzyska tytuł umożliwiający egzekucję należności, może próbować zająć środki należne dłużnikowi także u podmiotów trzecich. Opłaty trasowe, o których mowa, to opłaty, które linie lotnicze płacą poprzez Eurocontrol na rzecz PAŻP za usługę nawigacji powietrznej, wyjaśnia rzecznik PAŻP Marcin Hadaj.
4: Mówiąc w uproszczeniu, za możliwość korzystania w bezpieczny i kontrolowany sposób z polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Co istotne, opłaty te stanowią ponad 80% przychodów agencji i są podstawowym źródłem finansowania jej działalności. Jak zapewnia jednak Marcin Hadaj, PAŻP podejmuje wszelkie kroki, by doprowadzić do uchylenia zabezpieczenia i odblokowania środków finansowych agencji.
4: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zachowuje w tej chwili pełną ciągłość działania i oczywiście jak zawsze maksymalny poziom bezpieczeństwa wszystkich operacji lotniczych, startów, lądowań, a także przelotów przez polską przestrzeń powietrzną. W praktyce oznacza to, że na dzisiaj nic się nie zmienia. Wszystkie operacje, które były planowane w polskiej przestrzeni, odbywają się.
3: Zapewnia także, że pracownicy

0: Pracownikom nie grożą żadne zwolnienia. Do zajęcia środków doszło zanim jeszcze polski rząd zdążył złożyć apelację w tej sprawie do belgijskiego sądu. Z informacji medialnych wynika, że ma to nastąpić dopiero w połowie sierpnia.
1: Więcej świata.
2: A teraz w magazynie Bliski Wschód. Stany Zjednoczone i Iran wzajemnie oskarżają się o rażące naruszenia zawieszenia broni uzgodnionego w zeszłym miesiącu. Ubiegłej nocy Amerykanie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Donalda Trumpa, uderzyli w 90 celów w Iranie. Na to Teheran odpowiedział atakami na bazy w Bahrajnie, Katarze i Kuwejcie. To wszystko w czasie, gdy dobiegały końca uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego, który, przypomnijmy, zginął w pierwszych godzinach wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej. Czy Stany Zjednoczone i Iran są ponownie na krawędzi konfliktu, czy może, mimo napięć, negocjacje w sprawie tak zwanego trwałego pokoju mają jeszcze szansę powodzenia? O tym teraz w naszym magazynie porozmawiamy z panem Patrykiem Gorgolem, ekspertem do spraw międzynarodowych. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Proszę powiedzieć, czy według pana to już jest wojna, czy to jeszcze jest pokój, a może to nie jest ani wojna, ani pokój?
3: To ostatnia możliwość. To znaczy mamy stan ni to wojny, ni to pokoju. To znaczy tak, obie strony wykonują ruchy eskalacyjne, ale one mają charakter ostrzegawczy. To znaczy każda ze stron próbuje zasygnalizować, że jest gotowa do eskalacji i do ponownego rozpoczęcia konfliktu, ale jednocześnie każda z nich, prawdę mówiąc, wolałaby tego uniknąć, ponieważ jest to sytuacja, w której jedna i druga strona znajdą się w kłopotliwym położeniu i raczej poniosą większe straty niż zyski, ponieważ to jest tak, Iran nie ma szansy w takim bezpośrednim militarnym starciu i to się wiąże z jakimiś tam kosztami nie tylko militarnymi, ale wszystkimi gospodarczymi, ekonomicznymi. Pamiętajmy, że ten kraj jest bardzo mocno dotknięty sankcjami. Ich z perspektywy tego państwa najważniejsze nie jest zdobycie broni atomowej czy możliwość blokady cieśniny Ormus. To oczywiście są pewne narzędzia, które może wykorzystywać, ale samo to, że mogliby doprowadzić do tego, że sytuacja ekonomiczna tego kraju się poprawi, tak żeby państwo to przełamało izolację gospodarczą. Z kolei Amerykanie mają swój interes, on jest inny. Amerykanom z kolei zależy na tym, żeby tam był spokój, żeby Iran był mniej wpływowy w kontekście Bliskiego Wschodu, żeby nie uzyskał broni nuklearnej, bo to z jednej strony może zagrażać Izraelowi, a z drugiej może spowodować wyścig zbrojeń na Bliskim Wschodzie, ponieważ Egipt, Turcja czy Arabia Saudyjska nie będą z tego zadowolone. I te strony generalnie gdzieś tam negocjują i gdzieś się tam tli taki deal, takie porozumienie, że Iran zrezygnuje z broni pozyskania broni atomowej, w zasadzie będzie dalej podążał, inaczej, będzie wykonywał swoje zobowiązania wynikające między innymi z układu o nieproliferacji broni atomowej, o tym, że Iran nie może uzyskać takiej broni, w zamian uzyska zwolnienie z sankcji i będzie mógł się rozwijać. Ale po drodze jest oczywiście wiele różnych innych przygód, na przykład to, że Iran wykorzystał kartę blokady cieśniny Ormus.
2: No właśnie, a propos tej cieśniny Ormus i o tych różnych problemach, które pojawiają się na drodze, chciałam pana zapytać, dlaczego w ogóle ta obecna wymiana ognia się rozpoczęła? Ponieważ Irańczycy mieli zaatakować według Amerykanów 3 tankowce w cieśninie Ormus. Od tego przecież to się wszystko zaczęło. Dlaczego to zrobili?
3: Oczywiście są pewne informacje, do których możemy nie mieć dostępu, ale mam oczywiście na to pewien pomysł. Mianowicie to jest tak, te negocjacje w jaki sposób się odbywają. Obie strony w ramach tych rozmów ciągną maksymalnie każdy w swoją stronę. I z punktu Iranu to, co było zwycięstwem w tym memorandum, to jest to zachowanie przez Iran kontroli nad cieśniną Ormus. To znaczy, tu ma to dwa aspekty. Pierwsze to, że Iran miał oczywiście zapewnić, że statki będą mogły przepływać spokojnie, ale z drugiej strony to Iran w każdej chwili może doprowadzić ponownie do tej blokady. I moim zdaniem to, co było decydujące, to jest to, że Irańczycy uznali, iż trzeba zasygnalizować, że jeżeli taki będzie dalszy obrót sprawy, to cieśnina może zostać ponownie zablokowana, ale nie chcieli jednocześnie jej zablokować. Stąd prawdopodobnie ruch polegający na tym, na tej sygnalizacji, że bez zgody Iranu aktywnej, nie będzie swobody przepływu.
2: Czyli chcieli po prostu pokazać, że oni mają cały czas kontrolę nad tą kluczową dla światowego transportu cieśniną. A czy według pana

0: Irańczyków można do czegokolwiek przymusić, bo można odnieść wrażenie, że taką też strategię próbują wprowadzać Amerykanie, że oni tymi atakami być może Teheran do czegoś przekonają. Czy to jest w ogóle realne?
1: Dobrze. Wygląda to mniej więcej tak i ten schemat obserwujemy od 3 miesięcy. Mianowicie trwają jakieś zakulisowe rozmowy, dzieją się jakieś operacje wojskowe z obydwu stron i Donald Trump ogłasza, że teraz to już jest koniec, teraz to będzie koniec cywilizacji perskiej, teraz to on zniszczy im elektrownię, zniszczy to, to, tamto. Po czym jest cisza i jest znowu jakieś przedłużenie deadline'u czy jakieś kolejne rozmowy. I to samo sygnalizował Trump ostatnio, że po pierwsze to oni będą oddawać Irańczykom 20 razy mocniej, no a po drugie, że już Irańczycy dzwonili, żeby rozmawiać i w ogóle wiadomo, tak, że jest szansa na porozumienie. Także ja bym tego nie traktował w takiej kategorii, że oto z dnia na dzień coś się znacząco zmieniło. Ja po prostu uważam, że to jest kontynuacja tej rozgrywki. I Iran zasygnalizował, że może podbić stawkę, bo te rozmowy nie idą w ten sposób, w jakim to odpowiada. A z drugiej strony Amerykanie pokazali, że oni też są gotowi podbić stawkę i Donald Trump się nie cofnie. I teraz to, co prawdopodobnie nastąpi, to, co jest bezpiecznikiem w tym całym systemie, to jest fakt, że cały region poza Izraelem jest zwolennikiem tego, żeby doprowadzić do porozumienia i żeby był spokój. Ja wróciłem z Pakistanu, gdzie byłem przez ostatnie 2 tygodnie. I jak rozmawiałem z ludźmi, no powiedzmy szczerze, że Pakistańczycy są bardzo, bardzo zwykli Pakistańczycy, bardzo proirańscy, jeżeli chodzi o ocenę tego konfliktu, ale oni przede wszystkim odczuli ceny tego na stacjach benzynowych. To znaczy ceny benzyny wzrosły o 40% z powodu tego konfliktu. I to jest tylko przykład. I tych wpływów na ekonomię Bliskiego Wschodu, tamtego regionu, ale też Europy, no zresztą my też odczuliśmy na stacjach, że doszło do wzrostu. I teraz tak, cały region jest za tym, żeby tam był spokój, chociażby niestabilne zawieszenie broni. I efekt będzie taki, że cały region będzie zwolił. Z jednej strony do Teheranu, że może siądźcie, pogadajcie, szukajmy rozwiązania. No i tutaj mamy ten wpływ tej mediacji wykonywanej przez Pakistańczyków z jednej strony i z drugiej strony Katarczyków. No i będą też oczywiście dzwonić do Donalda Trumpa, ponieważ w interesie całego regionu nie jest blokada. Naturalnie Iran wie, że ma kartę na ręku i tutaj porażką strategiczną amerykańską jest to, że nie przyjęli irańskiej propozycji z lutego, która zakładała większe ustępstwa niż to, co Amerykanie w cudzysłowie wywalczyli przy okazji tego memorandum, a okazało się, że to nie było opłacalne, ponieważ Iran zdał sobie sprawę z tego, ile ta karta waży na ręku. Iran już nie walczy tylko o to, żeby zachować kontrolę nad tą dziedziną. Iran obecnie gra o to, żeby pobierać cła, znaczy może nie cła, opłaty serwisowe, ładnie rzecz ujmując, czyli żeby doprowadzić do sytuacji, w której nie tylko jest w stanie politycznie wykorzystywać cieśninę, ale także czerpać z niej po prostu zyski.
0: Czyli podczas gdy trwa wymiana ognia między Amerykanami i Irańczykami, telefony dzwonią i do Teheranu, i do Waszyngtonu, czyli mediacje, miejmy nadzieję, cały czas trwają. Pan Patryk Gorgol, ekspert do spraw międzynarodowych w magazynie Polska i Świat, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz o nieudanej próbie kontroli w jednym z ukraińskich biur i o pytaniach o poparcie dla Stepana Bandery. Policja poinformowała dziś o postawieniu zarzutów dwóm mężczyznom w związku z zajściem, do jakiego doszło 3 lipca przed lokalem firmy najmowanym w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Nagranie z tego zdarzenia wzbudziło skrajne emocje. Część internautów krytykowała autorów filmu, część wypisywała antyukraińskie komentarze. O szczegółach w relacji Krzysztofa Polasika.
3: Chcielibyśmy rozmawiać z panią z firmą Pro Legalizacją.
4: Tak,
5: to nagranie przestępstwa. Dowód przeciwko sobie opublikował sam bohater filmu Przemysław G. z partii Korwin, kandydat w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego.
3: Chcielibyśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery, Szukowicza.
4: A pan kim jest generalnie?
3: Jestem Polakami.
6: Do sieci internetowej trafiło nagranie, na którym widać dwójkę mężczyzn, którzy dobijają się na terenie uniwersytetu do drzwi biura, które zostało wynajęte przez 20-kilkuletnią Ukrainkę.
5: Opisuje rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
6: Wygłaszane tam treści oraz zachowanie tych mężczyzn naszym zdaniem wyczerpuje znamiona zniesławienia. Stąd też w takim kierunku to postępowanie było prowadzone.
5: W taki sposób mężczyźni tłumaczyli, dlaczego chcą wejść do biura firmy pomagającej cudzoziemcom w legalizacji pobytu.
4: I co wam państwo chcą sprawdzić?
3: Jak wygląda pomieszczenie? Bo wiemy, że Ukraina

0: tej chwili jest wrogo nastawiona do Polski. I chciałem zobaczyć, jak to wygląda u pani.
1: To jest polityczne wykorzystywanie nastrojów antyimigranckich w Polsce przez partie polityczne.
2: Wiceszefowa Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus startowała w tych samych wyborach co Przemysław G. Europosłanka oczekuje jasnego stanowiska ze strony uczelni.
1: Każdy, kto pełni jakąkolwiek funkcję publiczną czy społeczną, powinien się do tego odnieść, dlatego że w momencie, kiedy nie odzywamy się, nie reagujemy, nie potępiamy takich sytuacji, to jest przyzwolenie na to. I czekam na to, że władze uniwersytetu potępią te zachowania.
2: Władze uniwersytetu przesłały mi oświadczenie, w którym nie odnoszą się jednak do zachowania mężczyzny, tylko tłumaczą między innymi, dlaczego w ogóle mogli wejść do budynku.
3: W budynku Collegium Altum znajduje się między innymi biblioteka, biura, czy dostępny dla wszystkich taras widokowy.
2: Przekazuje rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Ewa Paluch.
3: Co oznacza, że mogą wchodzić do niego zarówno studenci, pracownicy, klienci i pracownicy biur, a także turyści zwiedzający teren. Widokowe. Po każdym takim incydencie weryfikowane są obowiązujące procedury oraz wdrażane działania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości i dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa na terenie uczelni.
2: Sprawcy usłyszeli zarzuty za zniesławienie kobiety. Grozi im do roku więzienia. Śledczy przyjrzą się także komentarzom pod filmem.
4: Policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością pozabezpieczali już takie hejterskie wpisy, które znalazły się w internecie, adresowane do tej dwudziestokilkuletniej Ukrainki, które naszym zdaniem wyczerpują znamiona przepisów o mowie nienawiści. Jeżeli nasz Wydział Cyber zidentyfikuje autorów tych wpisów, to należy się spodziewać, że również oni mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
5: Polska i świat.
6: Wiatr wiejący ze zmienną prędkością, ale wciąż silny. Wzburzone morze i przewidywane w nocy opady deszczu. Taka jest sytuacja pogodowa nad Bałtykiem w rejonie Mierzei Wiślanej. Mieszkańcy tej części wybrzeża z niepokojem wsłuchują się w prognozy pogody i patrzą w niebo, ponieważ w ciągu ostatnich 48 godzin przeżyli sztorm, który połamał konary drzew i podtopił plażę. Na Mierzei Wiślanej był specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski.
7: Po pochmurnej, zimnej i deszczowej środzie przyszedł spokojniejszy, cieplejszy i bez opadów czwartek. W środę porywy wiatru sięgające 120 km na godzinę tak mocno rozkołysały Bałtyk, że fale podmyły i uszkodziły część lokali gastronomicznych usytuowanych na plaży w Krynicy Morskiej. Gdyby nie pospiesznie ustawiane zabezpieczenia z worków z piaskiem, zapewne szkody byłyby znacznie większe. Wiatr przenosił piasek z plaży do miasta, a woda zalewała brzeg aż po wydmy.
8: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
9: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się.
10: Poniszczyło trochę, tak?
11: Tutaj, tak jak pan widzi, no, zerwało nam dach, podniosło nam podesty.
12: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.
13: To prawda, że takiego sztormu nie było od kilkunastu lat?
12: Ten bar prowadzimy bardzo długo i nie przypominamy sobie, żeby coś takiego było.
13: Czy my możemy, mówię o nas, głównie o turystach, jakoś wam pomóc?
12: No, na pewno nie zrażać się do sytuacji takiej, że pogody nie ma, tylko przyjeżdżajcie, bo pogoda się już normuje, w mieście już dużo lepiej, woda trochę zaczyna już ustawać, więc no przyjeżdżajcie, my będziemy wszystko robić, żeby otworzyć, no żeby chociaż odrobić to wszystko. No.
7: Na szczęście dla mieszkańców wybrzeża turyści nie przestraszyli się i mimo wciąż silnego wiatru, wzburzonego morza i zakazu kąpieli przyjechali nad Bałtyk.
13: Trochę wam ta pogoda chyba popsuła, co, szyki?
14: No troszeczkę popsuła.
13: Jest jakaś obawa, jakieś zagrożenie wiatrem, wodą?
14: No dzisiaj tym wiatrem jest.
13: Ten wiatr, ewentualnie jakieś podtopienia, spodziewacie się tego, czy nie?
15: To znaczy, bym panu tutaj tego wiatru aż tak nie czuć, ale tutaj podtopień to bliżej plaży, a tutaj już dalej to na pewno nie.
16: Właśnie przyjechaliśmy tutaj do Stegnów, nie jest wesoło jeszcze.
13: Jak to pogodę oceniacie, panowie?
17: Fajne fale i tak dalej.
13: Nie boicie się tego wiatru, tych fal?
18: Nie, fajnie popatrzeć na morze, jak szaleje właśnie, no.
13: Mało bezpiecznie. Dla turystów.
17: No niby tak, ale zawsze każdego przyciągają widoki.
13: Kąpać się nie można.
17: No raczej nie, bo czerwone flagi wszędzie.
7: Wieczorem w Stegnie i Krynicy jeszcze mocno dmuchało. Prognozy pogody wskazują, że w nocy prędkość wiatru w porywach będzie utrzymywać się na poziomie 60 km na godzinę. W nocy w rejonie Trójmiasta i dalej w kierunku Mierzei Wiślanej ma popadać. Hydrolodzy ostrzegają przed podtopieniami. Wzburzone morze hamuje odpływ wody z nadbałtyckich kanałów i rzek, które mogą wystąpić z brzegów. Na razie nie wiadomo, kiedy z plaż znikną czerwone flagi oznaczające zakaz wchodzenia do morza. Ratownicy przewidują, że może dopiero w sobotę albo w niedzielę. Jak podkreślają, na razie wiatr nie sprzyja uspokojeniu rozkołysanego Bałtyku.
6: Tyle Maciej Jastrzębski. Jak państwo słyszeli, nad Bałtykiem jutro będzie wiało i będzie padało, a jeżeli chodzi o temperaturę, to od 17 stopni na Suwalszczyźnie około

0: 21 w centrum, najcieplej do 25 na zachodzie. Zapraszamy także do jutrzejszych sygnałów dnia, których gośćmi będą o 7.15 generał Mieczysław Bieniek, a kwadrans po 8 Tomasz Grodzki, czyli senator Koalicji Obywatelskiej. Teraz to już wszystko. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa i Andrzej Grabowski. Witaj, Andrzeju.
2: Dobry wieczór i właściwie jedno słowo na początek i na większą ale część audycji. Niekoniecznie, nie. Ale mundial oczywiście, ale mundial.
3: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
4: Kronika sportowa.
2: I nie możemy zacząć inaczej. Od 40 minut trwa pierwszy ćwierćfinał mundialu.
5: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
2: Niektórzy mówią, że to prawie jak derby, wszak we Francji mieszka około 2 milionów Marokańczyków. I właśnie taki dziś ćwierćfinał. Francja kontra Maroko. W tym meczu dzieje się naprawdę bardzo dużo. Wszystko śledzi Filip Jastrzębski.
6: Dobry wieczór, a ja dodam, że 5 zawodników z obecnej kadry reprezentacji Maroka urodziło się właśnie we Francji. Bezbramkowy remis z Foxborough niedaleko Bostonu w 41 minucie spotkania i Francuzi mogą tylko zastanawiać się, jakim cudem jeszcze nie padł w tym meczu gol, bo sytuacji było całe mnóstwo dla trójkolorowych. Najpierw Kylian Mbappé, później Dayo Upamecano głową, ale świetnie obronił Bono, później niecelny strzał Ousmana Dembele i Désiré Doué wpada w pole karne i także górą Bono, ale to co najważniejsze wydarzyło się w 25 minucie. Wówczas Kylian Mbappé wywalczył rzut karny i sam poszkodowany podszedł do piłki. Podobno jest taka klątwa w futbolu i taka zasada, że nie powinno się podchodzić i coś w tym chyba jest, bo Kylian Mbappé pomylił się, a raczej jego strzał znów obronił Bono. Na razie bramkarz bohaterem Marokańczyków, którzy niewiele kreują w ofensywie, za to bronią się fantastycznie. 42 minuta spotkania pod Bostonem, Francja-Maroko 0-0.
2: Mundial, jak niemal każda wielka sportowa impreza, to też podróże, taka jak ta, którą teraz odbywa specjalny wysłannik jedynki na Mundial, Kacper Merk. Jak słyszymy o tej drodze, to aż można sobie wyobrazić to, co chyba wiele osób w takiej sytuacji.

0: No i Kac Przedrogi, czy rzeczywiście tak jest?
1: Faktycznie ponad 800 mil, ponad 1000 kilometrów przez 5 stanów z Atlanty do Kansas, żeby tam obejrzeć po raz kolejny Argentyńczyków. Nie tylko ja taką trasą wyruszyłem, bo mnóstwo kibiców Albicelestes ruszało dzisiaj razem ze mną. Oni mają bazę swoją w Kansas, ale ostatni mecz, ten 1/8 finału grali właśnie w Atlancie. Teraz na ćwierćfinał ze Szwajcarią zmierzają ponownie do Kansasa. Taka podróż pokazuje, jak ciężkie wyzwanie czeka przed piłkarzami, którzy cały czas grają w tym mundialu. Oni od przeszło miesiąca na terenie Stanów Zjednoczonych i niektórzy, tak jak Francuzi, mają szczęście, że wszystkie mecze grają w jednej strefie czasowej, ani razu jeszcze nie musieli dostosowywać organizmów do innych zegarków, ale są tacy jak Anglicy na przykład, czy chociażby Marokańczycy, którzy już musieli sporo po Stanach podróżować i to zmęczenie może także wpływać na to, co prezentują na boisku. Czy zmęczenie będzie tym decydującym czynnikiem X, faktorem X albo detalem, który powie nam na koniec mundialu o tym, kto zostanie mistrzem świata, to nie. Ja to dzisiaj sprawdzam na własnej skórze i muszę powiedzieć, że ta podróż naprawdę może dać. A tu jeszcze ponad 300 mil do celu.
0: No właśnie, wspominałeś w Polsce i świecie o pięknych zwierzątkach, a czy na tej trasie jakichś kibiców też można spotkać albo ludzi mundialu?
1: Tak, można jak najbardziej kibiców spotkać, chociaż są to ci najbardziej hardkorowi kibice. Nie zmienia to faktu, że ja już tutaj na tym mundialu spotkałem ludzi, którzy jechali z Alabamy 3 dni do Seattle i to byli kibice reprezentacji Belgii. Nie wiem, co robili wcześniej w Alabamie. Argentyńczyków teraz w Atlancie spotykałem z Nowego Jorku i mówili, że 14-15 godzin jazdy samochodem, a zatem tutaj te takie duże traki, jeepy, czy powiedzielibyśmy pick-upy suną także z kibicami z jednego stanu do drugiego. To jest najtańszy sposób podróży, bo podróż lotnicza w czasie mundialu przed i po meczach kosztuje naprawdę krocie. Tutaj tysiące dolarów można wydawać na samoloty, a taki samochód, proszę bardzo, tankuje do pełna za 40 dolarów i można jechać 500 mil przed siebie. Także byle do celu.
0: Kacper Merk prosto z podróży mundialowej. Serdecznie dziękujemy, a że wszystkie drogi prowadzą do finału, no to wie o tym również Justin Bieber. FIFA ogłosiła, że słynny kanadyjski wokalista dołącza do grona

0: innych wielkich gwiazd, które zagrają w przerwie finału mundialu. Będą tam też chociażby Madonna, Shakira czy zespół BTS.
1: Jak ogłosiła FIFA, Justin Bieber wniesie swój styl do gwiazdorskiego widowiska w przerwie meczu Puchar Świata, organizowanego w formule wzorowanej na finale Super Bowl, dołączając do pozostałych głównych gwiazd trwający 11 minut występ w przerwie meczu, przygotowany pod kierownictwem Chrisa Martina zespołu Coldplay, wesprze inicjatywę FIFA Global Citizen Education Fund, której celem jest zebranie 100 milionów dolarów na zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji oraz możliwości gry w piłkę nożną. Spośród wszystkich zaplanowanych występów na szczególną uwagę zasługuje udział Burna Boya. Artysta ten współtworzy wraz z Shakirą oficjalny utwór tegorocznych Mistrzostw Świata zatytułowany Die Die. Piosenka stanowi połączenie ich muzycznych światów, rytmu afrobeatu i muzyki latynowskiej, tworząc wieloznaczny popowy utwór o prawdziwym globalnym charakterze. Choć Super Bowl słynie z widowiskowych występów w przerwie meczu, w piłce nożnej takie pokazy nie są powszechne. Na przykład fanom Ligi Mistrzów towarzyszą zazwyczaj koncerty odbywające się przed rozpoczęciem spotkania. W tegorocznym występie podczas przerwy meczu finałowego Mistrzostw Świata pojawią się również postacie z ulicy Sezamkowej oraz mapety, takie jak Żaba Kermit i Panna Piggy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Kroniki Sportowej, Jan Pachlowski.
0: W turnieju wciąż uczestniczy polski sędzia Szymon Marciniak, choć od dłuższego czasu po prostu trenuje. Sędziował w dwóch grupowych meczach i na razie tyle. Nie będzie też sędziować ćwierćfinałów. Przypomnijmy, 4 lata temu na mundialu Marciniak poprowadził jeden grupowy mecz, jeden w 1/8 finału i potem wielki finał. W studiu Mundial raz jeszcze rzut oka na ćwierćfinał Francja-Maroko wespół z Filipem Jastrzębskim.
2: Doliczony czas gry i wciąż bezbramkowy remis. Wracając do Mistrzostw Świata w Katarze, to tam Francja i Maroko zmierzyły się nie w ćwierćfinale, a w półfinale i wówczas to Marokańczycy głównie kreowali grę. Francuzi jednak byli bardziej konkretni pod bramką rywala, zdobyli dwie bramki i wygrali to spotkanie. Dzisiaj Francuzi dominują, nie dopuszczają właściwie do słowa piłkarzy reprezentacji Maroka, którzy jednak doskonale się bronią, a raczej wyręcza w tym wszystkim obrońców fantastycznie grający dziś bramkarz Bono. 0-0 wciąż w Bostonie.
0: O czym mówił Filip Jastrzębski. Do Filipa oczywiście jeszcze wrócimy.
3: Studio Mundial w Jedynce.
0: Części pozamundialowej zerkamy między innymi na inne sportowe areny, w tym na kolarski wyścig Tour de France wraz z Krzysztofem Kuzakiem.
4: Tadej Pogacar odzyskał żółtą koszulkę lidera, a przy okazji znokautował rywali na 6. etapie. To miał być sprawdzian tego, w jakiej formie są najlepsi. Górski etap w Pirenejach ze słynną przełęczą Tourmalet. I to właśnie tam, na około 50 km przed metą, Słoweniec Tadej Pogacar, broniący tytułu najlepszego w wielkiej pętli, oderwał się od rywali i samotnie finiszował.
5: Bo nie ma co ukrywać, Pogacar robi show. Tak jak w NBA był Michael Jordan, tak teraz mamy w kolarstwie Pogacara, prawda? Gdziekolwiek on się pojawia na wyścigu, no to kibice na jego punkcie szaleją. Mamy nowego Merksa, on nie przelicza tak jak kiedyś miało miejsce w tych wielkich kolarzy, że czekali do ostatniego podjazdu, drużyna rozprowadzała danego zawodnika i on tylko jakby wykańczał. A Pogacar się nie patyczkuje, czy to jest 50 km do mety, czy to jest 80 km do mety, czy 30. On po prostu jak czuje, to przyspiesza i jedzie. I odjeżdża.
4: Mówi były znakomity kolarz Przemysław Niemiec, który z wielkim sentymentem wspomina Tourmalet.
5: To jest góra bardzo bliska mi sercu, bo ja 3 razy w życiu jechałem Tourmalet i za każdym razem wygrywałem. Wygrałem taki wyścig, ten Route de Sud, to jest tam w Pirenejach właśnie. Też Tomek Bożyna też to wygrał. Zjechałem na Tourmalet, zjechałem w dół, no i wygrałem etap. Znana mi dobrze góra.
4: Przemysław Niemiec zachwyca się nie tylko zwycięstwami Pogacara. Docenia także to, co robi dla kolegów w zamian za ich ciężką pracę.
5: To, co zrobił na drugim etapie, jak dał wygrać Del Toro, coś pięknego. No to pokazuje właśnie jego styl, jego klasę.
4: Drugi na metę ze stratą ponad 2,5 minuty dotarł Duńczyk Jonas Winigo. Trzeci był wspomniany Del Toro, prawie 3 minuty za Pogaczarem. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek daleko. Jutro dzień dla sprinterów, 175 km z Arzetmo do Bordeaux.
0: Pirenejów na korty Wimbledon, na których Cezary Gurjew opowiada o wielkim czeskim czwartku.
6: Dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. W finale zagrają

0: Dwie reprezentantki Czech, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Karolina obroniła piłkę meczową i w półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-2, 1-6 i 7-6. Z kolei świetnie serwująca Noskowa wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 6-4 i 6-4. Karolina Muchowa oczywiście zachwycona jest wygraną i kortem centralnym.
1: Yeah, the court is unreal. I had a chance to actually warm up.
0: Tak, ten kort jest niesamowity. Miałam dziś okazję przeprowadzić na nim rozgrzewkę, co jak sądzę bardzo mi pomogło przyzwyczaić się do nawierzchni, dachu i do całego otoczenia. To piękny kort. Trybuny były pełne, panowała wspaniała atmosfera. Gra na nim to świetne przeżycie, zwłaszcza gdy wygrywasz w tym miejscu pierwszy mecz. To była długa, ciężka walka, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Pod koniec złapała mnie kolka. Nie chodziło o mięśnie brzucha, tylko po prostu nie mogłam złapać tchu. Próbowałam to miejsce nieco rozmasować, żeby ból ustąpił. To była prawdziwa i czysta walka. Linda Noskowa po ostatniej piłce nie mogła uwierzyć, że zagra w finale. Nie mogłam w to naprawdę uwierzyć. Zawsze marzysz o takich momentach. Zawsze chcesz wygrywać te wielkie mecze, ale kiedy to się dzieje naprawdę, nie wiesz jak zareagować, ani jak to zrozumieć. Zawsze doceniam sukcesy, świetne mecze czy dobre turnieje dopiero jak jest po wszystkim. W tej chwili czuję, że już koncentruję się na finale. Karolina Muchowa jest dumna z czeskiego tenisa.
1: We have great history of Czech tennis.
0: Mamy wspaniałą historię czeskiego tenisa. Z pewnością pomaga też fakt, że jest nas tak dużo na najwyższym poziomie. Kiedy byłam młodsza, to obserwowałam zawodniczki starsze ode mnie jakieś 5 lat i widziałam, jak świetnie sobie radzą. To dawało mi wiarę, że ja też mogę kiedyś to osiągnąć. Tak to u mnie wyglądało. To miłe, że pochodzimy z tak małego kraju, a mamy tak wiele świetnych tenisistek.
2: Jutro półfinały mężczyzn. Jeszcze jedna informacja tenisowa. Zmarł Karol Stopa, jeden z najsłynniejszych komentatorów tenisa w Polsce przez ostatnie 3 dekady związany z Eurosportem. Karol Stopa miał 78 lat.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Kronice sportowej o polskich siatkarkach, które coraz bliżej miejsca w turnieju finałowym Ligi Narodów. Dziś w Japonii wygrały z Amerykankami 3-2, a o tym jak ten mecz wyglądał i co przed nami opowie Państwu Marek Grzechowski.
4: Dobry wieczór. 3-2. Pierwsze zwycięstwo w Osace polskich siatkarek. Może to być zwycięstwo kluczowe, jeśli chodzi o awans do turnieju finałowego, który rozpoczyna się 22 lipca w Makao. Może tak być, bo 7 zwycięstw w tej chwili mamy na koncie. Zajmujemy 5. miejsce w tej tabeli fazy zasadniczej, a zwykle 7 zwycięstw, jak się spojrzy na przeszłość, gwarantowało awans, bo awansuje gospodarz, czyli Chinki, i 7 najlepszych zespołów. Z dzisiejszego meczu kilka rzeczy warto zapamiętać. Może jedną z nich, a może najważniejszą nawet, będzie debiut Julii Orzeł. To jest przyjmująca, która gra w Chemiku Police, ale już ma nawet za sobą epizod, nawet nie epizod, kilkuletni epizod na uczelni amerykańskiej w Wisconsin. I ona dzisiaj zadebiutowała w reprezentacji Polski. Zobaczmy, posłuchajmy, co powiedziała po tym debiucie.
5: Super, zagraliśmy w obronie, to co wyciągałyśmy, to szacun dla dziewczyn, bo to naprawdę wyglądało jakby całe serducho w to wkładały i do każdej piłki chodziły. Juli i Tamadia tutaj były naszymi dzisiaj liderkami punktowymi, więc szacun dla nich, bo naprawdę przeciwko takiej defensywie i blokowi naprawdę super sobie poradziły, ale tak jak wszystkie dziewczyny, w każdym momencie były potrzebne i stawały na wysokości zadania.
4: Jeszcze musimy zwrócić uwagę na zdobycze punktowe naszych liderek. No, Magda Stysiak, niesamowity mecz, 34 punkty. Julita Piasecka, 25 punktów. No rzadko się zdarza, żebyśmy w protokole meczowym widzieli coś takiego. Czekają jeszcze nasze dziewczyny 2 mecze w Osace. To będzie w piątek o 12:20 Brazylia i w niedzielę również o 12:20 naszego czasu Japonia. Tak jak mówiłem, jedno zwycięstwo więcej i myślę, że na pewno awansujemy, ale jest duża szansa, że ten awans tak naprawdę to już mamy.
2: Marek Grzechowski o tym Państwu opowiadał. Serdecznie dziękujemy. Za chwilkę wrócimy na Mundial, a w tej drodze jeszcze powiemy o piłkarskim transferze. Środkowy obrońca Oskar Wójcik przenosi się z Krakowi do Werderu Brema. Wójcik ma 22 lata, za nim życiowy sezon, a pod koniec maja zadebiutował w reprezentacji Polski. Do Werderu, który ostatnio bronił się przed spadkiem z Bundesligi, miał trafić za duże pieniądze, według medialnych doniesień nawet za 6 milionów euro. Trochę więcej warte są gwiazdy mundialu, takie jak Mbappé, Olisei, spółka i o tej spółce. Filip Jastrzębski, który śledzi ćwierćfinał Francja-Maroko.
6: I 0-0 do przerwy i francuscy kibice pewnie nie mogą uwierzyć w to, jakim cudem nie padł jeszcze gol w tym spotkaniu, bo trójkolorowi mieli całe mnóstwo sytuacji. Oczywiście pierwszą stworzył Kylian Mbappé, czyli największa gwiazda reprezentacji Francji.

0: która chce oczywiście być największą gwiazdą nie tylko Francji, ale i całego mundialu. Dwoi się i troi dziś francuski napastnik, ale to wszystko na nic. Później spróbował Upamecano głową, kapitalna interwencja Bono, który także obronił karnego wykonywanego przez Kyliana Mbappé, a sam poszkodowany właśnie wykonywał tę jedenastkę. Później jeszcze sytuacja Désiré Doué, który wpadł w pole karne i znów ten strzał broni Bono. To jest na razie bohater Lwów Atlasu, które dzielnie bronią się w Foxborough pod Bostonem. Francuzi czekają na pierwszego gola, ale na razie robią za mało, by ten gol padł. Do przerwy 0-0 w meczu Francja-Maroko.
1: A w kronice sportowej stawiamy kropkę. Wojciech Błoński, Marek Grzechowski i Andrzej Grabowski. Kłaniamy się nisko. Dobrej nocy. Do usłyszenia.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wszyscy

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam na ostatni dzisiaj drogowy raport jedynki. Na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim doszło do wypadku samochodu osobowego pomiędzy węzłami Tomaszów Lubelski Północ a Tomaszów Lubelski Południe. Auto osobowe uderzyło w bariery i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku granicy państwa, a chodzi o 5 kilometr. Pomimo późnej pory dużo wolniej jedzie się na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Zachód a Wrocław Lotnisko. Trwają tam prace remontowe, jezdnia jest zwężona w kierunku Warszawy, a prędkość ograniczona jest do 80 km na godzinę. Te utrudnienia potrwają jeszcze mniej więcej 3 godziny. Prace drogowe rozpoczęły się także w Warszawie na trasie ekspresowej S2. W pobliżu tunelu pod Ursynowem na kilometrze 471 zablokowany jest lewy, a także środkowy pas w kierunku Terespola. Te problemy zakończą się dopiero jutro rano około godziny 6. Jest jeszcze jeden dość uciążliwy remont na Mazowszu na trasie ekspresowej S7 pomiędzy Grójcem a Radomiem niedaleko węzła Białobrzegi Północ. Tutaj na fragmencie ponad 8-kilometrowym jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona i obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Nieco wolniej jedzie się na północy naszego kraju, zwłaszcza na trasie wojewódzkiej nr 215 w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa. Kolejne informacje z tras na naszej antenie już jutro, tradycyjnie przed godziną 6, a ja życzę już bezpiecznej podróży.

0: Powania prowadzone w związku ze Szpitalem Południowym.
1: Prokurator krajowy odniósł się także do sprawy spółki neurochirurgów, która wystawiła szpitalom rachunki opiewające za 26 tysięcy złotych za godzinę. Korneluk przekazał, że nie wiadomo jeszcze, czy osoby objęte postępowaniem zostaną przesłuchane w charakterze świadków czy podejrzanych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dostanie pieniędzy od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Środki, które należały się agencji za opłaty trasowe, zostały zablokowane. Chodzi o wyrok sądu belgijskiego z kwietnia tego roku wydany w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Rzecznik instytucji Marcin Hadaj powiedział, że agencja nie zgadza się z decyzją.
2: Podjęliśmy odpowiednie kroki prawne w celu unieważnienia tego zabezpieczenia, a jednocześnie rozmawiamy z uprawnionymi organami państwa polskiego na temat zabezpieczenia środków niezbędnych w tym okresie przejściowym na pełne, zgodne z przepisami, funkcjonowanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli de facto funkcjonowanie polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Na początku kwietnia sąd w Brukseli wydał nieprawomocny wyrok, nakazując Polsce zapłatę Pfizerowi ponad 5 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Zawiła nie zamierza kryć się za immunitetem i zapowiada, że sam zrzeknie się go. Wniosek prokuratury w sprawie uchylenia mu ochrony prawnej trafił już do Senatu. Według śledczych były prezydent Jeleniej Góry przekroczył swoje uprawnienia i bezprawnie zgodził się na przydział mieszkania komunalnego wybranym osobom. Zawiła nie ma sobie nic do zarzucenia.
3: Prokurator zarzucił mi przydział mieszkania do remontu w własnym zakresie osobie czy osobom, już nie pamiętam dokładnie, który dotknął pożar, to mieszkanie wyremontowali. Prokuratura, jak wnoszę z tego pisma, bo niestety nie byłem w tej sprawie przesłuchany nawet jako świadek, ma wątpliwości, czy nie przekroczyłem swojej kompetencji. Ja uważam, że nie przekroczyłem.
1: Sprawa dotyczy zdarzeń sprzed 10 lat. Osoby, którym przydzielono mieszkanie, kupiły je następnie od miasta za 1% wartości. W tym samym śledztwie oskarżonych jest już 8 osób, w tym 5 urzędników jeleniogórskiego magistratu.
4: To są aktualności jedynki.
1: Na stadionie Foxborough koło Bostonu za chwilę druga połowa ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja gra z Marokiem. Do przerwy 0-0. Francja zdecydowanie przeważała. W 25 minucie miała rzut karny, ale najlepszy francuski napastnik Kylian Mbappé strzelił słabo, trafił wprost w interweniującego bramkarza i gola nie było. Czeskie stacje sejsmologiczne zarejestrowały wstrząs, ale wcześniejsze alarmistyczne doniesienia o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,5 okazały się błędne. Sejsmolodzy ostatecznie określili siłę zjawiska na 1,8.
5: Naukowcy cytowani przez czeską agencję prasową podkreślili, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,5 byłoby bezprecedensowym zjawiskiem w historii pomiarów na terytorium Czech i byłoby odczuwalne w całym kraju. Dotychczas najsilniejszy zarejestrowany wstrząs miał magnitudę 4,6 i wystąpił w 1985 roku w rejonie Hebu. Pierwotna informacja o czwartkowym silnym wstrząsie pochodziła z niemieckiego Centrum Badawczego Nauk o Ziemi. Prawdopodobnie była wynikiem błędnej automatycznej analizy danych sejsmicznych. Niemieccy badacze skorygowali później magnitudę wstrząsu, do którego doszło w zachodnich Czechach. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Jutro w dzień na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i małe, przejściowo wzrastające do dużego. Na wschodzie okresami duże i tam przelotny deszcz. Na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza, północy Lubelszczyzny oraz na Podlasiu opady do 25 mm. Temperatura maksymalna 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, 25 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. Ma rosnąć.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?

0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja.
4: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji także pomniki czworonogów w polskich miastach i ich historie. A Wanda Kwietniewska zaprosi na koncert Lata z radiem i telewizją polską, na którym wystąpi już w najbliższą sobotę w Ełku.
5: Lato z radiem w Jedynce, jutro od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Za chwilę magazyn bardzo filmowy. Dzisiaj wyjątkowo poprowadzę magazyn ja, a nie Martyna Podolska, bo Martyna jest na wakacjach. A po magazynie będziemy Państwa zapraszać na cykl bezpłatnych międzypokoleniowych spacerów literackich w Warszawie zatytułowanych

0: blisko słów, blisko siebie.
1: Magazyn bardzo filmowy.
0: Dzisiaj, proszę Państwa, 70. urodziny obchodzi Tom Hanks, znakomity amerykański aktor. I za chwilę będziemy przyglądać się jego osiągnięciom i jego wyjątkowości. Oprócz tego zaprosimy Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które jutro odbędzie się w Big Book Cafe w Warszawie. Sceniczne czytanie fragmentów scenariusza Aleksandra Ścibora-Rylskiego do filmu Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru. To jest część cyklu Trzymaj się scenariusza, w którym z okazji roku Andrzeja Wajdy wybitni aktorzy czytają przed publicznością fragmenty scenariuszy do jego filmów. Fragmenty Człowieka z marmuru jutro przeczytają Anna Pruchniak i Andrzej Chyra. Anna Pruchniak opowie o tym wydarzeniu wspólnie ze współtwórczynią Big Book Cafe, Anną Król. Będziemy też Państwa namawiać, żeby rozglądali się Państwo, co się dzieje albo w Państwa miejscowościach latem, albo w miejscach, gdzie spędzają Państwo urlop. Nawet tych najmniejszych, nawet na wsi, ponieważ w całej Polsce trwa cykl projekcji filmowych, przeglądów, spotkań z filmowcami zatytułowany 50 na 51. Powiemy dokładnie, o co chodzi w tym pomyśle. Zapraszam Państwa.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Znakomity aktor, laureat dwóch Oscarów i wielu innych nagród. Człowiek, który ze względu na swoje wybory i artystyczne, i prywatne, cieszy się wielkim zaufaniem i ogromną sympatią Amerykanów i także widzów na całym świecie. Jest kiepskim materiałem dla brukowców i portali plotkarskich, bo od prawie 40 lat jest związany z tą samą kobietą. Mimo wielkich sukcesów ma dystans do siebie i autoironiczne poczucie humoru. Tom Hanks, bo o nim mowa, obchodzi dzisiaj 70. urodziny. Filadelfia, Forrest Gump, Bezsenność w Seattle, Szeregowiec Ryan to tylko niektóre z wielu jego znakomitych filmów. Krytyk filmowy i teatralny Łukasz Maciejewski jest z nami. Ja mam wrażenie, że Tom Hanks to jest taki aktor, taki artysta, który z jednej strony robi filmy o bardzo ważnych sprawach, naprawdę istotnych, a z drugiej świetnie też sobie radzi w tym lżejszym, rozrywkowym repertuarze, jak chociażby w słynnej komedii romantycznej Bezsenność w Seattle. Taka równowaga panuje w tej jego działalności artystycznej. A jakie pan ma takie najważniejsze skojarzenia z Tomem Hanksem?
2: To jest najważniejsza chyba cecha i aktora, i człowieka, bo w przypadku Toma Hanksa uznałbym, że chodzi o jedność. To jest taki aktor, który nawet jeżeli gra czarne charaktery, chociaż rzadko mu się to zdarza, to nie sposób go nie lubić. Daje bezwarunkową swoją osobowością, charyzmą taką ekranową, bezwarunkową sympatię, może właśnie dlatego, że no, nie wygląda na amanta, nie jest Carym Grantem, nie jest Jamesem Stewartem, nie jest również Tomem Cruise'em. To jest swojak, to jest człowiek, którego znamy z ulic, który jest naszym sąsiadem, który jest czasami nami samymi, naszym listonoszem. Ja go rzeczywiście bardzo lubię w tych rolach lekkich, w których myślę, on w pewnym momencie też się trochę zmęczył tym wizerunkiem właśnie takiego swojaka. Zaczął rozszerzać amplua, zaczął rozszerzać repertuar, ale te jego wybitne kreacje z lat 90. właśnie te wspomniane przez panią role, Ich własna liga, Bezsenność w Seattle, Turner i Hodge. To są filmy, które oglądamy powielokroć, są powtarzane w telewizji i właśnie dzięki Tomowi Hanksowi stały się evergreenami komedii romantycznej, czy też evergreenami komedii w ogóle.
0: Tom Hanks myślę, że jest dla Amerykanów kimś wyjątkowym, no bo w kilku filmach kreuje postaci bardzo związane z ważnymi momentami dla historii Ameryki i świata też. Bo przecież Forrest Gump, człowiek z niepełnosprawnością umysłową, który dzięki różnym zbiegom okoliczności osiąga różnego rodzaju sukcesy i znajduje się w ważnych momentach amerykańskiej historii i w towarzystwie istot

0: obecnych, najistotniejszych osób. To jest taki film, o którym słyszałam, że pewna nauczycielka historii powiedziała swoim uczniom w liceum, jeśli chcecie szybko się zorientować w historii Stanów Zjednoczonych dwudziestowiecznej, to obejrzyjcie ten film. I podobnie jest z Szeregowcem Ryanem, prawda? Druga wojna światowa, o której to zresztą II wojnie światowej Tom Hanks bardzo ciekawie mówił. Mówił, że trzeba powracać także w filmach do tego okresu, ponieważ to był czas, kiedy część świata powiedziała nie złu i gdzie był jasny podział na dobro i zło, i że to trzeba sobie przypominać, bo we współczesności nie zawsze jest to oczywiste. Więc jak to jest z tym takim sklejeniem Toma Hanksa i jego ról z Ameryką po prostu?
1: Hello, my name's Forrest, Forrest Gump. Do you want a chocolate? My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
2: Mam poczucie, że on jest taką kwintesencją Ameryki i właśnie przez fakt, że nie zabrudził tej rzeczywistości jakimiś skandalami, że on jest takim, rzekłbym, prawym Amerykaninem, człowiekiem, który jak się patrzy na tą wieloletnią już aktywność zawodową, nie ma na swoim koncie jakichś skandali, rzeczy, które by sprawiały, żeby trafiał do brukowców. I te postaci, które gra, historyczne, ale nie tylko historyczne, są wiarygodne, ponieważ na tym polega również aktorstwo. Jakoś łączymy osobowość prywatną Toma Hanksa, przecież aktora o wyrazistych poglądach politycznych. On wspierał Billa Clintona, wspierał wyraźnie Baracka Obamę. Nie jest osobą apolityczną, ma rzeczywiście swoje poglądy, ale jednak mimo wszystko jest taką postacią świetlaną dla bardzo szerokiego grona miłośników kina w Stanach Zjednoczonych, a co za tym idzie również na świecie. I w związku z tym te kreacje, dodałbym, nie tylko historyczne, ale ten złoty, najlepszy czas w karierze Toma Hanksa, czyli pierwsza połowa lat 90., gdzie zagrał nie tylko Forresta Gumpa, ale zagrał również w przełomowym filmie, za tę rolę otrzymał Oscara, w Filadelfii, czyli filmie przełomowym, w którym otwarcie poprzez wzięcie udziału w tym filmie, ale potem również w wielu akcjach promujących i ten film, i środowisko, on się opowiedział za mniejszościami seksualnymi, zagrał homoseksualistę mierzącego się z AIDS i umierającego na tę straszną wówczas chorobę. To była bardzo wyrazista postawa kogoś, komu wielką popularność przyniosły właśnie takie role w kinie rozrywkowym. I to był ten szczebel, w którym to było ponad 30 lat temu. W związku z tym zupełnie czym innym było w sytuacjach, w których musimy wesprzeć jakąś akcję prodemokratyczną, bym powiedział, albo prorównościową wtedy i dzisiaj. I tak czuję, że ta kreacja i ten film stał się w ogóle przełomem w myśleniu i w tym przypadku możemy powiedzieć, że kino jest naprawdę medium bardzo popularnym, bo ten film stał się przełomem dla rozmawiania również o LGBT, o tym, czym są zjawiska łączące się z nieheteronormatywnym funkcjonowaniem w rzeczywistości.

0: drugi rok, a myślę, że za mało się o nim mówiło.
1: I brought you some food.
2: Okay. Okay. Bye.
1: Are you always this unfriendly?
2: I am not unfriendly.
1: Okay, you're not. Every word you say is like a warm cuddle.
0: Nie wiem, czy pan widział ten film, czy pan lubi ten film.
3: Widziałem i widziałam również skandynawski, bo to jest remake skandynawskiego filmu. Powieść nie znam, dziękuję za rekomendację, ale również uważam, że jakby trochę przeszedł bez echa, bo to były takie czasy jeszcze popandemiczne. W związku z tym te filmy trafiały trochę do takiej szkatułki z napisem obejrzeć później albo obejrzeć streamingu. I zgadzam się, że to jest jedna z ciekawszych ról Toma Hanksa z ostatnich lat, gdzie on wyraźnie trochę zwolnił tę karierę, rzadziej gra, no zdarzają mu się też takie, ja nie chcę powiedzieć niewypały, bo ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam, ale on na przykład w ostatnich latach dostał Złotą Malinę za rolę menadżera Elvisa Presleya w tym głośnym filmie o Elvisie Presleyu. Moim zdaniem nie zasłużył zupełnie na to, to była dobra rola, no ale ma tam Złotą Malinę również na koncie, więc żeby też dodać łyżeczkę dziegdziu do tej pięknej kariery. I takie sytuacje Tomowi Hanksowi, miłośnikowi maluchów, czyli Fiatów 126P się zdarzają.
0: No właśnie, bo trzeba powiedzieć, że kiedyś by został sfotografowany na Węgrzech przy maluchu naszym i później była cała akcja zbiórka pieniędzy, żeby kupić auto dla Toma Hanksa. W końcu pieniądze ze zbiórki zostały szpitalowi dziecięcemu w Bielsku-Białej przekazane. Hanks też się do tego dołoży, więc to też wspaniała historia i taka sprawiająca, że Polacy jeszcze bardziej lubią Toma Hanksa. Bardzo dziękuję panie Łukaszu. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy teatralny, mówił o Tomie Hanksie, który dzisiaj obchodzi 70. urodziny.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchają Państwo magazynu bardzo filmowego w programie pierwszym Polskiego Radia i zapraszamy teraz do Big Book Cafe w Warszawie jutro na sceniczne czytanie fragmentów scenariusza Aleksandra Ścibora-Rylskiego do filmu Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru. To jest taki cykl o tytule Trzymaj się scenariusza. Cykl zorganizowany z okazji roku Andrzeja Wajdy. W tym cyklu wybitni aktorzy czytają przed publicznością fragmenty scenariuszy do jego filmów. Jutro Człowiek z marmuru. Usłyszymy Annę Pruchniak i Andrzeja Chyrę. W studiu Jedynki właśnie Anna Pruchniak, aktorka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I współtwórczyni, współszefowa Big Book Cafe Anna Król.
3: Dobry wieczór.
1: Trzymaj się scenariusza. Hasło tego cyklu rozumiem, że zakłada i pewnie słusznie, że Andrzej Wajda nie zawsze się trzymał scenariusza i przecież to było normalne, a teraz w czasie tego scenicznego czytania będziecie się dokładnie scenariuszy trzymać, tak?
3: Podczas wieczorów pod hasłem Trzymaj się scenariusza rzeczywiście staramy się tych scenariuszy pisanych przez bardzo często świetnych literatów trzymać. Mówiąc żartobliwie, mamy taką szansę może dlatego, że właśnie nie ma z nami Andrzeja Wajdy i nie ma nikogo, kto by wywalał nam te scenariusze.
2: I wyrywał z rąk, poprawiał
3: i realizował trochę inne filmy. Ale ten scenariusz oczywiście nie jest przypadkowy w tych czytaniach. No, scenariusz filmowy pisany przez człowieka pióra to jest jednak też utwór literacki. I te czytania trochę z jednej strony mają na celu w ogóle pokazanie, jak bardzo tekst, często świetnie napisany, gra. Jak bardzo ten tekst wyjęty z kontekstu całego filmu może też oznaczać coś innego i te treści gdzieś tam się po drodze trochę inne mogą rodzić. No a po drugie, i to już na pewno widzę też oglądając na bieżąco filmy, do których właśnie te scenariusze były tworzone, jak bardzo inne są to dzieła. To dzieło literackie, papierowe i to, co później na ekranie.
1: Czyli można przyjść na spotkanie. To jutrzejsze to jest drugie z cyklu, tak?
3: Drugie z cyklu.
1: Już było Polowanie na muchy, teraz Człowiek z marmuru. Można posłuchać, a później wrócić do filmu i sprawdzić właśnie, jakie były różnice. Aniu, Anna Pruchniak, ty wcielasz się w rolę, którą w filmie zagrała Krystyna Janda, ale które sceny będzie można usłyszeć?
2: No to już jutro.
1: To już jutro się okaże. Ale od razu powiedzmy, że Andrzej Chyra nie gra Mateusza Birkuta.
4: To będzie taka nasza adaptacja bez Birkuta o Birkucie. Czyli to też w sumie cytat ze scenariusza. Ale tak, Andrzej Chyra będzie się wcielał w aż trzy postaci, ale nie chcę tutaj zapeszać.
1: Nie, no to trochę.
4: Reżyser Burski na pewno, tam jest redaktor później i w rolę ojca też się będzie wcielał, więc myślę, że to też będzie ciekawe zobaczyć go w różnych odsłonach.
1: Ale będziesz siedziała na krześle, a nie szła długim korytarzem telewizyjnym.
4: No nie ma tam tak długiego korytarza w Big Book Cafe MDM, niestety. Nie ma aż tak długiego, więc myślę, że jednak...
3: Chyba, że przez piwnicę przejdziecie, to też.
4: No właśnie.
1: A będziesz miała dzwony jeansowe na sobie?
4: Wiesz co, myślę, że ta rola jest tak ikoniczna, że nie ma co jej próbować skopiować. I zastanawiałam się nad tym oczywiście, jak się ubrać, ale myślę, że nie mogę udawać, że ja tutaj próbuję być jak Krystyna Janda, ponieważ tego się nie da zrobić. I to byłoby
1: i nie ma
4: bardzo,
1: potrzeby.
4: Nie ma potrzeby, byłoby to karkołomne.
1: I niemądre
4: absolutnie. Więc myślę, że obejdzie się bez dzwonów. Ale to jest bardzo ciekawy materiał do zmierzenia się przez aktora, aktorkę. Też wydaje mi się ciekawym kontekstem to, że ten film powstał w 76 roku, a scenariusz powstał w latach 60., w 62. I tym razem to scenariusz przeleżał na półce, w szufladzie, dobrych kilkanaście lat, więc na samym początku funkcjonował tylko jako tekst literacki. Wydaje mi się, że taki powrót do tego początku jest jakąś taką ciekawą podróżą w czasie i też dużo mówi o tym, co to znaczy opowiadanie historii z danej perspektywy, w danym klimacie politycznym. Mnie szczególnie dotyka to, że ten tekst jest niesamowicie uniwersalny i te wszystkie rozmowy, które Agnieszka przeprowadza, czy to z starszym, bardziej doświadczonym kolegą po fachu, czy z osobą, której podlega w strukturach telewizji, czy tam z osobami najbliższymi. To są rozmowy, które by równie dobrze mogłyby się odbywać dzisiaj. Oczywiście nie byłoby tam Birkuta, byłby ktoś inny, albo może właściwie...
3: Pracownik korporacji.
4: Dokładnie. To jest niesamowicie uniwersalne i niesamowicie ciekawe. Ja pracuję z wieloma osobami, z reżyserami przed debiutem i wiem, z czym się zmagają.

0: Wiem, jakie to jest dla nich trudne z różnych powodów i bardzo ciekawie jest się w tym lustrze przeglądać.
1: Podobnie jak Agnieszka te kilkadziesiąt lat temu muszą burzyć jakieś mury, jakieś opory.
0: Mury z cegły. Mury z cegły.
1: Tak, właśnie, żeby zrealizować ten film, ten materiał, który sobie wymarzą. Czy przygotowując się do tego czytania scenariusza, czytania scenicznego, przypomniałaś sobie film, czy intencjonalnie unikałaś przypominania sobie tego filmu? Właśnie, żeby jakoś się nie sugerować jednak.
0: Wiesz co, ja dosyć ten film dobrze znam, bo widziałam wielokrotnie. To jest dla mnie ważny film. Mm-hmm. Też ze względu na rolę Krystyny Jandy, jej debiutancką zresztą. To chyba jeden z moich ulubionych filmów Andrzeja Wajdy, obok Niewinnych Czarodziejów na pewno.
1: Tak, to czyli jest... masz to w głowie.
0: Mam to w głowie, tak. I jakoś te sceny, które chciałam zawrzeć w tym krótkim czytaniu, bo ja myślę, że to będzie dosłownie pół godziny i wcześniej się odbędzie krótki wykład, później się odbędzie jakaś krótka rozmowa też z nami, ale samo czytanie nie będzie długie. Ja miałam te sceny w głowie po prostu, od razu wiedziałam, które to powinny być. Mam nadzieję, że się uda, zobaczymy jutro.
1: Ale właśnie to wy wspólnie wybrałyście te sceny?
2: Tutaj autorką tej adaptacji jest Ania Pruchniak. Poprzednim razem sceny wybierałam ja z polowania na muchy. Ale chciałam jeszcze trochę nawiązać do tego, o czym Ania powiedziała, bo to mi się wydaje szczególnie w sumie ciekawe, właśnie mówiąc o scenariuszach, akurat tych dwóch, na których do tej pory pracowaliśmy. Polowanie na muchy to jest scenariusz napisany przez Janusza Głowackiego i on również, zanim powstał scenariusz, napisał opowiadanie pod tym samym tytułem. No a w przypadku scenariusza do filmu Człowiek z marmuru, no to właściwie sam scenariusz jest takim obiektem, o którym można by historię opowiedzieć. I te historie są opowiadane i były opowiadane, bo raz, że bardzo długo czekał. Dwa, że też ten scenariusz był poprawiany. Z jednej strony dlatego, że pomiędzy latami 60. a 70. dużo się zmieniło. Z drugiej strony dlatego, że ingerowała w niego wielokrotnie cenzura po to, żeby w ogóle ten film mógł się pojawić. Po trzecie, no, funkcjonuje gdzieś w świecie i filmowym i nie tylko. Legenda o tym, jakoby ówczesny minister kultury Teichma stracił stanowisko, dlatego że pozwolił w ogóle ten film puścić gdzieś w obieg. Nie do końca jest to prawda, ale jakby historia ciekawa, fajna,
0: legenda
2: literacko
0: miejska.
2: I tak. I filmowa, więc myślę sobie, że to są takie... to o czym Ania powiedziała, no scenariusz Ścibora Rylskiego, raz, że dość długo czekał, był przerabiany, dostosowywany do warunków, które się zmieniły, ale on również był publikowany. On był publikowany z kolei w odcinkach w ówczesnej prasie. W związku z tym, no też rozpoczął swoją obecność gdzieś tam w takiej debacie publicznej i kulturalnej od tego, że był po prostu czytany.
0: Był tekstem.
1: Proszę Państwa, zapraszamy do Big Book Cafe w Warszawie jutro, 10 lipca o godzinie 19.
2: O godzinie 19 dodam jeszcze, że to jest Big Book Cafe MDM przy ulicy Koszykowej.
1: Czyli ta większa przestrzeń, bo są dwie...
2: i dłuższymi korytarzami.
1: Tak, bo są dwie przestrzenie dla tych z Państwa, którzy nie byli jeszcze w Big Book Cafe. Jest przy Dąbrowskiego ta macierzysta siedziba i większa przestrzeń właśnie na MDM-ie. Zapraszamy na sceniczne czytanie fragmentów scenariusza Aleksandra Ścibora-Rylskiego do filmu Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru. Wystąpią Anna Pruchniak, która dzisiaj była w Jedynce. Dziękuję Ci
0: bardzo.
1: I Andrzej Chyra, którego nie ma w Jedynce, ale będzie jutro. A współtwórczynią tego wydarzenia jest Anna Król, jedna z szefowych Big Book
2: Cafe. Która była też w Jedynce i będzie jutro.
1: Tak.

0: Słuchają Państwo magazynu bardzo filmowego w programie Pierwszym Polskiego Radia. W zeszłym roku Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni obchodził 50-lecie istnienia i został wymyślony taki projekt 50 na 50, czyli było mnóstwo imprez w całym kraju związanych właśnie z tym jubileuszem. Spotkania z artystami, projekcje filmów, dyskusje. Działo się bardzo dużo. No i działo się na tyle dobrze, że w tym roku, kiedy festiwal wszedł w 51 rok życia, działa projekt zatytułowany 50 na 51, czyli nie ma przerwy w tych wydarzeniach różnych filmowych, o czym za chwilę Państwu opowie Krystyna Wejcher-Sitkiewicz, rzeczniczka prasowa Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ten program będzie trwał do lutego przyszłego roku, więc jeszcze kawał czasu, ale co w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, głównie o te wakacje chodzi, co może ubarwić nasze urlopowe wyjazdy?
1: Bardzo mi się spodobało, jak przedstawiłaś nasz projekt. Faktycznie nie znamy umiaru. Po tym, jak skończyło się 50 na 50, sprawdziliśmy, że nie możemy zostawić Polski, bo to, co jest jakby istotne w tym projekcie, jak i w poprzedniej edycji, to to, że sięgamy tam, gdzie zazwyczaj no, festiwal nie sięga. Od wsi przez miasta, od morza do Tatr, wschód-zachód. I to jest niesamowite, że to rezonuje i się pięknie dzieje. Rzeczywiście przed nami teraz ten moment wakacyjnych przeglądów, letnich przeglądów, które zaskakują, które pokazują, że plener jest istotny dla odbiorców polskiego kina, że może warto coś jeszcze wymyślić dodatkowego, nie chodzi tylko o spotkanie, ale może jeszcze jakiś warsztat, więc to jest piękne. Te przeglądy mają taki lekki charakter, lżejszy na pewno niż w pozostałych miesiącach. Jest dużo odsłon poświęconych komediom, młodym twórcom i twórczyniom, debiutom, ale też są rozterki, paradoksy młodości. No mamy tego naprawdę mnóstwo. Oczywiście ze względu na to, że ten rok 2026 jest ustanowionym rokiem Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, to i w tych odsłonach ich tytuły się pojawiają.
0: Zanim powiemy, co konkretnie proponujecie w najbliższych tygodniach, to powiedz mi, co w zeszłym roku stało się takiego najbardziej spektakularnego, co zburzyło krew organizatorów albo doprowadziło ich prawie do zawału serca. Były na pewno jakieś takie wpadki.
1: Zapamiętałam na pewno to, że koniec roku jest momentem dość stresowym, więc dużo rzeczy działo się już w samym grudniu i to było dla nas dość takim momentem przejściowym, kiedy zastanawialiśmy się, czy zdążymy z domknięciem ze wszystkimi zobowiązaniami, ale to na szczęście się powiodło, więc bywało, że każdego dnia coś się działo, więc to było na pewno takie wymagające. Bardziej zapamiętaliśmy tę ubiegłą edycję jako taką zaskakującą, jeśli chodzi o kreacyjność i pomysłowość organizatorów i organizatorek. No, myślę, że to też jest warte podkreślenia, że bardzo często mieliśmy do czynienia z osobami, które robią przeglądy na co dzień. Niekoniecznie są kinem, niekoniecznie są DKF-em, ale mają ten projektor, mają ekran, albo przynajmniej wiedzą, jak to zaaranżować, więc mogliśmy opierać się o ich profesjonalizm.
0: Aha, bo jeszcze nie powiedziałyśmy ważnej rzeczy, że te propozycje działań w ramach tego ogólnopolskiego festiwalu wychodzą od miejscowych. Zgłaszają się do Was przedstawiciele różnych instytucji kulturalnych, mniejszych, większych, mikroskopijnych i dołączają w ten sposób do tego programu. To nie jest odgórne, prawda?
1: Absolutnie, więc to jest jakby piękne w tym projekcie, że to jest bardzo oddolne i bardzo właśnie zaskakiwały nas te propozycje. Nieraz poznawaliśmy te miejscowości dzięki temu, że to był otwarty nabór, to widzieliśmy, wow, czyli jest taka miejscowość i w tej miejscowości zawita Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, więc to jest naprawdę dla nas takie inspirujące i dlatego też nie mogliśmy się zatrzymać w tym roku, a nawet już w przyszłym, jak wspomniałaś, w lutym dopiero kończymy, więc to jest taki rozmach. I wracając do tego pytania, co jakoś tak zostało z nami, to na pewno w Augustowie pokaz filmu na statku, który no, był malowniczy. Były jeziora, był
0: komary
1: pokaz filmu. Komary były. No ale też była ta widownia i była ta opowieść właśnie o tym, że kino ma moc, która może przechodzić na inne aspekty, takie jak natura.
0: Dzisiaj czwartek, 9 lipca. Co w najbliższych tygodniach takiego szczególnie godnego polecenia byś wybrała?
1: Lipiec i sierpień układają nam się w taką opowieść właśnie lżejszą, komediową albo związaną z debiutami. Myślę, że

0: Warto zajrzeć do Rzeszowa na film Barei, aby zobaczyć go w kinie Zorza. A propos czwartków, to są czwartkowe pokazy w Bydgoszczy, w młynach, młyny na lato, tak nazywa się sekcja tego wydarzenia w młynach Rotera. Istotne jest, aby nie zapomnieć o też tych mniejszych miejscowościach, które zapraszają. W Pszczewie na przykład będzie Podwójne życie Weroniki, więc taka opowieść o Kieślowskim, jego ewolucję spojrzenia, która mówi nie tylko o kolorach. Podoba mi się również, że często proponowane były pewnego rodzaju przeglądy kompleksowe, czyli na przykład w Szczecinie będą trzy oblicza Aleksandry Koniecznej i tutaj w kinie Pionier trzy filmy z udziałem tej aktorki.
1: Proszę Państwa, 50 na 51, czyli drugi rok rozlewania się na cały kraj Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale to są imprezy, które dzieją się nawet w najmniejszych miejscowościach naszego kraju. Imprezy filmowe, projekcje, spotkania z artystami. Zapraszała Krystyna Wejher-Sitkiewicz, rzeczniczka prasowa Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Kulturalna jedynka.
1: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Teraz zaproszenie dla tych, którzy czytają i dla tych, którzy lubią chodzić po Warszawie. I dla tych, którzy lubią obie te czynności. W sobotę najbliższą, czyli 11 lipca, rusza cykl bezpłatnych międzypokoleniowych spacerów literackich w Warszawie, zatytułowany Blisko słów, blisko siebie. I to jest cykl organizowany przez Fundację Powszechnego Czytania. W rolę takich właśnie miejskich przewodników wcielą się pisarka, autorka powieści kryminalnych Katarzyna Puzyńska, pisarz i ornitolog Michał Książek, architekt Radosław Gajda i dziennikarz sportowy Stefan Szczepłek. O tym cyklu opowie za chwilę pani Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Witam panią, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Fundacja Powszechnego Czytania, jej celem jest, no, jak rozumiem, zwiększenie liczby osób, które czytają książki. Ale jak tak myślę o spacerach literackich w ogóle, bo przecież to...

0: Z całym szacunkiem dla państwa, nie jest to nowy pomysł, jest to rzecz organizowana w różnych miastach za granicą, w Polsce i nie tylko w miastach. No to zwykle się na takie spacery jednak zgłaszają ludzie, którzy bez czytania sobie nie wyobrażają życia, tylko chcą coś jeszcze do tego dodać, tak? Do kogo skierowany jest ten pomysł?
1: No właśnie, tak naprawdę do wszystkich, bo to mogą być czytelnicy, którzy chcą odkryć więcej i coś sobie dodać do tego czytania i do książek, które znają, ale może być też w drugą stronę. Wszyscy, którzy szukają aktywnego wypoczynku bez ekranu, na świeżym powietrzu, letniego, którzy właśnie chcą tutaj poznać lepiej okolice różnych dzielnic Warszawy i mogą przy okazji poznać, jak to się łączy właśnie z historiami literackimi, ze światem literackim i z twórcami książek.
0: To właśnie, Katarzyna Puzyńska w swoich ostatnich powieściach, na przykład w powieści Ulica Ciem, no okazuje się taką warszawianką z krwi i kości, jeśli chodzi o tematykę. W tej powieści jest i Warszawa przedwojenna, i Warszawa współczesna. Tam jest oczywiście intryga kryminalna, taka tajemnica. Z tej książki można się zorientować, że Katarzyna Puzyńska no, bardzo wiele wie o historii Warszawy, o topografii Warszawy. Rozumiem, że to pod wpływem tych właśnie ostatnich książek pani Katarzyny Puzyńskiej została wybrana na przewodniczkę.
1: Tak, rzeczywiście. To będzie spacer z Katarzyną Puzyńską, będzie na Ursynowie.
0: Tutaj autorka Moja była, dzielnica.
1: Autorka była bardzo podekscytowana, bo rzeczywiście no to jest trochę takie wejście w historię tego, o czym czytamy. Możemy to się wydaje jeszcze fajniejsze i jest większą przyjemnością, kiedy możemy zobaczyć, co się działo, gdzie się działo i dlaczego. I opowiada o tym sama autorka, która właśnie podkreśla, że to jest takie wejście w tkankę miejską, przeczytanie nie tylko historii, ale też miejsca.
0: Kolejny pomysł na spacer, bo to są takie tematyczne spacery, to jest spacer sportowy z dziennikarzem sportowym, fantastycznie piszącym, wspaniale opowiadającym Stefanem Szczepłukiem. I tak. To będzie która część Warszawy?
1: Powiśle i kawałek Śródmieścia, bo to są okolice Agrykoli i Stadionu Legii. Mhm. Więc to jest rzeczywiście legenda dziennikarstwa sportowego, ale też opowiadania historii w ogóle, bo właśnie to o tym to jest, że te historie łączą się właśnie historia miasta, historia sportu i wychodzimy właśnie tutaj różnie tematycznie, żeby też właśnie zainteresować jak najwięcej osób według różnych zainteresowań.
0: A ile osób w takiej grupie może być?
1: Żeby to było wygodne dla uczestników spaceru, zakładamy, że to będzie 50 osób.
0: Będzie też spacer przyrodniczy.
1: Na Saskiej Kępie.
0: Na tak. Saskiej Kępie z Michałem Książkiem.
1: Dokładnie.
0: Autorem książek też.
1: Tak, tak, tak. Który napisał Atlas dziur i szczelin i tam właśnie pokazuje, jak szukać przyrody w tkance miejskiej. I rzeczywiście na Saskiej Kępie będzie szukanie i odkrywanie tej przyrody, a potem będzie silent reading, czyli takie wspólne czytanie. I to jest właśnie, to jest istota tego spaceru, że my tak naprawdę mówimy o czytaniu, zachęcamy do czytania, a przecież czytanie jest introwertyczne dla nas samych. Czytamy sobie sami w domu, a jednak możemy wyjść i możemy o tym porozmawiać i odkryć więcej, dowiedzieć się, co myślą o tym autorzy, co mówią autorzy i porozmawiać o tym z innymi.
0: Czyli nie bardzo silent to będzie reading, tak?
1: No, mamy nadzieję, że to będzie taki punkt startowy do tego, żeby potem wymienić się poglądami.
0: A ta książka, Michała Książka, Atlas dziur i szczelin, to jest absolutnie odkrywcze, przynajmniej dla mnie, spojrzenie w ogóle na miasto. Czyli właściwie najlepiej by się chodziło, tak z tej książki wynika, z nosem przy ziemi, żeby na przykład znaleźć jakieś rośliny czy jakieś żyjątka między płytami chodnikowymi, albo przemieszczać się wzdłuż różnych murów czy ścian zewnętrznych budynku. To dosyć dziwnie z zewnątrz wygląda. Zresztą w tej książce są takie sytuacje opisane, prawda? Że autor, no nie wiem, jest gdzieś prawie leży, żeby coś zobaczyć i jacyś ludzie się mu przyglądają, tak. I się bardzo dziwią.
1: I czasami z tego, co słyszałam, takie spacery z Michałem Książkiem tak wyglądają, więc tutaj możemy się spodziewać również.
0: Czyli
1: tak.
0: Nie w białych spodniach, proszę państwa, ani jakichś eleganckich, jasnych ciuchach, bo można się po prostu pobrudzić. Czwarty spacer z architektem Radosławem Gajdą. Czwarty, ale właściwie pierwszy, bo to będzie ta
1: tak,
0: sobota najbliższa o godzinie 11. Gdzie zbiórka?
1: Przy wyjściu z metra Politechnika.
0: Jaka trasa i dlaczego akurat ta okolica?
1: Bo tutaj właśnie tą inspiracją literacką jest książka architektoniczna, ale kryminalna, Koszykowa 50.

0: 55, więc te okolice, okolice Politechniki Warszawskiej, więc też zapraszamy studentów, żeby było właśnie międzypokoleniowo i żeby podkreślić, że zapraszamy różne grupy. I to będzie, no, Radosław Gajda też napisał książkę Archistorię, więc rzeczywiście będzie dużo o architekturze, o odkrywaniu akurat tej części Warszawy, no ale właśnie będą te wątki kryminalne, które no, cieszą się dużym zainteresowaniem, bo badania pokazują, że my najczęściej właściwie sięgamy statystycznie po kryminały, po non-fiction, czyli reportaże, historia, publicystyka, więc tak staraliśmy się odpowiedzieć na te zainteresowania czytelnicze.
1: A dlaczego państwo podkreślają w opisach tych spacerów, że to mają być międzypokoleniowe? Bo to jest takie założenie, że ludzie się jednak w takich bańkach związanych z wiekiem zamykają.
0: No właśnie, bo my w ogóle trochę się tak zamykamy w bańkach. Wiekowo również.
1: We wszelkich bańkach.
0: Tak, ale, no właśnie, więc my tutaj chcemy trochę połączyć rzeczywiście czytelników i nieczytelników, też tych, którzy właśnie poszukują różnych form spędzania czasu. I zależy nam na tym, żeby też właśnie zaktywizować ludzi w różnym wieku, bo jest mnóstwo rodzin z dziećmi, jest mnóstwo seniorów, ale też młodych ludzi, którzy właśnie szukają takich aktywności, do takiego uważnego bycia z innymi, odpoczynku prawdziwego, właśnie odejścia trochę od ekranów, bo jesteśmy po prostu przebodźcowani, więc to jest taka forma rzeczywiście odpoczynku. I to, że możemy się spotkać z innymi ludźmi, międzypokoleniowo właśnie, w różnym wieku, to wszystko trochę spina literatura, bo generalnie czytanie książek to jest coś takiego, co otwiera nas na innych ludzi, na zrozumienie świata, na zrozumienie innej perspektywy.
1: Ponieważ to jest taki trening empatii, bo czytamy o bardzo różnych życiorysach, bardzo różnych sytuacjach, no i próbujemy zrozumieć, próbujemy się wcielić w takie historie.
0: Dokładnie, więc zależy nam właśnie na tym, żeby tutaj poznać różne perspektywy, żeby trochę to było takie też w takim klimacie sąsiedzkim. Ta forma spacerów literackich to jest też odpowiedź na ostatni raport Kultura wokół nas, który pokazał, że my zaczęliśmy traktować i kulturę, ale i czytanie jako część kultury, jako element dbania o nasz dobrostan. Więc to jest też takie zachęcenie właśnie do takiego zdrowego trybu życia, takiej higieny też umysłowej, połączenie spaceru i czytania i formy literackiej.
1: Proszę państwa, od 11 lipca, czyli od najbliższej soboty, rusza cykl bezpłatnych międzypokoleniowych spacerów literackich w Warszawie, zatytułowany Blisko Słów, Blisko Siebie, organizowany przez Fundację Powszechnego Czytania. 11 lipca, a potem?
0: 25 lipca, potem 8 sierpnia i na koniec sezonu 5 września z Katarzyną Puzyńską.
1: Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania była moją rozmówczynią w programie Pierwszym Polskiego Radia. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
3: Do komisariatu w Jelbacy przyszła starsza pani, aby zgłosić morderstwo. Posłuchajmy czwartego fragmentu kryminału Camille Legbery pod tytułem Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
4: Starsza pani poszła za nim w milczeniu. Lekko utykała, podpierając się kulą. Usiadła z pewnym trudem na jednym z krzeseł pod oknem, a Patryk nalał jej filiżankę kawy. Nie jest zbyt dobra, ale zawsze to kawa, powiedział siadając naprzeciw niej. To proszę teraz opisać, co się wydarzyło. Zawahała się i rozejrzała po pomieszczeniu, po czym zaczerpnęła głęboko tchu. Zamordowałam go. Zamordowałam mojego męża. Tagego. Patryk drgnął. I gdzie on się teraz znajduje? W domu u państwa? Przyjrzał jej się dokładnie, ale nie zauważył żadnych śladów krwi ani urazów. Tak czy inaczej wyglądała na przeszło 80 lat. A może to demencja? Chyba, że zwyczajnie szurnięta. Nie, nie, jest pochowany. Kobieta pokręciła gwałtownie głową. Nie rozumiem, pochowany. Gdzie? W naszej okolicy nie jest teraz prowadzone żadne dochodzenie w sprawie morderstwa. Starsza pani przygotowywała się do wyjaśnień. Mówiła powoli i wyraźnie, jak do dziecka. Nazywam się Edith Lomander. Mój mąż miał na imię Tage.

0: Zamordowałam go, ale nikt się nie zorientował. Lekarz, który go badał, uznał, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, a więc został pochowany. Leży na cmentarzu w Fielbace. I jak go pani zamordowała? Patryk nie wiedział, co o tym myśleć. Może kobieta jest uciekinierką z Oldersro, starego, ale wyremontowanego domu pomocy społecznej w Fielbace. Jakby czytając mu w myślach, pani Edith zapewniła go: nie jestem stuknięta. Ciało mam może nie za bardzo, ale głowa jest w porządku. Podałam mu glikol i od tego umarł. Myślałam, że wszystko się skończy, byleby tylko umarł, że będę umiała z tym żyć, a jednak nie mogę. Dlatego tutaj jestem, żeby się przyznać. Zamordowałam Tagego.
1: Marcin Perchuć przeczytał czwarty fragment kryminału Kamili Legberry zatytułowanego Płaczka w przykładzie Ingi Sawickiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Był program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. W pierwszym ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata Francja bez większego problemu pokonała Maroko 2-0. W pierwszej połowie Francuzi, którzy zdecydowanie przeważali, nie wykorzystali rzutu karnego. Bramki strzelili Kylian Mbappé w 60. oraz Dembélé w 66. minucie. W półfinale Francja zagra ze zwycięzcą dzisiejszego meczu Hiszpania-Belgia. Propozycje rządu dotyczące zmian w ochronie zdrowia były tematem spotkania szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Dyskutowano m.in. o limitowaniu stawek godzinowych i uszczelnieniu kontraktów.
1: Obie strony mówią o konstruktywnym dialogu i jak podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda, resort zdrowia podtrzymuje częściowo kontrowersyjne plany limitowania stawek.
2: Ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
1: Z kolei prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski, mimo woli walki z patologiami, krytykuje brak konkretów dla samych chorych.
3: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
1: Kolejna runda rozmów w ramach zespołu trójstronnego odbędzie się w najbliższy wtorek. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Europoseł PiS Daniel Obajtek próbował siłą wejść do protestujących w kopalni soli Solino w Inowrocławiu, ale nie został wpuszczony. Obajtek chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat europosła nie przewiduje takiego uprawnienia. Doszło do przepychanek z prezesem spółki Wojciechem Kotlarkiem. Obajtek po tym, jak nie został wpuszczony do budynku, udał się na policję, gdzie złożył zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej.
4: To są aktualności jedynki.
0: Jaśniejsze zasady promocji i możliwość sprzedaży wina w sieci. Takie są główne założenia projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi złożonej przez posłów PSL-u. Według parlamentarzystów branża mierzy się z licznymi problemami, m.in. dotyczącymi informowania o swoich wyrobach. Oczekujemy konkretnych zasad dotyczących tego, co możemy mówić, a co nie, wyjaśniał Maciej Krystowski z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy.
5: Definicja promocji określona w ustawie o wychowaniu w trzeźwości nie przystaje absolutnie do dzisiejszych realiów. Część prawników i część osób interpretuje promocję również jako przekaz, jako komunikacja.
0: Projekt ustawy został skierowany do prac w Komisji Zdrowia. Podobny projekt złożyli również posłowie Lewicy i Polski 2050. W Poznaniu powstaną nowe korty. Minister sportu Jakub Rutnicki wręczył informację o przyznaniu dofinansowania AZS-owi Poznań, parkowi tenisowemu Olimpia oraz poznańskim ośrodkom sportu i rekreacji o łącznej wartości ponad 8 milionów złotych. Rutnicki powiedział, że stolica Wielkopolski dołączyła do innych ośrodków, które będą mogły rozbudować zaplecze treningowe.
6: Bez całorocznej bazy, bez profesjonalnej bazy nie ma szans, żeby nasze dzieciaki mogły się rozwijać. Takich obiektów potrzebujemy znacznie więcej. Dumny z tego jestem, że możemy powiedzieć tak, to jest ponad 80 milionów złotych i 31 inwestycji w skali Polski.
0: Największe dofinansowanie w Poznaniu w wysokości prawie 5 milionów złotych otrzymał AZS Poznań, który wybuduje profesjonalną halę z trzema kortami. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Dziś w dzień na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na wschodzie umiarkowane i duże, tam też przelotne opady deszczu. Na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza, północy

0: Lubelszczyznę oraz Podlasiu opady do 25 mm. Temperatura maksymalna 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, 25 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. Ma rosnąć.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest 10 lipca, piątek, to 191 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:27, zajdzie o 20:55. Dzień będzie trwał 16 godzin i 28 minut. Krótkie kalendarium historyczne. 10 lipca 1509 roku urodził się Jan Kalwin, szwajcarski teolog, reformator religijny, twórca kalwinizmu. Kalwin zmarł w roku 1564. W 1835 urodził się Henryk Wieniawski, polski kompozytor, skrzypek i pedagog. Zmarł w roku 1880. W 1937 urodził się Lee Morgan, amerykański trębacz jazzowy, grający głównie w stylu hard bop. W wieku 18 lat dołączył do zespołu Dizzy'ego Gillespiego. Rok później związał się z legendarną wytwórnią Blue Note, dla której nagrał 25 płyt. W 1958 roku dołączył do supergrupy Jazz Messengers. Lee Morgan zginął tragicznie w roku 1972. W 1941 w Jedwabnem, w dzisiejszym powiecie łomżyńskim, doszło do pogromu, w którym zamordowano co najmniej 340 Żydów. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej w pogromie decydującą rolę odegrali Polacy z Jedwabnego i okolic. Ale można przyjąć, że zbrodnia została dokonana z niemieckiej inspiracji. Ocena ta jest kwestionowana przez część badaczy. W 1982 podczas rozgrywanych w Hiszpanii Mistrzostw Świata w piłce nożnej Polska pokonała Francję i zdobyła trzecie miejsce. W 1992 Hanna Suchocka została pierwszą kobietą premierem Rzeczpospolitej. W 1997 Odra zalała lewobrzezną część Opola. Imieniny obchodzą dziś Amelia, Antoni, Filip, January, Samson i Witalis.
1: Autopromocja.
2: W lecie z radiem o wakacyjnym gotowaniu. Między innymi proste i smaczne dania dla jednej osoby, gdy reszta rodziny jest na wyjazdach i obozach. Odwiedzi nas bloger kulinarny Bartosz Kopica i opowie o swojej przygodzie z gotowaniem. W audycji także pomniki czworonogów w polskich miastach i ich historie. A Wanda Kwietniewska zaprosi na koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską, na którym wystąpi już w najbliższą sobotę w Ełku.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reportaż w Jedynce.
4: Bartosz Panek, dobry wieczór. Witam Państwa. To moje miejsce. Mówi o Pszczynie Teresa Świerkot. Pani Teresa, wychowana w niezamożnej rodzinie, w świecie, który nie cenił śląskiej mowy i kazał wstydzić się za przodków, podtrzymuje wyjątkową więź z księżną Daisy, panią na pszczyńskim zamku na przełomie XIX i XX wieku. To dawne czasy, ale jak się okazuje, mają ogromny wpływ na życie współczesne, dzisiejsze naszej bohaterki. Pani Teresa podziwia księżną przede wszystkim za opiekę nad najbiedniejszymi, ceni jej silny charakter, a także własny styl. W rocznicę urodzin księżnej pani Teresa zakłada etole, sznur pereł i szeroki kapelusz. Jej opowieść i rodzinne zdjęcia trafiły do tworzącej się bazy pamięci Pszczyny. To jest inicjatywa, która mogła się wydarzyć dzięki pojawieniu się w Pszczynie w ubiegłym roku pamięciownika. Pamięciownik to jest inicjatywa, pomysł Centrum Archiwistyki Społecznej. Polega to na tym, że do wybranych miast polskich trafia pawilon, do którego zapraszani są mieszkańcy. Tam są skanowane zdjęcia, wyświetlane filmy, tworzy się dobra energia wokół lokalnych historii, wokół lokalnej pamięci. No i właśnie Centrum Archiwistyki Społecznej po raz kolejny dziś wyrusza w podróż po Polsce w poszukiwaniu następnych opowieści i historii. Tymczasem zajrzyjmy do Pszczyny, która pojawiła się w ubiegłym roku na trasie pamięciownika i posłuchajmy reportażu Adama Bogoryja-Zakrzewskiego.

0: Kraszewskiego pod tytułem Śląska Dziołcha.
1: No, otwierają się moje drzwi. Proszę.
2: Urząd Miasta w Pszczynie. Tu są przedstawiane zdjęcia pamięciownika ubiegłorocznej inicjatywy Centrum Archiwistyki Społecznej, zbierania fotografii i wspomnień mieszkańców. W przestronnej sali na sztalugach stoi 20 plansz ze skopiowanymi, także przedwojennymi zdjęciami z życia mieszkańców. Zebrała je Beata Sarnecka-Uziałko, miejski konserwator zabytków.
3: Przyjechał do nas taki pawilon w bardzo charakterystycznym fioletowym kolorze i w tym pawilonie były przygotowane puste ściany. Okienkami, w których pojawiały się informacje dotyczące archiwów społecznych, o co chodzi tak właściwie w pamięciowniku. I w tej wystawie nie chodziło o to, żebyśmy my ją przygotowali, a mieszkańcy, żeby przyszli sobie pooglądać, tylko chodziło o to, żeby właśnie mieszkańcy ją stworzyli od zera tak naprawdę.
2: I pani Teresa tu przyłożyła cegiełkę?
3: Tak, pani Teresa była tak naprawdę pierwszą mieszkanką, która otworzyła nam tą wystawę, bo otwieraliśmy ją o godzinie 12 bodajże, już pani Teresa czekała na otwarcie drzwi.
2: Cząsteczką zdjęć i dokumentów?
1: Tak, no to jest moje zdjęcia i te wspomnienia i to wszystko. No.
3: O, proszę bardzo, a tu kto?
4: Jo.
3: To jest akurat pani Teresa w pięknym płaszczyku przed wejściem
1: do domu.
3: Do domu pani Teresy wtedy, w chusteczce na głowie. Tak. Płaszczyk za duży widać, więc...
1: Żeby było na dłużej, nie tylko na rok. No.
2: Rękawki dłuższe niż dłonie.
3: Tak. Tak. Jeszcze pani coś pokaże, bo tak.
2: Ale jest... to pani ma tu najlepsze zdjęcie modowe.
1: Tak, tak.
3: Być może kiedyś zrobimy wystawę o modzie, to wtedy będziemy wykorzystywać te zdjęcia.
1: No to są uczennice z technikum rolniczego. Była zabawa.
3: Uczennice mają bardzo specyficzne kapelusze, tak. Wykonane chyba z bibuły.
1: Tak, bo to były takie lata 60., 65., coś takiego. Bo to takie była moda, pamiętam.
3: Mamy też zdjęcia takie indywidualnych osób, dzieci przede wszystkim na przykład, bo to jest bardzo charakterystyczne dla Pszczyna, znaczy tutaj dla regionu, dzieci z tytami. Tyta to jest taki, w innych regionach jest to nazywane rogiem obfitości i do tyty z papieru robiony, ozdabiany, różnej wielkości te rożki można robić, przygotowywać dla dzieci i kiedy dzieci idą do szkoły 1 września, pierwszoklasiści dostają taką tytę od rodziców, najczęściej z łakociami.
2: Pełną cukierków.
3: Tak.
1: Tu też jeszcze jest ta tyta.
2: Pamięta pani tytę?
1: No ja taką dostałam, to muszę powiedzieć, że tylko miałam połowy cukierków u góry i się cieszyłam, taka cała tyta. No jak zjadłam, patrzę, a mi tam dali gazetę Trybuny Robotniczą i koniec tej szpicy. No, taka pamiątka. Tak, no bo to no, była bieda, no to tak się wydawało, ale też trzeba było liczyć te pieniążki, no.
3: To jest najstarsze zdjęcie, które trafiło do pamięciownika, zdjęcie z 1906 roku, na którym są uczniowie szkoły podstawowej w Piasku. To bardzo charakterystyczne, dużo osób przyglądając się tym zdjęciom zwróciło uwagę, że dzieci nie miały butów, bo osoby przychodziły nawet do takiego oficjalnego zdjęcia. Więc na podstawie tych zdjęć jesteśmy w stanie dużo informacji uzyskać o tym, jak kiedyś tutaj się żyło.
2: Ciekawe, bez butów, ale wszyscy elegancko ubrani,
3: tak, czyli
2: odświętni.
3: Tak, musieli być przygotowywani na ten dzień, więc to pewnie był dzień, nie wiem, rozpoczęcia szkoły albo zakończenia.
2: Czyli cóż, to marynarki? A uczennice w białych
3: koszulach, tak. A jednak bez bucików. Zakładam, że to też były kwestie tego, że po rodzeństwie się dostawało, więc może dlatego te marynarki były, a już z obuwiem mógł być większy problem.
2: Problemem bardzo widocznym był brak zdjęć z trudnego dla Ślązaków okresu.
3: Kiedy ludzie nie chcą wyjąć starych zdjęć, nie chcą się nimi podzielić, albo nawet nie chcą opowiadać o dawnych czasach z różnych powodów.
2: Na przykład nie ma tu zdjęć dziadków w mundurach niemieckich.
3: Nie ma, bo pewnie ta część historii jest bardzo trudna do opowiedzenia. Na tych planszach zresztą widać, jak się rozejrzymy, że z lat 40. mamy w ogóle bardzo mało zdjęć wojennych, więc pewnie i tych zdjęć było mniej. Natomiast ten temat jest dla Pszczyny bardzo trudny i on będzie trudny do opowiedzenia. Choć oczywiście będzie musiał być w jakiś sposób opowiedzenie, nawet w kontekście myślenia o muzeum, ponieważ no... Nikt tu nie będzie jakby chował tej historii, natomiast trzeba będzie to opowiedzieć w jakiś sposób, żeby takich skrajnych emocji. No, zresztą to nie tylko u nas pewnie tak będzie i nie tylko u nas tak jest.

0: Natomiast rzeczywiście takich zdjęć nie mamy, natomiast dotarły do nas wspomnienia jakby osób, które przebywały w Auschwitz albo brały udział w marszach śmierci, także ten temat się pojawił, był dosyć bolesny, natomiast no jest to część tej historii.
1: Historii skrywanej nawet we własnych domach. Rodzina pani Teresy Świrkot też jej doświadczyła.
2: Od taty, dziadków w ogóle nie znałam z tej rodziny, tylko jeszcze tak przypomina mi się dziadek.
1: Ma pani jego zdjęcie tutaj?
2: To tutaj właśnie jest. Tu jest.
1: W cywilu.
2: Tak, i potem tutaj jeszcze też.
1: A to już w mundurze, gdzieś, tak?
2: To już jest jako pracownik, bo on na kolei był, nie? Ale on miał kartę numer 3, czyli był niemiecką, że no, jak co, to miał iść później do Niemiec, nie? Po tym wszystkim, po wojnie, ale on powiedział, że nigdzie nie pójdzie, bo tu jest jego dom, tu się wybudował i gdzie on, gdzie pójdzie, jak on tutaj chce mieszkać.
1: Tę kartę numer 3 przyznały władze polskie, tak?
2: Tak, to już było. Moja mama później z ciocią, to ona mu nie chciała mówić, bo była cała taka, no ja się nie pytałam, bo mówiła, że nawet jak zbierali po wojnie, bo były te strzelaniny i to ci żołnierze leżali byle gdzie, nie? W rowie, na drodze, byle gdzie, to ją jako dziewczynę 16-letnią przydzielili, żeby pomagała tym panom, co to zbierają te trupy, to ci chłopy nie zbierali, tylko sobie siedzieli, popijali, a tej kazali te najgorsze rzeczy przy tym urobić, nie?
1: Pani dziadek, gdzie służył w czasie wojny?
2: Tego to nie wiem, bo no mama nie chciała na ten temat tak mówić i ja nie pytałam się, nie? Bo widziałam, że cała chodziła, dygodała i ja mówię, i tak mi nie powie, a widzę, że się tu nerwuje, no to nie będę jej to. No a tak z rodziny też nikt nic nie wie, bo te dzieci jakby się przykły i co było ich sześciorga, nie? Co to dziadek miał? No nie chcieli o tym opowiadać. Tak jakby do nich było to najgorsze, co w życiu ich mogło spotkać. No nie wiem, tak my to odbieramy. No.
1: Pani kiedykolwiek usłyszała z czyichś ust takie nieprzyjemne ty... To Niemko.
2: Nie, tego to nie miałam. Nie, z takich rzeczy nie, bo to jakby się u dziadka wtedy co to było, że był ten, ta trójka i on był tak najbardziej ten, ale tak to już po tym spoko było, ten, nie. Mama potem już jak poszła tu do pracy, to no nie miała takich żadnych szykanów, nie słyszałam nic, żeby takie coś miała. Nic nie mówiła.
1: Rodzice pracowali i mieszkali w szkole. Mama jako woźna, tato był palaczem. W ich służbówce urodziła się pani Teresa.
2: No, otwierają się moje drzwi. Kiedyś to było moje mieszkanie tutaj.
1: Tutaj?
2: Tak. Tu. Tu była kuchnia, cała to tu. I drzwi i tam był jeden pokój. To tylko ty.
1: W jednym pokoju mieszkaliście wszyscy?
2: Tak.
1: Ile osób?
2: Trzy. Mama, tata i ja.
1: Ciężko było w jednym pokoju?
2: No nie było tak ciężko, bo każdy miał osobne sobie spanie, że szło się wyspać.
1: A jak długo mieszkaliście tutaj?
2: No, ja mieszkałam te 23, a moja mama to aż do zamknięcia tutaj tej szkoły. To bym musiała policzyć. To mama gdzieś będzie ponad 60 lat, jak tutaj była wtedy, nie?
1: Pani Teresa skończyła technikum rolnicze. Pracowała wraz z mężem w ogrodnictwie. Dom i szkoła to były dla niej różne światy.
2: W czwartej klasie, podstawówki. Wtedy robili, że nie wolno było gadać, tylko mówić i pisać po polsku. No ja się już tak trymowałam, bo to zawsze jakiś wyraz czy coś. No i dałam do taty, żeby mi zobaczył, tata zobacz mi to zadanie, czy ja to mam, bo to było wypracowanie języka polskiego, czy ja to mam dobrze zrobione, zobacz, czy to mam dobrze napisane. Tata poczytał i mi powiedział, fajnie, żeś dziocha napisała, przepisuj to, bo to na brudno było, teraz przepisuj to i masz fajne zadanie. No i przychodzę do szkoły, no i pani mówi, Brzoskówna, chodź tu, pokaż zadanie, pani poczytała, piękny uśmiech.

0: uśmiech zrobiła. No i potem mi kazała przy tablicy stanąć i mam czytać, co tu pisze. I ja napisałam tak. Ania wpadła nie do rowu, tylko Ania wpadła do rantu. I to się jej pani nie podobało. I do dzisiaj pamiętam, miałam takie kikiriki i mnie tak szkubała za to. I jak tak można pisać? Zapamiętaj do rowu. I takie te zostało u mnie, takie ten, ale ja będę dalej se po swojemu gadać.
1: I uciekła we własny, niemal baśniowy świat, w ogrody Pszczyńskiego zamku.
0: W tym miejscu, przy tej bramie.
2: Przy bramie parkowej?
0: Tak.
2: Przy szkole.
0: Tak, i tu była taka górka, taka hałda czegoś. W moich myślach było, że ja się spinam po górach. No i potem, że jestem na tym szczycie, że już doszłam. No i takie były moje tutaj też takie zabawy. No. Później ta ławeczka z koleżanką, ale to już w parku. To i tak to by było tu.
2: Piękne wejście.
0: Tak.
2: Brama cała w zieleni.
0: Tak.
2: Park pałacowy. Mhm. Chłodno, stare drzewa.
0: Pięknie się rozrastają, piękna ta zieleń. To jest coś pięknego. No i tutaj też były te ławeczki, się siadało i się bawiło. Tu były te zabawy z księżną Daisy. Co się podawało, herbatkę, ciastko. Koleżanka, raz ja byłam księżną, raz koleżanka, później się było służącą. No i takie były nasze zabawy.
2: Jak te zabawy wyglądały? Może pani przypomnieć?
0: No, brało się tam, że się pije herbatkę, ciastko się je, służąca odnosi, czy jeszcze coś podać. Takie były tematy. Proszę teraz, ja chcę mieć troszkę spokoju, muszę odpocząć. Ja zadzwonię po panią. No i coś w tym stylu, no. Taki wymysł dziecięcy. Taka fantazja.
1: Ta fantazja została do dziś, zwłaszcza, że to dzień szczególny, urodziny księżnej Daisy. Pani Teresa jest jej fanką, podziwia ją za działalność charytatywną, pomoc ubogim.
0: Ona się cieszyła, że zrobiła to na jej możliwości, że te kobiety miały tą pomoc do tych swoich dzieci, bo tak no, nie było nic, nie? No i jeszcze co założyła? Sieć stacji mlecznych, których matki za darmo otrzymywały dla swoich dzieci mleko pasteryzowane. Też otworzyła te sklepy korączarskie, żeby bardzo pięknie robiły te kobiety koronki i serwetki, kołnierze, różności. I ona tak to rozpropagowała, że po całym Europie były te sklepy od księżnej Daisy i szło ten zakup tak, że szło to i że pomogła też te kobiety w tej dziedzinie.
1: Pani Teresa kupuje słodycze w sklepie ze specjałami zamkowymi.
0: Takie fajne jakieś cukierki, żeby poczęstować gości, że bo dzisiaj księżna Daisy ma urodziny i ja chciałam by tak i troszkę na słodko ich zaprosić, żeby poszli sobie do zamku, pooglądali, gdzie mieszkała. Przestudiowali znowu ten życiorys.
3: Mamy śląskie typowo, na przykład te kopalnioki.
0: Aha.
3: Albo tutaj krówki.
4: To co tu będzie?
0: Te dwa takie, z kokosem i z tym kakaowy.
1: Na tę okazję pani Teresa ubrała się jak księżna.
2: Tutaj widzę damę. Jakby nie z dzisiejszych czasów.
0: No, nie z dzisiejszych.
2: I co pani na sobie ma?
0: Etole, odzięcia. Co mi podarował. Kupiłam sobie wachlarz na urodziny, 150 były urodziny Daisy, bluzkę. No i w kapeluszu muszę mieć kwiaty od Daisy, czyli heliotro, bo to ona najbardziej jej kochała, lubiła.
2: To znaczy cała pani na biało jest ubrana.
0: Tak.
2: Lis na ramionach, chociaż 37 stopni.
0: No, ale Daisy też tak chodziła ubrana.
2: Kapelusz.
0: Kapelusz i jeszcze różne tam kwiaty miała też na głowie. No i jeszcze tą swoją całą kolię, ten to też ciężar, bo to tak od rana trzeba było chodzić. No i ja jej współczuję. Jak ona mogła wytrzymać, jak ja tu tylko jestem troszkę, a już mnie bierze, żeby iść pod prysznic. Ale muszę ją promować, bo jakoś no, zakochałam się jej.

0: Podziwiam ją, ten upór, to wszystko i dla mnie jest takim wzorem, bo wszyscy inną myślą, a ona miała dość pieniędzy, ona się miała fajnie, ale ona bardzo dużo tym ubogim ludziom pomogła.
1: Dobry, z okazji urodzinki, proszę się poczęstować, dzisiaj bym miała urodzinki, 153 lata i zapraszamy zobaczyć chociaż zamek, gdzie przebywała, mieszkała.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry. Z okazji urodzin księżnej Dejzi, proszę się poczęstować.
3: Dziękuję.
1: Proszę bardzo.
4: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Proszę. Tu jesteśmy, tutaj to jest zamek w Szczynie. I tutaj było moje dzieciństwo. Idzie pan Michał. Już jest.
5: Super, ekstra. Dzień dobry, witam pani w Dejni. Dzień dobry, witam serdecznie, Michał Makowski.
3: To przewodnik po zamku.
5: W dobrym miejscu stoimy, no bo to co widzimy od strony dziedzińca południowego, no to to jest widok, który zobaczyła księżna Daisy, kiedy przyjechała tutaj do Pszczyny w latach 90. XIX wieku i ten zamek ją wtedy no poniekąd olśnił, bo tu było rzeczywiście to co dzisiaj widzimy, no to tak ten zamek wyglądał.
3: W dobrym stanie.
5: Bardzo dobrym stanie, dokładnie. Wypiaskowany, wyremontowany, odrestaurowany, zrewaloryzowany. Proszę uważać na próg wysoki. Jesteśmy w domu jednorodzinnym pięcioosobowej rodziny. 6,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Prawie 200 pomieszczeń. Do dyspozycji w takie upalne dni rodzina książęca miała prawie 180 hektarów przydomowego ogrodu, który dzisiaj jest parkiem pałacowym. I takie miejsca właśnie w stylu angielskim, w krajobrazowym księżna najbardziej uwielbiała.
1: Ja bym zaprowadziła do sypialni księcia, bo brakuje mi tego męża. O, tutaj proszę pana, jest właśnie to pomieszczenie inkognito, co nie trzeba dykać. Tu są te klamki, które książę se sam otwierał.
3: Dykać, czyli?
1: No to się dyga. Musi, trzeba się skłaniać, skulać, a tutaj idę prosto, do męża, a nie krzywię się.
5: To był też ten wymóg dla służby, żeby służba musiała wykonać ten taki delikatny dyk, stąd też tutaj na tych pomieszczeniach prywatnych te klamki były wyżej. Przeszliśmy do drugiego pomieszczenia w apartamentach księżnej Daisy, jesteśmy w jej sypialni, która jest stworzona na wzór no, francuski.
1: No łazienkę trzeba zobaczyć. Kąpiel.
3: O, wanna w podłodze.
1: No.
5: Tak. Wanna wpuszczana w posadzkę.
1: Tak.
3: Kiedy pani pierwszy raz weszła do zamku, do tych salonów? Bawiliście
1: się. 7-8. Było za darmo, no to myśmy tu przychodziły. Tak, bez biletu, nie? Bo to wtedy.
3: I kiedy pierwszy raz weszła pani do wnętrz?
1: To był szok. Wzory, te pozłacania, to wszystko, no nie idzie mówić, no, bo mnie to zatkało, że tak można było mieszkać. W domu takich rzeczy to nie było.
3: No. W domu co było?
1: Stół, dwa krzesła, łóżko, jakiś obraz na ścianie, redens i to było wszystko. A tu nie wiadomo było, na jakie cuda popatrzeć, no, bo to coś pięknego, tak jakby w bajce byłam. Jakbym gdzieś weszła, taki świat zaczarowany.
5: To przejdziemy teraz pomalutku na drugie piętro. Tu pod schodami mieliśmy... Była taka rozdzielnia telefoniczna też, aha, dodatkowo. No, to, dokładnie.
1: To dziadek teściowej, tata tutaj jak telefony, to on to miał pod sobą, tak? Jak tu pracował.
5: Pod względem technologicznym, no to zamek pełnił rolę swego rodzaju takiego wzorca w SEW, no bo i takie rozprowadzenie systemu ciepłego powietrza poprzez ogrzewanie podłogowe, także lodówka, to wszystkie udogodnienia były.
1: Nic nie wymyślił.
5: Nic nowego na nasze czasy, tak. Dokładnie. Przed nami rozpościera się widok na najbardziej oszałamiającą salę w naszym Muzeum Zamkowym w Pszczynie, czyli mianowicie sala lustrzana, dwukondygnacyjna, z dwoma zwierciadłami o powierzchni około 14 metrów kwadratowych każde. Wiemy, że to są największe lustra w Europie i prawdopodobnie możemy podejrzewać, że to są największe lustra na świecie. Nie ma oficjalnej informacji, żeby gdzieś były większe. Sala pełniła rolę sali jadalnianej, co też widać na kopiach starych zdjęć, które znajdują się na pulpitach. A dzisiaj, sądząc po fortepianie, no tu już mamy salę koncertową.
3: Była pani na koncercie?
0: Tak, byłam.

0: córa mi na urodziny spundła i czułam się wtedy naprawdę jak księżna. Aż sobie z radości popłakałam, zobaczyłam to tu wszystko, to oświetlenie, ta noc. To jest całkiem inne przeżycie niż w dzień, jak się teraz chodzi, a inaczej nocą, tak majestatycznie, tak inaczej.
1: Będziemy pomalutku zmierzać na tą galerię, gdzie można zobaczyć trzy portrety księżnej Dei.
0: To jest ta moja dziewczyna. To te dwa to tu. I ja tak sobie chodziłam. I te oczy. Gdzie byłam, to zawsze widziałam, że na mnie patrzy i ten uśmiech. Jednej strony, drugiej strony. Takie moje jest wrażenie.
2: A pan jak widzi panią Teresę?
1: Ambasadorka księżnej Daisy, a przede wszystkim tutaj z panią Teresą poznaliśmy się przez właśnie ogrodnictwo, tak? Bo tutaj no chyba najlepsze kwiatki.
3: Zdjęcia i historie mieszkańców są w zbiorach internetowych Archiwum Pszczyny.
0: My tutaj jesteśmy jakby z pradziada. Nie mam takiego, że się tu przyszło, tylko jestem stąd, dziołcha z Pszczyny. I pomogą wszystkim i czuję się tako, że jestem potrzebna, że i nie chcę, żeby gdzie indziej iść, tylko tu być i pomagać wszystkim tu.
2: Pani myślała kiedykolwiek o przeprowadzeniu się w inne miejsca?
0: Nie. Takich rzeczy to nie ze mną.
4: Pani Tereso, zaraz tu panią znajdziemy. Jest archiwum rodzinne Teresy Świerkot. I wchodzimy sobie tutaj do tego albumu i mamy pokazane, że mamy 17 dokumentów. I są tutaj wszystkie zdjęcia, które pani Teresa przyniosła do pamięciownika. One są zeskanowane, można sobie, o widzi pani, można sobie to powiększyć, można pobrać. I jeżeli zdarzyłby się ktoś, bo to jest dla nas bardzo ważne, ktoś, kto przegląda to archiwum i zobaczy na przykład zdjęcie, na które teraz patrzymy, czyli zdjęcie taty.
2: Taty z kim?
0: No to są uczennice z technikum rolniczego.
4: I teraz o co chodzi w tym archiwum społecznym? Każda osoba, która będzie miała coś do powiedzenia na przykład na temat tego zdjęcia, zawsze może się do nas zgłosić i powiedzieć, jestem tą osobą albo znam tą historię i dopowie swoją historię do tego, a my po prostu wprowadzimy ten opis do systemu.
0: Pięknie. Dobrze, że takie coś, to ja dzisiaj będę ich tam, jak przyjdę, to będą mieć za sobą.
5: Śląska dziołcha. Tak Adam Bogoryja-Zakrzewski zatytułował dzisiejszy reportaż. Mogą go Państwo odsłuchać ponownie na stronie polskieradio.pl. To jest nasza biblioteka z podcastami. Polecam szczególnie kanał Reportaże i Dokumenty Polskiego Radia. Adam Bogoryja-Zakrzewski, autor tego reportażu, dziękuję dyrekcji Muzeum Zamku w Pszczynie oraz panu Michałowi Makowskiemu, przewodnikowi, za współpracę przy realizacji tego reportażu. A ja jeszcze tylko dodam, że pamięciownik w te wakacje pojawi się w Garbowie, Krośnie i Leśnej, to w lipcu, we wrześniu zaś w Pińczowie, Darłowie, Kwidzynie i Bierutowie na Dolnym Śląsku. My również, my reporterzy, autorzy studia reportażu Polskiego Radia, pojawimy się tam za jakiś czas z naszymi mikrofonami i będziemy pytać Państwa o Państwa lokalne historie i lokalną pamięć. Dobrej nocy, do usłyszenia. Bartosz Panek.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Aski w programie pierwszym Polskiego Radia z utworem Nienawidzisz. Damian Sikorski, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie do godziny trzeciej. Będę towarzyszył Państwu przede wszystkim muzycznie. Raz na jakiś czas coś poopowiadam o tych kompozycjach, które dla Państwa przygotowałem. Na starcie mamy Aski, bardzo młodą, zdolną dziewczynę, która pochodzi z Mysłowic i jest córką jednego z członków zespołu Mysłowic, a to tak z ciekawostek, ale słychać to na pewno w tym songwriterskim sznycie, bo fantastyczne pisze piosenki, a dowodem jest jej album zatytułowany Między Słowami, który ukazał się 15 maja. Michał Kowalonek teraz zaśpiewa, ale będzie też nie sam, ale w towarzystwie znakomitych muzyków, bo będzie Piotr Krępeć też i Chris Górski. Panowie wspólnie stworzyli kompozycję zatytułowaną Morze Aniołów. To utwór stworzony specjalnie dla 7. edycji charytatywnej inicjatywy Tysiąca Aniołów o Wschodzie Słońca. Przepiękna kompozycja, gdzie jest może i mało instrumentów i jest surowa, jeśli chodzi o aranżację, ale ta treść i melodia tej kompozycji jest najważniejsza. Morze Aniołów, Kowalonek, Górski i Krępeć.
1: Mam jedno skrzydło, z którym chodzę tam, gdzie chcę.

No to formacja Coldplay w programie pierwszym Polskiego Radia, utwór Don't Panic z ich debiutanckiego albumu Parachutes, który dziś dokładnie świętuje 26. urodziny. Podczas sesji nagraniowej zespół czuł, że nagrywa bardzo przełomowy album. Na tym etapie kariery Coldplay był w ogóle niezwykle ciekawym bandem. Nie spodziewali się tego, co wydarzy się na pewno za 26 lat, ale byli wtedy po prostu studentami, którzy szukali swojego muzycznego języka i mieli ze sobą ledwo dwie wydane epki. No i kilka utworów z tego krążka stało się wielkimi przebojami, jak chociażby kompozycja zatytułowana Yellow.

Dziś już ponadczasowy przebój Yellow od formacji Coldplay, która dziś ma to świętować 26 lat od debiutu. Byli wtedy studentami, nie zdawali sobie sprawy, że zapiszą się na kartach historii światowej muzyki, że właśnie Yellow będzie jedną z tych kompozycji, która no, da im ogromną popularność. Yellow jest w ogóle piosenką opowiadającą o nieodwzajemnionej miłości. Mimo to fani jednak odbierają ten utwór jako bardzo melancholijny i optymistyczny. A w ogóle debiutancki album też w formacji Coldplay doprowadził ich do nagrody Grammy, więc wystartowali naprawdę fantastycznie. Z Coldplayem jeszcze zostajemy. Trouble.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już jutro w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Rosjanie planują kolejne prowokacje, mamy wiarygodne informacje na ten temat, powiedział wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych, według których Amerykanie mieli informować polskie władze o bliskim zagrożeniu ze strony Rosji. Radosław Sikorski powiedział, że nie komentuje informacji służb, ale podkreślił, że Rosjanie są odpowiedzialni za wiele aktów dywersji na terenie Polski.
4: To, że Rosjanie atakują nasze systemy rywalizacji partyjnej, naszą krytyczną infrastrukturę, czy używają statków floty cieni do mapowania infrastruktury krytycznej, to wszystko wiadomo. Ale także podpalenia, ale także ataki na tory, ataki dronami i wysyłanie szwadronów śmierci do zabijania wrogów Władimira Putina.
3: Szef polskiej dyplomacji dodał, że jeszcze przed inwazją na Ukrainę Rosja planowała przeprowadzić prowokacje w Polsce. Rozmowy na szczycie o zapowiadanych reformach w ministerstwie.